0: To jest powtórka programu. O tym chcemy rozmawiać.
1: Chcemy rozmawiać dzisiaj o superbohaterach. Będziemy sobie zadawać także pytanie, czy nasz sławny Wiedźmin jest superbohaterem. Oto zbliża się Wiedźmińskie Babie Lato w Łodzi w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej i w NCKF-ie, w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Dlatego o tych superbohaterach pomyślałam, ale im dłużej myślę, tym temat wydaje mi się bardziej interesujący i bardzo szeroki przede wszystkim. Chcemy różne jego aspekty dzisiaj poruszyć wraz z dr Magdaleną Kobylarczyk-Kaczmarek z Zakładu Psychologii Zdrowia, z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Mówię dobry wieczór, bo ciemno za oknem, choć być może nie byłoby ciemno, gdyby nie to zaćmienie, ale mamy taki szczególny klimat do rozmowy o różnych supermocach i dziwnych zjawiskach. Z nami także profesor Piotr Sitarski z Katedry Filmu i Mediów Audiowizualnych Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Joanna Birek-Fita dzisiaj reprezentuje Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, gdzie właśnie te wiedźmińskie atrakcje przeróżne się odbędą. Kieruje działem ekspozycji i edukacji. Dobry wieczór, Joanno.
4: Dobry wieczór.
1: To skoro rozmawiamy o superbohaterach, to zacząć trzeba od tego, że są tak popularni, że nie wiem, czy znajdzie się w ogóle takie zjawisko, które popularności superbohaterów może dorównywać, tych superbohaterów dorosłych i dziecięcych, bo mamy różnych bohaterów filmowych ukochanych przez widzów, różnych bohaterów komiksów, no ale jednak te całe uniwersa, które wyrosły wokół Spidermana, wokół Batmana, wokół innych postaci, Kapitana Ameryki, Ironmana, to jest rzecz imponująca. Panie profesorze, skąd takie niezwykłe zainteresowanie superbohaterami? Dlaczego my ich tak lubimy?
3: To wiele można uzasadnień podać. Takie kulturoznawcze wyjaśnienie jest najczęściej takie, że superbohaterowie mówią coś o świecie, w którym żyjemy, w taki sposób symboliczny, czyli ujawniają pewne wartości tego świata, pozwalają nam zrozumieć mechanizmy, które nim rządzą. Na przykład taki mechanizm, że zła nie da się pokonać, że można z nim walczyć, można coś tam odrobinę polepszyć, ale zasadniczo nie da się go usunąć.
1: Więc można tymczasowo je opanować.
3: Można tymczasowo takie, jakoś tam na niewielką skalę sobie z nim poradzić, ale zasadniczo nie. To jest jeden powód, a drugi powód, no to jest, czy jakby drugie uzasadnienie, drugi typ uzasadnienia, to jest taki no, ekonomiczny, to znaczy historie o superbohaterach są historiami, ponieważ one są wymyślone od początku, no to duża część z nich, może nie wszystkie, ale duża część z nich to są historie uniwersalne, z którymi możemy się jako widzowie, czy czytelnicy, może czasem mniej, ale głównie widzowie, zidentyfikować bez względu na to, z jakiej części świata pochodzimy, jakie wartości religijne, polityczne i tak dalej wyznajemy, no to jest świat, który nas zaprasza.
1: Czyli właściwie cała kula ziemska przyjmuje superbohaterów z otwartymi ramionami, niezależnie od polityki, religii, narodowości.
3: Do pewnego stopnia. Oczywiście są kraje, które z różnych powodów w ogóle nie przyjmują filmów amerykańskich, ale no to są takie wtedy czysto polityczne regulacje. Natomiast właśnie co do zasady, no to to są takie, ponieważ oni się nie odwołują do żadnego rzeczywiście istniejącego systemu wierzeń, przekonań czy poglądów, no to też nikogo nie obrażają.
1: Czy to jest tak, że my byśmy chcieli być, pani doktor, tymi superbohaterami, bo ja sądzę, że niektórzy marzą o tym, żeby tak wyciągnąć rękę i wzlecieć w niebo, prawda? Ale już niekoniecznie na tych pajęczynach tak huśtać się i te pajęczyny zarzucać na wysokie budynki w mieście.
2: Myślę, że wiele osób, które było jeszcze dziećmi, marzyło o tym, żeby takim bohaterem zostać, nawet się przebierało. Jak się popatrzy teraz na różnego rodzaju bale karnawałowe, bale przebierańców, no to przecież dzieci przebierają się właśnie za superbohaterów. Dziewczynki za jakieś wróżki, księżniczki, które mogą magicznie zaczarować, odczarować ten świat. Natomiast chłopcy za właśnie superbohaterów, którzy gdzieś tam mogą czynić dobro.
1: Więc, no właśnie, dziewczynki.
2: A ponieważ dziecko w nas jest, więc myślę, że odpowiedź na to pytanie jest jak najbardziej tak.
1: I dobrze, że to dziecko w nas jest, ale ja...

0: pani doktor powiedziała o tym, za kogo przebierają się dziewczynki, to sobie uzmysłowiłam, Joanno, że dziewczynki nie przebierają się w Polsce za Wonder Woman. Mogą się przebierać chłopcy za superbohaterów, ale ta superbohaterka chyba nie jest popularna w naszym kraju.
1: Na pewno mniej niż w Stanach Zjednoczonych, bo mimo wszystko Wonder Woman jest kojarzona przede wszystkim z USA i u nas no, cieszy się mniejszą popularnością. Ale no, jako ktoś, kto bywa regularnie na festiwalu komiksu, który organizujemy, wiem, że jak najbardziej, może nie małe dziewczynki, ale starsze dziewczyny chętnie przywdziewają ten kostium, choć bardzo często te wybierane superbohaterki są trochę bardziej przewrotne, bo może to być na przykład Harley Quinn, która tak naprawdę jest bardziej złoczyńcą, a nie bohaterką, choć to też trochę zależy, bo w świecie superbohaterów, a przede wszystkim komiksów, to bardzo łatwo jest odwrócić te porządki.
0: No właśnie, ja się zastanawiam, czy skoro mówimy o kobietach, czy kobieta kot to jest superbohaterka?
1: Jak najbardziej. Wdziewa kostium, porusza się nocą, jest może i złodziejką, ale ma też, jak to się mówi, złote serce.
0: No właśnie, ona jest taka trochę dobra, trochę zła. I wszyscy bohaterowie, panie profesorze, ci superbohaterowie mają swoje kostiumy?
2: Nie wiem, czy wszyscy mają swoje kostiumy.
0: Ale to jest taki atrybut superbohatera.
2: To jest atrybut, ale wydaje mi się, że gdybyśmy sięgnęli do takich korzeni jeszcze XIX-wiecznych, to literackich, to ci tacy superbohaterowie oni nie mieli kostiumów. Oni ujawniali swoje moce gdzieś tam w powieści takiej awanturniczej, francuskiej. Oni ujawniali swoje moce, no, kiedy to było potrzebne. Moce niekoniecznie nawet magiczne, jakieś tylko takie, no, jakąś wspaniałą umiejętność walki wręcz na przykład, prawda? Więc ten kostium chyba nie jest taki całkowicie niezbędny. Kostium jest, tu jest znowu tak, może trochę to sprowadzę do takich rzeczy ekonomicznych, ale kostium jest dobry, bo można go objąć znakiem towarowym, prawda? I wtedy już wiemy, że Superman jest Supermanem i nie można się nim tak po prostu posługiwać w dowolnym tekście.
0: Wielki biznes wokół superbohaterów to jest zupełnie osobna sprawa i to jest biznes rozmaity, bo zarówno związany z dziełami popkultury, takimi jak filmy, komiksy, książki, jak i właśnie z kostiumami, jak i z zabawkami przeróżnymi. Jejku, większość chłopców musi mieć Batmobil wśród swoich samochodowych zbiorów, absolutnie, czyli pojazd Batmana musi mieć, ale to jest też tak, że ten handel wspomaga coś, co moglibyśmy nazwać współczesną mitologią, panie profesorze, dlatego, że te światy superbohaterów często się zazębiają. Są nawet takie produkcje, gdzie drużyna superbohaterów współdziała i walczy ze złem i tylko dzięki połączeniu ich mocy to zło można przynajmniej chwilowo pokonać. Czyli tak jakby to nam się tworzył taki wielowątkowy świat właśnie mitologiczny współczesny.
2: No tak, to jest właśnie te uniwersa, o których pani wspomniała, które one mają taką tam różne funkcje, ale jedna z takich podstawowych funkcji to jest taka, żeby no, dostarczyć odpowiednią różnorodność, czyli ten podstawowy schemat bohatera, który superbohatera, który napotyka jakieś zło, no i tam pokonuje je po trudnej walce, on jest dosyć jednak nużący. No i po to, żeby to uatrakcyjnić, żeby umożliwić pojawianie się nowych postaci, odchodzenie starych, właśnie te zmiany stron, o których wspomnieliśmy, tak, no to uniwersum jest właśnie takim idealnym obszarem do tego.
0: A ja wspomniałam tutaj o zabawkach, bo trzeba powiedzieć, że również istnieją superbohaterowie, którzy mają do dziecięcej wyobraźni przemawiać. Są oczywiście małe wersje dużych superbohaterów, jak Spidey i jego kumpel. Są takie filmy animowane o małym Spidermanie, tak można powiedzieć, ale są i inne zupełnie produkcje. Pani doktor, czy Psi Patrol to jest drużyna superbohaterów?
3: Jak najbardziej. Wzywany wtedy, kiedy jest potrzebna pomoc. Każdy z tych piesków ma swój specjalny pojazd, który, można powiedzieć, troszeczkę zastępuje te supermoce. Natomiast każdy z piesków, jak jest wzywany na misję, no to przywdziewa swój kostium.
0: No i zawsze przychodzą z pomocą, korzystając z tych swoich przeróżnych urządzeń i właściwie oni nie mierzą się z jakimiś takimi utrudnieniami dodatkowymi, prawda? To ma być prosta historia dla dziecka. Potrzebny jest obrońca, czy wybawiciel przybywa, piesek albo drużyna piesków, albo dwa pieski i wszystko się dobrze skończy.
3: Dokładnie tak.
0: No i może dobrze, że tak jest, że się dobrze skończy.
3: Myślę, że dla dzieci taka kreacja jest bezpieczniejsza niż pokazywanie, że pomimo tego, że staram się, próbuję, podejmuję wysiłki, jestem przecież dobry, i tak nic z tego nie wychodzi, bo zło wygrywa.
0: To są filmy, w których dzieje się bardzo dużo. Jeszcze w Psim Patrolu może nie ma tyle aż dynamiki, nazwę to, bo chciałam powiedzieć gwałtowności, no ale może nie chcę być taka jakaś w ocenach tutaj zbyt stanowcza, ale kiedy oglądam jakieś odcinki Spidey'ego, no to tam naprawdę to jest film taki dosyć, to jest seria taka dosyć krzykliwa. Czy wobec tego, że dzieci w ogóle żyją dzisiaj w innym świecie niż ten, w którym wszyscy oglądaliśmy Żwirka i Muchomorka, to czy mimo, że żyją w takim bardziej dynamicznym świecie, to jednak może to jest za dużo bodźców?
3: Zdecydowanie tak. Bajki dla takich małych dzieci, dzieci przedszkolnych, bo przede wszystkim dla nich przeznaczone jest Psi Patrol, ewentualnie wczesnoszkolnych, powinny być bardziej stonowane. Tam, gdzie ta dynamika nie jest tak intensywna, nie ma aż tylu kolorów, szybkich zmian scen, akcji, no i też dźwięków.
0: Na pewno bardziej byśmy polecały Żwirka i Muchomorka, choć nie wiem, jak tam współczesne dzieci by na to zareagowały, ale na pewno są też takie produkcje, które gdzieś idą za tą potrzebą, żeby się działo, a jednak, żeby to nie były tak gwałtownie zmieniające się sceny na przykład. Bo te najmłodsze dzieci to w ogóle nie powinny oglądać takich szybkich przejść od sceny do sceny, tylko tam te pieski chodzą, aż zejdą z ekranu i wchodzi krówka, prawda? Także może
3: coś
0: nie za
3: takiego
0: wcześnie z tą gwałtownością. Ale pani doktor jest już na tyle dużym dzieckiem, że może bezpiecznie oglądać, możemy słuchaczom zdradzić, że wraz z mężem też,
3: tak,
0: na przykład filmy o Iron Manie.
3: Tak.
0: To jest lubiana przez panią
3: to
0: seria.
3: To jest bardzo, tak, to jest ulubiony, jeden z moich ulubionych superbohaterów. Obejrzałam wszystkie części i bardzo mi się ta kreacja podobała.
0: Natomiast tak sobie myślę o tym, że w amerykańskich ekranizacjach komiksów grają naprawdę najwybitniejsi aktorzy, którzy nie mają żadnych oporów przed tym, żeby założyć ten kostium dla krytyków trochę śmieszny, jakoś czerwono-niebieski albo w innych kolorach z emblematem jakimś z przodu koniecznie, żeby przywdziać na siebie te dodatkowe urządzenia, bo niektórym superbohaterom wystarczy kostium, a niektórzy muszą do tych supermocy wykorzystać takie dodatkowe urządzenia, jakby przedłużenia funkcji swojego ciała. Joanno, ale w Polsce tak sobie nie wyobrażam, żeby jakiś popularny aktor, nie wiem, Borys Szyc na przykład, żeby przywdział taki kostium i na poważnie zupełnie wystąpił w tego typu produkcji.
1: Ja bym nie była tutaj aż tak pesymistyczna. Oczywiście pamiętajmy, że to, o czym mówimy w kontekście tych filmów amerykańskich, no to w tym momencie jest to absolutna maszynka do robienia pieniędzy dla takich twórców. To jest świetny kontrakt, który zapewnia im dobrobyt przez wiele, wiele lat. Bo to, w tym momencie to są serie, które trwają no naprawdę kilkanaście lat. Coraz więcej tak naprawdę już. Trudno, kiedy była pierwsza część Ironmana przecież? To był jakiś 2000.
3: Dawno temu.
1: Któryś rok, tak? Natomiast, no, jaki jest problem? Nie mamy jeszcze w Polsce dobrego polskiego superbohatera, w którego można by się wcielić. Z tych komiksowych tworów wszyscy, większość superbohaterów mimo wszystko, no, to były takie trochę, powiedzmy, parodie, bo mamy na przykład Orientmana Tadeusza Baranowskiego, czy wilka superbohatera, który walczy ze złem w Opolu.
0: To ten wilku, tak?
1: Tak, wilku. Jest, tak, wilku za dnia, pracownik agencji reklamowej, oko w nocy wdziewa kostium i walczy ze złem. Natomiast jest to zupełnie, myślę, inny rodzaj wrażliwości, humoru. Zdecydowanie jest to mniej patetyczne niż większość takich opowieści klasycznie superbohaterskich.
0: Ta podwójna tożsamość to jest bardzo częste u superbohaterów, panie profesorze.
2: Tak, ja bym przywołał taki film Hydrozagadka,
1: tak,
2: w którym występuje, już dosyć stary, w którym występuje taki właśnie, taka parodia Supermana, który nazywa się As.
0: Kultowy film tak, dzisiaj.
2: Więc to jest, jak widać tutaj, nic nowego. A jeśli chodzi o tę podwójną tożsamość, to ona też, to jest spektrum. To znaczy, rzeczywiście są tacy bohaterowie, którzy no mają jakąś supermoc i ją w pewnych momentach urzeczywistniają, ale właściwie w tej postaci superbohatera chodzi o takie napięcie między tym, kim ktoś jest, a kim może się stać, jeśli sytuacja tego wymaga. No to czasami te supermoce, jak w wypadku niektórych bohaterów, takich jak Batman, to jest siła techniki, prawda, bardziej niż jego... to znaczy jego siła to jest siła taka duchowa,
0: charakteru.
2: Więc tutaj jest to jest bardzo ciekawe w ogóle napięcie między no właśnie tym, kim jesteśmy, tak, że się idzie do sklepu po chleb i tak dalej, a tym, kim możemy być i jaka wspaniała przyszłość nas może czekać.
0: I możemy tak, marzymy sobie czasem właśnie, takie mamy zwykłe to życie, ale tak jak on, może mógłbym mieć jakąś taką supermoc niezwykłą, jak na przykład Spider-Man. Mamy takie odcinki, czy właściwie w bardzo wielu odcinkach, ta tożsamość Spider-Mana nie jest światu objawiona, prawda? Najpierw jest w ogóle bardzo młodym chłopakiem, potem jest fotografem prasowym i nie wiedzieć czemu ma dużo zdjęć Spidermana na przykład, ale ta jego tożsamość przed światem jest ukryta.
3: Tak, zdecydowanie.
0: Nawet przed dziewczyną, w której jest zakochany.
3: No i przed rodziną, przed ciocią, przed wujkiem.
0: No tak, bo poznajemy go, kiedy mieszka właśnie z ciocią tak. I z wujkiem i przed najlepszym przyjacielem.
3: Tak.
1: Ja też myślę jeszcze o takim ciekawym napięciu, bo Spider-Man wdziewa maskę i to jest jego maska. Natomiast w przypadku na przykład postaci Supermana, jego kostium to jest ten kostium człowieka. Clark Kent to jest przebranie, a nie to, kim jest, jak to się mówi właśnie, naprawdę, tak? Więc to też jest takie dosyć ciekawe napięcie. A z kolei zdarzają się też tacy superbohaterzy, którzy tego stroju zdjąć nie mogą, bo mamy na przykład taką serię X-Men, w którym mówimy o mutantach i czasami jest tak, że po prostu na stałe ma się tą niebieską skórę. Nie da się ukryć. Jest to wręcz ważna, istotna część tej opowieści, że to jest tożsamość, z którą trzeba żyć, tak? I ją zaakceptować. I świat musi ją zaakceptować, tak?
0: A są też tacy superbohaterowie, którzy nie do końca panują w ogóle nad tym, co się z nimi dzieje, jak Hulk. I to jest przecież postać, po pierwsze, ten bohater nie chciał w ogóle zostać Hulkiem. To się zdarzył nieszczęśliwy wypadek z pewną substancją, prawda? No a potem on się musi nauczyć w ogóle, jak być tym Hulkiem, bo posiada niszczycielską zupełnie siłę, więc to nie jest superbohater z wyboru.
2: Mhm. Tak. To gdybyśmy, tutaj do pani doktor może to jest właściwie bardziej pytanie, ale gdybyśmy mieli to symbolicznie tłumaczyć, no to jest opowieść o tym, w jaki sposób dojrzewamy, starzejemy się, nie chcemy dojrzewać, potem nie chcemy się zestarzeć, mm-hmm. prawda, to są jakieś rzeczy, które na nas przychodzą na siłę, no i trzeba sobie z tym jakoś poradzić.
3: Tak, prawda? Trzeba się zaadoptować, trzeba właśnie te zmiany zaakceptować, a to jest proces. To nie jest tak, że jednego dnia, nie wiem, pojawiają się siwe włosy, tak, jakieś zmarszczki, jeżeli mówimy o procesie starzenia się i patrzymy sobie w lusterko, o matko, co teraz z tym zrobić, tak. Tak samo z dnia na dzień ten człowiek stał się po prostu kimś innym, tak, dostał jakąś siłę, z którą nie wiedział, jak sobie najzwyczajniej w świecie poradzić.
0: A to jest tak, że my sobie być może marzymy gdzieś w snach, że gdybyśmy mieli supermoce, to by nam się tak dobrze żyło. A to wcale nie oznacza, że tym superbohaterom się tak dobrze żyje, bo oni nie mogą dla swojej korzyści sięgać po te supermoce.
3: No zgadza się, sami siebie nie ratują. Mhm. Najczęściej tylko ratują przecież innych, a z drugiej strony czasami ukrywają tą tożsamość po to, żeby najbliższych chronić, tak? No bo jeżeli się okaże, że jakiś złoczyńca dowie się, kto jest faktycznie tym Spider-Manem na przykład, no to wtedy jego rodzina może być zagrożona.
0: I właśnie tutaj przychodzi mi na myśl ten wątek, że superbohater nie zawsze jest taki super, to znaczy on często działa dla innych, a w swoim życiu nie do końca sobie radzi. I tu dochodzimy w ogóle do takiego trochę burzenia mitu Supermana. Joanno, mamy we współczesnej kulturze do czynienia z czymś takim, co nazywasz dekonstrukcją.
1: Tak, jak najbardziej. No, trzeba tutaj wspomnieć, że już gdzieś w latach 80. Kiedy do komiksu zebrali się twórcy bardziej krytycznie nastawiani do tego gatunku, na przykład Alan Moore, powstała taka seria pod tytułem Strażnicy, I tamci superbohaterowie, no, działy się tam naprawdę rzeczy niesamowite z perspektywy takiego naiwnego czytelnika, bo osoby wdziewające kostium wykorzystywały swoją pozycję jako superbohaterowie. To byli superbohaterowie wrzuceni na przykład w wojnę w Wietnamie. To byli ludzie o ogromnych mocach, którzy tracili swoje człowieczeństwo. I jak tutaj działać, jak tu chronić tą ludzkość, jeśli już samemu nie czujemy się tym człowiekiem na przykład. Więc te dekonstrukcje współcześnie są coraz bardziej popularne. Wielu fanów nawet wymaga tego, żeby to już nie były te takie naiwne historie o dobrze i źle. Szczególnie Batman jest taką postacią, która łapie się właśnie w te takie moralnie szare sfery funkcjonowania w tym świecie. Także jest taka seria Chłopcy, serial telewizyjny, również na podstawie komiksu, który tak samo podchodzi do tematu superbohaterów bardzo krytycznie. Zastanawia się, co by było, gdyby osoby, które mają wielkie moce, wcale nie były nieskazitelnie czyste, dobre. Co by było, gdyby chciały wykorzystywać te moce do złych celów? Co by było, gdyby korporacje chciały wykorzystywać te moce do swoich celów? Także można z tym mitem i z tą formułą zrobić naprawdę wiele. I nie tylko sprowadzać to do tej dosyć prostej faktycznie historii, tak jak pan profesor mówił, właśnie tego schematu walki dobra ze złem.
0: Zastanawiam się, czy do dekonstrukcji, ale w wydaniu takim dziecięco-młodzieżowym można zaliczyć serial I nie ma mocni. No bo tam jest troszkę podważenie tego superbohaterstwa, szczególnie taty,
1: tak,
0: prawda?
1: Bo zresztą jest tam pokazana taka codzienność, prawda? Co to znaczy być rodziną w tej sytuacji.
0: No i to jest właśnie też przykład opowieści o superbohaterach dla tych młodszych odbiorców, ale jest też taka seria Atomówki. Pani doktor, ja tej serii zupełnie nie znam. Tam są dziewczynki, tak?
3: Tak, tam są trzy takie dziewczynki. Każda ma inny kolor swojego stroju i trochę inne moce. Jedna potrafi latać, jeśli dobrze pamiętam. Druga jest chyba super silna. I trzecia też jakąś tam moc ma.
0: W każdym razie te moce są tutaj absolutnie niezbędne, żeby w ogóle kogoś nazwać superbohaterem. I teraz może przejdziemy do tego zagadnienia, od którego ja wyszłam, myśląc o superbohaterach. Mianowicie, czy Wiedźmin nasz polski jest superbohaterem? Polski, ale tak naprawdę znany w całym świecie. Przypomnijmy, że zbliża się wiedźmińskie Babie Lato 22 i 29 sierpnia w NCKF-ie i w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Może gdyby było więcej takich superbohaterów, może i niejednoznacznych, właśnie tej polscy aktorzy by grali, no bo przecież mamy ten stary serial, taki poczciwy już dzisiaj, ale Michał Żebrowski, no jednak zrobił tam rolę. Można krytykować ten serial, ale wydaje mi się, że kreacja jakaś tam jest. Panie profesorze, jak pan to postrzega?
2: Tak. To znaczy, chodzi o kreację, czy o...
0: To znaczy tak, może zacznijmy. Czy Wiedźmin,
2: no tak,
0: Wiedźmin jest superbohaterem?
2: To jest pytanie, no to kwestia definicji, tak, ale Wiedźmin jest postacią ze świata fantasy, no i tak jak każda inna postać fantasy jest po prostu integralną częścią tego świata. Nie ma, paradoksalnie, nie ma w nim właściwie nic dziwnego, to znaczy w tym świecie, w którym on funkcjonuje, no po prostu są tacy ludzie, prawda? Jak on, czyli to jest inna rzeczywistość, ta fantastyczna, niż ta rzeczywistość superbohaterów. Więc w tym sensie on nie jest kolegą Supermana czy Batmana. Tak, nie polubiliby się.
0: Chociaż, tak jak w przypadku superbohaterów, też całe Joanno uniwersum wokół niego powstało, prawda? Filmy, książki, gry, gadżety przeróżne, fankluby na całym świecie właściwie.
1: Oczywiście, tak. No, nie da się ukryć, że Wiedźmin w tym momencie jest taką najważniejszą, największą polską franczyzą multimedialną, która no, sięga od książek, przez komiksy, gry wideo, gry planszowe. Można grać w sesje RPG w świecie Wiedźmina. Można się przebierać na tym wydarzeniu, które będziemy organizować. Zresztą będą przedstawiciele takiej grupy LARP Venture, którzy organizują całe ogromne wydarzenia polegający na tym, że uczestnicy wcielają się w rolę z uniwersum tego świata Andrzeja Sapkowskiego. Natomiast faktycznie, tak jak mówi pan profesor, to nie jest... Trudno powiedzieć, że Wiedźmin jest tutaj wyjątkową postacią, chociaż oczywiście jest to taki świat, w którym Wiedźmin jest coraz mniej potrzebny, potworów jest coraz mniej i mimo wszystko ma tą funkcję tego dziwnego, tak? Natomiast oczywiście decyzje Geralta są tutaj też czasami dyktowane jakąś chęcią zysku, koniecznością utrzymania się, a czasami są podyktowane potrzebami takimi moralnymi. Tutaj można się postrzegać może trochę bardziej taką figurę superbohatera. Natomiast właśnie w perspektywie tej maszyny do robienia zabawek, gadżetów, to jak najbardziej jest to dobra analogia do tego
0: świata. Można powiedzieć, że jest trochę podobny do superbohaterów. Tak. To powiedzmy, skoro jesteśmy przy Wiedźminie, 22 sierpnia spotkanie z twórcami filmu Wiedźmin.
1: Tak jest, to jest dokładnie seans filmu z właśnie Michałem Żebrowskim w roli głównej, w reżyserii Marka Brodzkiego. Reżyser będzie obecny na tym seansie. Pojawi się tu również Zbigniew Zamachowski, który wcielał się w tym filmie w rolę Jaskra. No teraz myślę, że można powiedzieć, że jest to produkcja kultowa. Można na nią spoglądać z nieco większym dystansem niż niegdyś.
0: Bo ona już jest taka z myszką, więc tak. Te wszystkie efekty teraz, specjalne, teraz przebrania.
1: Teraz już można na to patrzeć z jakąś dozą czułości, tak myślę.
0: No ja wiem, że wśród wielu fanów wyżej ceniona jest ta taka, można powiedzieć nawet trochę prześna produkcja, jest wyżej ceniona niż wysokobudżetowy serial.
1: Tak, myślę, że też cenne jest to, że jest to polska produkcja, a nie jakiś element tej fabryki Netflixowej. No i to tutaj zapraszamy właśnie do kina NCKF 22 sierpnia, to jest sobota. Nie wiem, czy jeszcze są bilety, ale warto sprawdzić.
0: A 29?
1: Tak, natomiast 29 tutaj już zapraszamy do Centrum Komiksu. Chcemy żegnać lato właśnie z Wiedźminem i pojawią się u nas przede wszystkim twórcy związani z komiksami wiedźmińskimi. To będzie pisarka Aleksandra Zielińska, autorka jednej z komiksowych adaptacji, ale także powstającej właśnie gry planszowej w świecie Wiedźmina. Przemysław Truściński, artysta, który pracował przy projektach do gry, ale także przy najnowszej adaptacji komiksowej Wiedźmina, która jeszcze się nie ukazała, natomiast mogliśmy ją oglądać na wystawie w tym roku. Będziemy mogli grać w gry, będziemy mogli wcielać się w role w trakcie sesji RPG, będziemy mogli rysować potwory z Agą Tutuszymańską. Będzie można nawet zaprojektować wiedźmiński miecz na zajęciach z projektowania 3D. No i w końcu spotkać się z cosplayerami przebranymi właśnie za postaci Geralta, Yennefer, sfotografować się w klimatycznym namiocie, wziąć udział w zajęciach w laboratorium alchemicznym. No będzie to taki dzień pełny atrakcji. No i trzeba przede wszystkim powiedzieć, dlaczego w ogóle to robimy. W tym roku przypada 40-lecie ukazania się pierwszego opowiadania z Wiedźminem na łamach czasopisma Fantastyka.
0: Wszystko już wiemy o wiedźmińskim babim lecie, a teraz wracamy do tematu superbohaterów w szerszym ujęciu, bo ważny wątek tej całej opowieści to przecież znakomite kreacje aktorskie. My tutaj wspomnieliśmy o Michale Żebrowskim, ale jeśli chodzi o tych bohaterów, czy z Marvela, czy z DC Comics, no to jak wspomniałam wcześniej, najwybitniejsi aktorzy, na przykład Batmana, grali Christian Bale, Michael Keaton. O tym w ogóle zapomniałam, bo nam się nie kojarzy z superbohaterem. Robert Pattinson w takiej mrocznej wersji. Wiem, że ty, Joanno, jesteś zwolenniczką tego filmu. Ben Affleck był Batmanem. Val Kilmer. George Clooney w tej opowieści o Batmanie i Robinie. Jest też serial i film stary z 1966 roku, więc mamy okrągły drugą rocznicę, Adam West, tam się wcielał właśnie w Christiana Bale'a. I to jest tak właśnie, panie profesorze, że wybitni aktorzy mierzą się z tymi rolami jako z naprawdę poważnymi zadaniami aktorskimi. Za chwilę może przejdziemy do adwersarzy, również znakomitych adwersarzy superbohaterów. To nie jest tylko udział w kasowej produkcji. To jest poważne zadanie aktorskie.
2: No bo też takie historie są coraz bardziej skomplikowane. To znaczy, tak jak tutaj panie rozmawiały o tym polskim serialu wiedźminowym, no to jest wiele filmów o Supermanie z lat 60., 70., które no nie są superprodukcjami. Są to tanie filmy z bardzo słabymi efektami specjalnymi, które już wtedy raziły widzów i też bardzo opowiadające bardzo proste historie. No i teraz, kiedy ten temat stał się dochodowy, no to zajęli się tym reżyserzy i scenarzyści, no budujący bardziej skomplikowane historie i bardziej skomplikowane postacie. Tak? I do tych skomplikowanych postaci no, są potrzebni też aktorzy, którzy udźwigną no, właśnie ciężar starzejącego się Supermana, wahającego się Supermana, pokonanego i tak dalej.
0: Ale dla wielu wciąż Christopher Reeve to jest taki model Supermana, prawda? Lata minęły, a on się wielu najbardziej kojarzy z tą postacią.
2: No tak, ale to też tak jak z Jamesem Bondem, prawda? Też tam każdy ma swojego ulubionego ulubionego aktora odtwarzającego Jamesa Bonda, ale tutaj chyba jakby cały urok jednak tkwi w tym takim takiej zmienności tych postaci, prawda? Że one mogą poprzez też różne kreacje aktorskie, różne swoje oblicza ujawniać.
0: A ujawniają te oblicza właśnie w starciu ze złem, które ma często bardzo ciekawą twarz, pani doktor. To jest też ważne, że ci superbohaterowie istnieją bardziej dzięki tym antybohaterom, dzięki tym swoim adwersarzom.
3: Gdyby nie było antybohaterów, pytanie, czy byliby potrzebni bohaterowie. Mhm.
0: Bo na przykład Spider-Man, pozostańmy przy serii, którą pani lubi. On tam ma różnych przeciwników.
3: Tak.
0: Bo ma tego człowieka deskę.
3: Goblina.
0: Goblina. Czy to jest ojciec w ogóle jego najlepszego przyjaciela?
3: Przyjaciela, zgadza się. Który właśnie, którego urzekła ta deska. Gdzieś wcielił się właśnie w tą postać Goblina. Tak do końca też, jak się tak z psychologicznego punktu widzenia przyjrzy tej postaci, to można zauważyć, że to jest jego trochę alter ego, tak? Czyli on jako ojciec jest dobrym człowiekiem, jest milionerem, finansuje, przecież pomaga Spider-Manowi znaleźć pracę, pomaga też mu w życiu, natomiast to alter ego gdzieś tam się u niego aktywizuje w momencie, jak się z tą deską gdzieś tam spotyka, no i niestety wciela się tak w tą rolę i finalnie ginie.
0: Ginie i potem jest dramat, dlatego że właśnie ów najlepszy przyjaciel dowiaduje się, że to właśnie, tak on nie wie, że to jest Spider-Man,
3: nie.
0: Prawda?
3: Spider-Man przynosi,
0: dowiaduje się, kto zabił jego
3: goblina,
0: ojca.
3: Tak, przynosi goblina, właściwie nie goblina. Goblin poprosił Spider-Mana, żeby syn się nie dowiedział o tym, więc tak naprawdę Spider-Man rozbiera goblina z tej całej, z tego całego stroju i jego zanosi do domu i ten fakt właśnie zauważa ten najlepszy przyjaciel.
0: I właśnie ten najlepszy przyjaciel, syn nie wie, w jaką postać wcielał się w jego ojciec. Czyli tu też mamy tę podwójną tożsamość. Ale pamiętam również ciekawą sytuację ze Spider-Mana, że tam pojawia się postać, która sieje zniszczenie, ale nie do końca jest zła. Taki człowiek z piasku, Sandman chyba się tak najprościej nazywał, bo tak zazwyczaj ci bohaterowie prosto się nazywają.
3: Tak, on po ucieczce z więzienia został poddany takiemu promieniowaniu, które spowodowało, że jego ciało właśnie się rozsypuje w piasku. Natomiast on bardzo pragnie kontaktu ze swoją córką. I w związku z tym popełnia różne przestępstwa, szuka pieniędzy, żeby tam się do niej dostać, ale finalnie pod koniec filmu przechodzi na stronę Spidermana i pomaga mu walczyć ze złem.
0: Wzruszamy się. Z jednej strony się go boimy, ale z drugiej strony wzruszamy się, bo to po prostu jest nieszczęśliwy człowiek, który wbrew woli
3: przeszedł taką
0: swoje
3: życie.
0: Przemianę. Mhm. No i trzeba przejść do Jokera, bo jeszcze by nam umknęła ta postać. A to jest, Joanno, wielka figura współczesnej kultury.
1: Oj tak, zdecydowanie. To też jest, znowu, moje podejście do tego jest trochę bardziej komiksowe, no wybaczcie. W ogóle ciekawe jest, że rozmawiamy w takiej formule, że właśnie to, co się działo w tej trylogii z Tobym Maguire'em, to jest to, a tymczasem my po prostu przeżywamy te opowieści od nowa za każdym razem, kiedy pojawia się jakaś nowa trylogia filmowa. I tak samo jest trochę w świecie komiksu. Joker też oczywiście miał wiele twarzy, ale tak samo jak superbohaterowie, złoczyńcy także mają taki zestaw elementów, które tworzą ich archetyp. Z tego, skąd się wzięli, jak się narodziły te postacie. W przypadku Jokera jednym z takich mitów tego, jak się narodził, to również jest jakiś rodzaj tragedii, tego, że on wpadł do kwasu, tak? Że został zeszpecony i po prostu oszalał w wyniku tej takiej dosyć traumatycznego przeżycia. I właśnie tej traumie jest na przykład poświęcony komiks Zabójczy żart. Bardzo go wszystkim polecam. Który też zastanawia się właśnie nad tym połączeniem pomiędzy Batmanem a Jokerem, że oni nie mogą żyć bez siebie, że Batman nie ma sensu istnienia, jeśli nie ma z kim walczyć, a z kolei Joker będzie działał, dopóki także będzie miał jakiegoś przeciwnika. Inaczej oni trochę tracą jakby sens swojego istnienia. I dlatego też nigdy ta walka nie może ustać. Natomiast jeśli chodzi o filmy, no to znowuż mieliśmy fantastycznych aktorów, bo szczególnie zapadł nam w pamięć na pewno Heath Ledger z filmów...
0: Z Mrocznego Rycerza.
1: Tak, filmu Christophera Nolana.
0: I ja słyszałam nawet, że w ogóle bardzo dużo go ta rola kosztowała. Że on tak głęboko wszedł w tę mroczną postać, że jakoś tam psychicznie to na niego zadziałało.
1: No tutaj Nolan zdecydowanie miał takie bardziej psychologiczne podejście do tej postaci. W tej duologii Tima Burtona z kolei było to jednak zdecydowanie bardziej, no jest ten przymiotnik komiksowy, tak, karykaturalny może byłby lepszy, żeby już go nie używać. Tam z kolei był to Jack Nicholson, tak?
0: No ja właśnie nie wiem, czy właśnie Heath Ledger, czy Jack Nicholson, czy może Joaquin Phoenix. Kto jest tam najlepszy z tej trójcy? Chyba też jest tak, panie profesorze, że każdy będzie miał swój typ.
2: No tak, to każdy będzie miał swój typ, ale to też oni są... Każdy z nich jest częścią pewnej opowieści, każdy z nich jest dopasowany do tej opowieści, do swojego oponenta. Natomiast ciekawe jest to, że rzeczywiście te postacie są ze sobą, tak jak pani powiedziała, ściśle związane.
0: Czyli właściwie, Batman i Joker.
2: Tak, tak, tak. I właściwie to jest, tak można powiedzieć, trochę przypadek, kim się staniesz, prawda? Co zrobisz ze sobą? Czy będziesz po tej stronie, czy po tej drugiej, prawda? Czy potrafisz sobie poradzić z, no właśnie z jakąś traumą, tak? W taki sposób, że ją wykorzystasz pozytywnie, czy nie? Czy będziesz po stronie zła?
0: Czyli też takie rozważania natury psychologicznej, pani doktor, można prowadzić właśnie po obejrzeniu różnych filmów o superbohatera.
3: Zdecydowanie tak. Teraz mi przychodzi do głowy też taka postać, ale poproszę o pomoc, jak się nazywała. To była taka czarownica, która właśnie w tej serii po raz pierwszy, jak się pojawia, to chciała zawładnąć światem. Ona bardzo usilnie pragnęła mieć dziecko, z tego co pamiętam. I była tym czarnym charakterem. Natomiast później, jak dołączyła do tej drużyny, jak spotkała swojego partnera, to zmieniła swoje podejście całkowicie i stała się tym dobrym bohaterem.
0: Ja na pewno widziałam jeden film z tej serii, na pewno, ale nie pamiętam, jak się nazywa ta bohaterka, ale rzeczywiście przykuła wtedy moją uwagę, ale nie na tyle, żebym zapamiętała. No tak, tak, tak. Tak, no właśnie. I a propos tych bohaterów pozytywnych i negatywnych, to bywa tak, że i te role się tam troszkę nam mieszają, prawda? I zazwyczaj jesteśmy niby po stronie dobra, ale się okazuje, że dobro nie do końca dobre, a może należy współczuć temu złemu i to też jest właśnie ciekawe i te przemiany, które przechodzą bohaterowie.
2: To do pewnego stopnia te filmy, czy w ogóle te opowieści może szerzej powiedzmy, żeby nie ograniczyć się do filmów, one przechodzą taką ewolucję jak western, prawda? Od takich prostych opowieści o tym, czym jest dobro i czym jest zło, do takiego głębokiego sproblematyzowania tego. Ja chciałem taki film przywołać, bo jego tytuł nie padł, a chciałbym, żeby wybrzmiał. Mianowicie Logan Wolverine. O starym umierającym superbohaterze, któremu już się nic nie chce, znaczy, nie ma
0: też
2: siły.
0: Też mamy całą serię, tak, prawda, oczywiście.
2: Tak, tak, tak. Nie ma siły, już jakby nie interesuje go jakaś walka i tak dalej. No i właściwie to jest film o umieraniu, taki nawet powiedziałbym bardzo, bardzo poruszający, ale on jest właśnie dowodem takiego, no z jednej strony można powiedzieć, że skomplikowania tych opowieści, z drugiej strony może jakiegoś wyczerpania też, prawda, że już nikt nie chce oglądać takich zwykłych historii, że trzeba z tymi bohaterami coś zrobić takiego, żeby pokazać ich też, no właśnie, śmiertelność, przemijanie.
0: Hugh Jackman, prawda?
3: Tak.
0: Znakomity. Właśnie wcielał się w rolę mutanta, no bo to jest historia o mutantach, którym jest lepiej na świecie dzięki temu, że się spotkały w takim specjalnym, najpierw to jest taka szkoła,
2: ośrodku,
0: prawda?
2: Tak.
0: Potem ośrodek się z tego tworzy i tu właśnie Hugh Jackman wspaniale zagrał, ale też i tu pani doktor, wiem, że pani też lubi Roberta Downeya Juniora jako Ironmana.
3: Tak.
0: A za co?
3: To jest też ciekawa kreacja, tak? Bo on z jednej strony, no jako ten miliarder ma możliwości, tak? Więc technologicznie może wykorzystywać swoje możliwości umysłowe, swoją wiedzę. Z drugiej strony, pomimo tego uszczerbku na swoim zdrowiu i tego, że musi funkcjonować z tym pierścieniem, stara się to wykorzystać, żeby też pomagać innym. Czyli nie tylko myśli o sobie, ale zaczyna też myśleć o innych ludziach, gdzieś wykorzystuje ten swój wspaniały strój po to, żeby właśnie ratować świat niejednokrotnie.
0: Tam jest też bardzo ważna relacja z kobietą.
3: I bardzo skomplikowana.
0: I tam jest też coś, co robi wielkie wrażenie, mianowicie ten jego dom na skalę, niesamowity. A w tym domu tych kostiumów chyba kilkanaście, Joanna, on miał?
1: Nawet w pewnym momencie się trafił kostium Hulka, taki sam, więc...
0: A tam też bywają takie spotkania, na przykład między Iron Manem a Kapitanem Ameryką. Także to są takie jakieś przedziwne połączenia. Chris Evans jako Kapitan Ameryka mi się spodobał. Nie wiem, czy było więcej ekranizacji, bo nie będę tu udawać, że jestem znawczynią tego uniwersum różnych superbohaterów, tym bardziej, że ich jest bardzo dużo. I panie profesorze, chyba nikt tego, chociaż nie wiem, może Joanna ogarnia.
1: O, powiedzmy, ja już sama się trochę w tym gubię. Nie ukrywam, że nie jest tak, że podążam za każdym serialem, filmem. Z niektórych po prostu rezygnuję, w sumie dla własnego zdrowia chyba.
0: Panie profesorze. Panie profesorze, tak.
1: Natomiast chciałam tylko powiedzieć jeszcze a propos Roberta Downeya Juniora i Ironmana, że tutaj to nie była postać, która była jakoś wyjątkowo popularna. Ale przez film i przez tą konkretną kreację, ona się wzbiła na takie naprawdę wyżyny tej popularności wśród superbohaterów. Właśnie przez siłę tej charyzmy aktorskiej, tak?
0: Tak, i ja zauważam pewien wspólny rys poprzez to, a może dzięki temu, pomiędzy Iron Manem a detektywem Holmesem. Bo też przecież była ekranizacja właśnie z tym samym aktorem i widzę pewne wspólne rysy u tych dwóch niepokornych bohaterów stworzonych. Panie profesorze, ja wiem, że pan przygląda się naukowo, nie hobbystycznie światowi filmu, w tym filmu poświęconego postaci superbohatera, ale ma pan swoich ulubionych albo swojego ulubionego?
2: No nie, skoro się przyglądam temu naukowo, no to nie staram się nie mieszać tutaj. Muszę taką rzecz powiedzieć, bo my o tym tak rozmawiamy, przechodząc trochę tak jakby od powagi do żartu, ale w gruncie rzeczy to jest, wydaje mi się, taki poważny temat. To znaczy, państwo nas słuchają, tak, przez długo sobie tam mówimy o tym, ale to są opowieści, które coś mówią o naszym świecie. To znaczy, to nie jest tylko jakaś takie historie dla dzieci.
0: Historie dla dzieci też są interesujące. Mam nadzieję, że to wybrzmiało dzisiaj.
2: Ale tak, że to, że no jakby czegoś się, myśląc o tych opowieściach, analizując je, no czegoś się dowiadujemy o nas samych, o tym, czego potrzebujemy, tak, co nas pociąga, jakie wartości wyznajemy. Więc to jest, wydaje mi się, taki dosyć istotny temat. I oczywiście te... różne rzeczy tam zabawne, które są, albo jakieś absurdalne i tak dalej, to jest jedna sprawa. Natomiast to podglebie takie tych istotnych wartości jest z pewnością ważne. Nie wiem, czy ja mam, chyba nie mam ulubionych bohaterów. To jeśli już, to jakieś raczej konkretne realizacje komiksowe czy filmowe, tak jak właśnie wspomniałem ten film Logan Wolverine, bo to mi się wydaje ważniejsze, to znaczy nie tyle postać, która jest ciekawa, prawda, tylko raczej co można zrobić z postacią, która pozornie jest nieinteresująca, prawda? No właśnie pokazać, jakby ją zresetować od zera, tak? Albo pokazać, jak ta postać w pewnych sytuacjach musi wegetować, bo ma mało pieniędzy, albo nie ma warunków, albo coś tam jeszcze, prawda? To jest, wydaje mi się, bardziej interesujące.
0: Czyli można powiedzieć, że te realizacje, zarówno komiksowe, jak i filmowe, wyszły już poza takie typowe ramy gatunku, że filmy o superbohaterach to już nie jest dzisiaj tylko kino gatunkowe.
2: Nie wiem, czy to jest gatunek, film o superbohaterach. To jest jakaś dyskusja taka
0: generologiczna. Ja mam pewne wyobrażenie o tym, tak? Ale że to już przekroczyło. To mówimy o tych dekonstrukcjach i o tym pokazywaniu właśnie w innych sytuacjach, a to w codziennych, a to w jakichś niekomfortowych sytuacjach.
2: Z pewnością to jest taki świat na tyle bogaty, że zaspokoi widzów, którzy potrzebują no właśnie takich, powiedzmy, nastoletnich historii i byliby bardzo zdziwieni, co się dzieje z tymi bohaterami w innych filmach czy komiksach najczęściej, do których w ogóle nie dotrą.
0: Pani
2: i
0: doktor.
2: Odwrotnie może. To znaczy ci, którzy czytają te bardziej skomplikowane komiksy, też prawdopodobnie byliby znudzeni, gdyby sięgnęli po jakieś początki tych bohaterów.
0: Kończąc już naszą audycję, niestety wiedziałam, że będzie za mało czasu. Pani doktor, nie tylko z uśmiechem o komiksach, prawda? Nie tylko z uśmiechem i nie tylko właśnie z takim czasem pobłażaniem.
3: Zdecydowanie. Warto poddawać się refleksji i też spojrzeć nieco głębiej, co dany komiks, dana kreacja, dana opowieść może jeszcze nam przynieść.
0: Doktor Magdalena Kobylarczyk-Kaczmarek, dziękujemy.
3: Dziękuję.
0: Profesor Piotr Sitarski.
2: Dziękuję bardzo.
0: Joanna Birek-Fita.
1: Dziękuję.
0: A ja nazywam się Anna Groblińska. Bardzo dziękuję słuchaczom za uwagę i ja lubię to podkreślać, bo wciąż ludzie myślą czasem, że komiks to jest dla dzieci, a komiks to jest cały świat, podobnie jak opowieści o superbohaterach są dla bardzo różnych odbiorców. Dziękujemy za uwagę.

to była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Łodzi, dr inżynier Jacek Goszczyński. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam szanownych państwa.
1: Rozmawiamy w Łodzi, bo to tutaj powstanie największe w Europie autoryzowane centrum serwisowe dla amerykańskich śmigłowców Apache, konkretnie AH-64E Guardian. To jedne z najnowocześniejszych tego typu maszyn na świecie, których do Polski trafi niemal 100. Cała 96 będzie serwisowana właśnie tutaj w Łodzi. Umowa z Boeingiem dotyczy transferu technologii i know-how. Czy to oznacza, że my tutaj w Łodzi, w Polsce, na własne potrzeby będziemy mogli wykorzystywać tę wiedzę zdobytą z serwisowania tych maszyn?
2: Dokładnie tak. Co to oznacza transfer wiedzy, technologii? To po pierwsze, jednym z elementów jest transfer oprzyrządowania, które w ramach offsetu uzyskamy. Z drugiej strony, bardzo istotnym elementem zawartej umowy jest przekazanie nam wiedzy, jak musimy zmienić naszą infrastrukturę, nasze warunki techniczne, warunki kadrowe. A to oznacza, że będziemy wiedzieli, jakie są konkretne potrzeby kadrowe do serwisowania tej ilości tak zaawansowanego sprzętu. I to, co nabędziemy w ten sposób, plus wiedza, którą nabędziemy w czasie treningu, to jest wiedza, która nie tylko będzie wykorzystywana do tu, w Łodzi, do serwisowania tych śmigłowców, ale tych polskich śmigłowców, ale również może być i w przyszłości na pewno będzie wykorzystywana, jak powiedział dzisiaj pan ambasador Ross, i pan minister Tomczyk, i pani minister Sobkowiak, nie mówiąc o panu premierze,

0: który to podkreślał, będziemy mieli prawo do serwisowania śmigłowców aliantów.
1: Czyli z całej Europy będziemy całej tutaj Europy. Serwisować te Apache?
0: To będzie hub serwisowy śmigłowców Apache, Guardian, czyli AH-64 Echo, i, czyli E, tak? I to będzie po paru latach nabycia umiejętności, wiedzy, doświadczenia, ale również takiej praktyki. To będzie po prostu centrum obsługowe tego typu maszyn w Europie.
1: A my już dzisiaj w WZL numer 1 w Łodzi jesteśmy gotowi do tego, żeby te niemal 100 Apache serwisować? Czy tutaj tę gotowość musimy dopiero nabyć?
0: Dzisiaj podpisaliśmy umowę. A zgodnie z tą umową Boeing ma 90 dni, żeby nam przekazać swoje wymagania, te, o których wspomniałem. A my ze swojej strony będziemy razem z Boeingiem starali się zrealizować te wymagania w jak najszybszy i najbardziej skuteczny sposób.
1: A to kogo i czego na dzisiaj potrzebujemy?
0: Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 1 w Łodzi. Konkretnie zakład w Łodzi zatrudnia około 380 osób.
1: A jeżeli dodamy Dęblin, to 600-700?
0: Jeżeli wziąć pod uwagę zakłady w Dęblinie, które są jak gdyby oddziałem zamiejscowym WZL-1, to one zatrudniają około 250 osób. A razem to jest trochę powyżej 650 osób. To jest sporo, ale w perspektywie uruchomienia centrum serwisowego w Łodzi śmigłowców Apache 96, mogę powiedzieć tylko tyle, to co pan premier i powtórzył to pan minister Tomczyk i wszyscy rozmówcy, tak, to będzie wymagało gwałtownego zwiększenia zatrudnienia, ale jest to proces rozciągnięty odrobinę w czasie, bo się nie da, że zatrudnimy dzisiaj kolejne 600 osób. No tak nie będzie.
1: A docelowo to ma być 6 tysięcy, 5 tysięcy?
0: Nie, proszę pana, tu jest pewien misunderstanding informacji. 96 Apache to 96 śmigłowców bojowych, a używanych przez wojsko. Wojsko, żeby móc je używać dzień po dniu, potrzebuje średnio na śmigłowiec, według Amerykanów, według norm amerykańskich, około 30 mechaników na śmigłowiec. Mechaników na śmigłowiec. A to oznacza, że wojsko potrzebuje do serwisowania bieżącego śmigłowców, do codziennego ich używania, około 3000 ludzi na jedną zmianę, a na dwie zmiany 6000 ludzi. A są szacunki różnie mówione, to są zawsze pewne estymacje. Tego typu liczba osób, mechaników, nie inżynierów, mechaników lotniczych, awioników, specjalistów od płatowca, specjalistów od układów przeniesienia napędu, od sterowania, od systemów pokładowych, etc., etc. To jest olbrzymia rzesza ludzi. Będzie potrzebna wojsku, żeby je eksploatować w skali całego kraju. 96 śmigłowców we wszystkich bazach ich stacjonowania. A to oznacza, że będziemy musieli wykształcić olbrzymią rzeszę ludzi, jeszcze raz powtórzę, nie inżynierów, mechaników, techników, ludzi często, którzy chcą skończyć edukację na szkoły średniej, być może z edukacją na poziomie wyższym, ale z przygotowaniem technicznym.
1: To zapytam może inaczej, ile nowych miejsc pracy powstanie dzięki tej inwestycji?
0: Szacujemy dwukrotny wzrost zatrudnienia. Taki jest szacowany wzrost. Oczywiście to wymaga czasu. My nie możemy powiedzieć, otwieramy furtkę i druga liczba, czyli drugie 650 osób do nas przyjdzie. Nie, musimy zatrudniać w sposób transparentny, jasny, ale z bardzo twardymi wymaganiami. Poszukujemy i będziemy poszukiwać ludzi mających pasję techniczną. Przygotowanie zawodowe lotnicze. Są tacy. Niewiele, ale są. Są pasjonaci technicy, ale doskonale znający język angielski, techniczny język angielski. To jest absolutnie niezbędne. Jeżeli są młodzi ludzie, którzy już zaryzykowali i zainwestowali w uzyskiwanie certyfikatów parts 145, różne są, do różnych stanowisk różnie przyporządkowane, to na pewno będą to ludzie przez nas poszukiwani i pożądani.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Łodzi, dr inżynier Jacek Andrzej Goszczyński. Panie prezesie, to akt sprawiedliwości dziejowej dla Łodzi. Po zerwaniu umowy na Caracale zatrudnienie i zajęcie dla Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 na kilkadziesiąt lat, to powiedział wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Pan się podpisuje pod tymi słowami. Przypomnijmy, Caracale to
0: rękoma,
1: są francuskie śmigłowce.
0: Obiema rękoma się podpisuje, bo to, co się wydarzyło na przełomie 2015-16, bo to nie była decyzja tylko z 16 roku, to jest jeden z największych skandali w historii gospodarki polskiej. Historii gospodarki oraz historii zaopatrzenia wojska w sprzęt lotniczy. Skutkiem tych decyzji mamy dzisiaj jeszcze w eksploatacji śmigłowce porosyjskie, a Mi-17, Mi-8. Większość tych śmigłowców wychodzi już z okresu swojego użytkowania. Mamy bardzo krótkie resursy kalendarzowe i resursy godzinowe. Często są to śmigłowce, które musimy eksploatować poza wsparciem producenta. To są nasze prace, nasze doświadczenie, że w ogóle możemy je używać. A oczywiście wspiera nas w tym Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, ale to jest margines. Producent powinien dostarczać biuletyny. Coś się dzieje, powinniśmy wiedzieć od razu. My nie wiemy tego. I mimo tego, że ta wiedza była powszechną wiedzą w 2014, 15, 16 roku, zdecydowano się zerwać kontrakt na śmigłowce, które miały zapewnić bezpieczeństwo Polsce, bezpieczeństwo transportu żołnierzy i bezpieczeństwo wykorzystania ich w stanach nadzwyczajnych.
1: Bo to też była umowa offsetowa, więc to też zapewniało serwisowanie tutaj na miejscu.
0: Efektem miała być towarzysząca umowa offsetowa. Przypominam panu i wszystkim słuchaczom, umowa offsetowa nie jest czymś, co ktoś nam daje. My, zawierając kontrakt na, tak jak tu był zawarty kontrakt na dostawę śmigłowców Apache w ilości 96 sztuk, rząd polski postanowił, że ma być offset. To znaczy zdecydował się zapłacić drożej, ale po to, żeby pozyskać kompetencje. A w przypadku Caracala było analogicznie. Tylko ktoś bezmyślnie, bez wyobraźni, bez jakiegokolwiek uzasadnienia technicznego, ekonomicznego, a przede wszystkim obronnego, spowodowanie olbrzymich strat dla kraju. Jedyną pozostałością programu Caracal, mogę panu powiedzieć, co jest. Miejsce, w którym dzisiaj odbywała się uroczystość. Hangar, który był rozpoczęty budowa dla dostarczanych Caracali. Przypominam coś, co bardzo niewiele osób wie. W 2014 roku wynegocjowana umowa miała być podpisywana w 2015 roku. Zerwano ją w 2016 roku. Dotyczyła 50 sztuk śmigłowców Caracal. A raptem dwa lata później Węgrzy podpisali umowę z Airbusem na dostawę śmigłowców Caracal. Pierwsze śmigłowce, czyli w 2016-17 roku, koniec 17 roku podpisano, jeśli mnie pamięć nie myli, 17 rok, podpisano umowę na Węgrzech. Pierwsze śmigłowce Caracal zostały dostarczone 22 na 23, bo ten, kto zrywał kontrakt, zapomniał, że śmigłowce się nie produkuje w ciągu roku. Nie w ciągu dwóch, czasami w ciągu 5 lat.
1: Panie prezesie, kontrakty zbrojeniowe mają to do siebie, że to nie jest sprint, to jest maraton zazwyczaj, bo i negocjacje tak. trwają długo i są zacięte i tak. opiewają też na wysokie kwoty zazwyczaj tak. te kontrakty. W Europejskiej Księdze dla Przemysłu Zbrojeniowego, Białej Księdze, znalazło się takie hasło gotowość 2030. Czy to jest realne, żeby do końca dekady w Europie i w Polsce, bo to nas najbardziej interesuje, żebyśmy byli w stanie tutaj na miejscu zaspokoić nasze wszystkie potrzeby zbrojeniowe, jeżeli chodzi o produkcję, jeżeli chodzi o zaopatrzenie.
0: Oczywiście, że nie. Jeżeli chodzi o Apache, tak, będziemy je mieli. A czy to one będą wszystkie dostarczone w 30 roku? Panie redaktorze, to jest zawsze pytanie, które jest nie do mnie skierowane, bo ja jestem odpowiedzialny za serwis, ale jest, to jest pytanie, które trzeba będzie kiedyś w przyszłości zadać ministrowi obrony i Stanów Zjednoczonych i Polski. Bo decyzje o tym, jak sloty produkcyjne Boeinga są obciążane produkcją dla danego kraju, zapadają nie w Polsce.
1: Ale to jest też ten problem, który nam się zrodził w Europie we wczesnych latach 2000, a nawet jeszcze później, tak. bo żeby mieć duże moce produkcyjne, trzeba mieć dużo zamówień. My zaczęliśmy w pewnym momencie więcej zamawiać za oceanem, niż produkować u siebie i też musimy trochę odtworzyć, nie mówię, że tylko w Polsce, raczej bardziej na zachodzie Niemcy
0: nie
1: tutaj są takim koronnym.
0: Rozumiem pańskie pytanie. A zamawiamy w Stanach Zjednoczonych, zamówiliśmy sprzęt, którego w Europie się nie produkuje. Czy to jest F-35, czy jako samolot stealth, samolot przełamania, czy AH-64 Echo, Guardian Apache, czy czołg Abrams.
1: To ja doprecyzuję tylko, bo to nie jest zarzut, że kupujemy czy to Abramsy, czy to właśnie Apache, tylko bardziej pytanie, czy jesteśmy w stanie, bo o to chodzi w tym haśle z Europejskiej Białej Księgi dla Przemysłu Zbrojeniowego, żebyśmy byli w stanie wszystko u siebie produkować, serwisować
0: nigdy,
1: i nie sprowadzać
0: nigdy
1: z zewnątrz.
0: Nie będziemy w stanie produkować wszystkiego u siebie. Nigdy. To jest niemożliwe. I fikcja planistów to jest jedna sprawa. To, co jest istotne, to musimy określić to, co jest nam niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa. I te rzeczy, które są nam niezbędne dla bezpieczeństwa, musimy pozyskać. Bardzo dobrze jest, żeby było to stowarzyszone. To, co powiedziane było dzisiaj przez premiera, przez panią minister Sobkowiak, pana ministra Tomczyka, pana wiceprezesa Boeinga Saburina, ale również pana ambasadora Rosa. Jednym z elementów jest nawiązanie partnerstwa. Przestajemy być klientem, który kupuje. Zaczynamy być partnerem, który kupuje, ale jednocześnie pozyskuje umiejętności, wiedzę, doświadczenie, które jest niezbędne do eksploatacji jego sprzętu. Z czasem będziemy uczestniczyli w łańcuchach dostaw. To jest bardzo istotne. To w dalszym nie oznacza stopniu produkcji wszystkiego, bo się nigdy nie da produkować wszystkiego.
1: Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Łodzi, dr inżynier Jacek Andrzej Goszczyński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Życzę miłego dnia.
1: Do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Media bez tajemnic.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Karp, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Agnieszka Danowska-Tomczyk, specjalistka do spraw PR-u.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj porozmawiamy o tym, tak może hipotetycznie sobie załóżmy, ale może nie, że na przykład 99% słuchaczy łódzkich wybiera Radio Łódź. Jak mamy zweryfikować, czy to jest prawda?
2: Tak, bardzo bym chciała, żeby tak było. Witam Państwa bardzo serdecznie. Badania rynku, sondaże, procesy badawcze to jest bardzo ciekawy temat pod kątem medialnym, bo pewnie wszyscy z nas obserwujemy pewne dane statystyczne, gdzieś tam nam wpada do głowy liczba osób czytających książki. Świeże badanie Biblioteki Narodowej, 41% Polaków przeczytało przynajmniej jedną książkę. Polaków nie tylko dorosłych, to też myślę, że trzeba podkreślić, to jest badanie od 16 roku życia, więc mamy też uczniów, którzy czytają lektury szkolne, studentów, którzy czytają, bo oczywiście muszą na studiach poszerzać swoją wiedzę. Więc tutaj to badanie też mogłoby być uznane za nie do końca prawdziwe, miarodajne, bo prawda, mamy dużą grupę uczniów i studentów, a potem, jak pokazują zresztą te same badania, ten poziom czytelnictwa spada i najmniejszy jest w przedziale taki 30-50. Wtedy no, też to można oczywiście wytłumaczyć, no bo mamy wtedy dzieci, dużo pracy, dużo obowiązków. No myślę, że każda młoda mama wie, co to znaczy spróbować czytać książkę i nie zasnąć po dwóch stronach, tak jak jesteśmy po całym dniu zapracowane, zmęczone. To taki jest jeden prosty przykład, ale myślę, że warto wiedzieć trochę więcej o badaniach, ponieważ to jest narzędzie bardzo potężne. Bardzo potężne nie tylko medialnie, oczywiście sondaże wyborcze to też taka pierwsza myśl, która przychodzi gdzieś tam nam do głowy. Sondaże są zamawiane często przez media, pomagają trochę odczytać takie nastroje społeczne, bym powiedziała, ale to jest też bardzo potężne narzędzie dla marketerów, dla działów sprzedaży, dla działów komunikacji. I tutaj mogę też podać ciekawy przykład. Właśnie między innymi nasza firma zrobiła ostatnio dla jednego z klientów badanie dotyczące rynku ubezpieczeń i wiedzy o ubezpieczeniach u osób młodych. Ubezpieczenia, młodzi ludzie, no trudny temat, prawda? Nie kojarzymy młodych ludzi z takim myśleniem długofalowym, z myśleniem perspektywicznym o tym, że gdzie ubezpieczenie, kiedy masz 25 lat i czujesz się nieśmiertelny i w ogóle. Ale jak tak pomyślimy, jak bardzo różni się dzisiejszy 25-latek od nawet 25-latka 20 lat temu. I firma, która zleciła to badanie, chciała zobaczyć właśnie, jak powinna komunikować temat ubezpieczeń dla młodych ludzi. I badania wyszły bardzo ciekawe.
1: Właśnie, może tu sobie powiedzmy, po co są te badania?
2: Między innymi właśnie po to, żeby zobaczyć, jak społeczeństwo podchodzi do danego tematu, który jest na przykład produktem sprzedaży danej firmy, tak?
1: I na przykład, jeżeli te badania przez tę konkretną firmę były robione wcześniej, to możemy porównać.
2: Też możemy porównać, natomiast tutaj oczywiście jest mnóstwo niuansów. Powinniśmy pamiętać o tym, że jest między innymi grupa badawcza, tak? Przyjęło się, że większość badań robi się na reprezentatywnej grupie Polaków i tu też musimy już mieć pierwszą gwiazdkę, ponieważ jak pomyślimy, to ten statystyczny Polak to jest kobieta 40+, z małego miasta, z wykształceniem średnim. Więc oczywiście te takie ogólne badania są właśnie robione najczęściej na reprezentatywnych grupach. Ważna jest też metoda badania, tak? Dzisiaj najpopularniejsze zdecydowanie są badania metodą CAVI, czyli metodą ankiet internetowych. No ale znowu, ankieta internetowa też nam w jakiś sposób już selekcjonuje tych uczestników, tak? No bo nie wiem, no nasze babcie, nie wiem, czy by wzięły udział w takiej ankiecie. Też jakiś tam, powiedzmy, bardziej świadomy ten użytkownik internetu zgodzi się na udział w takiej ankiecie, czy jest w ogóle w panelach badawczych, bo to też trzeba powiedzieć, że wiele firm, łącznie z tymi największymi agencjami badawczymi, ma swoje panele, czyli ma taki zbiór osób, które biorą udział w tych ankietach i dostają zaproszenia do kolejnych. Więc to są tacy trochę jak w familiadzie ci mityczni ankietowani, którzy rzeczywiście regularnie te ankiety wypełniają, tak? Natomiast bardzo często jest też tak, że w procesach badawczych biorą udział specjalnie małe grupy, tak? Czyli na przykład tutaj w przypadku BALS i tego wspomnianego przeze mnie raportu o ubezpieczeniach, to były osoby w wieku pokolenia Z, czyli do 30 roku życia. Firma badała właśnie stan wiedzy o ubezpieczeniach młodych młodych Polaków, ale też bardzo ciekawe, młodych mieszkańców krajów bałtyckich, bo firma działa w krajach bałtyckich i Polacy wypadli na tym tle najlepiej. Mają największą wiedzę o ubezpieczeniach pośród rówieśników z Litwy, Łotwy i Estonii.
1: Wspaniała wiadomość, bo trochę się tych wyników obawiałam. My bardzo często widzimy wyniki tych badań. A czy możemy właśnie, chcąc zobaczyć, czy są wiarygodne, sprawdzić, jaka była ta grupa, jaki to był rodzaj badania?
2: Tak, i przyznam szczerze, że my jako PR-owcy, często komunikujący takie raporty badawcze, jesteśmy pytani przez dziennikarzy o to. Także tak, jak najbardziej. Przyjmuje się, że ta minimalna próba to jest 1000 osób przebadanych, zapytanych. I najczęściej to jest właśnie reprezentatywne. Na grupa Polaków. Takie informacje powinny pojawić się zarówno w komunikatach o danym badaniu, czy w samym raporcie. No, we wszystkich raportach taka, powiedziałabym, formatka dotycząca tego, jak zostało przeprowadzone badanie, się pojawia. I to jest rzeczywiście bardzo istotne. Natomiast chciałabym od razu uczulić na to 1000 osób, bo czasem są to badania bardzo specjalistyczne. Więc no to naprawdę jest bardzo ciekawy temat, który pozwala nam czasem spojrzeć na dany temat z szerszej perspektywy i spojrzeć na to, że nie wszyscy wokół mają tak jak my.
1: Często się mówi, że to jest badanie potrzeb.
2: Zdecydowanie, tak. I tutaj mogę przytoczyć kolejną ciekawostkę z raportu o ubezpieczeniach dla młodych. Ankietowani tamtego badania wskazali, że brakuje im wiedzy w szkole na temat ubezpieczeń. Badania na przykład pokazały nam też, że tylko 12% młodych Polaków rozmawia z rodzicami o ubezpieczeniach. Więc znowu, to nie jest wiedza, którą pozyskujemy gdzieś tam w domowych rozmowach. I teraz to, co mogłoby przyjść na myśl marketerom firmy ubezpieczeniowej, no to zróbmy kampanię influencerską, prawda? Wielokrotnie w twojej audycji i zarówno ja, jak i inni twoi goście mówili o tym, jak ważni są influencerzy dla młodych osób, a tymczasem...
1: Właśnie, czy to się w ogóle łączy, influencerzy i ubezpieczenia? Ja w ogóle może w tym świecie tak nie żyję, mam swoją bańkę i żyję pod kamieniem. To też niejednokrotnie powtarzam i to się nie zmienia. Może zmienia się rodzaj kamienia, czasem jest mniejszy i nie spotkałam się z tym, żeby influencer reklamował ubezpieczenia.
2: I to nie jest przypadek, bo okazuje się, zapytano osoby biorące udział w badaniu, komu uwierzyliby, jeśli chodzi o merytorykę dotyczącą ubezpieczeń. I tutaj absolutnie szokujące dane, jedynie 5% wskazało influencerów jako źródło wiedzy o ubezpieczeniach. Więc wygląda na to, że owszem, ufamy influencerom w temacie, nie wiem, nowej pomadki, bluzki, czy innych takich codziennych, luźniejszych tematów, ale jak już wchodzi to mityczne OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia, 30 stron dokumentu, to już ta ładna pani z Instagrama niekoniecznie jest tym źródłem wiedzy. I tutaj właśnie podkreślano tę potrzebę edukacji szkolnej. I tak jak wspomniałaś, takie badanie jest bardzo ważnym źródłem wiedzy do planowania chociażby kampanii, tak? Bo dzisiaj można naprawdę mnóstwo pieniędzy wpakować w budżety kampanii influencerskich i często są to bardzo dobrze zainwestowane pieniądze z dużym zwrotem, ale czasami naprawdę trzeba ten kanał dobrać zupełnie inaczej, więc pod tym względem procesy badawcze są naprawdę ogromnym źródłem wiedzy i inspiracji dla marketerów, ale też pamiętajmy, że zlecenie takiego badania profesjonalnej firmie badawczej to jest naprawdę spory wydatek, więc trzeba to zrobić mądrze. I określenie celu badania jest kluczowe również dla agencji badawczej. Dlatego chciałabym też podkreślić, żebyśmy nie podchodzili do tych wyników tak bardzo zero-jedynkowo, na zasadzie, no tak, 41% Polaków czyta książki, a w moim środowisku wszyscy, to co to są za badania?
1: Tak, czasem jeszcze mówimy na przykład, że sobie obliczamy w takim razie, że co druga osoba.
2: No czyli ty nie czytasz, bo ja czytam. Naprawdę trzeba do tego podchodzić z dystansem. Natomiast no, jak każde narzędzie ma swoje plusy i minusy. Ja uwielbiam te statystyki i bardzo często je też przywołuję gdzieś tam w rozmowach
1: podczas rodzinnych spotkań przy obiedzie.
2: Tak, tak, zdecydowanie, bo to jest zawsze takie gdzieś tam ciekawostkowe i zostaje w pamięci.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. A moim i Państwa gościem była Agnieszka Danowska-Tomczyk, specjalistka, jak słyszeliśmy, do spraw PR-u.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: To jest powtórka programu.

tylko ja.

Kocham cię tak bardzo, potrzebuję cię tak bardzo.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: A przed nami pierwsze poranku informacje. Serwis przygotował i przedstawi Remigiusz Ladrowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zmarł siedmiolatek, który topił się w łódzkim akwaparku. Prokuratura zmienia kwalifikację czynu. Marcin Romanowski chce wrócić do Polski i stara się o list żelazny. Podsumujemy też dwa wyjątkowe zjawiska astronomiczne. Przed nami pogodny czwartek z temperaturą maksymalną 24 stopnie. Nie żyje siedmiolatek, który topił się w łódzkim akwaparku. Dziecko od 2 tygodni walczyło o życie w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Przypomnijmy, pod koniec lipca, podczas zajęć wakacyjnej szkółki pływania, dziecko najpierw tonęło przez prawie 3 minuty, a następnie 6 minut pozostawało pod wodą. Chłopca wyciągnął z basenu przypadkowy świadek. Mimo wysiłków lekarzy, siedmiolatek zmarł, przekazał Radiu Łódź rzecznik Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Adam Czerwiński.
3: Rodzice pacjenta zdecydowali się na pośmiertne oddanie jego organów, aby ratować życie innych ludzi. Rodzice pacjenta proszą o uszanowanie ich spokoju i prywatności w tym bardzo trudnym dla nich czasie.
2: Prokuratura, która po zdarzeniu wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia dziecka, teraz zmieniła kwalifikację czynu, informuje Emilia Michałowska-Marchewa z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
4: Śledztwo w tym zakresie będzie prowadzone teraz w kierunku artykułu 155, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
2: A we wrześniu zostanie przeprowadzony eksperyment procesowy. Śledczy sprawdzą, czy i którzy ratownicy mogli widzieć miejsce tragedii i powinni zareagować.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
2: Marcin Romanowski stara się o list żelazny. Chce wrócić do kraju, o czym napisał w liście wysłanym ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak podkreślił, że Romanowski ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, dlatego w jego ocenie nie powinien otrzymać listu żelaznego.
5: W mojej ocenie jako prokuratora nie temu ma służyć ta instytucja, choć oczywiście przepisy wprost nie wykluczają takiej możliwości. Można również wydać list żelazny wobec podejrzanego, który uciekł z Polski przed organami ścigania. Natomiast ja jako prokurator w takiej sytuacji oponowałem.
2: A prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, który ukrywa się przed organami ścigania, twierdzi, że jest ofiarą politycznych represji koalicji rządzącej. Gmina Stryków chce rozwijać komunikację autobusową i zamierza wykorzystać do tego nową ustawę o transporcie zbiorowym. Dzięki niej zmieni się finansowanie połączeń lokalnych. Więcej na ten temat reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
6: Nowelizacja ustawy o transporcie zbiorowym spowoduje, że zmieni się finansowanie przewozów lokalnych, a za ich koordynację będą odpowiedzialni marszałkowie województw. To stworzy lepsze szanse na rozwój komunikacji gminy.

0: Między innymi o pogarszającej się sytuacji wodnej w regionie rozmawiać będziemy z naszym gościem, marszałkiem województwa łódzkiego, Joanną Skrzydlewską. Za nami dwa wyjątkowe astronomiczne zjawiska. Wczoraj wieczorem mogliśmy zobaczyć zaćmienie słońca, a następnie w nocy mieliśmy okazję podziwiać noc spadających gwiazd. Obserwował to reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
1: Słońce zostało zasłonięte w ponad 80%. Tak głębokiego zaćmienia nie widzieliśmy od 27 lat. Łodzianie podkreślają, że było to wyjątkowe doznanie, jednak ze względu na ogromne zainteresowanie nie wszystkim udało się je zobaczyć.
2: Coś nieziemskiego. Dla mnie to majestatyczne przeżycie. Widzieliśmy je 27 lat temu, tylko to był dzień. Teraz jest troszkę inne warunki, bo jest zachód, ale równie spektakularne.
3: Udało się coś zobaczyć?
4: Nie, już zachodziło słońce.
5: Ale widziałam w telefonach odbicia ludzi.
6: Ludzi, ale gdzieś tam między gałęziami, między ludźmi się udało.
1: W nocy za to obserwowaliśmy noc spadających gwiazd. Przypadło bowiem maksimum aktywności roju Perseidów, jednego z najbardziej znanych rojów meteorów.
0: Jeśli ktoś przegapił wczorajsze zaćmienie, kolejna okazja nadarzy się 2 sierpnia przyszłego roku. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 6.30.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami piękny, słoneczny dzień, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrach dość chłodno, rześko, 8 stopni tylko, ale w ciągu dnia temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni. Wiatr słaby, północno-wschodni, na barometrze 1006 hektopaskali.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
8: 5 minut po godzinie 6. No dobrze, jak wrażenia po zaćmieniu słońca wczorajszym? Jeśli ktoś obserwował i ma jakieś refleksje, no to proszę koniecznie dać się znać. Zapraszamy. studiomaparadiouciek.pl 606-78-78-78. No tak z wysokiego C rozpoczynamy kontakt z nami. W każdej sprawie mile widziane. Polecamy każdą aktywność. My mamy czwartek. To jest 13 dzień sierpnia. Tak jest. Wszystko się zgadza. Przy konsolecie Adam Miksa, przy mikrofonie Marcin Pośpiech. W tym składzie jesteśmy z Państwem do 9.

5 minut po godzinie 6 to Paul Simon. Dzień dobry w Radiu Ucie o poranku. A teraz już czas na naszą poranną podróż przez kolejne muzyczne dekady. I dziś połowa lat 60. ubiegłego wieku, dodajmy. 62 lata temu grupa The Supremes nagrała swój wielki przebój Baby Love. To był rok 1964. No i singiel błyskawicznie stał się hitem tak w Wielkiej Brytanii, jak i za oceanem. No to przypomnijmy sobie, jak brzmiała ta piosenka.

Tak właśnie brzmi rok 1964, The Supremes, Baby Love, wtedy to ukazała się ta piosenka, no i to miało miejsce właśnie 13 dnia sierpnia, co jeszcze wydarzyło się w 1964 roku, no między innymi jeżeli chodzi o Polskę, w katedrze na Wawelu odbył się ingres arcybiskupi Karola Wojtyły, premierę miała także komedia Stanisława Baryi, Żona dla Australijczyka, być może ktoś pamięta jeszcze ten film, wprowadzono także nowy wzór tablic rejestracyjnych, to były 4 cyfry i 2 litery. W tym samym roku, a więc w roku 1964, takie to były czasy, aresztowany został Melchior Wańkowicz, wybitny pisarz, dziennikarz, reporter. Wańkowiczowi zarzucono współpracę z Radiem Wolna Europa, no a na świecie Martin Luther King otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. W Waszyngtonie Beatlesi zagrali swój pierwszy amerykański koncert, a z kolei w Nowym Jorku zaprezentowano Forda Mustanga.

I tak właśnie zatytułowana jest ta piosenka, po prostu soundtrack. I Paulina Przybysz o poranku w Radiucie. Teraz na zegarze 19 minut po godzinie 6, a niebawem więcej o tym, co przed nami do 9.

0: Ważna informacja dla tych, którzy w pośpiechu, 21 minut po godzinie 6 teraz. No słowo o tym, co przed nami do 9. Oczywiście zajrzymy do porannej prasy, w niej między innymi o tym, że opłaty za grunt biją w działkowców. Niektóre miasta zaczęły domagać się od posiadaczy ogródków działkowych opłaty za użytkowanie wieczyste i to w najwyższej możliwej wysokości, a ta wysokość to 3%. No i pojawił się problem. Problem także na Bołutach. Tam seniorzy mogą stracić swoje miejsce spotkania, to z powodu znacznego podniesienia opłaty za wynajem lokalu.
1: Ja po prostu dzisiaj jeszcze nie wierzę, że tak się traktuje seniorów. Kiedy wszyscy pomagamy seniorom, to nam narzucają kolosalne koszty. Tak nie może być.
0: Wrócimy do tej sprawy. Będziemy na Bałutach, będziemy także w Strykowie. Gmina Stryków chwali się, że coraz więcej osób korzysta z lokalnej komunikacji autobusowej. Mieszkańcy jednak tego do końca nie zauważają. To tak delikatnie rzecz ujmując. No i wskazują, że w tej okolicy życie bez własnego samochodu jest bardzo, ale to bardzo trudne.
2: Sobie wyjdę i czekam, nie? Nieraz i godzinę i pół różnie.
3: Komunikacja w Sykowie jest autobusowa i jest pociąg.
4: Główno Stryków Łodzi, gdzie tak naprawdę jesteśmy w tej chwili w rozwiązaniu tymczasowym tylko po to, żeby utrzymać tę linię.
0: Po godzinie 8 zaprosimy Państwa na spotkanie z gościem, którym dziś będzie marszałek województwa łódzkiego Janna Skrzydlewska. Dużo ważnych tematów do omówienia. Między innymi porozmawiamy o problemie suszy w naszym regionie. Urząd Marszałkowski przekazuje miliony na zatrzymanie wody i retencje dla gmin. Pytanie, czy to wystarczy? Już teraz w imieniu Macieja Trojanowskiego zapraszam na to spotkanie. 23 minuty po 6 teraz.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
2: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
1: Tak wcześnie?
2: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
1: I co powiedzieli?
2: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
1: Bezcenne.
2: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Na zegarze 6:30.

0: Przed nami skrót najważniejszych informacji. Remigiusz Ladrowski.
1: Nie żyje siedmiolatek, który topił się w łódzkim akwaparku. Chłopiec od 2 tygodni walczył o życie w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Do tragedii doszło pod koniec lipca podczas wakacyjnej szkoły pływania. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Minister cyfryzacji potwierdził jeden z największych wycieków danych w historii Polski. Krzysztof Gawkowski poinformował, że ktoś wykradł informacje medyczne około 19 milionów Polaków. Wicepremier minister cyfryzacji zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z incydentem, a służby będą bezwzględne dla przestępców. Minister radzi też zastrzec PESEL. Marcin Romanowski, na którym ciążą zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, skontaktował się z Sądem Okręgowym w Warszawie. Wystosował pismo o wydanie listu żelaznego. Podpisany własnoręcznie wniosek wysłał ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. Gmina Stryków chce rozwijać komunikację autobusową. Władze twierdzą, że coraz więcej osób korzysta z gminnych busów. A zgodnie z uchwaloną niedawno ustawą o transporcie zbiorowym, od przyszłego roku większy udział finansowy i organizacyjny w realizowaniu połączeń będą mieli marszałkowie województw. 125 rodzin zamieszka w nowych blokach TBS w Piotrkowie Trybunalskim. 2 sześciopiętrowe budynki powstają między ulicami Nowy Świat i Broniewskiego. To pierwsza od 6 lat tak duża inwestycja Piotrkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Funkcjonariusze Służby Imigracyjnej i Celnej Stanów Zjednoczonych mają zostać wyposażeni w rękawice zdolne do zadawania bolesnych porażeń prądem. W ten sposób mają wymuszać posłuszeństwo u agresywnych osób. Na zakup rękawic Departament Bezpieczeństwa Krajowego według komunikatu ma przeznaczyć 20 milionów dolarów. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 7.
0: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami pogodny i słoneczny dzień, gdzie w regionie nie powinno dzisiaj padać. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach około 8 stopni. W ciągu dnia maksymalnie od 22 do 24. Wiatr słaby, północno-wschodni, na barometrze 1600 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 28 minut do godziny 7 teraz, a niebawem zajrzymy do porannej pracy.

0: Na zegarze 21 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No i na początek zaglądamy do dziennika łódzkiego. Tutaj o tym, że zapowiadają się zmiany we władzach łódzkiego lotniska. Po 10 latach władze Łodzi nie chcą już mieć na czele tej właśnie spółki Anny Midery. Formalną przyczyną są niekorzystne wyniki ubiegłorocznej kontroli finansów lotniska. Władze Łodzi nie są zadowolone z pracy Anny Midery i chcą cofnąć rekomendacje dla pani prezes. Jak informuje rzecznik prezydent Łodzi Jacek Tokarczyk, ma się to stać podczas zaplanowanego na przyszłą środę zebrania Rady Nadzorczej spółki. To będzie 19 dzień sierpnia. Powodem decyzji są niezadowalające wyniki kontroli finansów spółki. Te kontrole miasto przeprowadziło od połowy czerwca do połowy sierpnia ubiegłego roku. Ja tylko przypomnę, że Radio Łódź jako pierwsze dotarło do tego dokumentu i w nim między innymi czytamy i to miasto wytyka pani prezes, że mimo zwiększenia przychodów na przykład zyski spółki spadają, no a prezes spędziła na wyjazdach służbowych 110 dni. Także ten raport zwraca uwagę na wydatki reprezentacyjne w łódzkich barach późno w nocy. Po odwołaniu Anny Midery będzie konkurs na prezesa łódzkiego lotniska. Ten temat dzisiaj na czołówce dziennika łódzkiego. My zaglądamy jeszcze do Rzeczpospolitej. Tutaj o tym, że polska gastronomia bije kolejne rekordy. Po raz pierwszy liczba placówek przekroczyła 100 tysięcy, a w pierwszym półroczu 2026 roku przybyło ich około 3 tysięcy. Najszybciej rośnie segment dostaw jedzenia online i food trucków. Tych ostatnich powstało prawie 700, niemal tyle co w całym 2025 roku, czyli średnio prawie 4 dziennie. Jednocześnie konsumenci coraz mocniej pilnują wydatków. 41% Europejczyków ogranicza wydatki na restauracje i kawiarnie, a Polacy szczególnie często wybierają tańsze opcje i rezygnują z dodatków. Tym bardziej, że usługi gastronomiczne mocno drożeją. W czerwcu w segmencie restauracji i usług zakwaterowania ceny były o 4,5% wyższe niż rok wcześniej. Przybywa restauracji boom także na food trucki. Ten temat w Rzeczpospolitej.
2: I'm trying to think.

0: Na zegarze 14 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: No i na początek sierpień roku 1844, wtedy w wieku 45 lat zmarł Karol Tangerman, ostatni burmistrz i pierwszy prezydent Łodzi. Lekarz miejski stwierdził, że przyczyną śmierci było, tu cytat, częściowe przepracowanie się na służbie. Kiedy Karol Tangerman zaczynał swoje urzędowanie, Łódź liczyła 4000 mieszkańców. W chwili jego śmierci liczba mieszkańców wzrosła do 14,5 tysiąca, a Łódź była drugim po Warszawie miastem w Królestwie Kongresowym. 13 sierpnia 1920 roku od ran umiera Henryk Kozanecki, urodzony w Łodzi harcerz i wybitny pilot Wojska Polskiego, ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej. I jeszcze jedna data z naszego kalendarza, to jest rok 1957. Wtedy to w Łodzi rozpoczął się trzydniowy strajk łódzkich tramwajarzy, którzy domagali się podwyżek i poprawy warunków pracy. W anonimowym liście do Polskiego Radia motorniczy skarżyli się, że ich pensja wystarcza tylko na pół miesiąca. W tramwajach nie było także ogrzewania, dlatego zimą tramwajarze godzinami musieli pracować przy minusowych temperaturach. Tramwajarze nie wyjechali z zajezdni, rozpoczęli strajk okupacyjny, no a komunistyczne władze ściągnęły do Łodzi 4000 żołnierzy i milicjantów. Strajkujący nie przerwali jednak swojego protestu. 17 sierpnia 1957 roku Władysław Gomułka w przemówieniu przekonywał, że tu cytat, strajk wywołało 10% tramwajarzy, którzy dali posłuch grupie Warchołów. No i od tego dnia słowo Warchoł w propagandzie komunistycznego reżimu było związane ze strajkującymi robotnikami. Na zegarze 13 minut do godziny 7.

9 minut do godziny 7. My polecamy się oczywiście do słuchania, ale także do czytania. To za sprawą radiouciek.pl. Tam na bieżąco informacje z Łodzi, regionu, także z naszego kraju. No i między innymi na naszej stronie o tym, że w Piotrkowie Trybunalskim powstaje 125 nowych mieszkań na wynajem. Przy ulicy Nowy Świat budowane są dwa bloki Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Prace są już bardzo zaawansowane. Budynki osiągnęły stan surowy zamknięty, a cała inwestycja została zrealizowana w ponad połowie. Zdjęcia z tej właśnie inwestycji na radiouciek.pl. A niebawem u nas najważniejsze informacje. W nich wrócimy m.in. do tragedii w łódzkim akwaparku, w którym utopiło się dziecko. Prokuratura zmieniła kwalifikację tego czynu. Więcej na ten temat u nas w serwisie. Powiemy także o gigantycznym wycieku danych medycznych 19 milionów Polaków. No a rząd w tej sytuacji apeluje, żeby zastrzec numer PESEL. Także po 7 u nas wiadomości ze świata sportu. Wcześniej pierwszy o poranku raport drogowy.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
7: Załogo! Kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
8: Najlepsze niedziele to te spędzone z rodziną we wspólnym domu. A dla kibiców ŁKS-u dom ma jeden adres. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 14.30 ŁKS zmierzy się na Stadionie Króla z Brookbet Termaliką Nieciecza. Bilety na bilety.lksloc.pl lub w oficjalnym sklepie klubowym U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
9: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
0: Po reklamie.
11: Zbliża się 7, czas na pierwszy poranku. Raporty drogowe w Radiu Łódź. Adam Łużyński w studiu. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Jak na razie sytuacja drogowa w Łodzi jest dobra. Przez miasto przejedziemy jeszcze bez dłuższych przestojów. Mówię jeszcze, bo niebawem zacznie przybywać porannych utrudnień. W dzisiejszych wiadomościach drogowych skupimy się na najważniejszych drogach w Łodzi, czyli na przykład na Alei Włókniarzy, na Piłsudskiego i na Śmigłego Rydza. Właśnie tam już niedługo te drogi zaczną się korkować. W regionie na pewno zwiększył się ruch na drogach między miastami. I teraz więcej aut mamy na przykład na trasie między Sieradzem i Zduńską Wolą, czy między Łęczycą, Ozorkowem i Zgierzem. Więcej wiadomości z dróg za pół godziny.
11: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7. Przed nami najważniejsze informacje i Remigiusz Latrowski.
13: W łódzkim akwaparku utopiło się dziecko. Prokuratura zmienia kwalifikację czynu. Wyciekły dane medyczne 19 milionów Polaków. Rząd apeluje, żeby zastrzec PESEL. Seniorzy z Bałut w Łodzi mają powód do zmartwień. Ma być ogromna podwyżka opłaty za korzystanie z klubu seniora. Przed nami pogodny czwartek z temperaturą maksymalną 24 stopnie. Prokuratura zmienia kwalifikację czynu w sprawie tragicznej śmierci siedmiolatka. Szpital Matki Polki w Łodzi poinformował o śmierci mózgu chłopca, który 2 tygodnie temu topił się w łódzkim akwaparku w Łodzi. Tematem zajmuje się nasz reporter Michał Dąbrowski.
14: Śledztwo będzie prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 5 lat więzienia. Do tragedii doszło pod koniec lipca w akwaparku Fala w Łodzi. Podczas wakacyjnej szkółki pływania 7-latek najpierw tonął przez 3 minuty, a później utonął na 6 minut. W szpitalu Matki Polki przez 2 tygodnie trwała walka o jego życie. Niestety chłopca nie udało się uratować.
15: Nas interesuje odpowiedź na pytanie, kto bezpośrednio był odpowiedzialny za to zdarzenie.
14: Mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
13: A w przesłanym Radio Łódź oświadczeniu Akwapark Fala przekazał, że spółka ma wdrożyć nowoczesne rozwiązania mające automatycznie wykrywać sytuacje zagrożenia życia w wodzie. Pełna treść oświadczenia jest na naszej stronie.
5: Więcej na radiołódź.pl.
13: To jeden z największych wycieków danych w historii Polski. Krzysztof Gawkowski poinformował, że ktoś wykradł informacje medyczne około 19 milionów Polaków. Wicepremier minister cyfryzacji zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z incydentem, a służby będą bezwzględne dla przestępców. Arkadiusz Augustyniak.
16: W ręce złodziei dostały się m.in. informacje o wizytach u lekarzy, chorobach i lekach, jakie biorą pacjenci. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że służby będą bezwzględne wobec cyberprzestępców.
17: Bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna.
16: Adam Hertle z portalu Zaufana Trzecia Strona mówił w Polskim Radiu, że najczęściej poprzez kradzież danych przestępcy chcą wymusić okup.
18: Czasem mamy do czynienia z przestępcami, którzy kradną dane i tak wprost dosyć przyznając się do tego, że są przestępcami, mówią: zapłaćcie, a nie ujawnimy tych danych w internecie.
16: Krzysztof Gawkowski powiedział, że nic nie wskazuje na to, żeby za atakiem stały służby innych państw. A osobom, które boją się konsekwencji wycieku, doradził, żeby zastrzegły numer PESEL, na przykład w aplikacji mObywatel. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
13: Susza w województwie łódzkim osiąga niespotykaną skalę. Już ponad 60 gmin apeluje o oszczędzanie wody. Porażają obrazki z nadpustego zalewu Sulejowskiego, w którym z dnia na dzień ubywa wody. Urząd Marszałkowski przekazuje miliony na zatrzymywanie wody i retencję dla gmin. Czy to jednak nie za mało? Jaki może być plan, który radykalnie zmieni sytuację? Zapytamy o to porannego gościa Radia Łódź, marszałka województwa łódzkiego Joannę Skrzydlewską. Ta rozmowa kilka minut po 8. Policja ostrzega, mamy nowe radiowozy. 50 takich oznakowanych samochodów o większej mocy silnika trafiło już do wydziałów ruchu drogowego w komendach wojewódzkich i będą służyły do zatrzymywania piratów drogowych, mówi rzecznik policji podinspektor Andrzej Fiołek.
19: Auta, które mają dużo możliwości, ponieważ mają napęd na 4 koła, 400 koni mechanicznych, 6-cylindrowy silnik, 3-litrowy, śmiało mogą brać udział w różnego rodzaju pościgach czy dynamicznych zatrzymaniach. Są dodatkowo wyposażone w ręczne mierniki prędkości z rejestracją obrazu, łącznie 700 takich urządzeń.
13: Nowe radiowozy zostały dofinansowane z jednego z programów Unii Europejskiej. Seniorzy z Bałut w Łodzi mają powód do zmartwień. Chodzi o klub seniora Radość, za który dotychczas płacili symboliczną złotówkę miesięcznie, a teraz stawka ma wzrosnąć do prawie 400 zł. Podwyżka to efekt decyzji członków spółdzielni dotyczącej remontu blaszaka, w którym mieści się klub.

0: Sportu i Michał Malinowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kolejny medal polskiego lekkoatlety. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Szymański czasem 13 sekund i 26 setnych wyrównał swój najlepszy wynik w tym sezonie. Trenujący na co dzień w Łodzi płotkarz świetnie rozpoczął bieg i długo prowadził.
2: Mam dobry ten początek. Pod koniec gdzieś tam się pogubiłem, bo zahaczyłem chyba w któryś płotek, ale i tak utrzymałem to do końca na bardzo dobrym wyniku, no oscylującym w okolicy rekordu Polski. To jest zwieńczenie moich starań na 110 metrów. Jestem zadowolony, że to się udało już teraz.
1: To trzeci medal reprezentantów Polski w Birmingham. Wcześniej srebrne medale zdobyły Pia Skrzyszowska i Ewa Swoboda. Szósty w finałowym biegu na 400 metrów był wczoraj zawodnik łódzkiego AZS-u Maksymilian Szwed. Polak przebieg dystans w czasie 45 sekund i 6 setnych, co jest jego drugim wynikiem w karierze. Czwarta w rzucie młotem była Anita Włodarczyk. Do podium zabrakło jej nieco ponad pół metra. Na ósmym miejscu rywalizację młociarek zakończyła Aleksandra Śmiech. Brąz biało-czerwonych także w pływaniu. Justyna Kozań stanęła na najniższym stopniu podium w rywalizacji na 400 metrów stylem zmiennym podczas pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. To pierwszy medal reprezentacji Polski zdobyty w stolicy Francji. Dobry mecz polskich siatkarek. Polska wygrała z Francją 3-0 podczas rozgrywanego w Koszalinie Memoriału Agaty Mrus-Olszewskiej. W drugim środowym spotkaniu Włoszki pokonały Ukrainki 3-1. Dzisiaj Polska zagra z reprezentacją Italii. Superpuchar pojechał do Francji. Piłkarze Paris Saint-Germain zdobyli Superpuchar UEFA. W meczu rozgrywanym w Salzburgu PSG wygrało z Aston Villą 2-1. Całe spotkanie w barwach angielskiej drużyny rozegrał reprezentant Polski Matty Cash. Dla Paris Saint-Germain to drugi z rzędu superpuchar. Więcej sportu w serwisie po godzinie 9, a także na radiołódź.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Radiowym oknem sporo słońca i to w ciągu dnia się nie zmieni. Nigdzie w regionie dzisiaj nie powinno padać. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 12 stopni. W ciągu dnia maksymalnie od 22 do 24 stopni. Poza tym wiatr słaby północno-wschodni na barometrze 1006 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 7 minut po godzinie 7, a przed nami druga godzina porannego spotkania.

0: Na zegarze już 13 minut po godzinie 7, a przed nami kolejny temat. Gmina Stryków chwali się, że coraz więcej osób korzysta z lokalnej komunikacji autobusowej. Mieszkańcy jednak tego nie zauważają i wskazują, że w tej okolicy życie bez własnego auta nie jest łatwe ze względów logistycznych. Samorząd chce jednak rozwijać gminną sieć busów.
1: Tutaj jak się przejeżdża przez ulicę Strykowa albo w okolicy, to widać na przystankach autobusowych, że ludzie czekają na autobus, że korzystają z tych autobusów?
2: Komunikacja w Sykowie jest autobusowa i jest pociąg. Kilometr dalej jest pociąg. Bardzo dużo młodzieży, ludzi do pracy dojeżdża, a tutaj komunikacja busowa, jeżdżą busy, bo jak ja dojeżdżałam jeszcze nie tak dawno do Łodzi, to były busy pod godzinę pracy.
1: Widać, że ludzie są na przystankach, że korzystają jakby?
3: Raczej nie.
1: Raczej pusto?
3: Raczej nie, pusto.
1: Jest z nami burmistrz Strykowa, pan Piotr Ślęzak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Podczas ostatniej sesji Rady Gminy debatowano nad raportem o stanie gminy Stryków. No i pojawiła się taka informacja, że coraz więcej osób korzysta z autobusów. To, że więcej osób korzysta, to jest o wiele więcej w porównaniu z poprzednim rokiem?
4: Nie, myślę, że nie jest to o wiele więcej. No tu też nie są takie jakieś profesjonalne raporty sporządzone. To są nasze po prostu obserwacje naszych pracowników. Monitorujemy to na bieżąco. Staramy się co roku modernizować te linie, czyli krótko mówiąc dostosowywać do potrzeb mieszkańców. I dzięki temu rzeczywiście na tych liniach, gdzie czy kursach, które zmieniliśmy pod potrzeby mieszkańców, notujemy wzrost zainteresowania tą linią.
1: Chciałbym się kogoś zapytać o to, jak sprawują się gminne autobusy. No i chyba najlepiej będzie to zrobić na przystanku. Tam taka pani jest. Ja też patrzę.
5: Nie wiem, czy nie leci.
1: Kurier jechał.
5: Kurier? Ja go oceniam, no. No i latają z Łodzi, latają, tylko że jak ja tu w cukierni trochę pracuję, to sobie wyjdę i czekam, nie? Nieraz i godzinę, i pół, różnie.
1: Podczas obrad padł też taki temat współpracy między samorządami, że te połączenia będą realizowane wspólnie. Kiedy tych zmian moglibyśmy się spodziewać i na czym to wszystko będzie polegać?
4: Już w tej chwili jedno z połączeń jest dotowane przez gminę Stryków i miasto Główno, czyli ta współpraca już występuje. Nasza komunikacja gminna także przejeżdża przez tereny gminy głównowiejskiej, więc te porozumienia już są w życiu.
1: Pewnie panie nie korzystają z autobusów.
6: To znaczy my akurat nie korzystamy. Widzi pan, idziemy do samochodu. Bo. Ja kiedyś korzystałam, ale no to było przed tymi zmianami. Miałam problem, żeby dojechać do pracy. Z tamtą firmą było w ten sposób, że często autobus nie przyjeżdżał.
4: Tutaj chyba priorytetem jest ta niewiadoma bardzo ważnego połączenia, czyli Główno Stryków Łódź, gdzie tak naprawdę jesteśmy w tej chwili w rozwiązaniu tymczasowym tylko po to, żeby utrzymać tę linię. I tutaj jakimś światełkiem nadziei jest nowa ustawa o transporcie publicznym, gdzie rzeczywiście będzie trochę więcej możliwości. Transport zbiorowy będzie polegał na wcześniej ustalonym schemacie, które ustala starostwo powiatowe i przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim, oczywiście przy dotacji z budżetu centralnego. Liczymy na to, że te rozwiązania z nowej ustawy pozwolą na dofinansowywanie tej linii w sposób ciągły.
1: Powinno się rozwijać te komunikacje gminą, czy to jest potrzebne mieszkańcom?
5: Bardzo potrzebne.
1: Dlaczego?
5: Bardzo potrzebne. No teraz się zacznie szkoła. Dzieci do Bratoszewic dojeżdżają do szkoły na ósmą, zależy na pół do ósmej i jest bardzo potrzebna, bardzo.
3: Każdy sobie jeździ swoim samochodem, jednak jesteśmy po prostu zmotoryzowani i po prostu każdy sobie jeździ swoim autem, tak?
0: Tylko dodam, że najnowsza, duża nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym została uchwalona przez Sejm pod koniec lipca tego roku. Teraz czeka na podpis prezydenta, no i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Dokładna data wejścia w życie przepisów zostanie określona po zakończeniu procesu legislacyjnego i opublikowaniu ustawy we wspomnianym Dzienniku Ustaw. A tym tematem zainteresował się nasz reporter Adam Murzyński. Na zegarze 17 minut po godzinie 7.

0: Tu Radio Ucie, audycja poranna na zegarze 20 minut po godzinie 7.
1: Przegląd prasy.
0: Śledczy pojawili się na składowisku odpadów w Rogowcu, niedaleko Bełchatowa. To dziennik łódzki. Tam znajduje się jedno z największych nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych w Europie. Na składowisko weszli m.in. policjanci i prokuratorzy. Także oczywiście biegli z zakresu ochrony środowiska. Ocenili stopień degradacji pojemników szczelności, zabezpieczeń oraz ryzyka niekontrolowanego uwolnienia znajdujących się w nim substancji. Analizowali także możliwość powstania zagrożenia pożarowego, w tym jego potencjalne skutki dla pobliskiej infrastruktury krytycznej. Przypomnijmy, katowicka prokuratura nadzoruje kilka postępowań w sprawie nielegalnego składowania odpadów przez zorganizowane grupy przestępcze. Policjanci ze Śląska od 7 lat walczą z tym nielegalnym procederem. Składowisko w Rogowcu jest właśnie jednym z takich miejsc, gdzie te odpady zostały porzucone. Do sprawy między innymi tego miejsca zatrzymano 4 osoby, w tym głównego podejrzanego, który, jak mówią policjanci, od 2018 roku odpowiada za ten proceder. Jako szef grupy przestępczej 50-latek nadal przebywa w areszcie. Składowisko odpadów w Rogowcu od lat spędza sen z powiek okolicznych mieszkańców, których domostwa znajdują się bardzo blisko tego miejsca. W ostatnim czasie powoli ruszyło usuwanie tych odpadów, no ale koszt tego całego procederu to około 25 milionów złotych.

0: autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Podnoszenie ciężaru.
4: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek, 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
0: Po reklamie.
10: Zbliża się 7.30, czas na raport drogowy Adam Urzyński.
11: W Łodzi utrudnienia najszybciej rosną na rondzie Solidarności. Tutaj poczekamy do 5 minut na alejach Palki i Kopcińskiego. Coraz trudniej też przebić się przez rondo w Nowosolnej. To na wyjeździe w stronę Brzezin i autostrady A1. W Łodzi mamy też utrudnienia na zachodniej obok Manufaktury. Tutaj są skrzyżowania z sygnalizacją świetlną i na którymś z tych skrzyżowań no niestety trzeba będzie poczekać. Na łódzkiej trasie WZ jak na razie jest spokojnie. Czekamy kilka minut przy palmiarni, czyli przy skrzyżowaniu Piłsudskiego z Przędzalnianą. Do Łodzi nadjeżdża coraz więcej aut, na przykład ze Strykowa, z Konstantynowa czy z Pabianic i właśnie na drogi dojazdowe do Łodzi zajrzymy za pół godziny.
10: Tu Radio Łódź na zegarze 7.30. Przed nami skrót najważniejszych informacji, Remigiusz Szladrowski.
12: Prokuratura zmienia kwalifikację czynu po utonięciu 7-latka w akwaparku w Łodzi. Śledztwo będzie prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Szpital Matki Polki w Łodzi poinformował o śmierci mózgu chłopca, który 2 tygodnie temu topił się podczas wakacyjnej szkółki pływania, a akwapark Fala wdroży rozwiązania mające automatycznie wykrywać sytuację zagrożenia życia w wodzie. Karol Nawrocki jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej nie złamał prawa, korzystając z muzealnych apartamentów, ustaliła Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych umorzono. Kierowca autobusu miejskiego pił piwo, wożąc pasażerów. Miał ponad 2,7 promila alkoholu w organizmie. Prowadził autobus relacji Katowice-Zabrze. To 63-letni obywatel Azerbejdżanu. Kolejarze mobilizują się na sierpniowy weekend. Już dziś, 13 sierpnia, pojawią się w pociągach dodatkowe miejsca. Będą one dostępne na popularnych w czasie wakacji trasach. W czasie weekendu na torach pojawią się podwójne składy pociągów Pendolino. Pierwsza z 3 fregat w programie Miecznik już ochrzczona. Publicznie w obecności prezydenta i premiera otrzymała imię Wicher. Dziś przed fregatą kolejny test, wodowanie. Do szpitala w Sieradzu na oddział ginekologiczno-położniczy trafił nowoczesny sprzęt. Dzięki urządzeniom lekarze będą mogli lepiej ocenić stan zdrowia pacjentek i dzieci, a rodzice zobaczą swoje dziecko wyraźniej. Basen miejski w Wieluniu pozostanie zamknięty dłużej niż zakładano. Kryta pływalnia jest nieczynna od lutego, czeka na remont. Miała być otwarta z początkiem roku szkolnego, ale w ostatnim przetargu nie wybrano wykonawcy. Nowy termin otwarcia basenu wyznaczono na początek października. To tyle teraz, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 8.
10: No też o krótko tym, co w pogodzie. Prognoza lakoniczna. Dzisiaj dużo słońca, na termometrach 12 stopni. Teraz w ciągu dnia do 24 stopni. Wiatr słaby, północno-wschodni, na barometrze 1006 hektopaskali.
13: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
10: 28 minut do godziny 8, a my niebawem wrócimy do sprawy seniorów z Bałut, którzy mogą stracić swoje miejsce spotkania, to z powodu znacznego podniesienia opłaty za wynajem lokalu.

0: 21 do godziny 8 słuchamy radio w audycji porannej. Seniorzy na Bałutach mogą stracić swoje miejsce spotkań. Od 3 lat przy spółdzielni Pojezierska działa klub Seniora Radość. Dotychczas członkowie klubu płacili symboliczną opłatę za wynajem lokalu. Teraz jednak stawka ma wzrosnąć do 400 zł. Dla seniorów to zdecydowanie zbyt duża kwota, co budzi obawy, że nie będą mieli gdzie się spotykać. Jak mówi w rozmowie z Radiem Mucie prezes spółdzielni mieszkaniowej Pojezierska Michał Sobczak, kiedy klub otwierał się za jego kadencji, od razu zaczął prężnie działać.
1: Zajął się działalnością kulturalną dla seniorów, ale też taką, bym powiedział, fajną działalnością samopomocową, gdzie zaczęli wyciągać rękę do seniorów, którzy są tymi więźniami 4. piętra, współpracować z MOPS-em. Pojawiły się świąteczne paczki dla seniorów, tych najgorzej sytuowanych. Działacze klubu seniora mieli szansę pójść na łódzkie festiwale, na festiwal światła. Jechali tam pierwszy raz w życiu, dlatego że wcześniej nie mieli z kim pojechać, a tutaj nagle jechał cały klub seniora. Lokal, w którym jest klub seniora, jako lokal, bez toalety, gdzie toaleta jest do korzystania na zewnątrz, trzeba wyjść z tego klubu. Jest lokalem, który wcześniej stał przez wiele lat pusty, bo nie było chętnych do wynajmu, więc tutaj ten lokal i tak będzie kosztem spółdzielni, bo spółdzielnia tego lokalu z pewnością nikomu nie wynajmie.
2: Jolanta Danik, jestem prezesem naszego klubu. Ja po prostu dzisiaj jeszcze nie wierzę, że tak się traktuje seniorów. Kiedy wszyscy pomagamy seniorom, to nam narzucają kolosalne koszty. Tak nie może być. My służymy naprawdę naszemu społeczeństwu. My zrobiliśmy wspaniałe Mikołajki. W ubiegłym roku powtórzyliśmy Mikołajki razem z Radą Osiedla Bałuty Centrum. Rozdaliśmy darmowych 275 paczek w granicach 150 zł. Kto za to zawalczył? To my, seniorzy. Błagaliśmy różne instytucje, żeby nam dowozili słodycze, kawę, herbatę, żebyśmy mieli się z czym podzielić.
3: Podniesienie stawki jest związane z walnym zgromadzeniem członków spółdzielni mieszkaniowej Pojezierska, które odbyło się w czerwcu. Podczas niego mieszkańcy podjęli decyzję o konieczności remontu blaszaka. Członkowie spółdzielni przyjęli wniosek o podniesienie stawki na fundusz remontowy tego pawilonu z nieco ponad złotówki do co najmniej 5 zł za metr kwadratowy. Jak informuje w rozmowie z Radiem Łódź prezes spółdzielni Magdalena Banasiak, Rada Nadzorcza została zobowiązana do wprowadzenia tej zmiany również dla klubu seniora.
4: I ustanowiła taką uchwałą Rady Nadzorczej stawkę na pawilonie od funduszu remontowego 7 zł z metra netto. Co innego jest najemca, który prowadzi działalność gospodarczą, natomiast co innego jest stowarzyszenie non-profit. Tak, spółdzielnia sobie zdaje z tego sprawę, ale jednocześnie musimy wypełniać zobowiązania walnego zgromadzenia, tak? Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni. Rada Nadzorcza oczywiście może prawdopodobnie zrobić wyjątek, to już należy do kompetencji Rady. Mieliśmy taką uchwałę również o utworzeniu funduszu społeczno-kulturalnego, które nie przeszło zdecydowanym głosem członków, który by właśnie taki fundusz mógłby właśnie wspomóc właśnie takie organizacje.
5: Siedzimy w czterech ścianach sami. To dla nas te 2 dni w tygodniu to jest naprawdę rozrywka. Przychodzimy, poplotkujemy, posiedzimy, pożartujemy, umówimy się na jakieś wyjście, czy do teatru, czy do kina, bo chodziliśmy. Chodziliśmy też na pikniki do parku. No to jest nasze życie.
0: Co Państwo, no to także w tej sprawie polecamy studiomaparadiouciek.pl. Można pisać, można także dzwonić 606 78 78 78. Przypominam także o wiadomościach głosowych. To za pośrednictwem radiouciek.pl, także naszej aplikacji mobilnej. Polecamy. A tym tematem zainteresował się nasz reporter Kacper Józefowicz. Na zegarze 18 minut do godziny 8.

0: 14 minut do godziny 8. Jak wspomnieliśmy w naszej audycji, seniorzy na Bełtach mogą stracić swoje miejsce spotkań, a to z powodu znacznego podniesienia opłaty za wynajem lokalu. W tej sprawie nasz słuchacz, pan Krzysztof.
1: No, pan sam widzi, że jak to się dba o emerytów. Na stadiony, które dewastują ciągle, a to ubikacja, a to siedziska, to ciągle są pieniądze i pani Zdanowska o to dba, ale o emerytów jak o ten klub, który to nikt nie chce dać pieniędzy.
0: Bardzo panu dziękujemy za ten telefon. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie, no to polecamy kontakt z Radiem Łódź. Jesteśmy do państwa dyspozycji do godziny 9. Przed nami kolejne tematy. Teraz na zegarze 13 minut do godziny 8.

jutra. 10 minut do godziny 8, a po godzinie 8 spotkanie z gościem, którym dziś będzie marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska. Zapytamy między innymi o sytuację hydrologiczną w naszym regionie, no bo mamy potężny problem suszy. Urząd Marszałkowski przekazuje miliony na zatrzymanie wody i retencję dla gmin. Pytanie, czy to wystarczy? Także punktualnie o 8 najważniejsze informacje polecamy.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj.
2: Zanim klikniesz... Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13:40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
3: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
5: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
1: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19:30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19:30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
7: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
8: Zbliża się 8 czas na raport drogowy, Jana Murzyński.
9: Do Łodzi nadjeżdża coraz więcej kierowców i dlatego na kilku drogach dojazdowych mamy poranne utrudnienia. Na przykład na Konstantynowskiej, gdzie poczekamy łącznie do 10 minut. Podobnie długo poczekamy na Zgierskiej. Niestety tu także trzeba postać między Zgierzem i Łodzią. Mamy też utrudnienia na drogach w innych miastach w regionie, na przykład w Wieluniu, gdzie korkują się najważniejsze skrzyżowania w mieście i teraz przejazd przez miasto zajmie dłużej niż zazwyczaj, dłużej kilka minut. W Sieradzu jak na razie większych utrudnień nie ma, ale w Zduńskiej Woli poczekamy na głównej drodze z powodu remontu. Więcej wiadomości z dróg już za pół godziny.
8: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje, Remigiusz Szwadrowski.
10: Będzie eksperyment procesowy w sprawie utonięcia dziecka w łódzkim akwaparku. Już jest śledztwo. Rząd chce podnieść płacę minimalną do prawie 5 tysięcy złotych. To kompromis między pracodawcami i związkami zawodowymi. W Strykowie może być lepsza komunikacja autobusowa. Pomogą pieniądze od marszałka województwa. Przed nami pogodny czwartek z temperaturą maksymalną 24 stopnie. Prokuratura sprawdzi, jak doszło do utonięcia dziecka w akwaparku Fala w Łodzi. Przypomnijmy, pod koniec lipca podczas zajęć wakacyjnej szkółki pływania siedmiolatek najpierw tonął przez prawie 3 minuty, a następnie 6 minut pozostawał pod wodą. Chłopca wyciągnął z basenu przypadkowy świadek. Prokuratura, która po zdarzeniu wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzania zagrożenia dla życia i zdrowia dziecka, teraz zmieniła kwalifikację czynu, informuje Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
11: Śledztwo w tym zakresie będzie prowadzone teraz w kierunku artykułu 155, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
10: A we wrześniu zostanie przeprowadzony eksperyment procesowy. Śledczy sprawdzą, czy i którzy ratownicy mogli widzieć miejsce tragedii i powinni zareagować.
12: Więcej na radiołódź.pl.
10: Szykuje się podwyżka płacy minimalnej w przyszłym roku. Od stycznia ma wynieść 4950 zł. To na razie propozycja rządu i ma to być kompromis między pracodawcami i związkami zawodowymi. Warto dodać, że polska pensja minimalna po uwzględnieniu różnicy w kosztach życia jest jedną z najwyższych w Europie. Przekracza ponad połowę przeciętnego wynagrodzenia. Podwyżka płacy minimalnej o 3%, czyli o prognozowaną wysokość wskaźnika inflacji w przyszłym roku, sprawi, że osoby zarabiające najniższą krajową nie odczują zmiany swojej siły nabywczej. Wysokość płacy minimalnej to wybór polityczny, stwierdził dr Karol Pogorzelski, analityk banku Pekao S.A.
13: Wiadomo, że jak będzie ta płaca minimalna zbyt wysoka, to może ona przełożyć się na wzrost bezrobocia, gdy pracodawcom nie będzie opłacało się zatrudniać nowych pracowników, ale z badań ekonomicznych wynika, że ten próg jest dość wysoki i doświadczenia różnych krajów sugerują, że płaca minimalna jak do tej pory nie przekładała się jakoś specjalnie na pogorszenie sytuacji na rynku pracy.
10: A płacę minimalną zarabia od 10 do 20% polskich pracowników. Jutro wiele urzędów będzie nieczynnych. Kto ma pilną sprawę do załatwienia w urzędzie, nie powinien tego odkładać do piątku. Tego dnia wiele urzędów będzie nieczynnych. Ich pracownicy będą mieli wolne w zamian za przypadające w sobotę 15 sierpnia święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Gmina Stryków chce rozwijać komunikację autobusową. Urzędnicy mówią, że to konieczność, bo coraz więcej osób korzysta z gminnych busów. Jednak nie wszyscy mieszkańcy to zauważają. Wielu mówi, że w gminie Stryków każdy przemieszcza się własnym środkiem transportu.
14: Z Łodzi latają, tylko że jak ja tu w cukierni trochę pracuję, to sobie wyjdę i czekam, nie? Nieraz i godzinę i pół, różnie.
15: Komunikacja w Sykowie jest autobusowa i jest pociąg. Bardzo dużo młodzieży, ludzi do pracy dojeżdża.
16: Każdy sobie jeździ swoim samochodem. Jednak jesteśmy po prostu zmotoryzowani i po prostu każdy sobie jeździ swoim autem, tak?
10: Zgodnie z uchwaloną niedawno ustawą o transporcie zbiorowym od przyszłego roku większy udział finansowy i organizacyjny w realizowaniu połączeń będą mieli marszałkowie województw. Ustawa czeka na podpis prezydenta. Susza w województwie łódzkim. Już ponad 60 gmin apeluje o oszczędzanie wody. Urząd Marszałkowski przekazuje miliony na zatrzymywanie wody i retencję dla gmin. Między innymi o pogarszającej się sytuacji wodnej w regionie rozmawiać będziemy tuż po godzinie 8 z naszym porannym gościem, marszałek województwa łódzkiego Joanną Skrzydlewską. Możliwe, że to koniec klubu seniora na Pojezierskiej w Łodzi. Dotychczas seniorzy ze Stowarzyszenia Radość płacili symboliczną złotówkę za wynajem lokalu, który przez wiele lat stał pusty. Od teraz opłata ma wzrosnąć do prawie 400 zł miesięcznie. Podwyżka to efekt decyzji o remoncie blaszaka. Klub od samego początku prężnie działał, mówi były prezes spółdzielni mieszkaniowej Pojezierska Michał Sobczak.
17: Pojawiły się świąteczne paczki dla seniorów, tych najgorzej sytuowanych. Działacze klubu seniora mieli szansę pójść na łódzkie festiwale, na festiwal światła. Jechali tam pierwszy raz w życiu, dlatego że wcześniej nie mieli z kim pojechać.
10: Warto zaznaczyć, że mieszkańcy spółdzielni nie zgodzili się wcześniej na utworzenie funduszu społeczno-kulturalnego, który mógłby finansowo wspierać organizacje działające przy spółdzielni. Teraz to tyle. W wiadomościach za pół godziny wrócimy jeszcze.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 5 minut po godzinie 8, przed nami 3 godzina porannego spotkania. My słyszymy się do godziny 9, a niebawem u nas spotkanie z gościem.

0: Gość Radia Łódź.
1: Już prawie 10 minut po godzinie 8. Słuchają Państwo Radio Łódź. Maciej Trajanowski, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa, którym jest Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa łódzkiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam gorąco.
1: Pani marszałek, o dobrze, że pani powiedziała gorąco. Była pani ostatnio nad Zalewem Selejowskim? Widziała, co tam się dzieje?
2: No trochę niski poziom wody.
1: No nawet powiedziałbym bardzo niski. Płaczą przedsiębiorcy, płaczą turyści. No tak naprawdę to ruch turystyczny zamarł nad Zalewem Selejowskim. Czy potrzebna jest opcja atomowa i bomba atomowa, jeżeli chodzi o walkę z suszą w województwie łódzkim?
2: No tak, bo problem suszy to nie jest tylko problem województwa łódzkiego, to jest problem tak naprawdę

0: całego kraju i całej Unii Europejskiej, bo to i również problem Niemiec, Wielkiej Brytanii. Rzeczywiście my jako Urząd Marszałkowski w ostatnich 2 latach przeznaczyliśmy ponad 50 milionów złotych. To środki i z budżetu województwa, ale także unijne, których jesteśmy dysponentem. I w ramach naszych możliwości wydaje mi się, że robimy wszystko, co jesteśmy w stanie zrobić. Czyli wspieramy jednostki samorządu terytorialnego, bo właśnie przekazujemy im środki na przebudowę, budowę zbiorników retencyjnych, na konserwację zbiorników małej retencji.
1: No właśnie, dlatego ja zapytałem o tą opcję atomową, bo ostatnio 6 milionów złotych idzie do gmin, do samorządów na tą małą retencję. No tylko pytanie, czy to wystarczy, bo jak tak sobie policzyłem, sprawdziłem, ile wynosi dofinansowanie na budowę oczek wodnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Jeżeli ktoś chce sobie takie oczko wodne wybudować, to 8 tysięcy dostanie. No to łatwo policzyć, że za te 6 milionów 750 oczek wodnych powstanie.
0: Oczywiście,
1: to chyba nas nie uratuje.
0: Znaczy ja nie chcę wracać do przeszłości, bo tego już nie zmienimy, ale środki z KPO, które zostały za późno odblokowane, bo wcześniej nie mogły być odblokowane, niestety spowodowały, że województwo łódzkie miało przyznaną kwotę ponad, chyba, jak dobrze pamiętam, 83 milionów złotych, których niestety samorządy nie były w stanie wydatkować z racji krótkiego czasu realizacji przedsięwzięcia, na które pozyskać mogły te środki, czyli właśnie na zbiorniki chociażby retencyjne. I to jest wielka szkoda, ale niestety tak się stało.
1: A samorządy chcą z tych pieniędzy korzystać?
0: Chcą.
1: Sięgają po te pieniądze?
0: Sięgają.
1: Dobrze,
0: bo
1: jest 6 milionów, powiedzmy, że to nie
0: znaczy,
1: jest za
0: dużo. My z roku na rok zwiększamy te kwoty środków. Jesteśmy też, to jest ważne, jednym beneficjentem w zeszłym roku województwo łódzkie zostało z Polski wybrane do inicjatywy Climax dotyczącej odporności klimatycznej. I te środki wydatkujemy na to, aby lepiej jeszcze zdiagnozować problem suszy w naszym województwie i aby lepiej przygotować się do nowej perspektywy i lepiej ukierunkować środki, z których w latach 2-3-4 będą mogły samorządy korzystać.
1: Pytam o to dlatego, o to niemrawość samorządów, dlatego, że ja sprawdzałem sytuację, jak wyglądają apele o oszczędzanie wody. Ponad 60 gmin w całym województwie apeluje o oszczędzanie wody. No tylko na komunikacie na stronie internetowej chyba się skończyło. My ostatnio sprawdzaliśmy, jak sytuacja wygląda w Żgowie. Część mieszkańców w ogóle nie wie, że taki apel istnieje.
0: To jest edukacja
1: i żyjemy
0: informacja.
1: Tak, jakby nic się nie działo, nic się nie wydarzyło. Ostatni deszcz krótki padał 3 dni temu i tak naprawdę, a przypomnę, że w Radiu Łódź dr Sebastian Szklarek, ekohydrolog z Polskiej Akademii Nauk mówił, że nawet jakby równo padało przez cały sierpień, nie udałoby się odrobić tych strat i zalew solejowski praktycznie by prawdopodobnie by nie wrócił do normy, więc chyba coś jest nie tak. Chyba sobie nie zdajemy sprawy, nie uświadamiamy sobie tego, co się dzieje.
0: Myślę, że nie wszyscy i tutaj rzeczywiście jest problem, bo uważam, że samorządowcy powinni zdać sobie sprawę z problemu suszy, z którą mamy do czynienia i jednak podejmować się bardziej dynamiczne decyzje, ale także przede wszystkim skutecznie informować swoich mieszkańców o tym, co oni powinni robić w obecnej sytuacji. No już na południu Europy mieszkańcy dokładnie to wiedzą, są tego nauczeni, potrafią oszczędzać wodę, wiedzą, że nie mogą nalewać wody do basenów, wiedzą, że nie mogą podlewać ogródków w ciągu dnia i tak dalej, i tak dalej.
1: No my się zorientujemy pewnie trochę później.
0: No my zawsze jesteśmy trochę jeden krok do tyłu, ale ja głęboko wierzę w rozsądek mieszkańców województwa łódzkiego i myślę, że im będziemy częściej o tym mówić, tym to będzie przynosić lepszy efekt.
1: Pani marszałek, skoro rozmawiamy o pieniądzach, skoro rozmawiamy o ekologii, to będą większe pieniądze na usunięcie odpadów niebezpiecznych w Rogowcu pod Bełchatowem, to ja przypomnę tylko słuchaczom, że w sąsiedztwie elektrowni Bełchatów, czyli strategicznego terenu, znajduje się jedno z największych w Europie nielegalnych składowisk odpadów. Niedawno weszli tam śledczy, o tym zresztą mówiliśmy na antenie Radia Łódź. Oni starają się ocenić stan tych mauzerów, w których te odpady niebezpieczne są przetrzymywane. Jak na razie jest podpisana umowa na usunięcie 4000 ton odpadów.
0: A jest to, ich 50 tysięcy.
1: A jest ich 50 tysięcy. Będą większe pieniądze?
0: Jeśli pozyskamy je z rządu, od Skarbu Państwa, to jak najbardziej tak, bo przypomnę, że my wykonujemy tą procedurę w ramach wykonania zastępczego. Urząd Marszałkowski stoi na stanowisku, że środki nie powinny pochodzić z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na to zadanie, tylko powinny pochodzić z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
1: Jak sobie słuchacz nasz słucha, to pewnie myśli, dla niego to jest żadna różnica. To i tak z moich podatków.
0: Jest taka różnica, bo ja nie uważam, aby mieszkańcy województwa łódzkiego musieli płacić nie za swoje błędy, A pamiętajmy, że budżet Urzędu Marszałkowskiego nie jest z gumy. Jeżeli mamy przeznaczyć większe środki na utylizację odpadów znajdujących się w Rogowcu, to będzie kosztem innych zadań, które powinniśmy zrealizować na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego.
1: Bo powiedzmy słuchaczom, 25 milionów, ponad 25 milionów
0: będzie kosztowało... To jest 4000 ton. Czyli łatwo sobie możemy policzyć, że potrzebujemy 300 milionów złotych minimum na to, aby usunąć to,
1: co tam się... I kilkunastu lat jeszcze.
0: I kilkunastu lat. Więc jeżeli nie będziemy mieć wsparcia z poziomu krajowego, to będzie to bardzo trudne, abyśmy byli w stanie to realnie zrealizować.
1: To jaka jest na to szansa? Bo to jest dość przerażające. To jest... Nie bez powodu powiedziałem, że jest to w sąsiedztwie elektrowni Bełchatów, bo kiedy, gdyby cokolwiek tam się wydarzyło, jakieś skażenie terenu, no to zagrożenie dla elektrowni, która dostarcza 1/3 chyba, nie wiem, czy nie przesadzam, prądu...
0: Nie przesadza pan redaktor.
1: Potrzebnego w polskim systemie.
0: Znaczy, no to... Tutaj zdecydowanie jest potrzebne rozwiązanie na poziomie krajowym, bo to nie jest tylko problem województwa łódzkiego, tak? Dlatego chociażby na najbliższym konwencie, który odbędzie się w Płocku marszałków, wiem, że ten temat będzie poruszany, ponieważ my musimy otrzymać rozwiązanie z poziomu krajowego dla wszystkich 16 województw, jak w takich sytuacjach powinniśmy postępować i kto de facto powinien finansować tego typu procedury. Ja uważam, że tutaj jak najbardziej należałoby też spróbować sięgnąć po środki europejskie i to jest już rolą, bym powiedziała, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Klimatu, aby zabezpieczyć je w takiej kwocie, że każdy z nas będzie w stanie po te środki sięgnąć z wkładem własnym oczywiście. To jest
1: to jaką szansę pani widzi na to, że pojawią się te pieniądze, że przynajmniej połowa z tych odpadów zostanie usunięta?
0: No ja widzę taką szansę, że na pewno będę na drodze sądowej z Urzędem Wojewódzkim i sąd rozstrzygnie, po której stronie leży racja, co na pewno nie jest do końca satysfakcjonujące, bo na
1: czym
0: ten problem...
1: samorząd będzie się z tak rządem inne, sądził?
0: Tak, no tak jak inne to już robią samorządy wojewódzkie, dlatego że my musimy pozyskać te środki z zewnątrz i one muszą być dla nas dedykowane.
1: Czyli to jeżeli rząd mamy... Urząd Wojewódzki mówi, że to jest sprawa samorządu?
0: Niestety tak.
1: Tak odsyła?
0: Tak odsyła, chociaż są wyjątki, chociażby województwo śląskie, gdzie wojewoda znalazł te środki w ramach swojego budżetu i przeznaczył je do Urzędu Marszałkowskiego.
1: A to jeszcze dopytam, ten wniosek do sądu już trafił?
0: Nie, jest przygotowywany obecnie, jak dobrze pamiętam, 2 tygodnie temu Zarząd Województwa Łódzkiego podjął taką decyzję, aby iść na drogę sądową.
1: Czyli będzie proces o to, co się stanie, oby ten proces nie trwał aż tak długo, żeby tam na przykład te mauzery się pod Bełchatowem
0: nie rozpadły. Ja myślę, że również nasza rozmowa 16 marszałków w Płocku we wrześniu też przyniesie jakieś efekty, ponieważ no, jasno stoimy na stanowisku, że potrzebujemy rozwiązania na poziomie krajowym i znalezienia odpowiednich środków, z których będziemy mogli korzystać, aby ten proces przyspieszyć. Oczywiście my w ramach naszego budżetu będziemy szukać takich środków, ale pamiętajmy, że mamy 1000 innych równie ważnych zadań, które realizujemy na rzecz naszych mieszkańców.
1: Marszałek województwa łódzkiego, Joanna Skrzydlewska jest moim i państwa gościem. Porozmawiajmy o łódzkim lotnisku. Sporo zamieszania wokół łódzkiego lotniska, a przecież Urząd Marszałkowski jest także udziałowcem, jest jednym z właścicieli lotniska, mniejszościowym, ale jednak. Tym bardziej, że w zeszłym roku samorząd województwa łódzkiego zapowiadał dokapitalizowanie portu lotniczego, czyli przekazanie większej ilości pieniędzy i objęcie większych udziałów. Czy w związku z tym, co się dzieje wokół lotniska, te plany się zmieniły?
0: Nie, plany się nie zmieniają, ponieważ no, ewentualnie może się zmienić osoba, która będzie stała na czele tego lotniska. Lotnisko nadal będzie funkcjonować. Natomiast tak jak pan redaktor słusznie zauważył, my jesteśmy mniejszościowym udziałowcem i kluczową rolę w tej sytuacji odgrywa miasto Łódź, które ma chyba 95% udziałów i to ono decyduje o tym, kto będzie zasiadał w fotelu prezesa
1: lotniska. A pani zdaniem powinien się zmienić prezes lotniska? Ja tylko przypomnę słuchaczom, że Urząd Miasta Łodzi przeprowadził kontrolę w porcie lotniczym. Z raportu, do którego Radio Łódź dotarło, wynika, że kontrolerzy wykazali szereg nieprawidłowości, sposób zarządzania. Prezes lotniska miała spędzić około 110 dni w podróżach służbowych, ale były też tam wątki kolacji z alkoholem po północy.
0: Znaczy, panie redaktorze, ja nie czytałam wyników audytu i wyników kontroli. Mogę się tylko opierać na tych doniesieniach medialnych, które możemy przeczytać, które do nas docierają, ale rozumiem, że jeżeli kontrola była przeprowadzona w zeszłym roku, to nadzór właścicielski Urzędu Miasta Łodzi przekazał chyba plan naprawczy, który władze lotniska powinny wdrożyć i realizować.
1: Czyli co, pali za nim za późno jest reakcja na ten raport pokontrolny?
0: W moim odczuciu trochę tak, no bo po co było, jeżeli jest tak źle, jeżeli nadzór właścicielski jest niezadowolony z tego, w jaki sposób prezes prowadził i zarządzał tą spółką, no to powinien chyba wcześniej podjąć decyzję, chociażby Rada Nadzorcza chyba nie powinna udzielać absolutorium, jeżeli była niezadowolona z faktu, w jaki sposób spółka jest zarządzana przez obecną panią prezes.
1: A to jeszcze na koniec zapytam tego wątku. Oczywiście pani zdaniem to lotnisko jest potrzebne, bo różne pomysły się pojawiały. Ja pamiętam, przed kilkoma laty Urząd Miasta wystawiał na sprzedaż. Oczywiście to była przenośnia, ale rzeczywiście szukało inwestora Urząd Miasta, mówiąc, że lotnisko na sprzedaż. No tym bardziej, że przecież zaraz obok w Baranowie będziemy, zaraz obok naszego województwa będziemy mieli mega lotnisko. Niedługo, może nie tak zaraz, ale niedługo zostanie wbita pierwsza łopata.
0: Ja uważam, że jest potrzebne, bo jest wzrost pasażerów, którzy latają z tego lotniska. I myślę, że
1: to prawie 500 000 jeszcze. Powiedzmy, to jest najwięcej w historii do tej pory.
0: Najwięcej w historii, najwięcej z małych portów regionalnych.
1: Nie jest to liczba może imponująca w porównaniu do Krakowa czy
0: Katowic. Tak, nie są to Katowice, bo do Warszawy się nie mamy co porównywać. Natomiast uważam, że jeżeli byłaby większa ilość połączeń lotniczych, to łodzianie i mieszkańcy regionu bardzo chętnie by z tego korzystali, więc myślę, że tu przede wszystkim władze lotniska powinny i główny udziałowiec powinni kłaść nacisk na to, aby przyciągnąć nowych przewoźników i zwiększyć siatkę połączeń. I wtedy byśmy zobaczyli, czy rzeczywiście osoby, mieszkańcy chcą latać z tego lotniska, czy też nie są zainteresowani i wolą jechać do Warszawy. Pamiętajmy, że też za chwilę rozpocznie się remont autostrady z Łodzi do Warszawy i na pewno dojazd tam będzie dłuższy i będzie utrudniony przez najbliższe lata, no bo to na pewno nie będzie proces, który skończy się w okresie 12 miesięcy. I myślę, że inne porty lotnicze też na tym skorzystają, bo łodzianie będą wybierać inne porty lotnicze, jeśli będą mieć odpowiednie połączenia lotnicze.
1: Może też kolej na tym skorzystać, na tym remoncie autostrada 2. A propos kolei, właśnie, panie marszałek, w 2025, w zeszłym roku, łódzka kolej aglomeracyjna przewiozła 12 milionów pasażerów. Co chwila media informują o tym, że bity jest kolejny rekord. Czy to w weekend, czy to podczas Łódź Summer Festiwalu. Znowu łódzka kolej aglomeracyjna przewozi najwięcej osób. Ale czy czarne chmury zbierają się na dełka? I tutaj mówię, już słuchaczom wyjaśniam, tutaj mówię o tym, że za 2 lata tak naprawdę tory w województwie łódzkim zostaną otwarte i będzie otwarty przetarg. Każda firma będzie mogła wystartować, czy to z Czech, z Niemiec, czy na przykład z Holandii, i obsługiwać pasażerów także w województwie łódzkim. To jest problem dla łódzkiej kolei aglomeracyjnej, ta perspektywa konkurencji?
0: To jest problem dla wszystkich kolei aglomeracyjnych w Polsce, bo te tory będą otwarte w całym kraju, nie tylko w województwie łódzkim. Jak najbardziej. Natomiast my ostatecznie jeszcze nie wiemy, jak będą wyglądały ostateczne zapisy ustawy. Cały czas Ministerstwo Infrastruktury, z tego co wiem, jest również w kontakcie z Komisją Europejską i staramy się te zapisy przywrócić, które były wcześniej, które właśnie dawały nam możliwość bezpiecznego świadczenia usług na rzecz pasażerów.
1: Ale czy to może się skończyć w ten sposób, otwarcie rynku kolejowego za 2 lata, że łódzka kolej będzie
0: aglomeracyjna, łódzka będzie kolej miała będzie problem? Konkurować z innymi przewoźnikami i oczywiście ten, który złoży najlepszą ofertę, będzie zwycięzcą, czyli jak będziemy musieli konkurować z innymi. Natomiast my oczywiście podejmujemy działania zachowawcze. Tabor, który kupujemy, który zostanie do nas dostarczony na przełomie 1. i 2. kwartału 2029 roku, jest taborem województwa, nie jest taborem spółki, czyli jak gdyby staramy się dmuchać na zimne i staramy się mieć też jak najmocniejszą pozycję, aby łódzka kolej aglomeracyjna nadal mogła świadczyć usługi na rzecz podróżnych pasażerów.
1: A jak będzie, to zobaczymy. Jeszcze na koniec, bo czas nam już się kończy, zapytam, a co z linią, dodatkową linią kolejową do Bełchatowa? W zeszłym roku bodajże, z tego co pamiętam, pani marszałek zapowiadała, że
0: tak, to jest w pakcie kolejowym, który mamy zawarty z Ministerstwem Infrastruktury.
1: I to powiem jeszcze słuchaczom, że nie chodzi tutaj o linię z Piotrkowa do Bełchatowa, bo Bełchatów jest największym miastem w województwie, jednym z największych w ogóle w Polsce, do którego kolej nie dociera. I nie chodzi o linię z Piotrkowa do Bełchatowa, ale chodzi o budowę całkiem nowej linii z Łodzi do Bełchatowa.
0: No tak jak teraz jest zbudowana linia 131. To są inwestycje, które prowadzimy wspólnie z PKP PLK i jak najbardziej nie odstępujemy od realizacji. Natomiast no, musimy sobie uświadomić, że to nie są procesy dwu czy trzyletnie, tylko kilkuletnie.
1: No, to kiedy ewentualnie ruszy coś w tym, w temacie linii kolejowej z Łodzi do Bełchatowa? To jest kwestia, nie wiem, roku, dwóch, pięciu lat?
0: Ja bym bardziej powiedziała pięciu lat. Zupełnie tak odpowiedzialnie, bo to wszystko zależy od drugiej strony, czyli od PKP PLK.
1: Czyli będziemy czekać na tą decyzję. Bardzo dziękuję.
0: Decyzja już jest, tylko chodzi o jej realizację.
1: Zobaczymy, kiedy ta realizacja się rozpocznie. Bardzo dziękuję. Dzisiaj moim i Państwa gościem była Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa łódzkiego. Życzymy miłego dnia.
0: No dziękuję. Dobrego dnia dla Państwa.
1: Dobrej końcówki urlopu. Dziękujemy pięknie.
0: Dziękuję.

0: Radio Łódź. Gramy jak z nut.
1: Autopromocja.
2: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 21 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. O łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl. Więcej na radiołódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
3: Walizka? Jest. Okulary? Są. Bilet? Jest. A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
4: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, to liczy się człowiek, to kupuje.
6: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
1: Po reklamie.
7: Zbliża się 8.30, czas na raport drogowy. Jadę Morzyński.
8: Na drogach w Łodzi mieliśmy już poranne godziny szczytu. Teraz wygląda na to, że sytuacja wraca do normy. Do 5 minut stracimy na rondzie Solidarności i podobne opóźnienie, bo również 5 minut czeka nas na Konstantynowskiej, na Zgierskiej i na Aleksandrowskiej. Poza tym, jadąc przez Łódź, na pewno warto pamiętać o remontach. W związku z pracami mamy zmianę organizacji ruchu na wiadukcie na Włókniarzy i na Broniewskiego na Łódzkiej Dąbrowie. No i też zmianę mamy na Pojezierskiej przed krzyżówką z Aleją Włókniarzy. Więcej wiadomości z dróg za pół godziny.
7: Na zegarze 8.30.
9: Same dobre wiadomości.
7: I Remigiusz Fladrowski.
10: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi oferuje bezpłatny i ciepły posiłek dla dziecka w szkole lub przedszkolu. Rodzice i opiekunowie zainteresowani wsparciem powinni zgłosić się do jednego z 10 punktów pracy socjalnej. Bezpłatne posiłki przysługują dzieciom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza nieco ponad 1600 zł. Warto wspomnieć, że przekroczenie kryterium nie oznacza odmowy pomocy. Za nami zaćmienie słońca. Kulminacja zjawiska była wczoraj, chwilę po 20, kiedy księżyc zasłonił ponad 80% tarczy słonecznej. Na wielu łódzkich górkach zgromadzili się mieszkańcy. Trudno było znaleźć dogodne miejsce do obserwacji. Nie wszystkim się udało.
11: Nie, już zachodziło słońce.
12: Widziałam w telefonach odbicia ludzi.
13: No, coś nieziemskiego. Dla mnie to majestatyczne przeżycie.
14: Jaki to jest widok?
15: Niesamowity, jeden na wiele lat. Ostatnio mam właśnie z 15 roku zaćmienie zdjęcia, także trochę lat minęło.
16: Tam dużo było ludzi, prawie nic nie zdążyłem zrobić.
17: Pomimo tego, że miał pan teleskop.
16: Chciałem coś zobaczyć, ale nie oczekiwałem, że tyle ludzi będzie.
10: Jeśli ktoś przegapił zaćmienie, można do tego wrócić na radiołódź.pl. 6 orkiestr dętych z województwa łódzkiego będzie ze sobą współpracować. To pierwsze takie przedsięwzięcie. W orkiestrach gra w sumie 200 muzyków i pod kierownictwem uznanego dyrygenta Mariusza Dziubka będą doskonalić m.in. interpretacje utworów, mówi Rafał Songan z Łódzkiego Domu Kultury.
14: Wielką radością jest, że udało nam się pozyskać do opieki merytorycznej tego przedsięwzięcia pana pułkownika Mariusza Dziubka, co niejako jest gwarancją sukcesu.
10: A kulminacją przedsięwzięcia będzie świąteczny koncert kolęd w Łodzi. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 9:00.
7: A przed nami piękny, pogodny dzień, mało chmur, nigdzie w regionie nie powinno padać, jeżeli chodzi o temperaturę przyjemniej, 17 stopni teraz, w ciągu dnia maksymalnie do 24, wiatr słaby północno-wschodni na barometrze 1007 hektopaskali, a to oznacza, że ciśnienie powoli rośnie.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
7: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 9, a my niebawem odwiedzimy Zagrodę Tatarską, a więc jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na mapie Radomska. Szczegóły niebawem.

0: 11 do godziny 9. No i czas na naszą kolejną radiową podróż o poranku. Dzisiaj województwo łódzkie, więc zostajemy w domu. I Zagroda Tatarska, która jest jednym z najbardziej niezwykłych miejsc na mapie Radomska, położona na terenie dawnego Stobiecka Miejskiego, przenosi odwiedzających w świat tradycyjnej architektury, codziennej pracy i obyczajów mieszkańców regionu sprzed ponad 100 lat. Autentyczne gospodarstwo wzniesione w 1875 roku zachowało swój pierwotny układ i wyjątkowy charakter. Dziś obiekt jest oddziałem Muzeum Regionalnego imienia Stanisława Sankowskiego w Radomsku i tętni życiem podczas warsztatów, lekcji muzealnych, pokazów tajników dawnego rzemiosła czy wydarzeń folklorystycznych. No i to doskonałe miejsce dla rodzin, miłośników historii, regionalnych tradycji i spokojnego odkrywania mniej znanych atrakcji województwa łódzkiego.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
5: Podróżowanie.
6: Podróżowanie.
7: Podróżowanie z radiem.
8: Zagroda Tatarska w Stobiecku Miejskim została wybudowana w roku 1875 przez cieśle Adama Gałwę dla rodziny Dziegciów, Dziegieć, która mieszkała tutaj przez kilka pokoleń.
9: Barbara Sitek, Muzeum Regionalne w Radomsku.
8: Byli to starsi państwo, małżeństwo, które podejrzewam, że gdyby nie wichura, która przeszła przez Stobiecko w 2008 roku, to oni by tutaj sobie dożyli swoich ostatnich dni. Niemniej jednak w 2008 roku przez Stobiecko Miejskie przeszła trąba powietrzna i potem ta zagroda została wyremontowana, wcześniej odkupiona przez Urząd Miasta Radomska i od tego momentu po remoncie została przekazana w zarząd muzeum.
9: Zagroda Tatarska. Właśnie, dlaczego tatarska?
8: Mamy legendę przekazywaną tutaj z pokolenia na pokolenie, która głosi, że w dawnych wiekach mieli być osiedleni jeńcy tatarscy, tak zwanych stubiesów miało być osiedlonych tutaj w Stobiecku Miejskim i od tego miała się wywodzić nazwa Stobiecko-Miejskie. Wiemy, że mieszkańcy Stobiecka trudnili się uprawą tatarki, gryki. Ją też mielono w młynach na różne rodzaje, różne gatunki kaszy i tą kaszą handlowano na jarmarkach, targach, w różnych miejscowościach. Wiemy, że nawet Anna Jagiellonka kazała sobie ją przywozić na Dwór Królewski. Kaszę ze Stobiecka nazywaną radomską. Kobiety tutaj w Stobiecku też wypiekały tatarczuch. To jest taki ciemny placek z mąki tatarczanej, który dzisiaj jest wpisany na listę produktów tradycyjnych, jako ten wywodzący się ze Stobiecka Miejskiego. Izba była tym najważniejszym pomieszczeniem w chałupie wiejskiej. Tutaj się skupiało całe życie rodziny. Tutaj się spało, odpoczywało. Tutaj się dzieci rodziły, świętowało, czy też dożywało swoich ostatnich dni. No i tutaj wyposażenie, które składa się z tych przedmiotów, z tych eksponatów już dzisiaj, które zachowały się po ostatnich właścicielach. Jak łóżko, kołyska, ława, szafa, stół, to te większe, ale też i drobniejsze elementy wyposażenia, które służyły gospodyni do przygotowywania posiłków, jak garnki żeliwne, miski gliniane, niecki drewniane, dzieża do zagniatania ciasta na chleb, kosze, koszyczki, no i oczywiście przedmioty też w kąciku higienicznym, które służyły do takiej codziennej higieny. Mamy tutaj lustro, mamy wiadro, miskę, konew, ale mamy też magiel, taki ręczny, który służył do prasowania tej odzieży z płótna lnianego.
9: Przy okazji, co jeszcze moglibyśmy tutaj ciekawego zobaczyć na terenie powiatu radomszczańskiego?
8: Warto też podjechać do Gidel. To niewielka miejscowość, ale tam znajdują się trzy ciekawe zabytki sakralne, bo mamy sanktuarium Matki Boskiej Gidelskiej, kościółek drewniany Marii Magdaleny i kościół Matki Boskiej Bolesnej. To jest kościół pokartuski. No i myślę, że też warto w drugim kierunku, na przykład do samego Przedboża, tak, gdzie znajduje się niewielkie Muzeum Ludowe. Posiada to muzeum bardzo ciekawe ekspozycje i wiele ciekawych eksponatów.
7: Na ziemię łódzką zaprasza Radio Łódź.
0: Tak jest, wszystko się zgadza, a Zagrodę Tatarską odwiedził nasz reporter Paweł Kwiatkowski. Bardzo dziękujemy, a wszystkie nasze podróże po regionie, także oczywiście po Polsce na radiołódź.pl w formie naszych podcastów do odnalezienia i do odsłuchania. Teraz na zegarze 16 minut do godziny 9.

0: Radio Udział Dzisiaj Poranna na zegarze 13 minut do godziny 9.
1: Przegląd prasy.
0: No to raz jeszcze zaglądamy do gazet i teraz Rzeczpospolita, więc prasa ogólnopolska i tutaj o wspomnianych już przeze mnie opłatach za grunt, które biją w działkowców, te opłaty. Niektóre miasta zaczęły domagać się od posiadaczy ogródków działkowych opłaty za użytkowanie wieczyste i to w najwyższej możliwej wysokości. Polski Związek Działkowców w pismach do rządu, do parlamentarzystów prosi o interwencję w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste, które zaczęły żądać niektóre samorządy, zwłaszcza, że chodzi o najwyższą stawkę, taką, jaką płacą przedsiębiorcy, to jest 3%. Takie sygnały docierają do nas z Grudziądza, Torunia, Wołomina, Wieliczki czy Brzezin koło Łodzi. Rozumiemy, że za tym nie stoi niechęć do działkowców, tylko poszukiwanie przez samorządy pieniędzy na sfinansowanie ich zadań. Nie powinny tych pieniędzy szukać jednak samorządy u działkowców. Tak mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą Eugeniusz Kondracki, prezes Polskiego Związku Działkowców. Więcej na ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej.

8 minut do godziny 9. Nie Paweł nas. Najważniejsze wiadomości, wcześniej kolejny raport drogowy, także sprawdzimy, co dzieje się w sporcie. A ja już bardzo dziękuję za uwagę. Dzisiaj chwilę wcześniej, ale słyszymy się jutro już normalnie od godziny 6 do godziny 9 w Radiu Ci. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: odpoczynek. Radio Łódź. Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify. Co się dzieje, gdy nowoczesny pop spotyka legendę jarocińskiej alternatywy? Porozmawiajmy o tym z Mary z Polski, która sięgnęła po piosenki kultowych zespołów Kontrola W i kosmetyki Mrs. Pinky oraz ich liderem Darkiem Kuldą. Zapraszamy do Radia Łódź w niedzielę 16 sierpnia o 18. Będą wspomnienia, emocje i archiwalne nagrania prosto z oryginalnych radiowych taśm. Spotkanie poprowadzi Adam Kołaciński. Zgłoszenia wydarzenie @radioloc.pl.

0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
1: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
2: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
3: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
0: Po reklamie.
4: A my już teraz sprawdzamy sytuację na drogach Łodzi i regionu. Adam Łużyński.
5: Zaczynam od informacji z okolic Łodzi. Na trasie między Żgowem i Kurowicami w miejscowości Wola Rakowa zderzyły się 4 samochody. Na miejscu są strażacy i mogą wystąpić problemy z przejazdem. To zdarzenie na drodze wojewódzkiej 714 niedaleko Łodzi, a w samej Łodzi sytuacja drogowa już wróciła do normy. Jadąc przez miasto kilka minut stracimy na zachodniej obok manufaktury, no i postoimy też na światłach na Zgierskiej i na Pabienickiej. Na drogach zawsze coś się dzieje i na bieżąco o tym informujemy na naszej antenie i na Radio Łódź.pl.
4: Tu Radio Łódź, zbliża się 9:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Remigiusz Fladrowski.
6: Samorząd województwa łódzkiego chce, żeby sąd ustalił, kto ma zapłacić za wywóz niebezpiecznych odpadów ze składowiska pod Bełchatowem. Po wycieku danych medycznych milionów Polaków eksperci mają rady, jak nie dać się podejść oszustom. Amerykańscy celnicy będą mogli dyscyplinować niesfornych podróżnych specjalnymi rękawicami z prądem. Przed nami pogodny czwartek z temperaturą maksymalną 24 stopnie. Samorząd województwa idzie do sądu w sprawie składowiska w Rogowcu pod Bełchatowem. Chce się sądzić z urzędem wojewódzkim, czyli przedstawicielstwem rządu w regionie. A chodzi o ustalenie, kto powinien zapłacić za wywóz niebezpiecznych chemikaliów zgromadzonych na jednym z największych w Europie nielegalnych składowisk, które znajduje się tuż obok elektrowni Bełchatów. W studiu jest Maciej Trojanowski, który przed chwilą rozmawiał o tym z marszałkiem województwa Janną Skrzydewską. Dzień dobry.
7: Jestem, zgadza się, tak.
6: Dlaczego sprawa składowiska ma trafić do sądu?
7: Jak nie wiadomo, o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. Usunięcie niebezpiecznych odpadów ma kosztować astronomiczną kwotę i potrwać wiele lat.
8: Potrzebujemy 300 milionów złotych minimum na to, aby usunąć to,
7: co tam się... I kilkunastu lat jeszcze.
8: I kilkunastu lat.
7: Mówi marszałek województwa. Sęk w tym, że zdaniem Joanny Skrzydlewskiej to nie samorząd powinien płacić za błędy kogoś innego, bo to nie samorząd dopuścił, żeby przez lata składowano w Rogowcu chemikalia.
8: Będę na drodze sądowej z urzędem wojewódzkim i sąd rozstrzygnie, po której stronie leży racja, co na pewno nie jest do końca satysfakcjonujące, bo na czym ten problem...
7: samorząd będzie się z tak rządem inne, sądził?
8: Tak, no tak jak inne to już robią samorządy.
7: A przypomnijmy, że na składowisku jest 50 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów. Niedawno śledczy i specjaliści weszli na teren składowiska, żeby sprawdzić, w jakim stanie są pojemniki, w których są przetrzymywane.
6: A Urząd Marszałkowski już podpisał umowę na wywóz pierwszej niewielkiej części odpadów z Rogowca. Czy będzie decyzja o wywozie kolejnych? O tym można już posłuchać w całej rozmowie, która jest dostępna na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej Radia Łódź.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
6: Eksperci radzą, jak się zabezpieczyć przed wyciekiem danych. To ich odpowiedź na ostatni wyciek danych medycznych 19 milionów Polaków. Nie panikować, zastrzec numer PESEL i zachować szczególną higienę cyfrową, mówi specjalistka do spraw cyberbezpieczeństwa Agata Ślusarek i dodaje, że zastrzeżenie numeru PESEL jest proste i szybkie.
10: Zastrzeżenie PESEL-u sprawia, że nie można podjąć pewnych działań, póki nie odblokujemy sobie tego PESEL-u. Samo zastrzeżenie PESEL-u trwa chwilę, zwłaszcza jeżeli robimy go przez M-Obywatela czy profil zaufany. Odblokowanie go w razie, jeżeli sami potrzebujemy podjąć działania, też jest bardzo szybką akcją.
6: Informacje o skradzionych danych będą dostępne teraz w bazie Bezpieczne dane. Remont basenu miejskiego w Wieluniu stoi pod znakiem zapytania. Pływalnia, która od lutego jest nieczynna, miała powrócić we wrześniu. Lipcowy przetarg nie wyłonił jednak żadnego chętnego wykonawcy. Sprawie przygląda się nasz reporter Kacper Rafalski.
11: Oferty były, jednak żaden wykonawca nie był w stanie sprostać wymaganiom terminowym. Miastu zależy, by pływalnia była dostępna jak najszybciej. Mimo problemów, w ostatnich dniach z tak zwanej wolnej ręki udało się znaleźć wykonawcę.
12: Ten podmiot, będąc na obiekcie, zobowiązał się, że tą inwestycję przeprowadzi. Trwają formalności z tym związane i wierzymy, że w ciągu tych kilku tygodni wykonawca, ten potencjalny, wejdzie na pływalnię i dokona tego remontu.
11: Mówi burmistrz Wielunia Paweł Okrasa. Optymistyczny wariant zakłada, że już od 1 października kryta pływalnia w Wieluniu po półrocznej przerwie znów będzie otwarta. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
6: A basen został zamknięty przez nadzór budowlany z powodu przecieków w okolicach rynien przelewowych. Funkcjonariusze Służby Migracyjnej i Celnej Stanów Zjednoczonych mają zostać wyposażeni w rękawice zdolne do zadawania bolesnych porażeń prądem. W ten sposób mają wymuszać posłuszeństwo u agresywnych osób. Departament Bezpieczeństwa Krajowego ma przeznaczyć $20 milionów na ich zakup.
13: Rękawice będą miały w sobie specjalny generator emitujący napięcie o niskim natężeniu. W ostatnich latach były one już wykorzystywane przez niektóre zakłady karne i jednostki policji. Obrońcy praw obywatelskich wyrazili zaniepokojenie tym planem, twierdząc, że funkcjonariusze migracyjni już spotykają się z krytyką za stosowanie siły podczas egzekwowania zaostrzonych przepisów imigracyjnych prezydenta Donalda Trumpa. Producent podkreśla, że urządzenia działają jak normalne rękawice patrolowe, dopóki funkcjonariusze nie nacisną przełącznika, aby aktywować tryb elektryczny. Rękawice muszą być nakładane bezpośrednio na skórę, aby dostarczać bodziec bólowy, który zazwyczaj pomaga funkcjonariuszowi w ciągu kilku sekund uzyskać posłuszeństwo osoby stawiającej opór. Producent ostrzega, że urządzenia nie należy używać w celach dyscyplinarnych wobec osób jedynie okazujących werbalny opór lub agresję, ani wobec osób podwyższonego ryzyka, takich jak dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze czy niepełnosprawne. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: To tyle w tych wiadomościach, kolejne o 10:00.
4: A przed nami teraz wiadomości sportowe. Michał Malinowski.
14: Trzecie lekkoatletyczne podium Polaków. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Szymański, który na co dzień trenuje w Łodzi, zameldował się na mecie z czasem o zaledwie 0,01 sekundy gorszym od rekordu Polski. 51 centymetrów zabrakło Anicie Włodarczyk do podium w konkursie rzutu młotu.

0: Starcie żużlowców. W ostatniej rundzie sezonu zasadniczego Has Skrzydlewska Orzeł Łódź powalczy o awans do fazy play-off Metalka z drugiej Ekstraligi. Łodzianie będą się ścigać w Ostrowie Wielkopolskim. Czy atutem miejscowej Ostrowi może być tor? Odpowiada młodzieżowiec Orła Krzysztof Lewandowski.
1: Tor jak każdy inny, tak naprawdę nawet w Łodzi, gdzie dużo spędzamy czasu na treningach, ten tor się różni. Nigdy nie jest tak, żeby ten sam tor zachowywał się podobnie jak na przykład w ubiegłym sezonie. Podejdziemy do tego z otwartymi głowami.
0: Zdobycie punktu powinno dać łódzkim żużlowcom miejsce w play-offach. Początek meczu o godzinie 18:00. A więcej sportu na bieżąco na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: A z prognozą pogody sprawa jest prosta. W ciągu dnia zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna do 24 stopni w Łódzkiem, wiatr słaby. Teraz około 15-16 stopni na termometrach w Łodzi, ciśnienie 1007 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
3: 7 minut po godzinie 9:00 to zaczynamy przedpołudniową radiową przygodę. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie razem z Adamem Miksą, który realizuje program. To chyba od wrażeń zaczynamy i o wrażenia zapytam, tak na dzień dobry. Także wrócimy do tego, co działo się wczoraj już za moment w Radio Łódź.

11 minut po 9, ja nie mogę nie zapytać o wrażenia, zaćmienie słońca, Perseidy. Jak było, ile gwiazd spadających udało się zobaczyć, wychwycić? Ja naliczyłam 8. Z tego, co wczoraj najbardziej zapamiętam, godzinę stania w kolejce na noc Perseidów w botaniku, ale jest jeszcze jeden wątek. Wczoraj tak podczas tego wpatrywania się w niebo można było sobie uświadomić, jak żyje się tak w ogóle w mieście, czyli jak jasno jest wtedy, kiedy jest ciemno. Nam się tylko tak wydaje. Jeżeli ktoś wczoraj zapomniał, przegapił, nie miał czasu, to nie jest tak, że żadna gwiazda już nie spadnie. Do 24 sierpnia można się wybrać tam, gdzie jest ciemno. Ciemno i czekać. I chyba wszystko jasne. Jak wrażenia przede wszystkim? Może są zdjęcia? Czekam na wiadomości od Państwa. Studio @radiolodz.pl

Zdecydowanie jest na to czas. Mamy czas, żeby o wszystkim opowiedzieć, przypomnieć. Ja czekam na opowieści, o wrażenia. Na wrażenia czekam po wczorajszych atrakcjach na niebie, co udało się zobaczyć w studio@radiowodz.pl. Ale ja też przypominam o tym, że dzisiaj znowu będzie poszukiwana piosenka, czyli konkurs Wakacyjna Jazda. Będzie dzisiaj w porze przedpołudniowej. Ja w pewnym momencie podam trzy hasła, które trzeba będzie skojarzyć z bardzo konkretnym tytułem piosenki. Odpowiedź przesyłają Państwo i tutaj uwaga, proszę zapamiętać na adres konkurs@radiowodz.pl. O co walczymy? O całodniową wyprawę do parku rozrywki, także takie atrakcje jeszcze przed nami. Polecamy się. Do słuchania.

0: autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda to konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
4: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
5: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko, to czysta radiość smaku. Ciastko Radiość, specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski, bo niektóre smaki po prostu się słucha.
7: Kapitanie, przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
8: Załogo, kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
9: Tutaj, szybko! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
12: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
0: Po reklamie.
13: Najdłuższa fala relaksu.
14: Dwadzieścia dziewięć minut po dziewiątej, za kilka minut w magazynie Po prostu to proste. Sprawy tak zwane rowerowe. Ja mam wrażenie, że sezon rowerowy w dzisiejszych czasach nigdy się nie kończy. Tym bardziej po kilku wycieczkach, wyprawach warto sprawdzić, czy wszystko dobrze działa. Jak zadbać o rower? O to dzisiaj będzie pytać Beata Tomczyk.

0: 26 minut mamy jeszcze do 10.
1: Po prostu to proste. Dziś w programie podpowiemy, jak zadbać o nasz rower. Jak go czyścić, co sprawdzić samemu i o czym pamiętać, żeby był sprawny, bezpieczny i po prostu dobrze nam służył przez cały rok. Zaprasza Beata Tomczyk.
2: Wjechaliśmy do salonu, do serwisu rowerowego, do sklepu rowerowego. Jestem razem z panem Adamem Woźniakiem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Fajnie, że mogliśmy się spotkać. Jesteśmy w sercu wydarzeń, tak? W samym centrum. Tutaj widzę, jest odrestaurowywany rower.
3: Tak, to jest rower klienta, który przyjechał na taką coroczną konserwacje, regulacje, jakieś niezbędne wymiany, tak żeby był sprawny, gotowy do sezonu, żeby po prostu rowerzysta mógł w bezpieczny sposób sobie na nim jeździć przez no, jakiś tam dłuższy czas.
2: A to jest jakiś zawodowiec, właściciel tego roweru, czy to po prostu zwykły mieszkaniec?
3: Entuzjasta, amator, żaden zawodowiec, po prostu ktoś, kto jeździ na rowerze dla przyjemności, dla jakiejś własnej satysfakcji.
2: Ja jeżdżę dla przyjemności, dla satysfakcji, jeżdżę po mieście również, jeżdżę do pracy, jeżdżę po zakupy i też powinnam dbać w ten sposób o rower?
3: Zdecydowanie warto zadbać o jednoślad. Z takich najbardziej podstawowych rzeczy, które każdy może sprawdzić, powiedzmy, przed w zasadzie każdą jazdą, to ciśnienie w oponach.
2: Ojej, już urosta to w mojej głowie do wielkiego problemu. Czym i jak?
3: Nie. Chodzi o zwykłe takie organoleptyczne dotknięcie opony, sprawdzenie. Nie trzeba używać żadnych tam mierników ciśnienia. Po prostu, czy w kołach jest to powietrze.
2: A jak go nie ma?
3: No to czasem wystarczy tylko napompować. Jeżeli rower stał z miesiąc lub dłużej, to jest zupełnie naturalna rzecz, że takie powietrze może ujść.
2: Musimy mieć odpowiednią pompkę w domu? Mając rower?
3: Warto mieć pompkę rowerową, natomiast większość rowerów też możemy napompować na stacji benzynowej, myjni samochodowej, tak? Mając albo adapter do pompowania, albo też większość rowerów ma zaworki samochodowe, takie jak w samochodzie.
2: Co jeszcze powinnam zrobić, wsiadając na rower, który u mnie w domu stoi pod zadaszeniem, bo to chyba konieczne, prawda?
3: Oczywiście najlepiej, jakby rower był przechowywany w jakichś suchych, ciepłych warunkach, natomiast to nie jest też tak, że rower jest mega wrażliwym urządzeniem, którego nie wolno, broń Boże, zamoczyć czy tam pobrudzić. Nie, rower jest dla nas, a nie my dla roweru. Po prostu trzeba o niego odpowiednio zadbać.
2: No tak, ale jeśli on stoi dzień, noc na zewnątrz niezadaszony, trzeba z konsekwencjami, trzeba się liczyć?
3: Oczywiście, taki rower pod wpływem warunków zewnętrznych, na pewno szybciej ulegnie jakiemuś zużyciu.
2: A co najszybciej?
3: Pewnie najszybciej elementy napędu, takie jak łańcuch, zębatki, ponieważ najszybciej pewno zardzewieją, ale też woda dostanie się do piast, do łożysk, co może w jakiejś tam dalszej perspektywie czasu oczywiście spowodować, że te elementy ulegną przyspieszonemu zużyciu.
2: To już mi przychodzi na myśl łańcuch.
3: Tak, łańcuch na pewno jest taką...
2: Wspomniał pan oczywiście, tylko że jak teraz się tutaj do tego łańcucha przymierzyć i kiedy uznać, że on wymaga naszej czułej opieki?
3: Tutaj najlepiej zdać się na jakieś tam subiektywne odczucia, czyli po prostu hałas, dźwięki, jakie on wydaje podczas jazdy, ale też po prostu zobaczyć, tak? Jeżeli ma jakiś rdzawy nalot, do tego hałasuje, szeleści, to wiadomo, że trzeba go wyczyścić i nasmarować.
2: Można samemu?
3: Oczywiście, że można samemu.
2: Nie rozbierając roweru?
3: Nie rozbierając roweru. Każda metoda jest dobra, jeżeli jest skuteczna. Można wyczyścić go zwykłą szmatką, szczoteczką, nasmarować olejkiem, co ważne, olejkiem przeznaczonym do tego celu.
2: To znaczy?
3: Olejkiem rowerowym do łańcucha rowerowego. taki olejek najlepiej nasmaruje, zabezpieczy ten łańcuch i sprawi, że nie będą się do niego czepiały jakieś kurz, brud, zanieczyszczenia.
2: Zabrzmi to bardzo nieprofesjonalnie, ale wszystkie rzeczy, które robią się tępe, jakby chociaż zawiasy, często polewa się olejem, oliwą z oliwek.
3: To nie jest najlepsza metoda w przypadku łańcucha rowerowego. Oczywiście, jeżeli taki łańcuch ma być suchy jak pieprz, tak, to lepiej posmarujmy go czymkolwiek. Natomiast no, specjalistyczny olej na pewno lepiej się sprawdzi w tej roli i sprawi, że ten napęd po prostu dłużej będzie funkcjonował prawidłowo, co przyczyni się do tego, że my tak naprawdę będziemy oszczędzać. Tak?
2: To teraz hamulce.
3: Hamulce bardzo ważny element, no, muszą być sprawne, znaczy nie powinny wydawać jakichś tam niepokojących dźwięków, pisków, no i siła hamowania przede wszystkim, tu nie trzeba jakiegoś dużego czasu, narzędzi, wystarczy po prostu rozpędzić się, spróbować zahamować, no powinniśmy czuć wyraźne tam opóźnienie, tak, że rower bardzo szybko spowalnia, jeżeli coś jest nie tak, to wówczas trzeba się przyjrzeć dokładniej, sprawdzić stan klocków, tarcz hamulcowych, czy centryczność kół. Mhm. Jeżeli ktoś się czuje na siłach, oczywiście może próbować wymieniać klocki hamulcowe, czy tam naciągać linkę, odpowietrzać hamulec, jeżeli jest to hamulec hydrauliczny. Natomiast jeżeli nie mamy o tym bladego pojęcia, to lepiej zlećmy to specjaliście, to nasze bezpieczeństwo.
2: A zaskakuje pana to, z czym przychodzą tutaj klienci i co najbardziej, jeśli tak?
3: Znaczy jeszcze wracając może do tych hamulców, tak, jest wiele właśnie dziwnych takich sytuacji, na przykład smarowanie hamulców, smarowanie tarcz hamulcowych jakimś tłuściwym olejem, dlatego że piszczą. No to trochę nas rozbawia, ale takie rzeczy się naprawdę dzieją, to nie wymyśliłem sobie teraz tego. Oczywiście no, nie robimy takich rzeczy, hamulec no, działa dzięki właśnie sile tarcia, więc tutaj jakiekolwiek smarowidła zmniejszające tą siłę tarcia po prostu zmniejszają skuteczność hamulców, a w rezultacie no, źle wpływają na jego funkcjonowanie. Na
2: mówiłam panu, że się używa wszelkiego rodzaju tłustych rzeczy, jeśli coś stawia opór.
3: No tak, niektórzy myślą, ale to nie jest dobra metoda, przynajmniej jeżeli chodzi o hamulce. No, hamulców nie smarujemy.
2: A co jeszcze pana zaskoczyło tutaj w punkcie serwisowania?
3: Na przykład wkręcanie samodzielne pedałów lewego w prawą korbę i odwrotnie. Jakieś próby dziwnych demontaży elementów, które uszkadzały inne elementy konstrukcyjne. Odwrotnie zainstalowane widelce, wsporniki kierownicy. No naprawdę cuda, których sami byśmy nie wymyślili.
2: Proszę mi powiedzieć, nieraz złapałam się na tym, że nie oszczędzam swojego roweru jeżdżąc po mieście. Nie ma tu dobrze połączonych ścieżek rowerowych, dlatego jestem czasami zmuszona pokonywać wysokie krawężniki. Wtedy z ulgą wiem, że ten rower się nie rozsypał, mogę jechać dalej i tego błędu już nie popełnię, ale nadal popełniam. Czy to ma wpływ na to, że się rower rozregulowuje? Czy może inne konsekwencje z tego wypływają?
3: Znaczy to zależy od siły uderzenia oczywiście. Rower jest jakby przystosowany do wstrząsów, do różnych jakichś tam mniejszych uderzeń również. Natomiast oczywiście no, takie rzeczy mogą mieć wpływ na funkcjonowanie całości. Przy jakichś najmocniejszych uderzeniach no, możemy pogiąć felgi, poprzebijać opony. Tutaj radą może być no, bezwzględne pilnowanie ciśnienia i popracowanie troszeczkę nad techniką jazdy, nad odciążaniem, dociążaniem, to na pewno może ułatwić życie naszym oponom, naszemu rowerowi i sprawić, że będzie no, dłużej funkcjonował bezawaryjnie.
2: I jak pan sądzi, lubimy jeździć rowerami z roku na rok?
3: Oj, myślę, że to się bardzo zmienia na plus. Widać bardzo dużo rowerzystów wszędzie, nie tylko w mieście, poza miastem. To już teraz nie jest tylko taki środek, powiedzmy, transportu, ale też no, bardzo lubiane chyba i coraz bardziej lubiane narzędzie rekreacji. I to cieszy, bo rowerzystów jest coraz więcej, są coraz bardziej widoczni.
2: A ma pan dużo pracy przez to?
3: Dzięki temu.
2: Dobrze. Pan Adam Woźniak, współwłaściciel sklepu rowerowego w Sieradzu. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję również i pozdrawiam.
1: Pamiętaj, pilnuj hamulców. Jeśli coś cię niepokoi, spróbuj wyregulować je sam, a jeśli nie dasz rady, zajrzyj do serwisu. Dbaj o łańcuch i opony.
4: Łańcuch czyść i smaruj, a ciśnienie w oponach sprawdzaj manometrem. Chroń rower przed wodą i wilgocią. Przechowuj go pod dachem, żeby służył ci jak najdłużej.

8 minut zostało nam jeszcze do godziny 10. Chyba powinnam właśnie teraz poinformować, że przed nami zagadka. Za jakiś czas trzy hasła, na podstawie których trzeba będzie wskazać tytuł piosenki, która dzisiaj będzie pilnie poszukiwana. Polska piosenka kojarzona z latem, z wakacjami. Tutaj adres mailowy proszę zapisać. konkurs@radiouch.pl. Tuż po wiadomościach będziemy najpierw o tej piosence opowiadać, a potem jej słuchać. Wspólna zapowiedź, też fantastyczny pomysł. Co słychać w sprawie wrażeń po wczorajszej nocy Perseidów i tym, co działo się ze słońcem. Pan Krzysztof samego zaćmienia nie widział, ponieważ drzewa zasłaniały widoki, ale i tak to, że zrobiło się na kilka minut ciemno, jeszcze przed zachodem słońca, to też już było coś, wyjątkowy klimat. I tutaj przy obserwacji trzeba było pamiętać przede wszystkim o bezpieczeństwie. Ja przyznam się do tego, że nie byłam przygotowana do obserwacji, także również zauważyłam tylko to, że na chwilę zrobiło się właśnie tak klimatycznie. I takie klimaty wciąż jeszcze przed nami. Przed nami chciałoby się powiedzieć długi weekend. O, i czy to będzie długi weekend? Wiadomo, że będzie świątecznie, ale ważna wiadomość, do której wrócimy już za moment w wiadomościach Radia Łódź także, że nie warto do jutra odkładać urzędowych spraw, ponieważ w piątek wiele urzędów będzie nieczynnych. Czyli jednak i do tego tematu wrócimy. Już za kilka minut w Radiu Łódź.

0: Ty jesteś kropla, kropla drąży skałę.
1: Reklama.
2: Kapitanie, przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka.
3: Załogo, kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
4: Znowu to zrobił.
5: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
6: Skup się!
5: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
7: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że Charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
10: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
9: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
10: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
9: I tych, którzy działają razem dla Polski.
10: Więcej na funduszobywatelski.pl.
11: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
12: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne.
13: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Remigiusz Fladrowski.
14: Prezes łódzkiego lotniska może stracić pracę. Władze Łodzi mają do niej zastrzeżenia. Nie warto do jutra odkładać urzędowych spraw. W piątek wiele urzędów będzie nieczynnych. Kierowcy czekają na decyzję o przywróceniu rządowego programu osłonowego ceny paliwa niżej. Przed nami pogodny czwartek z temperaturą maksymalną 24 stopnie. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu prezes łódzkiego lotniska straci stanowisko. Władze Łodzi, która jest większościowym udziałowcem portu lotniczego, mają zastrzeżenia do obecnej prezes. Z raportu pokontrolnego, do którego dotarło Radio Łódź, wynika, że Anna Midera miała spędzić około 110 dni w podróżach służbowych. Jednak audyt miał zostać przeprowadzony w zeszłym roku, a decyzje personalne są podejmowane dopiero teraz, zwraca uwagę marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska. W rozmowie z Radiem Łódź podkreśla też, że lotnisko obsługuje coraz większą liczbę pasażerów.
15: Jeżeli kontrola była przeprowadzona w zeszłym roku, to nadzór właścicielski Urzędu Miasta Łodzi przekazał chyba plan naprawczy, który władze lotniska powinny wdrożyć i realizować.
16: Czyli to pali zanim za późno jest reakcja na ten raport pokontrolny?
15: Trochę tak, no bo jeżeli jest tak źle, no to powinien chyba wcześniej podjąć decyzję, chociażby Rada Nadzorcza chyba nie powinna udzielać absolutorium, jeżeli była niezadowolona.
14: Samorząd województwa jest mniejszościowym udziałowcem łódzkiego lotniska, chce jednak zwiększyć swoje zaangażowanie i w kolejnych latach ma kupić więcej udziałów w spółce. Jak zapewnia Joanna Skrzydlewska, prawdopodobna zmiana we władzach portu nie zmieni tych planów.
4: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: Jutro wiele urzędów będzie nieczynnych. Osoby, które mają pilną sprawę do załatwienia w urzędzie, nie powinny tego odkładać do piątku. Tego dnia wiele urzędów zostanie zamkniętych, ich pracownicy będą mieli wolne w zamian za przypadające w sobotę 15 sierpnia święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
6: Jutro zamknięte będą między innymi urzędy skarbowe, mówi rzecznik prasowy Lubelskiej Izby Skarbowej Michał Daruś.
17: Powinni o tym pamiętać wszyscy, którzy planowali osobistą wizytę w urzędzie w tym dniu, w szczególności przedsiębiorcy lub księgowi, którzy na bieżąco załatwiają sprawy swoich firmy bądź swoich klientów.
6: Rzecznik uspokaja, że wiele spraw będzie można załatwić przez internet. Do korzystania z internetu zachęca też rzecznik mazowieckiego oddziału ZUS Wojciech Ściwiarski, bo oddziały i infolinia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych też będą nieczynne.
18: Funkcjonują usługi online na EZUS-ie. Można m.in. wysłać wniosek o 300+ na wyprawkę szkolną, czy złożyć wniosek o stażowe lub inne wnioski i pisma.
6: Nieczynne będą też ministerstwa i urzędy wojewódzkie, a także część urzędów miejskich. Zmiany w godzinach pracy mogą też dotyczyć placówek Poczty Polskiej, a w sobotę będą one zamknięte. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
14: Wciąż nie ma decyzji o przywróceniu rządowego programu osłonowego ceny paliwa niżej. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak powiedział, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo zmienna, a ceny ropy wahają się. To wyjaśnia, dlaczego trudno podjąć decyzję o ewentualnych działaniach osłonowych, podkreślił ekspert.
19: W postaci wznowienia w jakiejś formie programu CPN wydaje się, że jeśli ceny ropy pozostaną na podwyższonym poziomie, to przejściowo, szczególnie pod koniec wakacji, kiedy Polacy będą wracać z urlopów, ten program może zostać przejściowo ponownie wprowadzony, aby ochronić gospodarstwa domowe przed skutkami tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
14: Program CPN wygasł z końcem czerwca. Nowe mieszkania w Piotrkowie Trybunalskim coraz bliżej. Przy ulicy Nowy Świat powstaje ponad 120 lokali. Dwa budynki Towarzystwa Budownictwa Społecznego są już w stanie surowym zamkniętym, a cała inwestycja jest realizowana w ponad połowie. Lokale będą miały od nieco ponad 30 do ponad 50 metrów kwadratowych. W budynkach po raz pierwszy pojawią się windy, a do każdego mieszkania przewidziano komórkę lokatorską i miejsce parkingowe, mówi prezydent Piotrkowa Juliusz Wiernicki.
20: Ta część miasta zmieniła się nie do poznania. Jeszcze kilkanaście lat temu mieliśmy tutaj łąki, tereny podmokłe. W tej chwili jest prężnie rozwijające się osiedle.
21: Realizacja przebiega prawidłowo. Budynek spełnia wszystkie wymagania określone przepisami, szczególnie jeżeli chodzi o izolacje termiczne, spełnienie warunków przenikalności cieplnej. Fundamenty, stropy są żelbetowe, stropodak również żelbetowy, ściany z silikatów.
14: Dodał Grzegorz Rudzki, prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim. Zakończenie prac zaplanowano na marzec przyszłego roku. Większość lokali ma już przyszłych najemców, wolne pozostały kawalerki. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 11.
22: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
23: A dzisiaj zachmurzenie małe, maksymalnie w Łódzkiem od 22 do 24 stopni, wiatr słaby, 17-18 stopni już na termometrach w Łodzi, ciśnienie 1007 hektopaskali, weekend ma być upalny, także z dnia na dzień będzie coraz cieplej.
22: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
24: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
23: 5 minut po godzinie 10:00. Tak, odliczamy minuty do wakacyjnej jazdy. Monika Borysow-Dudowicz, dzień dobry. Adam Miksa realizuje program. To gramy i pytamy. Taka będzie kolejność.

0: Projekt muzyczny Babie Lato w Radiu Łódź Pięknie, a my poszukamy pewnej piosenki.
1: Konkurs Radia Łódź.

Wakacyjna jazda, czyli przede wszystkim do zdobycia zaproszenie dla dwóch osób do parku rozrywki. Zaproszenie na cały dzień bardzo dobrej zabawy. Jak je zdobyć? Oto jest pytanie. Trzy hasła mają naprowadzić na tytuł polskiej piosenki, która bardzo kojarzy się z latem, bardzo kojarzy się z wakacjami. Trzeba zareagować błyskawicznie i tytuł przesłać na adres konkurs@radiowodz.pl i tutaj prosimy też o imię i nazwisko oraz numer telefonu, ponieważ żeby wygrać, trzeba z nami również porozmawiać. Oddzwonimy. Ja mogę podać już teraz trzy hasła na dziś. Przypominam, obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Lato, wiatr, ulica. Jaka to może być piosenka? Konkurs@radiowodz.pl.

0: Sponsorem konkursu jest Park Rozrywki Mandoria.
1: Naprawdę to już? Tak, potwierdzam, że ktoś z Państwa bardzo dobrze i bardzo szybko skojarzył pewne fakty. Pani Klaudia razem z nami, to ode mnie dzień dobry, witamy bardzo serdecznie.
2: Witam, dzień dobry.
1: Przede wszystkim takie pytanie, czy było dzisiaj łatwo?
2: Dzisiaj było trudno.
1: Coś w tym jest, rzeczywiście, ponieważ trzeba było przypomnieć sobie tak naprawdę słowa tej piosenki, bo to, że wakacyjnie, to, że letnio, to, że jeszcze za chwilę wypowiem to słowo, teraz jeszcze nie, żeby nie zdradzać wszystkiego, to wiedzieliśmy. Natomiast tak, trzy hasła na dziś, lato, wiatr i ulica. Jaka to piosenka?
2: Tyle słońca w całym mieście.
1: Tak jest, wszystko się zgadza. I słonecznie. O, od tego słowa nie chciałam wcześniej wypowiedzieć. Pani Klaudio, czy zdarza się czasami zanucić sobie tę piosenkę właśnie? Chyba to jest silniejsza od nas, prawda?
2: Tak, to prawda.
1: Coś w tym jest. A ja jeszcze wyjaśnię tutaj, jeżeli chodzi o te hasła. Lato, ponieważ dzień wspomnienie lata. Ulica, wiatr, szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani, a wiatr porywa ich spojrzenia. O, czyli wszystko się zgadza bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o takie ulubione pani piosenki związane właśnie z latem, z wakacjami, z tym słońcem, jakie to mogłyby być jeszcze ewentualnie tytuły? Tak na szybko?
2: Na szybko.
1: A przede wszystkim tyle słońca w całym mieście.
2: Tak,
1: ja wiem,
2: prawda.
1: Ja rozumiem. Po co ja w ogóle zadaję takie pytania? Bardzo dobrze. Pani Klaudio, przede wszystkim wiadomość dla pani. Była dzisiaj pani pierwszą osobą, która podała poprawną odpowiedź. Także gratulacje, bo było kilka innych propozycji. Także tutaj od razu muszę jeszcze powiedzieć. Czyli tak, przede wszystkim zaproszenie na taką całodniową wyprawę dla dwóch osób do Parku Rozrywki. To już, także gratuluję i pozdrawiam bardzo serdecznie. Jakie plany wakacyjne jeszcze ma pani w tym roku?
2: Już jesteśmy po urlopie, ale właśnie planujemy wyjazd do Mandorii w ten weekend.
1: A, proszę bardzo. Czyli idealnie się składa. To w takim razie serdecznie zapraszamy. Ja pięknie dziękuję i pozdrawiam gorąco. Ja chciałabym
2: dziękuję
1: jeszcze
2: serdecznie
1: powiedzieć, że my tak właściwie przez cały czas wracamy do tej piosenki i nic dziwnego, ponieważ w ogóle dwukrotnie to była piosenka roku w 74 i 75. Mamy 2026 i jakiej piosenki sobie posłuchamy?

Anna Jantara w Radiu Łódź. To przy okazji temat konkursowy i pogoda też wszystko pasuje, bo dzisiaj tyle słońca w całym mieście. Wakacyjna jazda wraca już jutro, także będziemy znowu szukać piosenki i grać w skojarzenia.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
7: Najdłuższa fala relaksu.
8: Dwadzieścia dziewięć minut mamy do godziny 11:00. To na jakich gości jeszcze dzisiaj czekamy? Nie wierzę. Będą jeże. Tyle żartów, ale całkiem poważnie. Porozmawiamy już za moment właśnie o jeżach, o ich roli w ekosystemie, stereotypach, ich bezpieczeństwie. Takie tematy dzisiaj w magazynie Zwierz się zwierz omówi Monika Czerska.

0: korzystając z pięknej aury z mikrofonem Radia Łódź, wybrałam się do Orientarium Zoo Łódź, ale nie będziemy rozmawiać o żadnych egzotycznych zwierzętach, tylko o naszych pospolitych jeżach. Gościem magazynu jest Piotr Tomasik, dział edukacji Orientarium Zoo Łódź. Panie Piotrze, dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa.
0: Ma krótkie nóżki, mnóstwo kolców i najczęściej na grzbiecie nosi jabłko. Takie wyobrażenie mamy o jeżach, a tak naprawdę to jeże mają nieco inny wizerunek. To takie małe drapieżniki.
1: Ja bym nawet powiedział, że mają całkowicie inną funkcję w środowisku i ich zachowanie jest całkowicie odmienne od właśnie tego takiego bajkowego może opisu tych zwierząt. Po pierwsze myślę, że warto zauważyć, że u nas w kraju mieszkają dwa różne jeże. Mamy dwa różne gatunki jeża na terenie naszego kraju. Wszędzie można spotkać tak zwanego jeża wschodniego, natomiast w zachodnio-południowej części naszego kraju mieszka jeż zachodni. Tak naprawdę zasięg obu tych gatunków u nas w kraju się nakłada na siebie. Natomiast warto w ogóle wiedzieć, że dwa różne gatunki jeża u nas właśnie w kraju można spotkać. Jest to zwierzę bardzo ważne. To też myślę, że mało kto w ogóle jest świadomy, jak bardzo ważne są te zwierzęta dla naszego kraju, dla naszego środowiska. Dlaczego tak jest? Właśnie ze względu na swoją dietę są po prostu, to się zgadza, drapieżnikami i eliminują szkodniki upraw głównie, różnego rodzaju bezkręgowce, którymi się głównie odżywiają, chociaż nie tylko. Dlatego tak ważne jest to, byśmy te jeże poznawali i byśmy o nie dbali, ponieważ dzisiaj bez naszej pomocy one po prostu sobie już nie poradzą.
0: Taką inspiracją do podjęcia tego tematu był znak drogowy, który zauważyłam w centrum Łodzi. Uwaga na jeże. Są tacy, którzy są bardzo wrażliwi na te zwierzęta. Niestety teraz jest taki czas, że te jeże są w dużym zagrożeniu. Wędrują po nocach. Niestety stają się często ofiarami kierowców, więc chciałam podjąć ten temat, żeby uwrażliwić naszych słuchaczy na te małe, sympatyczne zwierzaki i, jak pan powiedział, bardzo pożyteczne, bo rzeczywiście jeże są takimi przydatnymi sąsiadami, nawet w naszym ogródku, właśnie ze względu na to, że nie żywią się owocami, nie żywią się jabłkami, tak jak sobie to zwykle wyobrażamy, tylko małymi zwierzaczkami.
1: Oczywiście podstawą diety właśnie jeży są różnego rodzaju bezkręgowce, które są po prostu szkodnikami. Oczywiście zdarza się, że zjedzą również na przykład żabę, jakiegoś pisklaka, którego znajdą. Natomiast podstawa diety to są te wszystkie bezkręgowce, których my byśmy nie chcieli widzieć w okolicy naszych ogródków, upraw, działek. Dlatego tak ważne jest to, byśmy o te jeże dbali, ponieważ bez używania chemii, bez różnego rodzaju pestycydów tak naprawdę te zwierzaki robią całą robotę same właśnie nocą. Jeż jest zwierzęciem nocnym, jest nocnym drapieżnikiem, natomiast dzisiejsze przekształcenia naszego kraju, powstawanie mnóstwa ciągów komunikacyjnych, które przycinają te trasy przemieszczania się jeży, niestety są dla tych zwierzaków nie zagrożeniem, wręcz wyrokiem śmierci. Liczy się, że na drogach u nas w kraju co roku ginie nawet 50 tysięcy jeży. To jest naprawdę bardzo duża liczba i tak naprawdę, jakkolwiek źle może by to nie zabrzmiało, to jest tylko i wyłącznie nasza wina. Nas wszystkich, którzy właśnie podróżują samochodami po zmroku. Niestety w tych miejscach, gdzie jeże są, gdzie jeże po drogach chodzą, trzeba zwolnić. To jest jakby podstawa. Tak naprawdę jadąc 60 km nawet na godzinę już nie jesteśmy w stanie zareagować, nie jesteśmy w stanie zahamować. W światłach naszych samochodów one odruchowo zwijają się w kulkę, zatrzymują się, nie uciekają z tej jezdni, więc tutaj zdecydowanie apel do każdego z nas, by troszeczkę zdjąć tą nogę z gazu, by troszeczkę po prostu zwolnić.
0: To apel poszedł w świat, natomiast poopowiadajmy o tych zwierzakach. Powiedział pan, że są nocnymi piechurami. To prawda, że są w stanie przemierzyć kilka kilometrów?
1: Tak, zdecydowanie. Jeż jest takim trochę wiercipiętą. On się rzeczywiście sporo przemieszcza. Nie jest to zwierzę terytorialne, które jakiegoś jednego terenu po prostu broni, zamieszkuje i tego pilnuje.
0: Przemieszcza się, bo szuka pokarmu?
1: Głównie tak. Oczywiście można też szukać partnera. Natomiast no, szukanie pokarmu to podstawa. Codziennie rzeczywiście trzeba przejść spory kawałek. I te jeże buszują wszędzie, gdzie tylko te bezkręgowce mogą spotkać. Są zwierzakami posiadającymi świetny węch i właśnie przy pomocy głównie tego zmysłu poszukują tej swojej zdobyczy. A tak naprawdę w okolicy naszych ludzkich osiedli pokarmu jest bardzo, bardzo dużo, dlatego często jeże łatwiej jest spotkać w mieście niż na terenach właśnie jakichś polnych czy leśnych.
0: No wszyscy chyba wiemy, że jeże mają kolce i że te kolce służą do obrony przed złem, który otacza, a nie przed samochodami niestety. Ale czy jeż rodzi się już z tymi kolcami? Takimi ostrymi?
1: To rzeczywiście jest ciekawe, że młode jeże przychodzą, tak, jak najbardziej, na świat z kolcami, natomiast one są oczywiście nieporównywalnie krótsze, miękkie, trochę tak zamaskowane, by nie przeszkadzać w porodzie, natomiast rzeczywiście bardzo szybko one już się zaczynają stroszyć, sztywnieć, przybywa ich, dorosły jeż może mieć spokojnie 5, nawet 7 tysięcy takich kolcy i właśnie jak zostało powiedziane, te kolce u nas w kraju niemalże przed wszelkim złem mogą je uchronić, nawet przed atakiem takiego zwierzęcia jak lis czy borsuk chociażby, ale nie przed kołami rozpędzonego samochodu.
0: A te kolce to jest rodzaj włosa?
1: To jest tak, to jest przekształcony włos, jak najbardziej zbudowane są z keratyny. Myślę, że też warto rozróżnić to, że jeż nie jest tak naprawdę kuzynem jeżozwierza. To są różne zwierzęta należące do różnych grup. Jeżozwierze są roślinożerne, jeże właśnie są owadożernymi zwierzakami, natomiast kolce jednych i drugich powstają właśnie z przekształconych włosów. To jest jakby mechanizm niemalże identyczny.
0: Tu postawimy przecinek, a na dłuższą rozmowę o jeżach z Piotrem Tomasikiem z działu edukacji Orientarium Zoo Łódź zapraszam już do internetu na portal Radio PL. A sprawdzimy między innymi, czy jeże są zwierzakami rodzinnymi, w jakich miesiącach roku są najbardziej aktywne i gdzie szukają schronienia na zimę. Zapraszam do słuchania. Monika Czerska.

7 minut zostało do godziny 11. O 11 najważniejsze wiadomości Radia Łódź, a powiemy w nich m.in. o remontach łódzkich ulic, tych, które trwają i tych, które wkrótce się zaczną.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina z Damaskiem, MVP tego meczu. PG Budowlanie Łuczy mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy. Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
10: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka.
11: Załogo, kurs na zatokę. To prawdziwa wyspa skarbów. Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
12: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne Róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19:00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
13: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
14: Tu Radio Łódź, jest 11:00. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Beata Janowska.
15: Wkrótce w Łodzi zaczną się kolejne remonty drogowe i na torowiskach. Resort cyfryzacji wdrożył procedurę zabezpieczającą ujawnione dane medyczne milionów Polaków. Miejski basen w Wieluniu jednak nie zostanie otwarty wraz z początkiem roku szkolnego. Przez cały dzień będzie słonecznie, termometry pokażą do 24 stopni. Łódź w ciągłych remontach. Trwają jednocześnie prace na kilku ulicach. Drogowcy działają, kierowcy stoją w korkach. A to nie koniec. Niebawem rozpoczną się kolejne remonty w kilku ważnych punktach miasta. O szczegółach reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
16: W Łodzi trwa i rozpoczyna się kilka dużych remontów. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami. W trakcie są m.in. ulica Pabianicka, gdzie trwa wymiana nawierzchni, a prace potrwają do końca sierpnia. Na Bałutach mamy remonty na ulicy Północnej, Alei Palki i Franciszkańskiej, co może tworzyć spore korki. Nadal trwają prace na Placu Wolności. Tramwaje mają wrócić tam dopiero w październiku. W najbliższych dniach rusza też remont na ulicy Wróblewskiego. Od 17 sierpnia rozpocznie się tam kompleksowa przebudowa. Powstaną nowe jezdnie, chodniki i droga rowerowa. Drogowcy pojawią się też na ulicy Pięknej i Cieszkowskiego. Zaplanowano remonty jezdni i chodników, a także nowe miejsca parkingowe i nasadzenia zieleni. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
15: Dzisiaj natomiast zakończył się remont torowiska na rondzie Lotników Lwowskich i Alei Kościuszki, a niebawem torowcy zaczną pracę na Piotrkowskiej.
12: Radio Łódź.
17: zawsze sprawdzone informacje.
15: Po wycieku danych medycznych 19 milionów Polaków resort cyfryzacji wdrożył procedurę zabezpieczającą. Do wycieku doszło wczoraj w jednej z największych polskich firm, która prowadzi elektroniczną dokumentację medyczną dla przychodni, nie tylko komercyjnych. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że ten incydent mieści się w 1% ataków, których nie udało się odeprzeć. Wicepremier Gawkowski podkreślał, że rząd inwestuje w cyberbezpieczeństwo Polski, wydając co roku po kilka miliardów złotych na ten cel.
18: Polska wydaje najwięcej w historii na cyberbezpieczeństwo. Nigdy nie było tak systemowych, regularnych wydatków. Wydajemy rekordowe pieniądze po to, żeby komponent wojskowy i komponent cywilny dawały nam gwarancję bezpieczeństwa obywatela.
15: Minister cyfryzacji zaapelował, by obywatele zastrzegli swój numer PESEL. Dodał, że na razie wykradzione dane nie zostały wystawione na sprzedaż. W wyniku ataku z elektronicznego systemu obsługi pacjentów wyciekły informacje o wizytach u lekarzy, chorobach i przyjmowanych przez pacjentów lekach. Zaatakowana firma wydała komunikat, w którym informuje, że nie jest na razie w stanie określić dokładnej liczby ani rodzaju ujawnionych informacji. Trwa dochodzenie, które ma to ustalić. Basen miejski w Wieluniu pozostanie zamknięty dłużej niż zakładano. Okryta pływalnia jest nieczynna od lutego, czeka na niezbędny remont. Miała być otwarta we wrześniu wraz z początkiem roku szkolnego, ale w ostatnim przetargu nie wybrano wykonawcy. Mieszkańcy nie mogą się doczekać otwarcia.
19: No przecież bez tego, no to po prostu szkoły, wszystko, także korzystają.
20: Dzieciaków dużo jest?
19: No tak, no szkół jest sporo.
21: Ja właśnie wracam z miejscowości Praszka, gdzie wieluniacy dojeżdżają do pływania.
20: I tam pan korzysta?
21: Korzystam parę razy w tygodniu, bo tu nie mamy możliwości na chwilę obecną. Nie?
15: W ostatnich dniach z tak zwanej wolnej ręki miastu udało się znaleźć firmę, która ma podjąć się remontu i jeżeli wszystko pójdzie sprawnie, basen ma być czynny od 1 października. Jutro nie załatwimy żadnych spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie placówki ZUS-u w całym kraju, zatem także w województwie łódzkim, będą zamknięte. Tego dnia nie będzie również działała infolinia, nie będzie zatem można skontaktować się z konsultantami, mówi Monika Kiełczyńska z łódzkiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
22: 14 sierpnia jest dniem wolnym dla pracowników zakładu za dzień świąteczny przypadający w sobotę 15 sierpnia. Za utrudnienia przepraszamy i jednocześnie zachęcamy Państwa do załatwiania swoich spraw w ZUS-ie bez wychodzenia z domu przez internet.
15: Za pośrednictwem portalu e-ZUS można wysyłać wnioski albo pobierać zaświadczenia z danymi z ZUS-u przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę. A placówki i infolinia wrócą do normalnego funkcjonowania w poniedziałek, 17 sierpnia. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 12.
23: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: 22 stopnie w Łodzi aktualnie na termometrach, już ciepło. Na razie podawana temperatura maksymalna do 24 w Łódzkiem, ale być może to się jeszcze zmieni. W ciągu dnia zachmurzenie małe, wiatr słaby, mamy wysokie ciśnienie 1007 hektopaskali i bardzo dobrą jakość powietrza. Biometr neutralny.
23: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
24: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
15: 11:05. O tej porze nie może zabraknąć informacji o wydarzeniach kulturalnych. Czas na kulturę w Radiu Łódź jeszcze przed południem. Monika Borysow-Dudowicz, Adam Miksa od nas zespołowo. Dzień dobry.

0: Czas na kulturę.
1: 11 minut po godzinie 11. Razem z nami w studiu Anna Groblińska.
2: Dzień dobry.
1: Aniu, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry.
2: Tam trochę zdyszana.
1: Sporo dzieje się w mieście, dlatego,
2: no, tak,
1: prawda?
2: Tak, sporo dzieje się w mieście, sporo dzieje się też w ogrodach Radia Łódź, bo właśnie trwają zabawy Akademii Młodego Radiowca i nie będę wszystkiego opowiadać teraz na ten temat, bo być może
1: ale
2: dzieci
1: dużo
2: dzisiaj po 13.
1: Dzieje. To tak. Prawda, ja muszę przyznać się do tego, że też mijałam bardzo sympatyczną grupkę, dosłownie przed momentem, także grzecznie wszyscy powiedzieli dzień dobry, pani Moniko, dzień dobry, odpowiedziałam. Dzieje się, będzie jakieś małe podsumowanie z pewnością tych wakacyjnych naszych przygód wspólnych, ale przede wszystkim skupiamy się teraz na wydarzeniach kulturalnych w mieście.
2: Jasne, to podsumowanie w niedzielę po godzinie 11, a dzisiaj Łódź odda hołd jednemu z najwybitniejszych polskich autorów zdjęć filmowych. O godzinie 16 w Łódzkiej Alei Gwiazd to będzie 64 numer Piotrkowska, 64 odsłonięta zostanie gwiazda Krzysztofa Ptaka.

0: Wybitnego operatora, absolwenta Łódzkiej Szkoły Filmowej, wieloletniego wykładowcy tej uczelni. Krzysztof Ptak należał do grona artystów, którzy na trwale zmienili oblicze polskiej kinematografii. To nie są czcze słowa, bo to jest jedno z takich sformułowań, które bywa niekiedy nadużywane, a tutaj absolutnie nie. Był laureatem 7 polskich nagród filmowych Orły za zdjęcia i oczywiście wielu innych także honorów, a odsłonięcie gwiazdy odbędzie się w 10. rocznicę śmierci artysty. To o 16, o 17 w kinie Odeon NCKF-u będzie spotkanie wspomnieniowe z udziałem m.in. producenta Piotra Dzięcioła czy operatora Piotra Śliskowskiego, ale też reżysera Piotra Trzaskalskiego. A o 18.30 zaplanowano projekcję kultowego filmu Eddie w reżyserii wspomnianego Piotra Trzaskalskiego, a zdjęcia do tego filmu oczywiście stworzył Krzysztof Ptak. Respiro Musica to mniej spektakularne wydarzenie, ale mieszkańcy Łodzi bardzo je lubią, a chodzi o muzykę, która współgra z przestrzenią wokół tężni przy ulicy Hufcowej. Dzisiaj kolejny koncert o godzinie 19 i tym razem to będzie koncert jazzowy. Popłyńmy w Łodzi deltą Mississippi. Tak zachęcają znakomici łódzcy wykonawcy Sławek Ostrowski, Przemysław Pogocki. Ten jazz, przypomnę, przy ulicy Hufcowej. Przy tężniach o godzinie 19. Turcja nieoczywista. Taki tytuł nosi dzisiejsza prelekcja Marcina Paszkowskiego w jednej z bibliotek publicznych w Łodzi, w tej przy ulicy Pięknej, numer 35/39. W bibliotekach w ogóle sporo się dzieje, w wakacje także. Warto śledzić program tych filii Miejskiej Biblioteki w Łodzi. Dzisiaj o godzinie 16.45 właśnie przy Pięknej opowieść o tym, że Turcja to znacznie więcej niż słoneczne plaże, kurorty i hotele all inclusive. Stand-up Piotrkowska. Warto odnotować to dzisiejsze wydarzenie. Nie wszyscy lubią stand-up, ale jeżeli chcą spotkać się z Wiktorią Chachulską, czyli komiczką z Przasnysza, która jest aktywna na scenie od 2022 roku, to będzie taka okazja w pasażu Schillera dzisiaj o godzinie 21. No i przypominam oczywiście, że są kolejne projekcje Polówki. Dzisiaj aż 4 będzie coś dla młodszych w porcie Łódź Mała Amelia. Będzie także Nagi Instynkt, klasyka z Sharon Stone i Michaelem Douglasem. To będzie w parku nad Jasieniem, a pozostałe punkty programu Polówki bardzo proszę już sprawdzić samodzielnie. Polecamy zresztą ten letni festiwal filmowy.
1: A my pięknie dziękujemy. Anna Grublińska.

21 minut po godzinie 11. Ja bardzo lubię odpowiadać na takie pytania. Pani Moniko, czy będą jeszcze dzisiaj jakieś zaproszenia? Ależ oczywiście, że tak. I tutaj chciałabym od razu powiedzieć, że na tym, co przed południem w Radiu Ucie, świat oczywiście się nie kończy, ale jeszcze przed godziną 12 będę mieć dla Państwa małą niespodziankę.

0: Autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 21 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. O łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolodz.pl. Więcej na radiolodz.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Zanim klikniesz. Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
3: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Najlepsze niedziele to te spędzone z rodziną we wspólnym domu, a dla kibiców ŁKS-u dom ma jeden adres. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 14.30 ŁKS zmierzy się na Stadionie Króla z Brookbet Termaliką Nieciecza. Bilety na bilety.lksloc.pl lub w oficjalnym sklepie klubowym U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, to liczy się człowiek, to kupuje.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: Dwadzieścia osiem minut po 11:00. Ja już za chwilę będę mogła zaproponować kolejną wakacyjną przygodę. Przyda się tylko brak lęku wysokości i umiejętność zachowania równowagi.

A czasu będziemy pilnować nawet bardzo. 24 minuty zostały nam do godziny 12. To czas na spacer po linie. Coś w tym jest. Jest zaproszenie do Parku Linowego i to moja aktualna propozycja. Voucher o wartości 100 zł, który uprawnia do jednorazowego przejścia dowolnej trasy w Parku Linowym właśnie. Co trzeba zrobić, żeby przeżyć taką przygodę? Napisać się na adres studio@radiowodz.pl pomysłową prośbę o wyprawę. Taką wyprawę właśnie. studio@radiowodz.pl. Czekam dosłownie przez kilka minut.

Myślałem, nie ma już sekretu, co to bym ich nie odkrył w mig. Nie wyczuł ich, nie przeczuł, choć się przyczają nie tu. Spodziewać, gdzie się zwykło ich, myślałem, niczym nie zaskoczy.

17 minut zostało do godziny 12. Ja wspominałam chwilę wcześniej o tym, że trzeba działać szybko i tak też się stało. Moja prośba będzie krótka. Muszę. Mam lęk wysokości. Z równowagą nie najlepiej. Także trzeba pokonać demony. Kiedy, jeśli nie teraz? Pani Agnieszka, odważnie i z uwagą, ponieważ ja pewne tematy dzisiaj poruszałam. Także zdecydowanie tak. Wiadomo, dla kogo dzisiaj voucher o wartości 100 zł do parku linowego. A ja mogę powiedzieć tylko tyle, jeżeli chodzi o upominki. Będzie dzisiaj jeszcze niejedna okazja, żeby je zdobyć.

10 minut mamy jeszcze do godziny 12, ponieważ bardzo często Państwo dopytują, kto pojawi się tuż po godzinie 12, kto poprowadzi program. To ja z przyjemnością mogę powiedzieć, że dzisiaj będzie to Piotr Stańczyk, a zaczniemy od wyjątkowych piosenek. Piosenek na walizkach. Ale pytanie, jaki będzie tytuł niejednej piosenki, jakie będą te tytuły, jakie będą te wątki, to pytanie pojawi się po wiadomościach Radia Łódź.

0: autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify. Co się dzieje, gdy nowoczesny pop spotyka legendę jarocińskiej alternatywy? Porozmawiajmy o tym z Mary z Polski, która sięgnęła po piosenki kultowych zespołów Kontrola W i kosmetyki Mrs. Pinky oraz ich liderem Darkiem Kuldą. Zapraszamy do Radia Łódź w niedzielę 16 sierpnia o 18. Będą wspomnienia, emocje i archiwalne nagrania prosto z oryginalnych radiowych taśm. Spotkanie poprowadzi Adam Kołaciński. Zgłoszenia wydarzenie @radioloc.pl.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
2: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
3: Załogo! Kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
4: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
6: Minęła godzina 12.
7: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
6: Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Beata Janowska.
8: Łódzki sąd zajmie się skargą na odroczenie wykonania kary sprawczyni wypadku, w którym zginęły 3 osoby. Żłobek w Kiernozi w tym roku przyjmie pierwsze dzieci. Inwestycja ma zatrzymać w mieście młodych ludzi. Pluskwy w bloku spółdzielni mieszkaniowej na Radogoszczu. Plan dezynsekcji budzi wątpliwości mieszkańców. Przed nami słoneczne i ciepłe popołudnie z temperaturą maksymalną około 24 stopni. Sąd zdecyduje dziś o losie młodej kobiety skazanej za spowodowanie wypadku, w którym zginęło troje motocyklistów. Do tragedii doszło w maju 2021 roku w Aleksandrowie Łódzkim. Agnieszka Z. została prawomocnie skazana, ale do więzienia nie trafiła. Sąd dwukrotnie odraczał wykonanie kary. Ostatnio w czerwcu tę decyzję zaskarżyła prokuratura. Dzisiaj sąd ma rozpatrzeć to zaskarżenie. Przed łódzkim sądem jest reporterka Radia Łódź Joanna Karp.
9: Dzień dobry. Nie wiadomo jeszcze, czy dzisiaj zapadnie jakaś decyzja, dlatego że sąd może zdecydować, że potrzebna będzie opinia biegłego, który oceni stan zdrowia Agnieszki. Jeszcze tutaj wrócę do sprawy. 5 lat temu Agnieszka Z., która miała wtedy 23 lata, podczas wyprzedzania na drodze pod Aleksandrowem Łódzkim zderzyła się czołowo z motocyklami. Na miejscu zginęła kobieta i dwóch mężczyzn. Rok temu została prawomocnie skazana na 5 lat więzienia, a do zakładu jednak nie trafiła. Najpierw wykonanie kary odroczono, żeby mogła odbyć staż studencki. Później obrona wystąpiła o kolejne odroczenie, tym razem ze względu na jej stan zdrowia. Odroczono karę o rok, a dzisiaj, miejmy nadzieję, okaże się, co dalej. Joanna Karp, Radio Łódź.
8: O decyzji sądu będziemy informować. Minister cyfryzacji podaje, że dane medyczne polskich pacjentów jeszcze nie pojawiły się na żadnych stronach w darknecie. Wczoraj wyciekły dane prawie 19 milionów pacjentów znajdujących się w rejestrach firmy MyDoctor, jednej z największych polskich firm prowadzącej elektroniczną dokumentację medyczną. Najnowsze informacje na ten temat zebrał Michał Makowski.
10: Dane pacjentów wkrótce trafią na rządowy portal Bezpieczne Dane. Tam każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy również informacje na jego temat zostały wykradzione. Warto zawczasu zastrzec numer PESEL, aby później nie zostać celem szantażu. Wicepremier Krzysztof Gawkowski nie chciał ujawnić informacji, czy złodzieje danych zażądali okupu, ale służby pracują nad tym, aby informacje medyczne nie trafiły w niepowołane ręce. Minister cyfryzacji dodaje, że polskie władze nie będą negocjować z hakerami w sprawie ewentualnego okupu. Kupu za odzyskanie danych. Skradziona baza liczy prawie 19 milionów rekordów i 2 terabajty pamięci. Michał Makowski, Polskie Radio.
8: Numer PESEL można zastrzec poprzez aplikację mObywatel. Kiernozi w powiecie łowickim otwarty zostanie żłobek. Placówka pomoże rodzicom z miasta, które z roku na rok się wyludnia. Według Głównego Urzędu Statystycznego w ciągu 30 lat liczba ludności w Kiernozi spadła o 1/4. Otwarcie żłobka zaplanowano na 1 września. Do placówki będzie mogło uczęszczać przez 3 lata za darmo 24 dzieci. Mieszkańcy Kiernozi mówią, że takie inwestycje, które zatrzymują w mieście młodych, są potrzebne.
11: Ludzie stąd się wyprowadzają, bo nie ma nic tutaj dla młodzieży, tak? To jest najgorsze.
12: No. Żeby jakieś inwestycje były w tym naszym upadającym miasteczku, no bo wiadomo, że młodzi się wyprowadzają, zostaje tylko sama starszyzna. Tak się, wszyscy idą do miasta, żeby coś zrobić właśnie, żeby ci młodzi zostawali.
8: Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do nowego żłobka, będą mogli zapoznać się z warunkami jutro podczas Kiernoskiego Dnia Dzika. Będzie też można porozmawiać z pracownikami placówki.
5: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
8: Pluskwy na łódzkim Radogoszczu. Mieszkańcy mają wątpliwości co do reakcji spółdzielni. Uciążliwe owady miały się pojawić w jednym z bloków przy ulicy Motylowej. W odpowiedzi na zgłoszenia spółdzielnia Radogoszcz Zachód zaplanowała dezynsekcję, jednak ma ona objąć wyłącznie mieszkania, których lokatorzy wcześniej zgłoszą problem. Zdaniem mieszkańców takie działanie może okazać się nieskuteczne.
13: Wie pan, tak na zdrowy rozsądek, to pluskwa to ma swój rozum. Idzie ją trują, to ucieka. Więc albo się robi całość, albo wcale.
14: Mnie nie ma w mieszkaniu. No niech wyptyskają całość przecież. Nie? Jak to jest, bo to nie wiadomo. No przenosić się mogą.
15: Powinien być cały blok zrobiony, a nie wybiórczo. No bo jedno to nic nie da. One się już mogły przenieść do kogoś innego.
8: Osoby, które podejrzewają, że w ich mieszkaniach mogą być pluskwy, powinny zgłosić to w spółdzielni najpóźniej do poniedziałku. Kolejne wiadomości o 13.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: To na ile stopni dzisiaj w Łódzkiem możemy liczyć? Maksymalnie do 24. W ciągu dnia zachmurzenie małe, wiatr słaby. Mamy dzisiaj wysokie ciśnienie 1007 hektopaskali. Nadal bardzo dobra jakość powietrza, a biometr neutralny.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: 5 minut po godzinie 12:00 i ja przez cały czas zastanawiam się nad tym, jak zapowiedzieć to, co wydarzy się za chwilę. Mam dwie propozycje. Jaki dzisiaj będzie muzyczny klimat? To takie pytanie w moim głosie chyba było słychać, prawda Piotrze? Tak?
16: Było. Dzień dobry,
6: Ale
16: witam.
6: Ja mogę jeszcze w inny sposób, bo ja już tutaj podglądałam, co się będzie działo. Jaki dzisiaj będzie muzyczny klimat? I to już jest stwierdzenie. Piotr Stańczyk razem z nami.
16: Witam raz jeszcze. Będzie gorąco. Ponieważ dzisiaj postanowiłem zabrać Państwa do Ameryki Łacińskiej, do krajów, które odpowiadają za brzmienie rytm latino.
6: Przede wszystkim Monika Borysow-Dudowicz. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Piotr Stańczyk z Państwem zostaje. I uwaga, uwaga.

Gloria Maria Estefan i zespół Miami Sound Machine na bardzo dynamiczne rozpoczęcie dzisiejszego spotkania w Piosenkach na Walizkach. Dzień dobry, dzień dobry. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk, teraz już witam zupełnie oficjalnie. Konga odniosła wielki światowy sukces w połowie lat 80. Singiel dotarł do pierwszej dziesiątki w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, w których był pierwszym singlem zespołu Miami Sound Machine na amerykańskiej liście bestsellerów. A dzisiaj, drodzy Państwo, muzyka latino. Za korzenie muzyki latynoamerykańskiej uważa się najczęściej formy muzyczne pochodzące z Kuby, czyli taki swoisty miks hiszpańskich elementów melodycznych i afrykańskich wpływów rytmicznych. A za chwilkę wykonawca, który był amerykańskim muzykiem, autorem tekstów piosenek, liderem zespołu, wibrafonistą i producentem muzycznym. Komponował latynoski jazz i muzykę taneczną. Po raz pierwszy podobno zetknął się z muzyką dzięki radiu. Opisywano go jako nadpobudliwe dziecko. Sąsiedzi skarżyli się, że słysząc 7-letniego Tito uderzającego w garnki i ramy okienne, nie mogli spać, więc jego mama wysłała syna na lekcję gry na fortepianie za 25 centów. W wieku 10 lat zaczął grać na perkusji, dosłownie chłonął muzykę mambo, obecnie nazywaną salsą, i był pod wpływem jej afrokubańskich korzeni. W wieku 13 lat był uważany za cudowne dziecko. Kiedy miał 16 lat, grał z zespołem Ramona Olivera. Panie i panowie, Tito Puente i jego mambo.

Ogniste Mambo i Tito Puente, piosenki na walizkach w Radiu Łódź, muzyczna audycja, która towarzyszy w czasie całego lata naszych wakacji między 12.05 a 13.00. Studio małparadio.pl. Oczywiście można komentować, można zgłaszać także swoje muzyczne propozycje do kolejnych wydań naszego programu. A przed nami słynna brazylijska piosenka, utwór, który rozsławił na świecie Sergio Mendes wraz z zespołem Brazil 66 w 1966 roku. Tytuł nagrania Masz Kanada.

Sergio Santos Mendes, brazylijski muzyk tworzący głównie bossa nowe i sambę, grał z licznymi amerykańskimi artystami jazzowymi, którzy wyjeżdżali do Brazylii, wydawał albumy we współpracy z wieloma innymi współczesnymi artystami, m.in. z formacją The Black Eyed Peas, Maszkenada. A oto amerykański piosenkarz, zarazem aktor pochodzenia portorykańskiego, najbardziej jest znany z wykonywania salsy oraz latynoamerykańskich ballad. W roku 2002 wydał kompaktowego singla z piosenką, która stała się przebojem nie tylko w Europie. I've Got You, Mark Anthony.

Marco Antonio Muniz, czyli Marc Anthony, I've Got You z 2002 roku, a muzyka latynoamerykańska, która dzisiaj króluje między 12 a 13 na antenie Radia Łódź, to wspólne określenie rytmów, stylów i tańców muzycznych i w ogóle tańców charakterystycznych dla krajów Ameryki Łacińskiej. Przed nami kolejny wielki światowy hit z roku 2001. Whenever, Wherever to piosenka nagrana przez kolumbijską gwiazdę i autorkę tekstów Shakirę na jej debiutancki anglojęzyczny album zatytułowany Laundry Service. Piąty zresztą w jej karierze. Shakira wyprodukowała piosenkę i napisała tekst do oryginalnej hiszpańskiej wersji zatytułowanej Suerte. W języku angielskim to słowo jest przetłumaczone jako szczęściarz. I tutaj ciekawostka, pomagała w tym wszystkim Gloria Estefan, której słuchaliśmy na samym początku naszego dzisiejszego radiowego spotkania, ponieważ ona tak naprawdę napisała anglojęzyczny tekst do tego utworu. Muzykę współtworzyli, tak jak powiedziałem, sama Shakira i Tim Mitchell, który zajął się również dodatkową produkcją. Po wydaniu piosenki Whenever, Wherever, singiel otrzymał pozytywne recenzje od krytyków muzycznych, którzy komplementowali jego produkcję. Piosenka stała się przebojową hitem w Stanach Zjednoczonych, osiągając szóste miejsce na amerykańskiej liście przebojów i cieszyła się olbrzymią popularnością. Jest uznawana za jedną z charakterystycznych piosenek Shakiry i była jedną z najpopularniejszych kompozycji na świecie w 2002 roku. Zdobyła status platynowej płyty w 17 krajach oraz diamentowej nad Sekwaną. Suerte, czyli szczęściarz i Shakira. Suerte,

Roztańczona Shakira, Suerce. Przyjemnie zapowiadają się dzisiejsze walizki pełne słońca, ciepła i radiości. Po wczorajszym zaćmieniu i nocy Perseidów miło rozgrzać się w gorących rytmach latino. Pozdrawiam serdecznie stały słuchacz Emil. Bardzo, bardzo się cieszę, panie Emilu, również przesyłam serdeczności. The Girl from Ipanema to piosenka w stylu bossa nova, która stała się światowym przebojem w połowie lat 60. XX wieku. W 65. roku utwór zdobył nagrodę Grammy w kategorii nagranie roku. Dziś w interpretacji Mata Daska i Margaret.

The Girl from Ipanema, tytułowa dziewczyna, okazała się późniejszą modelką, a Ipanema to także dzielnica w słynnym Rio de Janeiro. Utwór śpiewali m.in. Dionne Warwick, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra i Diana Krall. Natomiast w 2015 roku, to ciekawostka, prezentowany duet kanadyjski muzyk, kompozytor i piosenkarz jazzowo-swingowy Matt Dusk, a także polska piosenkarka Margaret. W piosenkach na walizkach kolejny przebojowy duet. To było w roku 2020. Wtedy połączyli swoje siły Jennifer Lopez i Maluma. Patty.

Jennifer Lopez, amerykańska aktorka, piosenkarka, tancerka i Maluma, kolumbijski wokalista, autor tekstów, piosenek, model i projektant mody. Patti z roku 2020 w piosenkach na walizkach w rytmach latino, a muzykę latynoamerykańską można podzielić na wiele grup, niekiedy zaskakująco różnych od siebie. Wśród wielu stylów i gatunków, między innymi salsa, bossa nova, latin jazz, latin rock, latin pop, songo i Tex-Mex, czyli mieszanka ludowych stylów z Teksasu i Meksyku. Przed nami piosenka w rytmie cha-cha, pierwotnie pochodząca z 1962 roku, autorstwa wspomnianego przeze mnie na początku programu Tito Puente. Utwór zyskał światową popularność w roku 1970, kiedy trafił na długogrającą płytę zespołu rockowego Santana. Posłuchajmy.

duo z gitary, Carlos Santana, jego przyjaciele Oye Como Va, utwór, który został nie tylko bardzo przychylnie przyjęty przez krytyków, ale także został wprowadzony do Galerii Sław Latynoskiej Grammy w roku 2001, a następnie do Galerii Sław Grammy w roku 2002. W piosenkach na walizkach teraz zaskoczenie. Piosenka pojawiła się jako niespodzianka w maju bieżącego roku w rolach głównych Justyna Steczka.

0: Latino Gang, Justyna.
1: Latino Gang, Justyna, Skoli.
2: Justyna Steczkowska, mama Sita, artystka, która nie boi się eksperymentować i zawsze z tych prób wychodzi zwycięsko. To była niespodzianka, a przed nami spotkanie kumbi z popem, czyli bardzo przebojowe trio. Benny Blanco, Selena Gomez i Becky.

Niewinnie brzmi, ja mówię o poważnych sprawach. Powiedz mi, czy jesteśmy razem, czy nie, żebym mogła zdecydować, czy cię kocham, czy o tobie zapomnę. Benny Blanco, Selena Gomez i Becky G, Te Olvido z sierpnia bieżącego roku. W piosenkach na walizkach dzisiaj gramy w klimatach latynoamerykańskich. Rok 2004, utwór stworzony przez Octavio Mesa na trzeci studyjny krążek kolumbijskiego muzyka Juana, La Camisa Nera. Wielki przebój.

0: profundo.
1: La Camisanera y Juan. Tekst piosenki sugeruje, że wokalista nosi z goryczą czarną koszulę jako sposób na opłakanie nieudanego romansu. Smutny tekst pozostaje w dysonansie z radosną melodią. A my teraz jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, bo właśnie stamtąd pochodzi projekt Calexico.

Cumbia de Donde i Calexico, zespół, który charakteryzuje się brzmieniem łączącym folk z południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych i północnego Meksyku z muzyką indie. Zdaniem krytyków brzmi to jak współczesne spaghetti, a dokładnie spaghetti western z nutą pogranicza. No może coś w tym jest, ale piosenka podobała się w roku 2015. La Colegiala, czyli uczennica, wielki hit z 1975 roku, podobno skomponowany pod wpływem autentycznym.

Pogodnie, radośnie, słonecznie, optymistycznie, no tak jak przystało właśnie w czasie lata, w czasie wakacji La Collegiala w wersji z maja 2017 roku. A na zakończenie tego mini przeglądu gorących latynoamerykańskich rytmów, kubański wokalista i autor tekstów piosenek John Cicada, tematem tej ballady, inspirowanej muzyką pop, soul i muzyką latynoską, jest głębokie pragnienie bohatera, aby być z ukochaną osobą oraz niemożność znalezienia szczęścia i satysfakcji bez niej. Just another day.

0: Jeden z największych radiowych przebojów roku 92, po angielsku Just Another Day Without You, czyli jeszcze jeden następny dzień bez ciebie, i kubański artysta John Cicada. Radio
1: Łódź. Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
2: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu, lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
6: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: Ogłoszenie społeczne.
0: Jest godzina 13. W Radiu Łódź najnowsze wiadomości, Beata Janowska.
7: Prokuratura w Radomsku wycofała z sądu akt oskarżenia w sprawie znieważenia prezydenta Karola Nawrockiego. Od niedzieli pasażerów łódzkiego MPK czekają zmiany na ulicy Piotrkowskiej i placu Rejmonta. Ruch samochodów zostanie utrzymany. We wiadomościach także o kontrowersyjnym wyborze wykonawcy, który ma wystąpić na dniach gminy Żgów. Do wieczora będzie słonecznie i ciepło, maksymalnie 24 stopnie. Prokuratura wycofała z sądu akt oskarżenia w sprawie znieważenia prezydenta Polski i jego małżonki. Przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się posiedzenie dotyczące Wojciecha Ślusarczyka, działacza PSL-u i członka zarządu powiatu radomszczańskiego. Miał on w mediach społecznościowych nazwać prezydenta Karola Nawrockiego szrekiem. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
8: Piotrkowski sąd rozpatrywał wniosek prokuratury o zwrot sprawy w celu uzupełnienia materiału dowodowego. Dorota Bzowska z prokuratury rejonowej w Radomsku tłumaczyła tę decyzję błędami w ocenie materiału dowodowego i błędami w interpretacji opinii lingwistycznej. Sąd nie przychylił się do tego wniosku. Prokuratura wycofała więc akt oskarżenia, tłumacząc, że dalsze popieranie aktu oskarżenia jest niecelowe. Oskarżony Wojciech Ślusarczyk przyznał, że spodziewał się takiego ruchu prokuratury. Jak ocenił, sprawa od początku nie powinna angażować wymiaru sprawiedliwości. Podkreślał, że jego wypowiedź była satyrycznym komentarzem, a proces dotyczył w istocie granic wolności słowa. Zaznaczył jednocześnie, że wolałby, aby sprawa zakończyła się wyrokiem sądu. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
7: Para prezydencka ma teraz 14 dni na decyzję, czy będzie występować w roli oskarżyciela posiłkowego. Takie prawo przysługuje osobom pokrzywdzonym w sprawie.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: Szykują się spore zmiany dla pasażerów łódzkiego MPK. Za kilka dni rozpocznie się remont torowiska na placu Rejmonta. Kilka linii tramwajowych zmieni trasy. Na Piotrkowskiej zamiast tramwajów będą kursować autobusy zastępcze. Na placu krzyżuje się kilka linii tramwajowych. Pasażerowie mogą zatem spodziewać się dużych utrudnień, mówi dyrektor Biura Inżyniera Miasta Konrad Kulawiak.
10: Prace na placu Rejmonta rozpoczną się w poniedziałek 17 sierpnia, natomiast zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone już w soboty na niedzielę. Wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na ulicy Piotrkowskiej, natomiast ruch samochodowy zostanie utrzymany.
11: 19 lat funkcjonowania łódzkiego EUTR-u, ponad 1 000 000 przejazdów tramwajowych, to już mówi o potrzebie remontu.
7: Dodaje dyrektor Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami Agnieszka Kowalewska-Wójcik. Zakończyły się natomiast remonty torowisk na rondzie lotników lwowskich i na Alei Kościuszki, co ułatwi podróżowanie komunikacją miejską w tych rejonach. Kontrowersyjny wybór artysty na Dni Żgowa. Ma to być impreza dla całych rodzin. Organizatorzy podkreślają, że program przygotowano z myślą o różnych grupach mieszkańców, w tym o młodzieży. Ale jeden z zapowiadanych występów może wzbudzać szczególne emocje. Wśród artystów pojawia się raper Malik Montana. W tekstach jego utworów pojawiają się liczne wulgaryzmy, a także treści przeznaczone raczej dla dorosłego odbiorcy. Zapytaliśmy młodzież, co sądzi o wyborze takiego wykonawcy na rodzinne wydarzenie.
12: Taki średni jest, nie?
13: No, dużo przeklina bardzo i nie są te, w piosenkach nie są rzeczy, które młodzież powinna jakby słuchać.
14: Na przykład słuchają go dzieci też młodsze, na przykład 10-latki i jest po prostu, to nie jest treść dla nich.
15: Sądzę, że takie piosenki na pewno są nieodpowiednie dla ludzi w moim wieku i ogólnie są bardzo nieodpowiedzialne, ale każdy słucha tego, co lubi.
7: Z drugiej strony Malik Montana ma dużą grupę młodych słuchaczy, więc jego obecność można odczytać jako próbę przyciągnięcia na imprezę właśnie młodej publiczności. Dni gminy Żgów odbędą się 28 i 29 sierpnia. Zaplanowano koncerty i inne atrakcje. Nadchodzący przedłużony weekend będzie upalny. Warto o tym pamiętać, wybierając się na odpoczynek. Przez większość czasu ma być słonecznie. Najgoręcej będzie w sobotę. Na zachodzie Polski nawet 35 stopni, w naszym regionie 30. Ale ocieplenie zacznie się już jutro, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
16: Temperatura maksymalna od 24 stopni na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 30 na krańcach zachodnich. Niemal bezchmurne niebo, słaby wiatr wiejący przeważnie z kierunków południowych.
7: W niedzielę możliwe nieznaczne ochłodzenie, może przelotnie padać. Najbliższy weekend dla wielu osób jest dłuższy, bo ustawowo wolno od pracy Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wypada w sobotę i wiele firm i instytucji oddaje pracownikom wolny dzień jutro, w piątek. Za chwilę prognoza na najbliższe godziny, a kolejne wiadomości o 14.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Dzisiaj w Łodzi oraz w całym naszym regionie zachmurzenie małe i umiarkowane. Jeszcze odpoczywamy od upałów. Na radiowym termometrze 22 stopnie powyżej zera. Dzisiaj maksymalnie do 24, no może 25 stopni. Barometr wskazuje 1009 hektopaskali, wiatr słaby z kierunków zmiennych, a biometr jest neutralny.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu,
0: z którą będą razem z Państwem płynąć, będą podróżować Adam Miksa i Mówiąc te słowa Piotr Stańczyk. Witamy raz jeszcze w czwartek, 13 sierpnia 2026 roku. 6 minut po godzinie 13 zaczynamy najdłuższą falę relaksu. Baby Jane i Rod Stewart.

I momentalnie przypominają mi się koncerty Roda Stewarta, na których publiczność czeka, między innymi na ten hit Baby Jane z albumu Bad Wishes z roku 1983. To był olbrzymi sukces Roda Stewarta, bodajże na Wyspach Brytyjskich pierwszy od niezapomnianego hitu Daya Think I'm Sexy z 1978 roku. Nagranie Baby Jane przez 3 tygodnie przebywało na samym szczycie brytyjskiej listy przebojów. A w pierwszej godzinie najdłuższej fali relaksu kolejny odcinek magazynu Mecenasie jest sprawa w opracowaniu Jakuba Jędrzejewskiego. W rozmowie z zaproszonym gościem, panią adwokat Ewą Woskowicz, autor wyjaśni prawa i obowiązki najemcy oraz właściciela mieszkania. W audycji znajdziemy odpowiedź na pytania, kiedy można podnieść czynsz, kto odpowiada za naprawy, co ze zwrotem kaucji i czy właściciel może wejść do wynajmowanego lokalu bez zgody najemcy. Ponadto ciekawostki, najnowsze wiadomości, jak zawsze duża porcja przebojowej muzyki. Zapraszam.

0: Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź i piosenka zatytułowana Morze. No bo jak może być inaczej latem? A to jest taki czas, kiedy podróżujemy, kiedy spotykamy nowych ludzi, poznajemy nowe strony. No i między innymi, kiedy mamy dużo okazji do spotkań. I w naszym studiu takie właśnie teraz miłe, sympatyczne spotkanie, ponieważ dotarła do nas grupa dzieci z radiowych półkolonii w ramach Akademii Młodego Radiowca. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Witam was bardzo, bardzo pięknie. Może zacznijmy od tego, że powiecie, jak macie na imię.
2: Dzień dobry, ja mam na imię Hania.
3: Ja mam na imię Julek.
4: Ja mam na imię Michał.
5: Ja mam na imię Staś. A ja Kacper.
0: Wszyscy pięknie się przedstawili. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Powiedzcie, jak wam się podoba w radiu? Bo wiem, że to jest już wasz chyba czwarty dzień w ramach półkolonii. Co zrobiło na was największe wrażenie?
4: Różne rzeczy. Na przykład standardy, taka gra i generalnie że dzisiaj będziemy w nią grali. Bo mi bawi, bo po prostu włazisz na teren przeciwnika, on cię musi złapać. A druga osoba z tej samej drużyny musi cię dotknąć, żebyś mógł się odblokować i żeby zwiedzić na swoją.
0: Rozumiem. Haniu, powiedz, bo wiem, że już byłaś u nas w radiu, prawda?
4: Tak, tak.
0: Rozmawialiśmy o tym przed chwileczką. Co dzisiaj udawało wam się uczynić i co poznaliście?
2: Na przykład dzisiaj graliśmy sobie w takie gry różne, że trzeba było też zgadywać dźwięki różnych zwierząt i naśladować je. Udawaliśmy jakieś zwierzęta, graliśmy w takie karambury, wypełnialiśmy listy i ogólnie było bardzo fajnie.
0: Rozumiem, że podoba wam się świat radia, tak?
4: Tak.
0: Czy chcielibyście może kiedyś związać się z radiem, tutaj właśnie usiąść już po drugiej stronie, czyli przed mikrofonem i spróbować poprowadzić jakąś audycję?
4: Nie wiem, może zobaczę.
5: Ja się boję.
0: A czego?
4: No po prostu mam tłemę. Taką wielką.
0: Ale to, że posiadamy tremę, że się obawiamy, to nic strasznego, bo to nawet znani radiowcy, dziennikarze, prezenterzy telewizyjni, aktorzy miewają tremę i mówią o tym, że bez tremy nie ma tantiemy, to znaczy nie ma wynagrodzenia, ale żeby wam powiedzieć bardziej życiowo, to powiem, że trema jest potrzebna. Ona nas troszkę mobilizuje, prawda? Ona powoduje, że jesteśmy bardziej przygotowani do działania. No dobrze, słyszałem, że pracujecie nad jakimś słuchowiskiem radiowym, to prawda?
4: Tak.
2: Już jest prawie skończone.
4: Ale nic nie mówimy.
0: Aha.
4: Dodajemy dźwięki.
0: Czyli tajemnica?
4: Tak.
5: Jakieś te efekty dźwiękowe.
0: Ale usłyszymy was, tak? W tym słuchowisku?
4: Tak.
0: Pięknie. To teraz może, korzystając z tego, że jesteście w naszym studiu, pozdrowicie swoich najbliższych. Zacznijmy od Hani.
2: Ja bym bardzo chciała pozdrowić wszystkie moje przyjaciółki, koleżanki, rodziców i ogólnie wszystkich moich bliskich.
3: Ja pozdrawiam moją rodzinę, moich rodziców, mojego psa i kolegów. Mhm.
4: Ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Łódź, moją siostrę, moich rodziców, moich dziadków.
0: Wszystkich znajomych po prostu, tak? Proszę bardzo.
4: Ja pozdrawiam mojego kota kochanego. Nie wiem, ciekawe, czy on w ogóle będzie to słyszał.
0: Czy zwierzęta reagują na radio, jak jest w wypadku twojego kotka? Jak
4: jeśli
0: myślisz?
4: Jeśli powiem jego imię, to powinien reagować. Strzałka, moją mamę, mojego tatę, moją babcię, moją drugą babcię i mojego... ja nie wiem, jak on się nazywa.
0: No, przyjaciela.
4: Mojego dawnego gołąbka i pamiętnego Wojtka Serbacińskiego, jak mnie oczywiście słyszy, bo wie, o co mi chodzi.
0: Dobrze, pozdrawiamy i jeszcze...
5: Ja pozdrawiam moją rodzinę, słuchaczy Radia Łódź, sąsiadów i przyjaciół.
0: Pięknie. Bardzo wam dziękuję za to radiowe spotkanie. Dziękuję także za wszystkie serdeczności, które przekazaliście. I cóż, życzę dalszego miłego pobytu w Radiu Łódź. No i oczywiście powodzenia, jeśli chodzi o to słuchowisko. Będziemy słuchać i śledzić z dużym zainteresowaniem. Dziękuję pięknie.
4: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia.
4: Bardzo.

0: autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
4: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
3: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
5: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
6: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
3: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
4: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
3: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
8: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
9: Załogo! Kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
10: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
11: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Przedstawicielka muzycznej Kanady Kanli Rae Jepsen w piosence After All. To jest jej nowa propozycja z tego roku, a przypomnę, że na listach przebojów zasłynęła utworem Call Me Baby w roku 2012. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. Państwo już pytają, czy będzie można ścigać się w jakimś konkursie. Tak, przewidziałem dzisiaj quiz filmowy. Będzie nagroda w postaci zaproszenia na wybrany seans do łódzkiego kina Helios, ale trzeba zostać z nami, cierpliwie poczekać, no i słuchać bardzo, bardzo uważnie.

0: Gra i śpiewał zespół Hawk żyje w tym mieście na naszym radiowym zegarze za 19 minut 14.
1: Audycja powstaje we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi. Mecenasie, jest sprawa.
2: Wynajem mieszkania wydaje się prostą sprawą. Jedna strona udostępnia lokal, druga płaci czynsz. W praktyce jednak wiele problemów pojawia się dopiero po podpisaniu umowy, przy podwyżkach opłat, naprawach, zwrocie kaucji czy próbie wcześniejszego zakończenia najmu. Co wolno właścicielowi, a jakie prawa ma najemca? O tym w dzisiejszym odcinku. Jakub Jędrzejewski, zapraszam. W studiu adwokat Ewa Woskowicz. Dzień dobry pani mecenas.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Na początek szybka runda stwierdzeń. Proszę o odpowiedzi mit lub fakt. Pierwsze. Właściciel mieszkania może wejść do wynajmowanego lokalu w dowolnym momencie, bo jest jego właścicielem.
3: Mit.
2: Umowa najmu zawarta ustnie jest nieważna i nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
3: Również mit.
2: Wynajmujący może w każdej chwili podnieść czynsz, jeśli uzna, że obecna kwota jest zbyt niska.
3: Zdecydowanie mit.
2: Najemca zawsze odpowiada za wszystkie awarie i naprawy w mieszkaniu.
3: Mit.
2: To może ostatnie, chociaż będzie faktem. Przy zwrocie mieszkania właściciel może zatrzymać kaucję za normalne zużycie lokalu.
3: To bym powiedziała tak, trochę mit, trochę fakt. Do szczegółów pewnie dojdziemy.
2: Tak, teraz przejdźmy do pytań nieco dłuższych. Mm-hmm. To gdyby mogła pani wyjaśnić, czym w ogóle jest najem?
3: Najem jest to taka umowa, na mocy której jedna osoba, będąca najczęściej właścicielem, udostępnia drugiej osobie swój lokal, ale uwaga, odpłatnie. My musimy ten najem odróżnić od takich sytuacji, które bardzo często się zdarzają w praktyce, kiedy udostępniamy lokal osobie często najbliższej, naszym dorosłym dzieciom, naszym rodzicom, często naszemu partnerowi. Ta osoba nie płaci i to nie jest najem. To jest inny stosunek, to jest użyczenie i to odróżnia właśnie najem od innych stosunków prawnych. Tam jest ta odpłatność.
2: Ale rodzaje najmu też są różne. Tak. Mamy najem okazjonalny, instytucjonalny. Czym to się różni?
3: Oj tak, mamy w zasadzie trzy takie podstawowe rodzaje najmu. Nie będziemy tutaj mówić o najmie krótkoterminowym, bo to jest jeszcze zupełnie coś innego. Natomiast mamy najem tak zwany prywatny, najem okazjonalny i najem instytucjonalny. I teraz czym to się różni? To, z czym najczęściej będą mieli do czynienia słuchacze, to będzie najem prywatny i najem okazjonalny. Czyli to jest taki najem, na mocy którego jedna osoba fizyczna, która nie prowadzi żadnej firmy, udostępnia swój lokal drugiej osobie, lokatorowi, drugiej osobie, która po prostu chce tam zamieszkać. I oba te najmy będą różniły się jakby zakresem ochrony właściciela i najemcy. Zaraz sobie potem przejdziemy do różnic. I jakby kwestiami, na jak długo to może być zawarte, jaka ma być forma umowy, ale to są takie najmy, z którymi najczęściej się spotykają pewnie słuchacze w trakcie, kiedy wynajmują lokale albo sami są najemcami. Natomiast najem instytucjonalny to jest najem, którym wynajmującym jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, albo spółka, albo jakiś inny podmiot. W każdym bądź razie tutaj po jednej stronie mamy profesjonalistę, przedsiębiorcę.
2: A jakie są formy umowy? Powiedziała pani o formach.
3: Tak.
2: Tam wcześniej przy mit fakt wspomnieliśmy, że może być też umowa ustna. Jak
3: tak,
2: się okazuje.
3: Bo to jest tak. Jeśli chodzi o najem prywatny, to jest ten najem, który jakby my znamy od lat. Czyli taka zwykła umowa, która no zazwyczaj jest jednak w formie pisemnej, ale jeżeli będzie ustna, to jest również umowa ważna. No problem potem w udowodnieniu, jakie były jej warunki, na co się strony umówiły i tutaj może być kłopot. Natomiast ona jest ważna, jest skuteczna. I ten najem prywatny jest umową, która, no, tak jak mówię, najczęściej zawierana jest w formie pisemnej. Czyli w ten sposób, że strony sporządzają dokument, wymieniają się tym dokumentem, czy sporządzają dwa jego egzemplarze i tam sobie ustalają warunki. Natomiast jeśli jej nie ma, tak jak mówię, umowa ustna też będzie powodowała, że najem jest ważny. Natomiast przy najmie okazjonalnym musi być zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności. I tutaj musimy odróżnić, bo często też taki właśnie mit troszeczkę gdzieś tam funkcjonuje, że to jest umowa w formie aktu notarialnego. Nie umowa najmu jest w formie aktu notarialnego. Umowa najmu jest w zwykłej formie pisemnej, natomiast lokator oprócz tej umowy podpisuje jeszcze oświadczenie w formie aktu notarialnego, tak zwany rygor albo siódemki, o tak się mówi o tym, potem może powiemy, dlaczego to się tak nazywa, w którym on oświadcza, że w określonej sytuacji z tego lokalu dobrowolnie się wyprowadzi i co więcej, pisze jeszcze w tym akcie notarialnym, gdzie się wyprowadzi. I to bardzo ułatwia właścicielowi na wypadek sporu, konieczności eksmisji, realizację opróżnienia lokalu.
2: To jakie elementy powinny znaleźć się w takiej dobrze przygotowanej umowie pisemnej?
3: Panie redaktorze, no przede wszystkim strony powinny sobie określić czas trwania umowy, zasady odpłatności, to znaczy możliwości podwyższania czynszu, bo my się często umawiamy, czasem się umawiamy na rok, a czasem się umawiamy na całe życie, na bardzo długo, czy z założeniem, że po prostu tutaj będę mieszkał. I teraz, jeżeli w szczególności, przynajmniej okazjonalnym, my sobie nie określimy, i to jest dla jednej i dla drugiej strony, zasad, na jakich właściciel może wypowiedzieć czynsz, jakie mogą być te podwyżki, jak mogą być często, no to wtedy może dochodzić rzeczywiście do sytuacji zaskakujących i przykrych. Musimy też określić, jak ustalamy pomiędzy sobą zasady usuwania jakichś awarii albo wykonywania napraw, ponieważ tutaj też są przepisy, które w pewnym zakresie to regulują, ale my mamy prawo na etapie podpisywania umowy najmu określić to tak, jakbyśmy chcieli z punktu widzenia najemcy czy wynajmującego, no bo może być różnie, może być tak, że lokator wchodzi do mieszkania, które już jest wyposażone i to są wszystko całkowicie nowe sprzęty, to jest lokal po generalnym remoncie, ale może być też tak, że wchodzi z własnymi meblami, to się zdarza, z własnymi sprzętami, no i wtedy jakby też trudno oczekiwać od właściciela, że on to będzie naprawiał, więc to trzeba wszystko dograć na etapie podpisywania umowy. No i trzeci taki element istotny, który się zdarza przy tych najmach, które trwają długo. Często najemca wchodzi do lokalu i robi remont, bo lokal był w złym stanie technicznym, trzeba go nie tylko odświeżyć, trzeba go po prostu wyremontować. No i kiedyś ten najem ustaje. Niekiedy koszty tego remontu są naprawdę znaczne i pojawia się konflikt. Czy właściciel ma zwrócić te koszty, według jakiej kwoty? Lokator mówi, wydałem na to dużo pieniędzy, no ale przecież mieszkałeś wiele lat. No więc teraz te kwestie należałoby już, o tym trzeba pomyśleć na etapie zawierania umowy.
2: To teraz też kwestia, która budzi wiele kontrowersji. Tutaj taki przypadek. Słuchaczka najemczyni podpisała umowę na rok. Po kilku miesiącach właściciel poinformował ją, że podnosi czynsz o 30% ze względu na inflację i koszty kredytu. A jeśli kobieta się nie zgodzi, no to ma tydzień na wyprowadzkę. Dodatkowo pod jej nieobecność właściciel wszedł do mieszkania, żeby sprawdzić jego stan. Miał do tego prawo? Jakie kroki tutaj może podjąć najemczyni?
3: To zacznijmy od końca. Czy mógł wejść do lokalu, czy miał do tego prawo?
2: To na to pytanie nasza gościni odpowie już w części internetowej. W naszym studiu adwokat Ewa Woskowicz. Serdecznie zapraszamy na radioloc.pl i do naszej aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, do usłyszenia.
1: Audycja powstała we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi.

Na pewno Państwo rozpoznali ten głos. To także bardzo charakterystyczny głos polskiej estrady, należący do Kasi Stankiewicz. Nie szukaj mnie, taki tytuł nosiła ta piosenka. Przypomnę, Kasia Stankiewicz oprócz kariery solowej związała się także z zespołem Various Banks. Na naszym zegarze za 6,5 minuty 14 i oczywiście o stałej godzinie najnowszy serwis informacyjny. W nim o tym, że w Kiernozi w powiecie łowickim powstał żłobek. Zacznie działać od 1 września, ma ułatwić życie młodym rodzicom i zachęcić ich do pozostania w mieście. Według Głównego Urzędu Statystycznego w ciągu 30 lat liczba ludności w Kiernozi spadła o 1/4. Rodzice za opiekę w żłobku nie zapłacą, tylko za wyżywienie. Szczegóły już za kilka minut na naszej antenie, a teraz zespół, który głównie nasi słuchacze kojarzą dzięki płycie z 1983 roku i piosence Sunshine Reggae. Ale na tym zespół Laidback nie zakończył swojej działalności. Wylansował jeszcze kilka innych utworów, m.in. kompozycję Bakerman. Laidback.

0: To grupa, która podbiła nie tylko Danię, nie tylko Skandynawię, ale w ogóle cały stary kontynent. W roku 90 wylansowała przebojowe nagranie Bakerman, zespół Laidback. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 21 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. O łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl. Więcej na radiołódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
5: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
4: Bartosz Florczak,
3: Marcin Tercjak.
4: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
7: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
8: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest godzina 14. W Radiu Łódź serwis informacyjny i Beata Janowska.
9: Prokuratura w Radomsku wycofała z sądu akt oskarżenia w sprawie znieważenia prezydenta Karola Nawrockiego. Polacy zastrzegają numer PESEL po wycieku danych 19 milionów pacjentów. W Kiernozi od września zacznie działać żłobek. Miasto ma nadzieję, że zachęci to młodych rodziców, aby pozostali w Kiernozi. Do wieczora w regionie będzie słonecznie, wieczorem i nocą pogodnie. Prokuratura w Radomsku wycofała akt oskarżenia w sprawie znieważenia prezydenta Polski i jego małżonki. Wcześniej oskarżała o to Wojciecha Ślusarczyka, działacza Polskiego Stronnictwa Ludowego i członka zarządu powiatu radomszczańskiego. Chodzi o sprawę dotyczącą wpisu w mediach społecznościowych, w którym Wojciech Ślusarczyk miał nazwać prezydenta Karola Nawrockiego Szrekiem. Prokuratura w lipcu wnioskowała do Sądu Okręgowego w Piotrkowie o zwrot aktu oskarżenia, bo chciała uzupełnić materiał dowodowy, jednak sąd nie zgodził się na zwrot sprawy. Śledczy uznali zatem dalsze popieranie aktu oskarżenia za niecelowe, mówi Radiu Łódź Dorota Bzowska z prokuratury rejonowej w Radomsku.
10: Dostrzegłam błędy w ocenie materiału dowodowego i błędy w interpretacji treści opinii lingwistycznej i to chcieliśmy wyjaśnić na toku postępowania przygotowawczego. No niestety sąd się nie przychylił, dlatego też cofnęliśmy akt oskarżenia.
9: Wojciech Ślusarczyk przyznał, że spodziewał się takiego ruchu prokuratury.
11: Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej nie powinien zajmować się tego typu sprawami. To była sprawa bzdurna. Ja nie używałem w stosunku do pana prezydenta bezpośrednio żadnych określeń.
9: Para prezydencka ma teraz 14 dni na decyzję, czy będzie występować w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy. Po wielkim wycieku danych Polacy zastrzegają numer PESEL. Wczoraj wyciekły dane prawie 19 milionów pacjentów znajdujące się w rejestrach MyDoctor, jednej z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski już wczoraj zalecał zastrzeżenie numeru PESEL i wiele osób z tej rady skorzystało. O szczegółach Krzysztof Polasik.
12: Tylko w środę do godziny 18 dokładnie 96 800 osób zastrzegło numer PESEL. To prawie tyle samo, co przez cały lipiec.
13: Wzrost ilości zastrzeżonego numeru PESEL na pewno należy ocenić pozytywnie.
12: Komentuje Tomasz Izydorczyk ze Stowarzyszenia Inspektorów Danych Osobowych.
13: Nawet jeśli jest to wynik ostatnich incydentów, które obiegły media.
12: Procedura jest prosta, przypomina specjalistka NASK Iwona Pruszyńska.
14: Przy pomocy aplikacji mObywatel wystarczy kilka kliknięć, żeby taką czynność wykonać, ale oczywiście są dostępne też takie stacjonarne, standardowe formy, na przykład w urzędzie.
12: Do tej pory swój PESEL zabezpieczyło 8,5 miliona Polaków. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
9: Z zastrzeżonym PESEL-em nie można wziąć kredytu, pożyczki, kupić czegoś na raty, czy wypłacić z banku gotówki w kwocie wyższej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. W Kiernozi w powiecie łowickim powstał żłobek. Ma ułatwić życie młodym rodzicom i zachęcić ich do pozostania w mieście. To ważne, bo Kiernozia z roku na rok ma coraz mniej mieszkańców. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
15: W nowym żłobku będą 24 miejsca. Zachętą do zapisania malucha mają być niskie koszty, bo rodzice zapłacą tylko za wyżywienie. Co roku w Kiernozi spada liczba ludności. Być może otwarcie żłobka zahamuje ten proces. Mieszkańcy wskazują, że w mieście potrzebne są zmiany.
16: Tutaj ludzie stąd wyjeżdżają do pracy, Łowicz, Warszawa, Łódź.
17: Ja jako mieszkaniec Kiernozi chciałbym mieszkać na przykład w sypialni Łowicza, w sypialni Sochaczewa, w sypialni Płocka, Gąbina czy Żychlina.
15: Nowy żłobek w Kiernozi nosi nazwę Kiernozik. Otwarcie zaplanowano na 1 września.
9: Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do nowego żłobka, będą mogli zapoznać się z warunkami w placówce jutro. Będzie też można porozmawiać z jej pracownikami.
5: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
9: Załoga jachtu Dar Szczecina wypatrzyła martwego wieloryba. W minioną sobotę około 5-metrowy waleń żywy był widziany w okolicach Międzyzdrojów. Tak ogromne wodne ssaki w granicach polskiego Bałtyku to niezwykle rzadkie zjawisko. Wieloryba obserwowali woprowcy i działacze WWF Polska, którzy próbowali bezpiecznie wyprowadzić go w głąb morza. Załoga jachtu zauważyła dryfujące zwierzę na wodach niemieckich, mówi kapitan Daru Szczecina Wojciech Kaczor.
18: Wypatrzyliśmy wieloryba na Zatoce Grajswaldzkiej, no niestety nie wykazuje oznak życia. Minęliśmy go dość blisko, zgłosiliśmy służbom tutaj lokalnym, także Niemcy będą się musieli nim zająć. No, nie udało mu się niestety.
9: Wiadomo, że wcześniej 80 metrów od linii brzegowej wieloryb zaplątał się w sieci rybackie. Kolejne wiadomości o 15.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Gdy z początkiem sierpnia panują upały, to zima długo trzyma kożuch biały, powiada popularne ludowe porzekadło. Jak będzie z tymi upałami? No, podobno według synoptyków od dziś pogoda zacznie wyraźnie skręcać w stronę gorącego lata. Na zachodzie i południu kraju temperatura wzrośnie do 25-27 stopni, w centrum wyniesie około 23-25 stopni. Na razie najspokojniej na północy, tam od 20 do 22 stopni. W Łodzi i w całym naszym województwie zachmurzenie małe i umiarkowane i przyjemna wartość na radiowym termometrze 23 stopnie powyżej zera. Nie za ciepło, nie za zimno. Na barometrze bez zmian 1009 hektopaskali. Towarzyszy nam słaby wiatr, najczęściej północny i północno-zachodni o charakterze zmiennym. Biometr obojętny.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: To prawda, mamy czwartek, 13 sierpnia, to na szczęście nie piątek, ale właśnie czwartek, 13 dzień sierpnia 2026 roku. Jeśli chodzi o realizację, mamy zmianę. Adama Miksę zastąpił Rafał Tyruś, który pozostanie z nami do końca, czyli do godziny 16, oczywiście w naszym programie. Piotr Stańczyk przed mikrofonem, witamy raz jeszcze i zachęcamy do spędzania z nami najbliższych dwóch godzin. A teraz Szere.

If I could turn back time, czyli gdybym mogła cofnąć czas. Oj, to jest taka kusząca myśl, kusząca perspektywa dla wielu z nas, na przykład dla tych, którzy urlopują, wypoczywają i chętnie zatrzymaliby ten pędzący czas, aby wakacje swoje wydłużyć. No ale niestety tego nie da się uczynić. Można jednak umilać sobie te chwile, te dni, te minuty, te godziny, między innymi słuchając Radia Ucie najdłuższe tej fali relaksu. Zaśpiewała Cher piosenka, jeśli chodzi o warstwę tekstową, opowiada o wyrzutach sumienia z powodu złych uczynków, no i o takiej wielkiej chęci cofnięcia czasu, aby wszystko naprawić. No właśnie, tutaj przypominają mi się w tym kontekście słowa Mikołaja Reja: nie mów co chcesz, abyś nie usłyszał tego, czego nie chcesz. Moim zdaniem bardzo, bardzo mądra maksyma, o której warto pamiętać. Co w naszym programie? Za kilka minut w rozmowie z Agatą Zielińską poznamy tematy i zagadnienia, które pojawią się w dzisiejszym wydaniu programu informacyjnego Słuchasz i Wiesz. Później kącik dla miłośników poprawnej polszczyzny. Dylematy językowe rozstrzygną jak zwykle Anna Grobińska i jej stały gość, pani profesor Joanna Satoła-Staśkowiak. Zorientowałem się, o czym będą dzisiaj mówić. No właśnie, to jest często spotykany problem w dzisiejszej polszczyźnie. Czy obowiązują trzy razy z rzędu, czy trzy razy pod rząd? Z rzędu, czy pod rząd? Jak jest poprawnie? O tym w dzisiejszym magazynie o polszczyźnie. Następnie emocje konkursowe. Na laureatkę albo laureata dzisiejszego quizu czeka podwójne zaproszenie do łódzkiego kina Helios. Proszę pozostać z nami. Serdecznie zapraszamy.

0: Natalii Brulia w kompozycji zatytułowanej Torn. 19 minut po 14 do naszego studia przybyła Agata Zielińska. Dzień dobry, Agato.
1: Dzień dobry.
0: Za chwileczkę dowiemy się, jakie tematy, jakie sprawy, jakie problemy pojawią się dzisiaj w audycji Słuchasz i Wiesz po godzinie 16, a wiem, że na pewno tych spraw i tych zagadnień jest bardzo, bardzo dużo.
1: Jest bardzo dużo, mimo tego, że wakacje to sezon ogórkowy w zasadzie nie istnieje. Bardzo dużo się dzieje. Będziemy dzisiaj mówić między innymi o tym, że już 17 sierpnia, czyli w najbliższy poniedziałek, rozpoczną się prace na placu Reymonta, a to będzie się wiązało ze zmianami w organizacji ruchu, które zostaną już wprowadzone z 15 na 16 sierpnia i wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na ulicy Piotrkowskiej. O szczegółach, jak będą przebiegały trasy linii tramwajowych, dowiecie się Państwo po godzinie 16. Będziemy także mówić o innych remontach planowanych w Łodzi. Będziemy także mówić o tym, na razie trwa posiedzenie, a być może już do godziny 16 będziemy wiedzieć, czy Agnieszka Z., która została prawomocnie skazana za spowodowanie wypadku, w którym zginęło troje motocyklistów, w dalszym ciągu będzie miała odroczoną karę więzienia, czy też będzie musiała wykonać tę karę więzienia. Prokuratura nie zgodziła się z wcześniejszą decyzją o odroczeniu. Prosiła o powołanie kolejnego biegłego. Dzisiaj już wiemy teraz, że sąd odrzucił ten wniosek o powołanie biegłego, bo uznał, że opinia lekarska, ta, która istnieje, jest wystarczająca. Będziemy także mówić o pewnej kontrowersji, którą wywołuje Malik Montana. Władze Żgowa zaprosiły go na Dni Żgowa, ma dać koncert. Nie byłoby w tym nic dziwnego, ale samo miasto reklamuje ten koncert jako koncert dla młodzieży, dla rodzin, a więc zapewne też rodzin z dziećmi w różnym wieku. A wiadomo, że teksty rapera są dość wulgarne i nieodpowiednie dla młodszej społeczności. Dowiemy się, czy będzie ten koncert być może troszeczkę ocenzurowany przez władze Żgowa, bo wiadomo, że takie rzeczy czasami się dzieją, bo niektórzy umawiają się z piosenkarzami, którzy mają bardzo różne teksty i czasami pojawiają się tam różne wulgaryzmy na to, żeby zastąpić na przykład te wulgaryzmy jakimiś innymi określeniami. No i jeszcze będziemy dzisiaj także mówić o pluskwach na osiedlu Radogoszcz. Jedna ze spółdzielni tamtejszych chce zrobić dezynfekcję punktową w mieszkaniach, gdzie te pluskwy się pojawiły. Natomiast mieszkańcy się na to nie zgadzają, bo uważają, że pluskwy bardzo łatwo mogą się przenieść na inne mieszkania i że trzeba problem potraktować globalnie. O tym, czy to się uda i czy rzeczywiście mieszkańcy mają rację, dowiecie się Państwo po godzinie 16.
0: Słyszałem, że to jest bardzo trudny problem, który dotyczy większości miast, nie tylko w Polsce, w ogóle na świecie, więc coś jest na rzeczy, mówiąc niezbyt fortunnie językowo, że zmagamy się właśnie z takimi kłopotami, ale tak jak powiedziałaś, Agato, więcej informacji po godzinie 16.
1: Dokładnie.
0: W audycji Słuchasz i Wiesz. Agata Zielińska odwiedziła nasze studio. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję.

0: Jeden ze złotych opolskich przebojów, a także jedna z najpopularniejszych w karierze piosenek Krystyny Prońko. Jesteś lekiem na całe zło. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
4: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
5: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
6: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
7: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
8: Zapraszam. Agata Gwizdała.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
10: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
11: Załogo! Kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
12: Najlepsze niedziele to te spędzone z rodziną we wspólnym domu. A dla kibiców ŁKS-u dom ma jeden adres. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 14.30 ŁKS zmierzy się na Stadionie Króla z Brookbet Termaliką Nieciecza. Bilety na bilety.lkslots.pl lub w oficjalnym sklepie klubowym U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
1: Po reklamie.
13: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Płyniemy od poniedziałku do piątku, między 13 a 16. Dzisiaj czwartek, 13 sierpnia. Minęła godzina 14.30. Dla tych, którzy odliczają czas, powiem, że do końca astronomicznego lata pozostało równiutko 40 dni. Ale tym się na razie nie martwmy, nie przejmujmy. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy wypoczywają, albo tych, którzy pracują, ale jednocześnie słuchają Radia Łódź. Bardzo nam miło. 100 000

muzyczną pocztówkę przedstawił Jan Borysewicz. Okazuje się, drodzy Państwo, że Łódź będzie największym centrum serwisowym helikopterów Apache. Wojskowe zakłady lotnicze numer 1 w Łodzi właśnie podpisały umowę z Boeingiem na obsługę tych maszyn. Do 2030 roku do Polski mają trafić wszystkie z niemal 100 śmigłowców zakupionych za około 10 miliardów dolarów. To jedne z najnowocześniejszych maszyn na świecie. Będą serwisowane w naszym mieście, a wojskowe zakłady lotnicze będą musiały dwukrotnie zwiększyć swoją załogę. To bardzo dobra, optymistyczna wiadomość.

0: Future Islands i Find Love za 19 minut 15.
1: Nawiasem mówiąc.
0: Przed mikrofonem Anna Grobińska i jej gość.
2: Profesor Joanna Satoła-Staśkowiak z nami.
3: Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Mówimy czasem o rusycyzmach funkcjonujących w potocznej polszczyźnie. Mm-hmm. Ostatnio dowiedziałam się, bo ja wcale tego nie wiedziałam, mm-hmm. że mówienie pod rząd, że coś zdarzyło się trzy razy pod rząd, nie jest mile widziane, bo aha. to jest rusycyzm. Czy to prawda?
3: To prawda. Czy jest mile widziane, to nie wiem, ale na pewno jest to rusycyzm. My w związku z kontaktami z różnymi językami, różnymi przedstawicielami tych języków, mamy mnóstwo różnych zapożyczeń, kalek i tak dalej, i tak dalej. No i między innymi to jest faktycznie taki przykład na zapożyczenie z języka rosyjskiego. My mamy swoje określenie, wtedy mówimy trzy razy z rzędu. Rosjanie mówią pod rząd. W ogóle nie tylko Rosjanie, bo też w innych językach słowiańskich występują takie właśnie sformułowania typu podriad. No i to jest właśnie to, co później my tłumaczymy tak dosłownie na polski pod rząd. Więc z rzędu będzie lepiej, ale to wcale nie znaczy, że tamto jest błędne. Faktycznie nie jest po prostu typowo polskie.
2: I może nie jest takie eleganckie. Ja znalazłam mnemotechniczną podpowiedź rymowaną. Takie aha. się zawsze przydają. Chociaż ona nie do końca przekazuje prawdę. Nie mów pod rząd, bo robisz błąd. Mów z rzędu bez błędu. Czyli z rzędu lepsze, ale to wcale nie jest błąd pod rząd.
3: Tak. A ja jeszcze nawet dodam, że jest kilka innych takich wyrażeń z języka rosyjskiego. I myślę sobie, że użytkownicy języka nawet sobie nie zdają sprawy, że właśnie to są rusycyzmy, a nie polskie określenia, bo jak na przykład powiemy za wyjątkiem, a to bardzo często się pojawia, to jest, proszę państwa, rosyjskie. A jeśli powiemy z wyjątkiem, to będzie po polsku.
2: Ma miejsce, czy będzie mieć miejsce, tak. to też jest
3: tak,
2: rusycyzm.
3: Tak, albo wybrać kogoś czymś. To jest rusycyzm, bo my wybieramy kogoś na kogoś.
2: I na przewodniczącego, a nie przewodniczącym.
3: O, mhm. A przecież dookoła nas słyszymy często właśnie, że ktoś został wybrany przewodniczącym. Albo rosyjskie w ślad za czymś. Przecież wiele osób zaczyna nawet takie wypowiedzi. W ślad za jakąś tam rzeczą, prawda? Rozpoczynamy takie albo inne wydarzenie. No a my śladem czegoś jest po polsku.
2: Śladem czegoś.
3: No właśnie. A w rosyjskim mamy też miejsce, w miejsce czegoś. No więc my Polacy powiemy zamiast czegoś. Jeżeli już mówimy o takiej czystej polszczyźnie. No i jeszcze takie ciekawe, stać za czymś. Też bardzo, bardzo popularne przecież wśród mówiących.
2: Czyli słowa ze słynnej piosenki, czy wręcz songu Ernesta Bryla, za czym kolejka ta stoi, to właśnie jest rusycyzm.
3: Tak, bo powiemy po polsku stać po coś, na przykład stać po olej, stać za olejem, to będzie już właśnie to rosyjska wersja.
2: Natomiast sądzę, że poeta sięgnął po tę wersję, ponieważ w czasach powszechnych kolejek, kiedy w sklepach nic nie było, tak się mówiło, tak mówiła ulica i to jest taki środek artystyczny, prawda, że wybitny poeta sięga po bardzo potoczne sformułowanie.
3: Oczywiście, takie, które funkcjonują wśród zwyczajnych ludzi, ale też powiedzmy sobie, że i dziś niektórzy stoją za chlebem, za różnymi jakimiś sprawami, które ich dotyczą, natomiast to nie jest konstrukt polski.
2: Czyli lepiej jednak powiedzieć, że stoimy po chleb.
3: Tak, tak. A na jakiś numer, jak ktoś dzwoni, to też jest rusycyzm. Bo my dzwonimy, drodzy państwo, pod jakiś numer.
2: Tak, tak. I przy okazji warto też powiedzieć, że mieszkamy przy ulicy, a nie na ulicy.
3: A nie na ulicy. To prawda, ale też powiedzmy sobie, bo nie chcemy też wskazywać palcem, że coś jest dobre, a coś złe. Tu raczej chodzi o to, że czasem wytykamy jakiś jeden przykład. Wydaje nam się właśnie, bo zaczęłyśmy od tego pod rząd i z rzędu. I wydaje nam się, że już wiemy wszystko. Okazuje się, że my tak dużo używamy różnych zapożyczeń, że nawet dziś nie czujemy, że są to zapożyczenia.
2: Pamiętajmy o tym rozróżnieniu na wzorcową i potoczną polszczyznę.
3: Oczywiście.
2: Potocznie możemy powiedzieć.
3: Więcej.
2: Tak, i mniej doskonale. Profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, dziękujemy
3: bardzo.
2: Dziękuję
3: pani, dziękuję państwu.

0: Kasia Kowalska zaśpiewała piosenkę zatytułowaną Twój czas i rzeczywiście, jak patrzę na nasz radiowy zegar, to czas rozpocząć emocje konkursowe.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: A do zdobycia, już Państwo wiedzą, podwójne zaproszenie na wybrany seans filmowy. Lato to także taki dobry moment, dobra chwila, żeby umilić sobie na przykład pewne popołudnia czy wieczory seansem w kinie. Czy znalazłem pretekst, aby zadać Państwu pytanie? Jak najbardziej, bo właśnie 13 sierpnia 1969 roku Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins, członkowie pierwszej załogowej misji księżycowej Apollo 11, po odbyciu 3-tygodniowej kwarantanny wzięli udział w triumfalnej paradzie w Nowym Jorku. Przypomnę, że Apollo 11 to misja kosmiczna, której głównym celem było pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu. Ono nastąpiło 20 lipca 1969 roku. Na początku lat 60. prezydent Stanów Zjednoczonych John Kennedy ogłosił, że Amerykanie wylądują na Księżycu przed upływem dekady. Inżynierowie musieli zbudować rakietę na tyle silną, aby doleciała do Księżyca, oraz statek kosmiczny zdolny odbyć tę podróż w obie strony. Zbudowano wtedy gigantyczną rakietę Saturn V, która miała wynieść statki kosmiczne Apollo. Rakieta wraz z modułem załogowym miała 111 metrów wysokości, a całkowita masa startowa wynosiła prawie 3000 ton. Oczywiście misje Apollo wzbudziły olbrzymie zainteresowanie całego świata, stały się także kanwą do nakręcenia znakomitych filmów dokumentalnych i fabularnych. Między innymi powstał obraz Apollo 13, amerykański film katastroficzny z 1995 roku, opisujący lot misji Apollo 13 na Księżyc. I teraz pytanie konkursowe. Kto wystąpił w roli Gina Kranza, słynnego amerykańskiego inżyniera i kierownika lotów NASA podczas misji w programach Gemini oraz Apollo? Jeśli Państwo pamiętają albo wiedzą, proszę spróbować swoich szans. Studio @radioros.pl.

0: zespołu Order w kompozycji True Faith. Jutro drzwi wielu urzędów i instytucji będą zamknięte. Pracownicy odbierają wolny dzień za święto, które przypada w sobotę. Gdzie w Łodzi nie załatwimy już swoich spraw? O tym w wiadomościach o 15. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz 3 hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
3: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
4: W pierwszej godzinie gościem będzie Marcin Pośpiech, dziennikarz Radio Łódź, nasz poranny głos. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15.00 Piotr Bielawski zaprasza na spotkanie z Anną Rutar. Kiedyś była muzykiem sesyjnym i nagrywała z czołówką polskiej sceny. Potem nagrała swoją płytę i wyjechała. Teraz wraca z nową.
5: Częste powroty do Polski, częste przemieszczanie się, podróżowanie między Polską i Francją też naznaczyły ten materiał.
6: Ciągle gdzieś pomiędzy.
5: Ciągle gdzieś pomiędzy.
3: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Kapitanie, przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka.
9: Załogo, kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: Ostatnia niedziela. Tango Milonga, czy Jesienne róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
1: Po reklamie.
0: Na naszym radiowym zegarze minęła 15. Posłuchajmy najnowszych informacji. Przed mikrofonem Beata Janowska.
11: No, w serwisie decyzja sądu w sprawie skazanej za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 3 osoby. Wolny piątek w wielu urzędach i instytucjach. Jutro wielu spraw nie da się załatwić. I pluskwy w bloku na łódzkim Radogoszczu. Mieszkańcom nie podoba się planowany sposób dezynsekcji. Do wieczora będzie słonecznie, noc pogodna. Temperatura spadnie do 8 stopni. W czołowym zderzeniu zginęły 3 osoby. Sprawczyni wypadku nadal nie trafi do więzienia. Tak zdecydował sąd. Chodzi o tragiczny wypadek z 2021 roku w Aleksandrowie Łódzkim. Podczas wyprzedzania 23-letnia wówczas Agnieszka Z. zjechała jeepem na przeciwny pas i czołowo zderzyła się z 2 motocyklami. Zginęły 3 osoby. Agnieszka Z. rok temu została prawomocnie skazana na 5 lat więzienia. Jednak nadal jest na wolności. Najpierw sąd odroczył karę, żeby mogła odbyć staż stomatologiczny. Później obrona powołała się na zaburzenia psychiczne skazanej, potrzebę leczenia farmakologicznego i odbywania psychoterapii. W czerwcu sąd odroczył wykonanie kary o rok. Prokuratura zaskarżyła tę decyzję i chciała, żeby sprawę ocenili nowi biegli. Dzisiaj sąd okręgowy nie zgodził się na ich powołanie i oddalił zażalenie prokuratury, a to oznacza, że 28-latka przez najbliższy rok nie rozpocznie odbywania kary.
3: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Jutro drzwi wielu urzędów i instytucji będą zamknięte. Powodem jest to, że obchodzone 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ustawowo wolne od pracy, przypada w sobotę. W takiej sytuacji pracownikom należy się inny dzień wolny. Więcej na ten temat w relacji reporterki Radia Łódź Weroniki Skibińskiej.
12: W Łodzi nieczynny będzie Urząd Wojewódzki przy Piotrkowskiej 104. Zamknięte będą również urzędy skarbowe oraz Izba Administracji Skarbowej. Dotyczy to m.in. osób, które planowały w piątek załatwić sprawy podatkowe osobiście. Nieczynne będą także wszystkie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a tego dnia nie skorzystamy również z telefonicznej pomocy konsultantów. Nieczynny pozostanie też Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym sale obsługi klientów. Niektóre urzędy samorządowe w regionie mają własne zasady organizacji pracy, dlatego przed wizytą w konkretnym urzędzie warto sprawdzić jego komunikat. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
11: Urząd Miasta Łodzi potwierdził, że będzie jutro otwarty we wszystkich swoich lokalizacjach. Marcin Romanowski stara się o list żelazny. Poseł Prawa i Sprawiedliwości jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. On sam twierdzi, że jest ofiarą politycznych represji. Przebywa za granicą, wydano za nim list gończy i europejski nakaz aresztowania. Wniosek do sądu o list żelazny z odręcznym podpisem został wysłany ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza, z którym Polska nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych. Opinie polityków na ten temat zebrał Michał Fabisiak.
13: Zdaniem posłów sejmowej większości Marcin Romanowski już dawno nadużył zaufania wymiaru sprawiedliwości. Dlatego jak Dariusz Wieczorek z Lewicy mówią, że nie wyobrażają sobie, aby sąd przychylił się do prośby o list żelazny.
14: Co to ma być nagroda za ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości?
13: List żelazny ochroniłby Romanowskiego przed aresztem. Wniosek o jego wydanie jest zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka z PiS dowodem na dobre intencje.
15: Chce stanąć przed sądem, a po co jest jego aresztowanie, no żeby go upodlić?
13: Rządzący zapewniają, że i tak stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
11: Kontrolowana przez Rosję Republika Naddniestrzańska jednostronnie oderwała się od Mołdawii. Przez większość krajów jest jednak traktowana jako jej część. Polskie służby zwróciły się już do mołdawskich partnerów w sprawie Marcina Romanowskiego. Pluskwy na łódzkim Radogoszczu. Mieszkańcy mają wątpliwości co do reakcji spółdzielni. Insekty miały się pojawić w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Motylowej. Spółdzielnia Radogoszcz Zachód zaplanowała dezynsekcję, ale tylko w tych mieszkaniach, które zostaną zgłoszone przez lokatorów. Zdaniem mieszkańców takie podejście może być nieskuteczne, bo pluskwy mogą się przemieszczać. Te obawy potwierdza technik dezynsekcji Łukasz Macander.
16: Obawy mają słuszne, bo jeżeli kilka lokali jest zainfekowanych pluskwami, no to należałoby przeprowadzić dezynsekcję we wszystkich lokalach, tak? Ale z reguły jest tak, że ludzie się nie godzą na to i nie chcą wpuszczać nas do lokali.
11: Ekspert dodaje, że w Łodzi najwięcej problemów z pluskwami mają mieszkańcy Górnej, Widzewa i Bałut. Zarząd lokali miejskich natomiast nie odnotował żadnych zgłoszeń dotyczących pluskiew od początku wakacji. Kolejne wiadomości o 15.30.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Spoglądam przez nasze radiowe okna. Widać takie śmietankowe chmury, ale też dużo przejaśnień. No właśnie, czyli aura zróżnicowana, z przewagą jednak ładnej pogody. Zachmurzenie małe i umiarkowane w Łodzi i w całym naszym regionie. Na termometrze na razie bezpieczna wartość, czyli 24 stopnie powyżej zera. Malutka zmiana, jeśli chodzi o ciśnienie. Mamy w tej chwili 1008 hektopaskali. Towarzyszy nam słaby wiatr. Najczęściej południowo-wschodni i wschodni, a biometr wciąż neutralny.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
18: Relaksujmy się, relaksujmy póki czas. Czwartek, 13 sierpnia 2026 roku. Słońce zajdzie 5 minut po 20. To oznacza, że dzień trwa 14 godzin i 49 minut. Jest krótszy od najdłuższego o godzinę i 58 minut. Dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 7 minut. Dzisiejsi solenizanci to przede wszystkim Diana, Hipolit, Helena i Jan. Wszystkiego, co tylko najlepsze. Uśmiechamy się także do jubilatek i jubilatów. W upominku muzycznym So In Love i OMD.

Wróciły muzyczne wspomnienia, proszę Państwa, połowa lat 80. wiosna i singiel So In Love, czyli tak zakochany, w domyśle tak bardzo zakochany zespołu OMD, to piosenka, która stała się jednym z największych hitów tej formacji, a pochodziła z albumu Crush, który miał premierę w roku 1985. 10 minut po 15, w trzeciej godzinie naszego radiowego spotkania, informacje dla kierowców, rozwiązanie obowiązującej zagadki filmowej, a także muzyczna kartka z kalendarza, ponieważ dziś swoje urodziny obchodzi m.in. irlandzki muzyk i wokalista Fergal Sharkey. Zapraszamy!

do którego zaprosił nas Igo. 16 minut po godzinie 15. Ważna informacja dla tych słuchaczy, którzy podróżują teraz autostradą A2. Chodzi o 331 kilometr między Wartkowicami a Emilią w kierunku Warszawy na wysokości miejscowości Parzęczew. Tam dachował pojazd samochodowy. Jest w tym momencie zajęty wolny pas ruchu w kierunku Warszawy, czyli w miejscu zdarzenia ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem szybkim. To utrudnienie może potrwać jeszcze przez prawie 2 godziny. Zachowajmy ostrożność. Okres wakacyjny, a propos spraw związanych z drogami, ulicami i ruchem, to dla wielu z naszych słuchaczy czas długo wyczekiwanego odpoczynku, ale jak tłumaczą urzędnicy, dla drogowców to moment intensywnych prac na terenie całego miasta. W tym roku, wykorzystując nieco mniejszy wakacyjny ruch na łódzkich ulicach, drogowcy wymienią nawierzchnię jezdni na ulicy Pabianickiej. Nowy asfalt ma pojawić się pomiędzy ulicą Rudzką i rondem Lotników Lwowskich na jezdni w stronę centrum z wyłączeniem skrzyżowania z Aleją Bartoszewskiego. Także na krótkim fragmencie pomiędzy przejściem dla pieszych przy ulicy Karpackiej i stacją benzynową na jezdni w kierunku Pabianic. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi zapowiada, że nowa nawierzchnia powinna być w pełni ułożona do końca sierpnia. Na czas trwania prac zostaną wprowadzone zwężenia jezdni na potrzeby frezowania, a następnie układania nowego asfaltu. Ważna informacja, przejazd pozostanie zachowany przez cały czas trwania robót, a do końca wakacji planowane jest zakończenie aż 41 remontów na terenie Łodzi. Oby to się udało. Trzymamy mocno kciuki.

Zespół The Colors, a Mary z Polski, jedna z najbardziej oryginalnych, barwnych wokalistek młodego pokolenia, odwiedzi Radio Łódź już za kilka dni, bo 16 sierpnia. W studiu imienia Henryka Debicha pojawi się także współtwórca zespołu Kontrola W, czyli Dariusz Kulda. Spotkanie, które poprowadzi Adam Kołaciński, będzie wyjątkowe nie tylko ze względu na gości reprezentujących różne pokolenia, ale zdecydowanie połączonych fascynacją dotyczącą tego samego rodzaju muzyki i ekspresji. Ważnym elementem tego spotkania będzie wspólne posłuchanie kilku archiwalnych utworów zarejestrowanych w Radiu Łódź przez Kontrolę W. Uwaga, zostaną one odtworzone z taśm analogowych. To dzisiaj rzadkość. Przypomnę, spotkanie odbędzie się w naszym studiu koncertowym, czyli studiu imienia Henryka Debicha przy ulicy Narutowicza 130 w Radiu Łódź w niedzielę 16 sierpnia o godzinie 18. Wstęp wolny, ale liczba miejsc ograniczona. Bo to nie jest mam.

0: to promocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 21 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. O łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
3: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radio Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Kapitanie, przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
6: Załogo, kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
7: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
9: Jak zwykle o tej porze przekonajmy się, jak jeździ się po ulicach Łodzi, drogach regionu. Jest z nami Jakub Jędrzejewski. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Na początek autostrada A2 na jezdni w kierunku Warszawy są utrudnienia. Między węzłami Wartkowice a Emilia w miejscowości Parzęczew osobówka wypadła z jezdni i dachowała. W miejscu zdarzenia ruch odbywa się pasem szybkim, a zatem noga z gazu. Przenosimy się na Krajową 12. Tu cierpliwość przyda się kierowcom, którzy podróżują między Piotrkowem a Sulejowem i można tu stracić kilka minut. A w Łodzi zapełniły się już Aleksandrowska przy Szczecińskiej i Włókniarzy, skrzyżowanie Marszałków, a także ulice Zachodnia i Wojska Polskiego. Teraz to tyle. Słyszymy się minutę przed 16. Zapraszam.
9: Zbliża się 15.30. Oto skrót najważniejszych informacji. Beata Janowska.
11: Premier ogłosił właśnie, że rząd wznawia program CPN, ceny paliwa niżej. Donald Tusk powiedział, że powinno się to przełożyć na obniżenie ceny na stacjach w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr. Program będzie obowiązywał od najbliższego poniedziałku do końca sierpnia. Sprawczyni wypadku, w którym zginęły 3 osoby, nadal nie trafi do więzienia. Łódzki Sąd Okręgowy oddalił zażalenie prokuratury na decyzję o odroczeniu wykonania kary 28-letniej Agnieszki Z. Do tragicznego wypadku doszło w 2021 roku w Aleksandrowie Łódzkim. Zginęło troje motocyklistów. Rok temu Agnieszka Z została prawomocnie skazana za spowodowanie tego wypadku na 5 lat więzienia. Sąd 2 razy odroczył karę. Najpierw na czas odbywania stażu studenckiego i drugi raz w czerwcu tego roku z powodu stanu zdrowia skazanej i konieczności leczenia i psychoterapii. Tę ostatnią decyzję zaskarżyła prokuratura, ale sąd zaskarżenie odrzucił. Minister cyfryzacji informuje, że dane medyczne polskich pacjentów jeszcze nie pojawiły się na żadnych stronach w darknecie. Wczoraj wyciekły dane prawie 19 milionów pacjentów znajdujących się w rejestrach firmy prowadzącej elektroniczną dokumentację medyczną. Sprawę badają służby i prokuratura. Minister Krzysztof Gawkowski zalecił zastrzeżenie numeru PESEL. Polacy korzystają z tej rady. Tylko wczoraj PESEL zastrzegło prawie 100 tysięcy osób. Szykują się zmiany dla pasażerów łódzkiego MPK. W poniedziałek rusza remont torowiska na ulicy Piotrkowskiej i na placu Reymonta, a już z soboty na niedzielę tramwaje przestaną kursować Piotrkowską. Ruch samochodowy zostanie utrzymany, za tramwaje będą jeździły autobusy zastępcze, ale utrudnienia będą spore, bo 6 linii tramwajowych zmieni trasy i niektórzy pasażerowie będą musieli przesiadać się na zetki. Zmiany będą dotyczyć linii 1, 2, 3, 6, 7 i 11. Prace na placu Reymonta mają zakończyć się we wrześniu, a na Piotrkowskiej potrwają do listopada. Kolejne wiadomości o 16.
9: Kilka słów na temat pogody. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane i bardzo przyjemnie, bo 23-24 stopnie powyżej zera. Barometr pokazuje 1008 hektopaskali, wiatr jest słaby, głównie południowo-wschodni, czasami również o charakterze zmiennym. Biometr obojętny.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

0: Swoją piosenkę zaprezentowała Jessie Ware. Za 20 minut 16 rozwiązujemy pytanie filmowe, pytanie konkursowe. A brzmiało tak, kto w filmie Apollo 13 wystąpił w roli Gina Kranza, słynnego amerykańskiego inżyniera i kierownika lotów NASA podczas misji w programach Gemini oraz Apollo. To był oczywiście Ed Harris, znany amerykański aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, ale także reżyser i producent. Czterokrotnie nominowany do Oscara za pierwszo- i drugoplanowe role w filmach Apollo 13, Truman Show, Pollock i Godziny. Dodam, że 13 marca 2015 roku Ed Harris otrzymał własną gwiazdę w Alei Gwiazd w Los Angeles. A do kina na wybrany seans wybierze się pan Emil. Gratulujemy.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

Zamki na Piasku i zespół Lady Punk. W 1958 roku, właśnie 13 sierpnia, w Irlandii Północnej przyszedł na świat Fergal Sharkey, muzyk i wokalista, który zaczynał w późnych latach 70. jako solista punkowej formacji The Undertones. Później jeszcze eksperymentował z innymi zespołami, aby rozpocząć karierę solową i można powiedzieć, że ten największy sukces odniósł w 1985 roku piosenką A Good Heart. Potem zawiesił działalność estradową, ale zaangażował się społecznie, a także w ratowanie środowiska naturalnego. Między innymi prowadził kampanię przeciwko zanieczyszczeniu brytyjskich rzek. Stał się także czołową postacią kampanii mającej na celu zapobieganie zrzucaniu ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe.

i Bruno Mars za 6 minut, czyli o 16 w wiadomościach powiemy o kontrowersyjnym wyborze artysty Nadii Żgowa. Poinformujemy także o powrocie programu CPN. Szczegóły, tak jak powiedziałem, już za kilka minut w naszym serwisie informacyjnym.

0: autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
4: W pierwszej godzinie gościem będzie Marcin Pośpiech, dziennikarz Radio Łódź, nasz poranny głos. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15:00 Piotr Bielawski zaprasza na spotkanie z Anną Rutar. Kiedyś była muzykiem sesyjnym i nagrywała z czołówką polskiej sceny. Potem nagrała swoją płytę i wyjechała. Teraz wraca z nową.
5: Częste powroty do Polski, częste przemieszczanie się, podróżowanie między Polską i Francją też naznaczyły ten materiał.
6: Ciągle gdzieś pomiędzy.
5: Ciągle gdzieś pomiędzy.
3: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
8: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
9: Załogo! Kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
10: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
11: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
0: Po reklamie.
12: I ponownie obserwujemy, jak jeździ się po ulicach Łodzi, drogach regionu. Jakub Jędrzejewski.
13: Zaczynamy od Zgierza i ulicy Łódzkiej. Kolejny dzień utrudnień w związku z budową ronda przy ulicy Kolejowej. Kto może, niech omija ten rejon. Teraz Krajowa 14 przy węźle Stryków na autostradzie A2. Tu dużo aut w okolicach ronda prowadzącego właśnie na A2, szczególnie jadąc od Strykowa. W Łodzi kilka minut można stracić na Pabianickiej, Konstantynowskiej i oczywiście trasie WZ. I na koniec problemy na A2 w kierunku Warszawy, między węzłami Wartkowice a Emilia w miejscowości Parzęczew. Osobówka wypadła z jezdni i dachowała. W miejscu zdarzenia ruch odbywa się pasem szybkim. Warto zachować tu czujność. A z informacjami z dróg wracam za pół godziny.
12: Tu Radio Łódź, jest 16. Posłuchajmy najnowszej porcji wiadomości. Beata Janowska.
14: Powrót programu CPN ma obowiązywać od poniedziałku do końca miesiąca. Od niedzieli tramwaje nie będą kursować po ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie wycinki drzew w zabytkowym parku w Nakielnicy w powiecie zgierskim. Wieczorem i nocą w regionie będzie pogodnie, jutro słonecznie i jeszcze cieplej niż dziś. Od poniedziałku ceny paliw będą niższe. Wraca rządowy program CPN. Premier Donald Tusk mówi, że dzięki obniżce podatku VAT paliwo będzie tańsze o mniej więcej złotówkę na litrze.
15: Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
14: Program ma obowiązywać od 17 do 31 sierpnia. Wcześniejszy, wygaszony z końcem czerwca, program CPN sprawił, że po wzroście światowych cen paliw w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie ceny na polskich stacjach były jednymi z najniższych w Europie.
3: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: Szykują się zmiany dla pasażerów łódzkiego MPK. W najbliższy poniedziałek rozpocznie się remont torowiska tramwajowego na ulicy Piotrkowskiej i na placu Rejmonta, a już z soboty na niedzielę tramwaje przestaną kursować Piotrkowską. O szczegółach reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
16: Remont będzie podzielony na dwa etapy. Tłumaczy Agnieszka Kowalska-Wójcik, dyrektor Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami.
17: Będziemy pracować przy wymianie łuków na placu Rejmonta. Będziemy również pracować na odcinku od placu Rejmonta do placu Niepodległości.
16: Możemy spodziewać się sporych utrudnień, mówi Konrad Kulawiak, dyrektor Biura Inżyniera Miasta.
18: Wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na ulicy Piotrkowskiej. Uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza, która będzie kursowała co 5 minut. Objazdy zostaną poprowadzone ulicą Kilińskiego i ulicą Zarzewską.
16: Wprowadzone zostaną autobusy zastępcze Z2 i Z11. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
14: Zmienią się trasy tramwaju w linii 1, 2, 3, 6, 7 i 1. Oraz autobusów nocnych N5AB. Prace na placu Rejmonta mają się zakończyć we wrześniu, a na ulicy Piotrkowskiej potrwają do listopada. Wycinką zabytkowych drzew w Nakielnicy zajmuje się prokuratura. Pod koniec lipca na terenie zabytkowego parku przy XIX-wiecznym dworze w Nakielnicy w powiecie zgierskim wycięto kilkadziesiąt drzew. Właścicielka nieruchomości podjęła decyzję o wycince samowolnie, mimo że cały zespół parkowo-dworski jest objęty ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z prokuratury okręgowej w Łodzi.
19: Ze wstępnych ustaleń wynika, że wycinka drzew została zlecona przez córkę 90-latki, która przejęła własność dworu po matce.
14: Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Zgierzu. Zniszczenie zabytkowych drzew może być zagrożone karą do 8 lat więzienia. Kontrowersje wokół rodzinnej imprezy na Dniach Żgowa. Organizatorzy zapowiadają koncerty dla wszystkich, także dla młodzieży. Wśród artystów znalazł się jednak Malik Montana, raper, którego występ może wzbudzić sporo kontrowersji. W jego tekstach jest wiele wulgaryzmów i mocnych treści przeznaczonych dla dorosłych odbiorców. Tymczasem Dni Żgowa mają być wydarzeniem dla całych rodzin. Mateusz Tomaszewski z Urzędu Miasta Żgowa mówi, że przed wyborem tego wykonawcy urząd kontaktował się z innymi gminami.
20: Kontaktowaliśmy się z samorządami, które również wybrały Malika jako gwiazdę. Wszystkie te koncerty cieszyły się dużym zainteresowaniem i zadowoleniem młodzieży. A w sumie, czy była to dobra decyzja? Myślę, że frekwencja podczas koncertu tak naprawdę to zweryfikuje.
14: Mateusz Tomaszewski dodaje, że nie było ustaleń dotyczących cenzurowania niektórych utworów. Z perspektywy organizatorów Malik Montana należy do najbardziej rozpoznawalnych polskich raperów, a jego koncert może przyciągnąć na imprezę tych mieszkańców, których trudniej jest zainteresować bardziej tradycyjnym programem. Dni Żgowa odbędą się pod koniec sierpnia. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.30.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Miło zapowiadać taką pogodę, bo dzisiaj w Łodzi w całym regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, no i przyjemnie, jeśli chodzi o temperaturę, 22 stopnie powyżej zera. Na barometrze 1008 hektopaskali, wiatr w tej chwili północno-wschodni o charakterze zmiennym, a biometr neutralny. Zdaniem synoptyków w ciągu najbliższych 10 dni będziemy mieli w Polsce pełen przegląd letniej pogody. Od umiarkowanego ciepła, jego świadkami jesteśmy właśnie teraz, po upały. Temperatura w wielu regionach kraju poszybuje do 34-35 stopni. Kulminacja gorąca ma przypaść najprawdopodobniej na najbliższą niedzielę. Później nad Polską zbierze się więcej chmur, pojawią się opady deszczu i wkroczy ochłodzenie.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Najdłuższa fala relaksu, wydanie popołudniowe dobiegło końca. Program zrealizowali Adam Miksa i Rafał Tyluś, poprowadził Piotr Stańczyk, a w studiu pojawił się już mój zmiennik Piotr Andrzejczak. Dzień dobry, Piotrze.
21: Dzień dobry.
12: Piotr pochylony nad kartką z zagadnieniami, problemami, o których powiedzą koledzy i koleżanki z redakcji informacyjnej. Piotr oczywiście będzie prezenterem dzisiejszego wydania audycji audycji słuchasz i wiesz, jak się domyślam, Piotrze, różnych spraw o naprawdę dużej wadze nie zabraknie.
2: Tak, tak, jak to w naszych programach popołudniowych.
12: No właśnie. A zatem, proszę Państwa, czas na porcję informacji. Ja dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia, mówi Piotr Stańczyk.
21: Słuchasz i wiesz.
2: No my w naszym programie wracamy do tragicznego wypadku drogowego w Aleksandrowie Łódzkim sprzed ponad 5 lat. Wtedy to 22-letnia wówczas kierująca Jeepem Agnieszka Z. podczas niedozwolonego wyprzedzania zjechała na przeciwległy pas ruchu i czołowo uderzyła w dwa motocykle. Zginęło na miejscu dwóch motocyklistów oraz pasażerka jednego z pojazdów. Sprawczyni wypadku rok temu została prawomocnie skazana na 5 lat więzienia, jednak jest nadal na wolności, bo wykonanie kary jest odraczane.
22: Bardzo mnie to boli, że ona nie ponosi kary za swoje błędne decyzje, tak?
23: Biegły Staniaszek wykonuje faktycznie zupełnie inny rodzaj działalności lekarskiej niż skazana jej najbliższa rodzina.
24: Jeżeli choroba nie dozwoli w określonym czasie na rozpoczęcie odbywania kary, to wówczas biegli decydują, czy należy taką skazaną uwolnić.
2: Prokuratura chciała w ogóle, żeby sprawę oceniali nowi biegli. Sąd okręgowy dzisiaj zażalenie prokuratury oddalił, a to oznacza, że 28-latka przez najbliższy rok do więzienia nie trafi. W Łodzi jednocześnie trwają prace remontowe na kilku bardzo ważnych ulicach dla mieszkańców. Zakończony został co prawda remont torowiska tramowego na rondzie Lotników Lwowskich oraz w Alei Tadeusza Kościuszki, a przed nami kolejne prace, bo już w najbliższy poniedziałek rozpocznie się przebudowa torów na placu Rejmonta i na ulicy Piotrkowskiej.
17: Ponad 1 000 000 przejazdów tramwajowych. To już mówi o potrzebie remontu.
18: Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone już w soboty na niedzielę. Wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na ulicy Piotrkowskiej.
25: I ja się cieszę z tych remontów.
26: W każdym dużym mieście są remonty.
27: Do końca sierpnia chcemy zakończyć 41 remontów w całym mieście.
2: Że może we wrześniu już będzie kierowcom łatwiej jeździło się po łódzkich ulicach. Zajrzymy także na osiedle Radogoszcz w Łodzi, bo tam miały pojawić się pluskwy. W odpowiedzi na zgłoszenia lokatorów spółdzielnia Radogoszcz Zachód zaplanowała dezynsekcję, jednak ona ma tylko objąć mieszkania, w których lokatorzy wcześniej zgłaszają problemy. A zdaniem mieszkańców osiedla takie działanie może okazać się nieskuteczne.
28: Wie pan, tak na zdrowy rozsądek, to pluskwa to ma swój rozum i gdzie ją trują, to ucieka.
29: Mnie nie ma w mieszkaniu, no niech wypryskają całość przecież. Nie?
30: Powinien być cały blok zrobiony, a nie wybiórczo. No bo jedno to nic nie da. One się już mogły przenieść do kogoś innego.
2: A osoby, które podejrzewają, że w ich mieszkaniach mogą zagnieździć się pluskwy powinny zgłosić ten fakt zarządowi spółdzielni najbliżej do najbliższego poniedziałku. No i zajrzymy do Żgorzewa. Tamtejsi organizatorzy dni tego miasta zaprosili Malika Montanę na koncert i nie byłoby w tym nic dziwnego, no ale samo święto reklamuje się jako koncert dla młodzieży, choć teksty rapera są dość wulgarne i nieodpowiedzialne dla młodszej publiczności. No a Malik Montana jest szczególnie popularny właśnie wśród młodszej części mieszkańców, także i Żgowa. No więc szczegóły, jak to może w przyszłości wyglądać w naszym programie przed godziną 17. Wydawcą programu jest Agata Zielińska. Przypominam także, że oczywiście mogą Państwo pisać na nasz mailowy adres studio@radioloc.pl lub nasz telefon redakcyjny 606 78 78 78.

0: No to rozpoczniemy nasze spotkanie z Państwem od wizyt na łódzkich ulicach, które są remontowane.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Szykują się kolejne utrudnienia na ulicach Łodzi, bo za kilka dni rozpocznie się remont placu Reymonta. W poniedziałek rozpoczyna się duża przebudowa właśnie torów w tych okolicach, a także na ulicy Piotrkowskiej. To newralgiczny punkt w naszym mieście, gdzie krzyżuje się kilka linii tramwajowych. Łodzianie muszą spodziewać się sporych utrudnień. Zmianie ulegną trasy linii tramwajowych numer 1, 2, 3, 6, 7 i 11, a także linii autobusowych numer N5 A i B. Zamiast tramwajów będą tam jeździć autobusy zastępcze. Więcej o tym, co będzie działo się na drogach w Łodzi, przygotował nasz reporter Miłosz Warszawski.
2: Dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy zjawiska nienaturalne, ekstremalne upały i one wpływają na jakość naszych przejazdów, naszych torowisk.
3: Mówi Agnieszka Kowalska-Wójcik, dyrektor Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami.
2: Ponad 1 000 000 przejazdów tramwajowych, to już mówi o potrzebie remontu. Po zakończonych utrudnieniach na dużych szlakach jak Struga, Lotników Lwowskich, przystępujemy do kolejnego etapu. Będziemy pracować przy wymianie łuków na placu Reymonta. Będziemy również pracować na odcinku od placu Reymonta do placu Niepodległości.
4: Prace na placu Reymonta rozpoczną się w poniedziałek 17 sierpnia, natomiast zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone już w soboty na niedzielę.
3: Mówi Konrad Kulawiak, dyrektor Biura Inżyniera Miasta.
4: Podczas wykonywania tych prac wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na ulicy Piotrkowskiej, natomiast ruch samochodowy zostanie utrzymany zarówno w kierunku północnym, jak i w kierunku południowym. Uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza, która będzie kursowała co 5 minut. Podczas pierwszej fazy wykonywania prac w rejonie placu Reymonta zamknięta zostanie także północna część placu Reymonta, co uniemożliwi przejazd samochodami z Przybyszewskiego w Piotrkowskim. Objazdy zostaną poprowadzone ulicą Kilińskiego i ulicą Zarzewską. Pierwszy etap prac zakończy się we wrześniu, natomiast drugi etap prac od placu Reymonta do placu Niepodległości będzie realizowany w październiku, listopadzie. Te prace będą generowały już dużo mniejsze utrudnienia dla mieszkańców.
3: W najbliższych latach remontów przybędzie.
2: Przygotowujemy się do dużej ekspansji remontowej. Będziemy wchodzić na remonty unijne. Będziemy wchodzić na Kopcińskiego, na Legionów, na tunele i estakady kolejowe. Musimy zapewnić, żeby ten ruch tramwajowy był prawidłowy, że ta trasa po

0: Piotrkowskiej i Kościuszki aż do Zgierza przeniesie główny ciężar transportu publicznego. Musimy jeszcze zdążyć przed tym, jak ulicę Gdańską zamkną pracę przy tunelu. W związku z tym zrobimy tak, żeby w tych najbliższych 2 latach wyremontować cały ten szlak tramwajowy.
1: Ja się cieszę z tych remontów.
2: Komentują młodzianie.
1: Akurat dla mnie te roboty nie są uciążliwe. To jest odpowiednia pora na to, żeby robić takie remonty. Im później zaczną, tym większe będą utrudnienia.
3: Uważam, że remonty to dobry znak. W każdym dużym mieście są remonty. Ja osobiście wszystko bym była w stanie znieść, aby te drogi się poprawiły, ale naprawdę, żeby to była dobra jakość nawierzchni. To, co mi przeszkadza, to dziury rzeczywiście. No przede wszystkim zmieniłam auto na wyższe, ponieważ niższe auto by kompletnie się zniszczyło.
4: Do końca sierpnia chcemy zakończyć 41 remontów w całym mieście.
2: Mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
4: Są to zarówno pierwsze pakiety ulic gruntowych, są to remonty ważnych odcinków, jak ulica Palki czy ulica Pabianicka, które do końca sierpnia zyskają nowe nawierzchnie. Będą to również dłuższe inwestycje, które uda się zakończyć przed pierwszym dzwonkiem, czyli na przykład ulica Kniaździewicza czy Bigańskiego. W całym mieście oddamy 41 ulic, żeby na tą jesień było jak najłatwiej poruszać się po drogach. Natomiast no, inwestycje to jest proces ciągły, który też będzie trwał w tym okresie jesienno-zimowym. Wtedy będą prowadzone choćby duże inwestycje, jak Wróblewskiego czy Łagiewnicka. Te rzeczy, które wymagają z racji choćby wodociągów i kompleksowej przebudowy dłuższego okresu na realizację.
5: No to jak Państwo słyszeli, a szczególnie ważne to jest dla mieszkańców Łodzi, łatwo z poruszaniem się po mieście, głównie samochodem nie będzie, no więc pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Może w przyszłym roku tych remontów będzie mniej.

0: To Mela Koteluk śpiewała w naszym programie, a my już za chwilę o bulwersującej sprawie sprzed ponad 5 lat i o szczegółach, bo dzisiaj w sądzie odbyło się kolejne posiedzenie w tej sprawie.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Okazuje się, że sprawczyni wypadku, w którym zginęły 3 osoby, nadal nie trafi do więzienia. Chodzi o Agnieszkę Z., która ponad 5 lat temu podczas wyprzedzania doprowadziła do czołowego zderzenia z 2 motocyklami i w tym wypadku zginęły 3 osoby. A szczegóły zna, bo była dzisiaj w sądzie, Joanna Karp.
2: Myślę, że ważne jest to, że rok temu została prawomocnie skazana na 5 lat więzienia, ale wykonanie kary zostało odroczone, żeby Agnieszka Z. mogła odbyć staż studencki. Następnie w czerwcu już w tym roku sąd odroczył karę o kolejny rok, powołując się na stan psychiczny skazanej i konieczność leczenia. Prokuratura zaskarżyła tę decyzję, jednak dziś sąd okręgowy oddalił zażalenie. Oznacza to, że 28-latka przez najbliższy rok pozostanie na wolności. Argumenty prokuratury odrzucił sędzia Piotr Augustyniak.
3: W ocenie sądu odwoławczego w okolicznościach tej sprawy rozumowanie prokuratora o istnieniu okoliczności osłabiających zaufanie do bezstronności biegłego Staniaszka jest zbyt daleko idące. Biegły Staniaszek wykonuje faktycznie zupełnie inny rodzaj działalności lekarskiej niż skazana jej najbliższa rodzina. Inne dziedziny medycyny. Nie jest więc prawdopodobne, że tylko z tytułu wykonywania zawodu lekarza utrzymywał ze skazaną lub jej rodziną jakiekolwiek kontakty zawodowe lub towarzyskie.
2: Stan zdrowia kobiety, jak wcześniej zapowiedzieliśmy, nie pozwala na to, żeby teraz poszła do więzienia. Nie wiadomo też, czy pójdzie później i o tym mówi obrońca kobiety, adwokat Michał Zuchmantowicz.
4: Skazana w jakiejś perspektywie czasowej, takiej, którą zakreślił sąd pierwszej instancji, czyli dokładnie to będzie okolice czerwca przyszłego roku, odbędzie zapewne karę pozbawienia wolności, o ile to nie zostanie zmienione przez Sąd Najwyższy. Przepis artykułu 150, paragraf 1 i 2 przewiduje, że można wnioskować o odroczenie wykonania kary, jeżeli choroba będzie dalej postępować lub będzie się rozwijać. Wszystko jest wówczas w rękach biegłych lekarzy specjalistów, czyli psychologa i psychiatry. Jeżeli choroba nie dozwoli w określonym czasie na rozpoczęcie odbywania kary, albo jeżeli choroba pojawi się w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, to wówczas biegli decydują, czy należy taką skazaną uwolnić. I to jest decyzja.
2: Tak, to jest decyzja tutaj biegłych, ale my nieoficjalnie ustaliliśmy, że Agnieszka Z. pracuje zawodowo. I o to, dlaczego może pracować, a jednocześnie nie może odbywać kary, zapytaliśmy jej adwokata.
4: Jeżeli stan psychiczny w chwili obecnej jest oceniony przez biegłego w ten sposób, że nie jest w stanie odbyć kary pozbawienia wolności, to oznacza to tylko tyle i aż tyle, nic więcej. Natomiast to, czy stan psychiczny pozwala na wykonywanie czynności zawodowych, tego biegły nie opiniował.
2: Z całą sytuacją wciąż nie mogą pogodzić się rodziny ofiar, ale także ich przyjaciele. Jedna z bliskich im osób zgodziła się z nami porozmawiać i pani Renata była bardzo blisko z Beatą i Tomkiem. Przyjaźniła się z nimi od lat, oboje zginęli jadąc razem na jednym motocyklu.
5: Ten dzień to pamiętam bardzo doskonale i tak naprawdę dla mnie to jest cały czas żywa sprawa, tak? Dlatego, że jest to wiecznie odgrzebywane i po prostu nie ma końca, tak? Więc ja mam to jakby na okrągło gdzieś odgrzewane i nie zapomnę na pewno, dopóki to się nie rozwiąże, także, że pani odpowie za to, co zrobiła. Zadzwoniła do mnie koleżanka i po prostu nawet nie wiedziała, jak mam mi to powiedzieć, bo zadzwoniła i właśnie powiedziała: Renata, i nie wiem, jak mam ci to powiedzieć, ale mówi, że ma dla mnie złą wiadomość. No i właśnie mi powiedziała, że Tomek z Beatką mieli wypadek motocyklowy i że nie żyją. Tak się zanosiłam z płaczu. Brak mi się w ogóle, co mam powiedzieć, bo bardzo mi ich brakuje.
2: Jakie to jest uczucie, że osoba, która spowodowała ten wypadek, nie ponosi żadnej odpowiedzialności?
5: Bardzo mnie to boli po prostu. Bardzo mnie to boli, że ona nie ponosi kary za swoje błędne decyzje, tak?
2: Agnieszka Z. i jej rodzina nie pojawiły się na sali sądowej. Próbowaliśmy się skontaktować, ale jest to bardzo utrudnione. Wiemy również, że obrońcy kobiety złożyli kasację od wyroku, czyli od tych prawomocnych 5 lat do Sądu Najwyższego. Więc tutaj może się jeszcze bardzo dużo zadziać.
0: A tą sprawą zajmuje się Joanna Karp.
2: Dziękuję.

0: No to pora, abyśmy zajrzeli na drogi w Łodzi. Jaka tam jest sytuacja, obserwuje Kuba Jędrzejewski.
1: Zanim Łodzi, to krajowa 91 na początek i utrudnienia między Łęczycą a Topolą Królewską. Pracują tu drogowcy, przez co tworzą się długie zatory. Warto uzbroić się w cierpliwość. Remonty dają się wyznaki też kierowcom na S8 między Wolborzem a Tomaszowem Mazowieckim czy w Zgierzu na Łódzkiej przy ulicy Kolejowej, gdzie powstaje rondo. A w Łodzi wolno jedzie się m.in. Brzezińską przy skrzyżowaniu w Nowosolnej, Wojska Polskie Przypalki czy Pabianicką między 3 maja a Odrzańską. I na koniec dobra informacja, nie ma już utrudnień na A2 między Wartkowicami a Emilią. Teraz to wszystko, kolejny raport z dróg tuż przed 17.
0: Słuchaj Państwo, Radia Łódź, jest 16.30. Pora na skrót najważniejszych wiadomości w studiu Beata Janowska.
2: Od poniedziałku ceny paliw na stacjach będą niższe. Wraca rządowy program CPN. Dzięki obniżce podatku VAT będzie taniej o 90 groszy do nieco powyżej 1 zł za litr, w zależności od paliwa. Maksymalne ceny paliw na stacjach będą ustalane przez ministra energii. Program ma obowiązywać do końca sierpnia. Sprawczyni wypadku, w którym zginęły 3 osoby, nadal nie trafi do więzienia. Chodzi o Agnieszkę Z., która w 2021 roku doprowadziła do czołowego zderzenia z 2 motocyklami. Zginęły 3 osoby. Kobieta została prawomocnie skazana na 5 lat więzienia, ale wykonanie kary zostało odroczone. Najpierw na czas stażu studenckiego, a ostatnio z powodu stanu zdrowia psychicznego skazanej i konieczności leczenia. Tę ostatnią decyzję zaskarżyła prokuratura, jednak sąd oddalił zażalenie. Jutro drzwi wielu urzędów i instytucji będą zamknięte. Powodem jest to, że obchodzone 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę. W takiej sytuacji pracownikom należy się inny dzień wolny. Między innymi zamknięte będą urzędy skarbowe, placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi wraz z salą obsługi. Urząd Miasta Łodzi będzie działał normalnie, ale planując wizyty w innych instytucjach warto sprawdzić, czy będą czynne na ich stronach internetowych. Pluskwy na łódzkim Radogoszczu. Dokuczliwe insekty miały się pojawić w bloku przy Motylowej. W odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców spółdzielnia Radogoszcz Zachód zaplanowała dezynsekcję, która jednak obejmie jedynie te mieszkania, w których lokatorzy zgłoszą problem. Można to zrobić do poniedziałku. Mieszkańcy mają wątpliwości co do skuteczności tego rozwiązania, bo pluskwy mogą się przemieszczać. Jednak spółdzielnia uspokaja, dezynsekcja zazwyczaj obejmuje cały pion. Więcej na ten temat za chwilę w audycji Słuchasz i Wierza. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.00.
0: No to teraz słów kilka o pogodzie. W Łodzi jest 24 stopnie po ciepła i właściwie bezchmurne niebo, a co w najbliższych godzinach nas czeka? No po południu wieczorem zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna może jeszcze wzrosnąć o 1 stopień. Będzie wiał słaby wiatr północno-wschodni.
3: Słuchasz i wiesz.

0: To Barbara Wrońska w naszym programie śpiewała piosenkę Tylko z Tobą. No ale my wracamy do rzeczywistości, która nie zawsze jest radosna. Zajrzymy za kilka minut na osiedle Radogosz-Zachód, bo tam okazuje się, że w jednym z bloków pojawiły się pluskwy. Czy miały pojawić się pluskwy? Administracja zaplanowała dezynsekcję, ma jednak objąć tylko niektóre mieszkania, właśnie te, gdzie problem wystąpił. A zdaniem mieszkańców Radogoszcza-Zachodu, a przynajmniej całego bloku, w którym to miało miejsce, no, takie działanie może być nieskuteczne.
1: Wie pan, tak na zdrowy rozsądek, to pluskwa to ma swój rozum i gdzie ją trują, to ucieka.
2: Mnie nie ma w mieszkaniu, no niech wyciskają całość przecież. Nie?
3: Powinien być cały blok zrobiony, a nie wybiórczo. No bo jedno to nic nie da. One się już mogły przenieść do kogoś innego.
0: Na osoby, które podejrzewają, że mają no nieproszonych lokatorów, powinni zgłosić się do spółdzielni później do najbliższego poniedziałku. Zajrzymy także do Żgowa. Tamtejsi organizatorzy Dni Żgowa zaprosili Malika Montanę, aby koncertował właśnie podczas święta tego miasta. I nie byłoby w tym nic dziwnego, ale samo święto reklamuje się jako koncerty dla młodzieży, a teksty rapera są dość wulgarne i nieodpowiedzialne, nieodpowiednie dla szczególnie młodszej społeczności.
4: Na przykład słuchają go dzieci też młodsze, na przykład dziesięciolatki, i jest po prostu, to nie jest treść dla nich.
5: W wielu rozmowach z młodzieżą nie słyszeliśmy, że rapu brakuje i często Malik Montana padał jako przykład takiej gwiazdy.
0: No, organizatorzy nie planują jednak cenzurowania repertuaru artysty. Wybór rapera wynika między innymi z jego dużej rozpoznalności. No, organizatorzy liczą, że koncert przyciągnie także mieszkańców, którzy nie interesują się na co dzień programem Malika Montany, no ale będą chcieli zobaczyć, jaki jest program całych dni Żgowa.

0: No, oczywiście w naszym programie zespół Queen, I Want It All.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No to my teraz zgodnie z zapowiedzią zaglądamy do łódzkiej dzielnicy Radogoszcz. Mieszkańcy tamtego osiedla mają wątpliwości co do reakcji spółdzielni, bo w jednym z bloków przy ulicy Motylowej pojawiły się pluskwy. A w odpowiedzi na zgłoszenie spółdzielnia Radogoszcz Zachód zaplanowała dezynsekcję. Ale tylko w mieszkaniach, których lokatorzy wcześniej zgłoszą problem. Więcej na ten temat wie nasz reporter, Radio Łódź, Kacper Józefowicz.
2: Mieszkańcy uważają, że takie działanie będzie nieskuteczne, ponieważ pluskwy mogą przenieść się do innych mieszkań. Pan Michał, który zwrócił uwagę na ten problem w internecie, apeluje do swoich sąsiadów z bloku, aby domagali się od spółdzielni przeprowadzenia dezynsekcji całego budynku.
3: Takie działanie to w ogóle nie ma sensu, żeby jedno mieszkanie, które jest zapluskwione, wykurzać stamtąd te pluskwy, bo te pluskwy przejdą między szczelinami tutaj rur do mieszkania, które nie jest zapluskwione i tak dalej, i tak dalej. To się tworzy taki łańcuszek, że tak powiem, że przez jedno mieszkanie cały pion jest zapluskwiony, a pluskwy wytępić, no to jest tragedia. No.
2: Obawy mieszkańców potwierdza technik dezynsekcji Łukasz Macander.
4: Należałoby przeprowadzić dezynsekcję we wszystkich lokalach, tak? Ale z reguły jest tak, że ludzie się nie godzą na to i nie chcą wpuszczać nas do lokali i robimy pobieżnie, tak? Czyli zrobimy na przykład na 30 mieszkań 15, tak? I dalej będzie problem się przemieszczał z jednego mieszkania do drugiego. Tak?
5: Czy w Łodzi jest w ogóle problem z pluskwami? Czy to jest częsty problem,
4: Łódź,
5: który się zdarza?
4: Łódź jest najgorszym miastem w Polsce, jeżeli chodzi o zapluskwienie.
5: Ile pan na przykład dziennie ma takich mieszkań, że idzie pan i przeprowadza tą dezynsekcję?
4: Od 8 do 10, różne części miasta. W centrum jest mniej, Górna, Widzew, Bałutyn to są najgorsze rejony. Redkinia jest w miarę czysta.
6: Wie pan, tak na zdrowy rozsądek, to pluskwa to ma swój rozum i gdzie ją trują, to ucieka. Więc albo się robi całość, albo wcale.
7: U mnie nie ma w mieszkaniu, no niech wtyskają całość przecież, nie? Jak to jest, bo to nie wiadomo. Przenosić się mogą.
8: Być cały blok zrobiony, a nie wybiórczo.
5: A dlaczego?
8: No bo jedno to nic nie da, mieszkanie, bo one się już mogły przenieść do kogoś innego. Mhm. Zrobią tam, gdzie, a później się okaże, że w innym mieszkaniu są. No chyba normalne, nie?
9: Dzisiaj mamy się dowiedzieć, z którego mieszkania. Jak rozmawialiśmy, to jest na tej zasadzie, że cały pion będą. Tam, gdzie się zalęgną pluskwy, to że cały pion będzie ta dezynfekcja.
10: Pani Andrzejewska, kierownik do spraw technicznych, zastępca prezesa spółdzielni mieszkaniowa Radogoszcz Zachód. Dezynsekcję zazwyczaj obejmuje cały pion. Ogłoszenie było wywieszone po to na wszystkich klatkach danego bloku, żebyśmy tak naprawdę poznali skalę problemu, tak? Czy te pluskwy rzeczywiście pojawiły się tylko w jednym mieszkaniu, bo są na przykład, nie wiem, dosłownie przed chwilą przywiezione z wakacji z jakiegoś hotelu lub sanatorium lub domu wypoczynkowego, czy po prostu kilka mieszkań, być może w tym samym pionie, być może w różnych klatkach, ma podobny problem. Jeżeli będzie potrzeba dezynsekcji całego bloku, to będzie ona oczywiście przeprowadzona, natomiast jeżeli będzie to problem jednej klatki czy jednego pionu, będzie przeprowadzona w danej klatce dezynsekcja.
2: Jeśli mieszkańcy bloku przy ulicy Motylowej podejrzewają pluskwy w swoim mieszkaniu, powinni zgłosić to spółdzielni do najbliższego poniedziałku.
0: A Zarząd Lokali Miejskich w całej Łodzi w zasobie komunalnym nie odnotował od początku wakacji żadnych zgłoszeń dotyczących pluskiew. Co ciekawe, Urząd Miasta Łodzi nie prowadzi ewidencji zgłoszeń dotyczących występowania tych stworzeń na terenie miasta. A sprawą pluskiew na Radogoszczu zajmował się Kacper Józefowicz.

0: O egzotycznych wyspach śpiewała Bella.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Z tych egzotycznych wysp zajrzymy do Żgowa. Najbliższe dni Żgowa mają być imprezą dla całych rodzin, ale jeden z zapowiadanych występów może wzbudzić szczególne emocje. Wśród artystów pojawia się bowiem Malik Montana, raper popularny zwłaszcza wśród młodszej publiczności, ale problemem są jednak teksty jego utworów. Zapytaliśmy młodzieży, co uważają o takim wyborze artysty na takie wydarzenie.
2: Taki średni jest, nie?
3: No, dużo przeklina bardzo i nie są te w piosenkach, nie są rzeczy, które młodzież powinna jakby słuchać.
4: Na przykład słuchają go dzieci też młodsze, na przykład dziesięciolatki i jest po prostu, to nie jest treść dla nich.
5: Sądzę, że takie piosenki na pewno są nieodpowiednie dla ludzi w moim wieku i ogólnie są bardzo nieodpowiedzialne, ale każdy słucha tego, co lubi.
6: Tak młodzież komentuje wybór Malika Montany na gwiazdę wieczoru Dni Żgowa. Miasto od samego początku promuje line-up artystów jako taki, który jest przygotowany z myślą o każdej grupie wiekowej. Problemem jest jednak dopasowanie kontrowersyjnego rapera do młodzieży i fakt, że na imprezie będą jeszcze młodsze osoby. To młodzież go wskazała, mówi Mateusz Tomaszewski z Urzędu Miasta Żgowa.
7: Natomiast w dotychczasowej ofercie Dni Żgowa nie pojawił się artysta z gatunku rapu. W wielu rozmowach z młodzieżą w sumie słyszeliśmy, że rapu brakuje i często Malik Montana padał jako przykład takiej gwiazdy. Dlatego w tym roku na naszej scenie pojawi się właśnie również Malik Montana.
8: Jak wielu młodych raperów zaczyna od tak zwanego gangsta rapu, gdzie wiadomo tematyką dominującą jest przemoc, życie na ulicy, często także narkotyki.
6: Mówi Bartosz Florczak, dziennikarz muzyczny Radia Łódź.
8: Oczywiście wszystko pakowane jest w wulgaryzmy jako taki język ulicy, ale też oczywiście środek wyrazu, który wzmacnia przekaz. Pojawia się też przedmiotowe traktowanie kobiet.
6: Dodaje, że dzisiaj raperzy przyciągają tłumy pod scenę.
8: Hip-hop jest muzyką ekstremalnie popularną wśród młodzieży i nastolatków i Malik Montana dla wielu młodych ludzi jest po prostu idolem. Jaką frekwencję budują raperzy, to widzieliśmy przy okazji Łódź Summer Festiwalu. Dzisiaj żadna gwiazda polska rockowa nie jest w stanie zgromadzić takiej publiczności.
7: Tak jak wspominałem, oferta jest bardzo szeroka i każdy z mieszkańców może wybrać moment, w którym chce się pojawić na tej imprezie. Jako urząd nie oceniamy gustów muzycznych młodzieży. Chcemy po prostu im zapewnić gwiazdę słuchaną i lubianą przez ich pokolenie. Tam tak naprawdę Malik Montana występował w mass mediach, na przykład nie wiem, podczas transmisji telewizyjnej Nocy Sylwestrowej. Poza tym ma ogromne wyniki w platformach streamingowych, platynowe i złote płyty za sprzedaż.
6: Problemem występu Malika Montany na Dniach Żgowa jest jego repertuar, który trudno zaliczyć do repertuaru rodzinnego. Mimo to raper często pojawia się na różnych imprezach plenerowych, gdzie ma możliwość zmiany tekstów swoich piosenek.
8: Nie wiem, być może sam artysta będzie miał gdzieś na względzie to, że gra otwartą, darmową imprezę, na której pojawią się też pewnie dzieci i w związku z tym tak dopasuje repertuar, że może gdzieś uniknie wulgaryzmów, ale umówmy się, nawet bez nich, to też nie są piosenki o kwiatkach i słońcu. Być może też organizator zastrzegł sobie w umowie, że nie mogą pojawiać się wulgaryzmy.
6: Tego organizator nie zrobił.
7: Negocjacje oficjalne nie były prowadzone w tym temacie.
0: A z perspektywy organizatorów Malik Montana należy do najbardziej rozpoznawalnych polskich raperów. Jego koncert może przyciągnąć na imprezę właśnie tych mieszkańców, których trudniej zainteresować tradycyjnym programem Dni Gminy. Dni Żgowa odbędą się pod koniec sierpnia, a sprawą zajmowała się Weronika Skibińska.
1: Słuchasz i wiesz.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
5: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
11: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
12: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
1: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
13: Najlepsze niedziele to te spędzone z rodziną we wspólnym domu. A dla kibiców ŁKS-u dom ma jeden adres. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 14:30 ŁKS zmierzy się na Stadionie Króla z Brookbet Termaliką Nieciecza. Bilety na bilety.lkslots.pl lub w oficjalnym sklepie klubowym U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
0: Po reklamie.
14: To teraz sprawdzimy, co zmieniło się przez ostatnie pół godziny na naszych ulicach, a to wszystko sprawdza Kuba Jędrzejewski.
15: Jest nieco luźniej, ale cały czas warto zdjąć nogę z gazu i miejscami trzeba chwilę odczekać. Zaczynamy od Krajowej 12. Tu cierpliwość przyda się kierowcom, którzy podróżują między Piotrkowem a Sulejowem. Można tutaj stracić kilka minut. W Łodzi cały czas ciasno na trasie WZ, ulicy Zachodniej i Brzezińskiej przy skrzyżowaniu w Nowosolnej. Wciąż nie za szybko da się przejechać Krajową 91 między Łęczycą a Topolą Królewską, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość tutaj szczególnie. I na koniec Zgierz, niestety bez zmian na Łódzkiej Przykolejowej. Kto może, niech omija ten rejon. A ja życzę bezpiecznej podróży i szerokiej drogi.
14: Jest godzina 17:00. W Radiu Łódź pora na wiadomości. Te najnowsze i najważniejsze przedstawi Beata Janowska.
16: A we wiadomościach powrót pakietu CPN. Od poniedziałku zawieszenie kursowania tramwajów po Piotrkowskiej w Łodzi z powodu remontu torowiska i zamknięte w piątek placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przed nami pogodna noc, jutro niebo ma być bezchmurne, a termometry pokażą do 27 stopni. Od poniedziałku ceny paliw na stacjach będą niższe. Wraca rządowy program CPN, chociaż tylko w części. Bez zmian ustawowych można obniżyć podatek VAT, na co wyraził zgodę minister finansów. Nie można obniżyć akcyzy. Dzięki obniżce podatku VAT paliwo będzie tańsze o 90 groszy do nieco powyżej 1 zł za liter w zależności od paliwa. Tak jak w poprzednim programie, maksymalne ceny paliw na stacjach będą ustalane przez ministra energii. Urszula Cieślak z Łódzkiego Biura Refleks jest przekonana, że obniżkę da się zauważyć.
17: Spodziewamy się, że wprowadzenie pakietu CPN, nawet w tej okrojonej postaci, a więc bez obniżania podatku akcyzowego, spowoduje, że ceny benzyny Euro Super 95 spadną w okolice poniżej 6,50 zł za litr.
16: W przypadku oleju napędowego można spodziewać się spadku ceny do około 7,20 zł za litr. Nowa odsłona programu CPN ma obowiązywać do końca sierpnia.
18: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
16: Szykują się spore zmiany dla pasażerów łódzkiego MPK. Za kilka dni rozpoczyna się remont torowiska tramwajowego na placu Rejmonta i na ulicy Piotrkowskiej. Kilka linii tramwajowych zmieni trasy. Na Piotrkowskiej zamiast tramwajów będą kursować autobusy zastępcze. Niektórzy pasażerowie będą musieli się przesiadać. Trzeba się zatem spodziewać sporych utrudnień, mówi dyrektor Biura Inżyniera Miasta Konrad Kulawiak.
19: Prace na placu Rejmonta rozpoczną się w poniedziałek 17 sierpnia, natomiast zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone już w soboty na niedzielę. Wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na ulicy Piotrkowskiej, natomiast ruch samochodowy zostanie utrzymany.
20: 19 lat funkcjonowania łódzkiego ŁTR-u, ponad 1 000 000 przejazdów tramwajowych, to już mówi o potrzebie remontu.
16: Dodaje dyrektor Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami Agnieszka Kowalewska-Wójcik. Zakończyły się natomiast remonty torowisk na rondzie lotników lwowskich i na Alei Kościuszki, co ułatwi podróżowanie komunikacją miejską w tych rejonach. Problem z pluskwami na łódzkim Radogoszczu. W bloku przy ulicy Motylowej pojawiły się doniesienia o obecności tych dokuczliwych insektów. W odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców spółdzielnia Radogoszcz Zachód zaplanowała dezynsekcję, która jednak obejmie jedynie te mieszkania, których lokatorzy wcześniej zgłoszą problem. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
21: Mieszkańcy obawiają się, że jeśli dezynsekcja nie zostanie przeprowadzona w całym budynku, istnieje duże ryzyko, że pluskwy przedostaną się do innych mieszkań. Zastępca prezesa spółdzielni mieszkaniowej Radogoszcz Zachód Anna Andrzejewska uspokaja jednak, że dezynsekcja zazwyczaj obejmuje cały pion.
22: Jeżeli będzie potrzeba dezynsekcji całego bloku, to będzie ona oczywiście przeprowadzona. Natomiast jeżeli będzie to problem jednej klatki czy jednego pionu, będzie przeprowadzona w danej klatce dezynsekcja.
21: Mieszkańcy bloku przy ulicy Motylowej, którzy podejrzewają pluskwy w swoich mieszkaniach, powinni zgłosić to spółdzielni najpóźniej do poniedziałku.
16: Zarząd lokali miejskich w Łodzi od początku wakacji nie odnotował żadnych zgłoszeń o pluskwach w mieszkaniach komunalnych, a jeśli chodzi o inne lokale, Urząd Miasta nie prowadzi ewidencji zgłoszeń dotyczących takiego problemu. Jutro nie załatwimy żadnych spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie placówki ZUS-u w całym kraju, zatem także w naszym województwie, będą zamknięte. Tego dnia nie będzie również działała infolinia, nie będzie więc można skontaktować się z konsultantami, mówi Monika Kiełczyńska z łódzkiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
23: 14 sierpnia jest dniem wolnym dla pracowników zakładu za dzień świąteczny przypadający w sobotę 15 sierpnia. Za utrudnienia przepraszamy i jednocześnie zachęcamy Państwa do załatwiania swoich spraw w ZUS-ie bez wychodzenia z domu przez internet.
16: Za pośrednictwem portalu e-ZUS można wysyłać wnioski czy pobierać zaświadczenia z danymi z ZUS-u przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Placówki i infolinia wrócą do normalnego funkcjonowania w poniedziałek 17 sierpnia, a jutro zamkniętych będzie też wiele innych urzędów i instytucji. Wybierając się do nich warto sprawdzić, czy pracują na ich stronach internetowych. My sprawdziliśmy, że Urząd Miasta Łodzi będzie otwarty. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
24: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: 24 stopnie na naszym termometrze, niewielkie zachmurzenie, no i po południu i wieczorem takie niewielkie zachmurzenie będzie nadal. Będzie słaby wiatr północno-wschodni. W nocy bezchmurnie temperatura spadnie do 8-11 stopni. Także słabo będzie wiatr, tyle tylko, że ze wschodu i południowego wschodu, a jutro prawdziwe lato. Będzie bezchmurnie, temperatura maksymalna do 27 stopni i także słaby wiatr południowo-wschodni.
24: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Popołudnie bez pośpiechu.
25: Rafał Tyluś i Piotr Bielawski proponują właśnie, byśmy bez pośpiechu, byśmy chwilę odpoczęli, byśmy sobie posłuchali albo się zasłuchali.

Dobry utwór na dobry początek, bo nie za szybkie, jednak wszystko tak narasta, jakby emocje coraz większe i jakby na coś rzeczywiście było warto czekać. Jest na co czekać, mam książkę fantastyczną, kryminalną, będzie można ją szybko zdobyć. Wakacje służą temu, by przeczytać fajną literaturę, znaleźć takie chwile i można słuchać muzyki i czytać, a więc słuchać radia i czytać, więc jedno drugiemu w ogóle nie przeszkadza, ale też będę miał zaproszenia na Letnią Akademię Jazzu. A poza tym, to naprawdę proszę się nie śpieszyć.

0: Country muzyka, drogi, czyli tak naprawdę lata, bo nic tylko wyruszyć, a reggae jak najbardziej muzyka lata. Bartek Florczak.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Początki muzyki reggae w Polsce sięgają połowy lat 60. Ali Babki nagrały epkę z mieszanką reggae i muzyki ska. Taka forma nie przyjęła się jednak nad Wisłą i na dobrą sprawę dopiero w latach 80. już po wielkich sukcesach chociażby Boba Marleya reggae zostało zaakceptowane przez polską publiczność. W popularyzowaniu tego gatunku jeden zespół, a nawet jedna piosenka odegrały kluczową rolę. Koneserzy reggae co prawda nie do końca uważają grupę Dub za grającą prawdziwe reggae, ale nie taka była też intencja samych muzyków. Chodziło po prostu o granie z serca, tego co się czuje i to jak najbardziej wiarygodnie. Największego przeboju zespołu nie byłoby, gdyby nie zauroczenie jego wokalisty Piotra Strojnowskiego. Podczas jednej z imprez w słynnym warszawskim klubie Remont poznał on dziewczynę o imieniu Justyna, która przyszła tam potańczyć razem z kuzynką, koleżanką Strojnowskiego. Uczucie było krótkie, ale bardzo intensywne. Justyna musiała jednak wracać do Brukseli, gdzie jej ojciec pracował jako muzyk w tamtejszej filharmonii. W latach 80. oznaczało to praktycznie koniec znajomości. Strojnowski przyznał, że był bardzo nieśmiały i nie powiedział Justynie o swoich uczuciach, za to przelał je na papier. List jednak nigdy nie został wysłany do Belgii. W niezmienionej formie, bez korekty nawet jednego słowa, stał się za to tekstem piosenki pod tytułem Ogrodu Serce, którą nagrał z zespołem Dub. Tekst pojawił się na próbie przed festiwalem Fama w Świnoujściu w 1983 roku. W tworzeniu reggae sprzyjała improwizacja. Muzyka powstała podczas spontanicznego dżemowania na próbach. Dub jeszcze na tej samej Famie zagrali nowy utwór, który jednak nie wywołał wielkich emocji. Zresztą nie wszyscy muzycy uważali Ogrodu Serce za piosenkę godną uwagi. Nie przepadał za nią gitarzysta Andrzej Krzywy, później wokalista Demon. Ogrodu Serce z czasem coraz lepiej sprawdzała się jednak na koncertach, wprowadzała słuchaczy w swego rodzaju trans. Można też było dowolnie improwizować w czasie jej grania. Całość nagrano w 1985 roku. Był to wielki przebój, od którego zaczęło się masowe zainteresowanie reggae w naszym kraju. Przypomnijmy sobie zespół Dub.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź. Co się dzieje, gdy nowoczesny pop spotyka legendę jarocińskiej alternatywy? Porozmawiajmy o tym z Mary z Polski, która sięgnęła po piosenki kultowych zespołów Kontrola W i kosmetyki Mrs. Pinky oraz ich liderem Darkiem Kuldą. Zapraszamy do Radia Łódź w niedzielę 16 sierpnia o 18. Będą wspomnienia, emocje i archiwalne nagrania prosto z oryginalnych radiowych taśm. Spotkanie poprowadzi Adam Kołaciński. Zgłoszenia wydarzenie @radiolot.pl

0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
1: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
2: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
0: Po reklamie.
3: W Radiu Łódź 17.30. A to oznacza, że u nas jest skrót wydarzeń i w studiu pojawiła się Wiktoria Makowska.
4: Dzień dobry. Od poniedziałku ceny paliw na stacjach będą niższe. Wraca rządowy program CPN, ale tylko w części. Bez zmian ustawowych można obniżyć VAT, na co zgodę wyraził minister finansów. Nie można obniżyć akcyzy. Dzięki obniżce podatku VAT paliwo będzie tańsze o 90 groszy do nieco powyżej 1 zł za litr, w zależności od paliwa. Nowa odsłona programu CPN ma obowiązywać do końca sierpnia. W czołowym zderzeniu zginęły 3 osoby. Sprawczyni wypadku nadal nie trafi do więzienia. Tak zdecydował sąd. Chodzi o tragiczny wypadek z 2021 roku w Aleksandrowie Łódzkim. Podczas wyprzedzania 23-letnia wówczas Agnieszka Z. zjechała jeepem na przeciwny pas i czołowo zderzyła się z 2 motocyklami. Zginęły 3 osoby, kobieta i 2 mężczyzn. Agnieszka Z. rok temu została prawomocnie skazana na 5 lat więzienia, jednak nadal jest na wolności. Najpierw sąd odroczył karę, żeby mogła odbyć staż. Później obrona powołała potrzeby odbywania psychoterapii. W czerwcu sąd odroczył wykonanie kary o rok. Prokuratura zaskarżyła tę decyzję i chciała, żeby sprawę ocenili nowi biegli. Dziś sąd oddalił zażalenie, a to oznacza, że 28-latka przez najbliższy rok nie rozpocznie odbywania kary. Szykują się spore zmiany dla pasażerów łódzkiego MPK. Za kilka dni rozpoczyna się remont torowiska na placu Rejmonta w Łodzi. Kilka linii tramwajowych zmieni trasy. Na Piotrkowskiej zamiast tramwajów będą kursować autobusy zastępcze. Zakończyły się natomiast remonty torowisk na rondzie Lotników Lwowskich i na Alei Kościuszki, co ułatwi podróżowanie komunikacją miejską w tych rejonach. W Kiernozi w powiecie łowickim otwarty zostanie żłobek. Placówka pomoże rodzicom z miasta, które z roku na rok się wyludnia. Według Głównego Urzędu Statystycznego w ciągu 30 lat liczba ludności w Kiernozi spadła o 1/4. Otwarcie żłobka zaplanowano na 1 września. Do placówki będzie mogło uczęszczać przez 3 lata za darmo 24 dzieci. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 18.
3: 22-23 stopnie w tej chwili w naszym regionie i właściwie bezchmurne niebo, ewentualnie zachmurzenie małe. Wiatr słabiutki, północno-wschodni.

0: Popołudnie bez pośpiechu z Radiem Łódź.
1: I 27 minut do 18 i trochę roztańczenia.

Nie zostawiaj mnie samotnej na dance parkiecie, czyli tanecznym parkiecie, zaśpiewała w swojej nowej piosence Carly Rae Jepsen i Jungle wcześniej, no elegancko, bo się roztańczyliśmy, ale niektórzy zamiast się roztańczyć, to wolą coś przeczytać. I to jest też fajny pomysł na takie wakacyjne chwile spędzane popołudniem w domu, po prostu odpoczywając. Można też nie do końca odpoczywać, czytając jakiś kryminał. I to jest tom drugi, a więc już znanej serii autorstwa Justyny Rosiak, Tropem mordercy, Ad Patres. Justyna Rosiak, tom drugi. Jeśli ktoś zna tom pierwszy, to może otrzymać tom drugi ode mnie, no i sobie doczytać. A jaki podtytuł ten tom pierwszy miał Justyny Rosiak w serii Tropem mordercy? Proszę pisać. studio@radiuj.pl

Justyna Rosiak napisała tropem mordercy, tom pierwszy Sursum Corda. No i pani Marta wiedziała jako pierwsza, więc wygrała tom drugi tropem mordercy Ad Patres. Ta książka już dla pani Marty, już czeka, można ją odbierać i czytać póki czas, póki są takie wakacyjne chwile. A my gramy, więc przy muzyce można czytać. To YouTube, ale wcześniej Ania Szlagowska z nowym swoim singlem i śpiewała o Halinie. Halina to jej babcia. Tytuł piosenki i jej babcia. Do babci swojej się odwołuje w tej piosence. Ostatnio to jest bardzo modne, ktoś mógłby powiedzieć, bo to już drugi taki utwór w polskiej muzyce, odwołujący się właśnie do babci. Wcześniej Pola Błasik nagrała Basię, odwołując się do swojej z kolei babci, opowiadając o swojej babci i relacji z babcią. Ta piosenka jeszcze wybrzmi przed godziną 18. No może to nie koniec tej serii, nie tyle może babcinej, ale imiennej, tak mogę powiedzieć, choć nic więcej nie chciałbym na razie przynajmniej zdradzać. Alex Amor, a później obiecana Pola Błasik, na razie znamy z jej nowej płyty tylko singiel Basia. To jest właśnie piosenka, która zapowiada całość, a całość ukaże się na polskim rynku wydawniczym, muzycznym rynku, dokładnie jesienią.

0: wierzysz.
1: W co mi się wierzy?
0: We mnie wierzysz. Muszę.
2: Radio Łódź.
3: Autopromocja.
4: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
5: Radio Nocą.
6: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie ludzie o wybitnych osiągnięciach, jak zdobywca biegunów Marek Kamiński, mówią nam, jak odnaleźć się w tym świecie.
7: Ostatnie 5 lat pokazują, że jest coraz większe jakby przyspieszenie w różnych kierunkach i to będzie świat zmian. Zmian gwałtownych, mniej gwałtownych i to jest pewnik po prostu. Więc ten wiatr to jest taki wiatr zmian. On może nie jest taki pozytywny, że to będzie spokojny świat, w którym nie będzie żadnych sztormów, ale nawet w sztormie można też, że tak powiem, żeglować, tak? Można płynąć do przodu.
6: Całości mogą Państwo wysłuchać podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą na radiolock.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
9: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Po reklamie.
10: Już 18.
5: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: W naszym programie wiadomości. Wiktoria Makowska.
11: Trzy osoby zginęły, sprawczyni nadal na wolności. Sąd podtrzymał odroczenie wykonania 5-letniej kary w sprawie Agnieszki Z. Za chwilę szczegóły. Teatr Kamila Maćkowiaka znika z kulturalnej mapy Łodzi. Znamy powody. Nawet ponad złotówkę mniej za litr paliwa. Od poniedziałku ponownie rusza osłonowy program CPN. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe, padać nie powinno. Sprawczyni wypadku, w którym zginęły trzy osoby, nadal nie trafi do więzienia. Chodzi o Agnieszkę Z., która w 2021 roku podczas wyprzedzania doprowadziła do czołowego zderzenia z dwoma motocyklami. Zginęły trzy osoby. Rok temu kobieta została prawomocnie skazana na 5 lat więzienia. Z powodu jej stanu psychicznego w czerwcu sąd odroczył wykonanie kary o rok. Prokuratura zaskarżyła tę decyzję, ale dziś sąd okręgowy oddalił zażalenie. 28-latka pozostanie na wolności przez najbliższy rok, mówi obrońca skazanej, adwokat Michał Zuchmantowicz.
12: Skazana w jakiejś perspektywie czasowej, takiej, którą zakreślił sąd pierwszej instancji, czyli dokładnie to będzie okolice czerwca przyszłego roku, odbędzie zapewne karę pozbawienia wolności, o ile to nie zostanie zmienione przez Sąd Najwyższy.
13: Dla mnie to jest cały czas żywa sprawa, tak? Dlatego, że jest to wiecznie odgrzebywane i po prostu nie ma końca. Bardzo mnie to boli, że ona nie ponosi kary za swoje błędne decyzje.
11: Dodaje przyjaciółka ofiar, to nie pierwsze odroczenie kary. Wcześniej sąd pozwolił Agnieszce Z. dokończyć staż stomatologiczny. Teraz ma przejść terapię, a po jej zakończeniu biegli ponownie oceniają jej stan zdrowia. O jej dalszym losie może zdecydować jeszcze Sąd Najwyższy, do którego obrońca złożył kasację od wyroku apelacyjnego. Teatr Kamila Maćkowiaka zakończy działalność w 2027 roku. Aktor i założyciel teatru poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych. Jak wyjaśnił, decyzja jest przemyślana i wynika z powodów osobistych oraz potrzeby zmian w życiu zawodowym. Teatr nie kończy jednak działalności od razu. Przez najbliższe półtora roku zaplanowano około 200 spektakli i kolejne premiery. W lutym Kamil Maćkowiak zaprosi publiczność na swój ostatni spektakl. Zamknięcie teatru nie oznacza końca działalności artystycznej aktora. Nadal funkcjonować będzie Fundacja Kamila Maćkowiaka. Maćkowiak we współpracy z miastem zamierza także kontynuować organizację Festiwalu Teatru Kameralnego w Łodzi, a teatr będzie działał do końca 2027 roku.
1: Więcej na radiowodz.pl.
11: Od poniedziałku ceny paliw na stacjach będą niższe. Wraca rządowy program CPN. Dzięki obniżce podatku VAT paliwo będzie tańsze o 90 groszy do nieco powyżej 1 zł za litr, w zależności od paliwa. Tak jak w poprzednim programie, maksymalne ceny paliw na stacjach będą ustalane przez ministra energii. Kierowcy tuż po ogłoszeniu informacji mówili, że obniżka ceny o złotówkę to dobra informacja, ale nie rozwiązuje problemu, jakim są ceny paliw powyżej 7 zł.
14: Powiem tak, jestem akurat przed wyjazdem wakacyjnym, więc może jeszcze się załapię.
15: Nie rozwiąże to w ogóle żadnego problemu w naszej gospodarce, ani w naszym życiu prywatnym, bo to tylko jest czasowe.
16: Może być, jeśli to zda egzamin, jak najbardziej.
11: Program ma obowiązywać do końca sierpnia. Jutro nie załatwimy żadnych spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie placówki ZUS-u w całym kraju, zatem także w Łódzkiem, będą zamknięte. Tego dnia nie będzie też działała infolinia, nie będzie się więc można skontaktować z konsultantami. Za pośrednictwem portalu e-ZUS można wysyłać wnioski czy pobierać zaświadczenia z danymi z ZUS-u przez 7 dni w tygodniu, całą dobę. A placówki i infolinia wrócą do normalnego funkcjonowania w poniedziałek, 17 sierpnia. Choć noc spadających gwiazd już za nami, nadal warto spojrzeć w nocy w niebo. Eksperci przypominają, że Perseidy można jeszcze oglądać do 24 sierpnia. Warunki do obserwacji wciąż są bardzo dobre. Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik radzi, by w tym celu udać się poza miasto.
17: Najlepiej wybrać się gdzieś poza miasto, tam gdzie nie przeszkadza nam zanieczyszczenie światłem, sztuczne światła. I warto ze sobą zabrać koc albo inny sprzęt do leżenia. Bo gdy patrzymy na niebo leżąc, wtedy pole widzenia jest największe i można dzięki temu zobaczyć najwięcej spadających gwiazd.
11: Najlepsze warunki do oglądania są w późnych godzinach nocnych i nad ranem. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Ewidentnie maksimum to już dzisiaj było, teraz 22 stopnie zaledwie już w naszym regionie, ale spokojnie. Noc też w miarę ciepła, 8-11 stopni, temperatura będzie się wahać pomiędzy właśnie 8 a 11 stopniami. Wiatr słaby w nocy, wschodni, południowo-wschodni i jutro do 27 znowu wróci temperatura wysoka i nie będzie prawie wiatru, a jeśli już, to południowo-wschodni.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Popołudnie bez pośpiechu.
10: I jeszcze godzina naszego programu. Piotr Bielawski. Zapraszam.

Jak i lato i wakacje, to natychmiast takie przeboje się przypominają. OMD, So In Love, jeszcze z minionego wieku to piosenka. A OMD przyjeżdża, zagra wielki koncert w Warszawie, to już koncert wyprzedany. No i wraz z OMD na scenie, a właściwie przed OMD na scenie pojawi się polski skład Plastic. Duet Agi i Pawła. Plastic świętuje 20-lecie wydania swojej debiutanckiej płyty i ta płyta właśnie ukazała się w wersji winylowej. Jest co świętować, to była płyta wtedy bardzo doceniana, nominowana do Fryderyków, nominowana w innych konkursach i do dzisiaj powraca się do takich przebojów z tego krążka, jak chociażby Lazy Day.

A to już nowa Odette w sprawie tego, czy trzeba czekać. Jeszcze nowa Casablanca, to Susan Hoff z kolei śpiewa i wrócę z kolejną piosenką z płyty tego tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Łączy nas Błażej Król, czyli płyta, która ukazała się w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Piosenek z tej płyty słuchamy w tym tygodniu. Piotr Bielawski, zapraszam. Błażej Król, pracując nad płytą, rzeczywiście, można powiedzieć, sięgnął do wspomnień czy też zapisków z przeszłości z roku 1944. Jest w tym coś z Mirona Białoszewskiego i w pewien sposób przyznaje się do tego. Wydaje się, że pracując nad swoimi piosenkami sięgnął do wspomnień tego naszego poety. Artysta, podobnie jak autor pamiętnika, rewelacyjnie operuje minimalistycznymi środkami, by oddać atmosferę, dynamikę powstania, by pokazać się tak naprawdę, jaki świat był wtedy, w jakim świecie znaleźli się ci młodzi ludzie. Wciela się przy tym w rolę takiego cywila, kronikarza, opowiadacza, ale też i poety. Unika patosu, koncentruje się na emocjach, na tym, jak ci ludzie tak naprawdę się zachowywali. Chce to opisać, to nam oddać, żebyśmy zrozumieli i odczuli zarazem. Przestaje liczyć się w finale tej wędrówki to, co dalej, bo już zostawia także naszym emocjom jakby dopisanie ciągu dalszego. My też powinniśmy się w tych sytuacjach znaleźć, takich, których trzeba wybierać w jedną albo w drugą stronę. A przecież życie polega na ciągłym wyborze. Łączy nas jest płytą na wskroś współczesną. Odwołuje się tylko do powstańców, do powstania, do tego wszystkiego, co w historii zostało zapisane.
2: Takimi impresjami działam, takimi kolorami, zapachami może ciut. Chciałbym, żeby to gdzieś zabierało, ale nie do końca wskazywało kierunek, tylko może jakiś obszar. Umocniłem się w tym, żeby pisać sercem, żeby pisać no, dla ludzi. No ja lubię trochę wprowadzać w ten stan taki, żeby ktoś się zastanowił delikatnie, ale też właśnie tak. No dużo jest muzyki, która jest przeintelektualizowana, ale jednak wprowadzanie i zabieranie słuchacza w jakieś swoje rejony, gdzie musi trochę się tak ciut postarać, jest też fajne. To są proste patenty, wybuchy, strzały, jakieś syreny.
1: Ale to są też dzieci.
2: Ale to są też dzieci, tak, tak. No trochę bałem się też tych dzieci, no bo nie chciałem, żeby nagle album stał się, wiesz, jakąś taką Pink Floyd, Hey Teacher, Leaving Kids Alone. Nie chciałem, żeby każdy utwór był w klimacie złości, ale jednak w kilku piosenkach, no, robi to robotę, działa to i było ich dużo więcej. W wielu utworach dałem, ale musieliśmy ten album kastrować z tych dzieci. Brzydko mówiąc, te wyważenie tych proporcji, no, tak, chyba się udało. Zaznaczając swoje miejsce na albumie, w materiale dzieci, ale też nie są głównymi bohaterami. Są ważnymi bohaterami, ale to nie jest pierwszoplanowe.
1: No ale też w ten sposób przypomina się, że w tej historii Powstania Warszawskiego dzieci miały naprawdę ogromną rolę i były bohaterami.
2: Dokładnie. Tak, tak, tak.

czarny od sadzy. Później schodami, jakby ktoś mnie gonił, by tułać się między głową a stopami. I musiałem być twardszy niż wszystkie skrupuły. Los pogroził mi palcem, więc musiałem go złamać.

0: to promocja.
1: Podnoszenie ciężarów.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Co się dzieje, gdy nowoczesny pop spotyka legendę jarocińskiej alternatywy? Porozmawiajmy o tym z Mary z Polski, która sięgnęła po piosenki kultowych zespołów Kontrola W i kosmetyki Mrs. Pinky oraz ich liderem Darkiem Kuldą. Zapraszamy do Radia Łódź w niedzielę 16 sierpnia o 18. Będą wspomnienia, emocje i archiwalne nagrania prosto z oryginalnych radiowych taśm. Spotkanie poprowadzi Adam Kołaciński. Zgłoszenia wydarzenie @radioloc.pl.
4: Manekiny, manekiny, manekiny, manekiny, z uśmiechami cynicznymi, szklane okie doskonałe.
0: Autopromocja, reklama.
5: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
6: Ostatnia niedziela. Tango Milonga, czy jesienne róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonii aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
7: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
8: Popołudnie bez pośpiechu.
9: To teraz będzie trochę mocnego grania, a za chwilę o jazzie będę rozmawiał i znowu będzie mocne granie. Tak to się będzie układać.

To Immigrant Song, to stary, dobry Led Zeppelin, no, stary, dobry Guns N' Roses, jeszcze będzie, czy Bon Jovi, a propos tych mocnych dźwięków, które też się przydają, a podobno, żeby jeszcze trochę tej energii na wieczór mieć. Dobrze, niektórzy szukają tej energii w jazzie, to powiem tak, w poniedziałek na Open Stage Ether Jazzu w Porcie Łódź, podczas naszej akcji, tak nazwanej, zagrał duet Piotr Krzemiński, trąbka, Witold Janiak, organy Hammonda. To był specjalny projekt na, właśnie zorganizowany na naszą open scenę. No i będę retransmitował fragmenty tego koncertu w najbliższy poniedziałek w audycji Okolice Jazzu o 21:00. Ale w najbliższy poniedziałek nie ma na żywo koncertu w Porcie Łódź w Patio. Następny koncert w naszej serii 24 sierpnia, nawet powiemy więcej, dwa koncerty nas czekają. Irek Głyk solo na wibrafonie z elektroniką, tak to sobie wymyślił. Grał przez lata w różnych składach na perkusji i różną muzykę zresztą grał na perkusji. Jest bardzo znanym w Polsce perkusistą, ale przypomniał sobie, że kocha wibrafon. No i znalazł wreszcie chwilę, by nagrać solową płytę po latach i zrobił to. Elektronika go wspomogła. To bardzo zróżnicowany album i niezwykle ciekawe podejście do tego wibrafonu, więc warto przyjść. A potem będzie łódzki akcent, czyli Muzozoik, zespół znany w naszym mieście. To jest muzyka dosyć mocna właśnie, rockowa nawet w pewien sposób, bo to fusion, przede wszystkim z fusion to ich granie wynika. No mam nadzieję, że coś nowego nam zagrają, chociaż przede wszystkim płytę niech ograją, która ukazała się nawet w Japonii. Warto więc przyjść o 19:24 w Porcie Łódź, ten koncert podwójny, czyli te dwa koncerty. Wszystko o 19:00 się zacznie. Mam nadzieję, że będzie słoneczko jak ostatnio i to będzie koncert pierwszy i drugi zorganizowany w Patio. Ale gdyby padało, no to jest sala Chocianowice. Chwilkę zajmie przejście do sali Chocianowice, bo to schodami to ruchomymi w górę i już Państwo są w sali. I jeszcze będzie jeden koncert 31 sierpnia i to już będzie na finał i znowu wróci piosenka. Otwierałem Open Stage Ether Jazzu piosenką i na zakończenie też piosenka Patrycja Zarychta. Zresztą ucząca wokalu u nas na Akademii Muzycznej w Łodzi przyjedzie. No i zaśpiewa nam troszeczkę. To jest takie odkrycie. Patrycja Zarychta jest takim odkryciem Michała Urbaniaka jeszcze sprzed lat. No, z kim ona nie występowała, to nie będę tutaj przypominał. Jeszcze będzie czas do tego tematu powrócić. No i są jeszcze dwa koncerty letniej Akademii Jazzu z kolei, czwartkowe. 20 sierpnia Młoda Scena Kompozytorska się przedstawia. Młoda Scena Kompozytorska, w tym w dużej mierze polska. Warto się wybrać, bo to bardzo ciekawa muzyka. Wiem, bo mniej więcej znam te młode kompozycje. I koncert finałowy 27. Na finał zagra Marcin Masecki. I szybciutko, jak nazywa się ostatnia płyta wydana przez Marcina Maseckiego, studio@radiuj.pl. Podwójne zaproszenia na oba te koncerty w zestawie w tej chwili czekają. Taki jeden zestaw dla jednej osoby. Dwa, podwójne zaproszenie na koncert 20. Młoda Scena Kompozytorska i podwójne zaproszenie na finał na Marcina Maseckiego 27 sierpnia. studio@radiuj.pl.

No nie mówiłem, że będzie niezła dawka mocnego grania, czyli niezła dawka energii. Biorąc pod uwagę jazz, niektóre zespoły też mają taką sekcję. Tak punkowo czy metalowo grają. Metalowo także, to trzeba przyznać. A fusion jest jazz rockowy, więc tam muzyka aż człowieka podnosi i fusion będzie na naszej scenie Open Stage Ether Jazzu, ponieważ postanowiłem w całej tej serii pokazać różne odmiany improwizacji. To i fusion musi się pojawić i pojawi się łódzki zespół Muzozoik, przede wszystkim z płytą wydaną w Japonii, ale wciąż liczę na to, że także coś nowego zagrają. To będzie 24 i Irek Głyk solo na wibrafonie. No, tajemniczo to brzmi, ale proszę posłuchać wywiadu z Irkiem. Jest na stronie radio.pl w kąciku okolice jazzu. I pani Wiesława wygrała z kolei konkurs. Tutaj o Maseckiego chodziło, też jazzmena jak najbardziej. Zagra koncert finałowy, jego ostatnia płyta. Wszyscy zresztą znali poprawną odpowiedź. Bolerosy Maseckiego i tyle w tym temacie. No to będzie szał. To znaczy, będzie szał oczywiście jutro między 12 a 16, bo może znowu pojawią się zaproszenia na jazz Letniej Akademii Jazzu. A na razie szał Edyty Bartosiewicz, jeszcze Johnny, Blue Skies, The Dark Clouds. Na zakończenie Piotr Bielawski. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 19. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Tramwaje znikną z części Piotrkowskiej w Łodzi. Za kilka dni rusza remont na placu Rejmonta. Koniec jednej z łódzkich scen teatralnych. Kamil Maćkowiak zapowiedział zamknięcie swojego teatru. Łódzka Aleja Gwiazd z nowym nazwiskiem. Przy Piotrkowskiej odsłonięto gwiazdę Krzysztofa Ptaka. Po południu wieczorem zachmurzenie małe, padać nie powinno. Szykują się spore zmiany dla pasażerów łódzkiego MPK. Za kilka dni rozpoczyna się remont torowiska na placu Rejmonta. Kilka linii tramwajowych zmieni swoje trasy. Na Piotrkowskiej zamiast tramwajów będą kursować autobusy zastępcze. Na placu krzyżuje się kilka linii tramwajowych. Pasażerowie mogą zatem spodziewać się dużych utrudnień, mówi dyrektor Biura Inżyniera Miasta Konrad Kulawiak.
9: Prace na placu Rejmonta rozpoczną się w poniedziałek 17 sierpnia, natomiast zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone już w soboty na niedzielę. Wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na ulicy Piotrkowskiej, natomiast ruch samochodowy zostanie utrzymany.
10: 19 lat funkcjonowania łódzkiego EUTR-u, ponad 1 000 000 przejazdów tramwajowych, to już mówi o potrzebie remontu.
8: Dodaje dyrektor Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami Agnieszka Kowalewska-Wójcik. Zakończyły się natomiast remonty torowisk na Rondzie Lotników Lwowskich i na Alei Kościuszki, co ułatwi podróżowanie komunikacją miejską w tych rejonach.
11: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
8: Gigantyczny wyciek danych medycznych Polaków to sprawa czysto kryminalna, tak ocenia atak i wyciek bazy danych z prywatnej firmy medycznej MyDoktor premier Donald Tusk. Skradzione pliki obejmują numery PESEL, adresy e-mail oraz historię chorób i recept niemal 19 milionów Polaków. Szef rządu przekazał, że w wyjaśnienie sprawy zaangażowano wszystkie państwowe służby, a same instytucje publiczne nie odnotowały wycieków.
12: Mamy do czynienia chyba z bardzo niestety wyrafinowanymi technikami czy metodami. Motywacja zdaje się jest czysto kryminalna. Wiele na to wskazuje, że chodzi o próbę wyłudzenia okupu od tej firmy i no, oczywiście zaangażujemy wszystkie możliwe służby, no bo tu chodzi też o bezpieczeństwo osób.
8: Atak przeprowadzono prawdopodobnie spoza Polski. Ministerstwo Cyfryzacji apeluje o zastrzeganie numerów PESEL oraz poinformowało o prowadzeniu prac nad przeniesieniem danych pacjentów do systemów państwowych. Wszelkie informacje na temat wycieków danych można sprawdzić na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka kończy działalność w 2027 roku. Aktor i założyciel teatru poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych. Jak wyjaśnił, rok 2027 ma być ostatnim rokiem działalności Teatru Kamila Maćkowiaka w Łodzi, a szczegóły zna Weronika Skibińska.
13: Aktor i twórca teatru opublikował dzisiaj komunikat skierowany do widzów. Jak podkreśla, decyzja jest przemyślana i wynika z powodów osobistych oraz potrzeby zmiany, także w życiu zawodowym. Teatr działa od kilku lat i jak zaznacza Maćkowiak, stał się ważnym miejscem na kulturalnej mapie Łodzi. Teraz przed zespołem jeszcze 1,5 roku działalności. W tym czasie zaplanowano około 200 spektakli i kolejne premiery. Twórca teatru zaznacza, że nie chce organizować jednego wielkiego pożegnania. Zamiast tego chce żegnać się z publicznością stopniowo, spektakl po spektaklu. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
8: Zamknięcie teatru nie oznacza jednak końca działalności artystycznej Kamila Maćkowiaka. Nadal funkcjonować będzie jego fundacja, która ma realizować kolejne projekty. Maćkowiak będzie również współtworzył Festiwal Teatru Kameralnego i zapraszał do Łodzi przedstawienia z całej Polski. Dziś Łódzka Aleja Gwiazd powiększa się o kolejne nazwisko ważne dla polskiego kina. Przy ulicy Piotrkowskiej 64 odsłaniana jest gwiazda Krzysztofa Ptaka, czyli wybitnego operatora filmowego, który przez lata był związany z Łodzią. Dzisiejsza uroczystość ma dodatkowe znaczenie, bo odbywa się dokładnie w 10. rocznicę śmierci artysty. Od kilku lat były o tym rozmowy, mówi Grzegorz Łoszewski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
5: Oczywiście rozmowa na ten temat trwała już od kilku lat. No, myśmy w zeszłym roku jako zarząd SFP w to weszli i podjęliśmy po prostu szybką uchwałę i razem tutaj z Muzeum Kinematografii przeprocedowaliśmy to i Krzysztof ma gwiazdę.
8: Krzysztof Ptak jest absolwentem Łódzkiej Szkoły Filmowej i autorem zdjęć do filmów, które na stałe zapisały się w historii polskiego kina. To m.in. Eddie, 300 mil do nieba, Mój Nikifor czy Dom zły. Za swoje zdjęcia otrzymał 7 polskich nagrodów filmowych Orły. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Dziś dość jeszcze słonecznie i dość ciepło, 22 stopnie na naszych termometrach, zachmurzenie małe, wiatr słaby, północno-wschodni. W nocy również niebo pozostanie bezchmurne, natomiast temperatura to już troszeczkę inna wiadomość, bo minimalna od 8 do 11 stopni, więc dość chłodno. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni, ale spokojna głowa. Jutro zobaczymy na termometrach aż 27 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Szkiełko i oko.
16: Za nami wyjątkowe obserwacje nieba, bo i noc Perseidów, i zaćmienie słońca, cudowna taka widowiskowa kumulacja, na którą pewnie wielu czekało, fundując sobie nieprzespaną noc. Nie wiem, czy w tę kolejną noc będziemy odsypiać, to zaraz będziemy ustalać. Porozmawiamy o tych widowiskach z Agnieszką Włodarczyk, wicekierownikiem Planetarium EC1 w Łodzi. Witamy.
17: Dzień dobry, witam wszystkich.
16: Iza Berkowska, ja też witam. Zapraszam na taką, myślę, co nieco kosmiczną dzisiaj opowieść. Takie gwiezdne obserwacje z waszą pomocą także prowadzone były ostatniej nocy w Ogrodzie Botanicznym. Ogród Botaniczny to jest dobre miejsce do obserwacji?
17: Jeśli chodzi o zjawisko Perseidów, to nie najgorsze, bym powiedziała, dlatego że jednak jest tam spora przestrzeń, która nie jest tak bardzo rzęsiście oświetlona jak pozostałe części miasta, więc mamy szansę na nieco ciemniejsze niebo, bo generalnie miasto nie jest dobrym miejscem do jakichkolwiek obserwacji astronomicznych ze względu na tak zwane zanieczyszczenie światłem, czyli rozświetlone ulice, rozświetlone domy, reklamy i tak dalej. To wszystko sprawia, że niebo nad naszymi głowami jest dość jasne i tak naprawdę nie widzimy wielu gwiazd. Można je łatwo policzyć, pozostają nam te najjaśniejsze do obserwacji.
16: Jak ktoś mieszka na wsi na przykład i ma możliwość, to rzeczywiście jest to cudowne. Myślę, w ogóle całe lato cudownie się ogląda.
17: Tak, tak, tak, tak. Lato jest, ciekawe obiekty znajdują się na letnim niebie, efektowne gwiazdozbiory i wcale nie takie trudne do rozpoznania i do odszukania. Kilka jasnych gwiazd mamy rzeczywiście na niebie, chociażby Wege w gwiazdozbiorze Lutni. No a dodatkowo teraz obserwacje Perseidów ułatwił nam Księżyc, który jest w Nowiu, więc tak. On nam dodatkowo jeszcze nie rozjaśnia nieba, ale najlepiej oczywiście znaleźć sobie miejsce poza miastem, działka na przykład, czy no wiemy, że gdzieś takie miejsce jest, gdzie możemy stanąć chociażby na chwilę, popatrzeć w niebo. No a w przypadku Perseidów, no to już na dłuższe obserwacje trzeba się przygotować.
16: Jasne,
17: więc
16: tak.
17: Dobrze sobie zapewnić jakiś leżak, koc, karimatę, żeby było wygodniej.
16: Pewnie, że tak. Ta noc Perseidów to wypada każdego roku w tym samym terminie?
17: Perseidy są takim rojem, który dość długo promieniuje, bo to jest od połowy mniej więcej lipca do 24 sierpnia. Natomiast w połowie, mniej więcej 12-13 sierpnia, przypada zawsze maksimum tego roju, więc to jest właśnie najlepszy czas.
16: Czyli jak ktoś poprzedniej nocy nie poobserwował, to ten 13 dzisiaj przypadający jeszcze nie jest taki zły.
17: Nie, nie, oczywiście można jeszcze obserwować. Pewnie będzie troszkę mniej tych zjawisk na niebie, ale zwłaszcza jeśli będziemy obserwować gdzieś poza miastem, na ciemnym niebie, księżyc jeszcze na pewno nie będzie nam przeszkadzał w tych obserwacjach, no to mamy szansę zobaczyć jeszcze całkiem sporo tych zjawisk.
16: Podajemy zwykle ten termin 12-13 sierpnia, no ale na przykład już godziny to nam się zmieniają często.
17: No to maksimum wypada w różnych godzinach, ale to nie różni się jakoś bardzo, więc nie ma tutaj jakiegoś specjalnej, czy powiedzmy godziny konkretnej, kiedy trzeba byłoby takie zjawisko.
16: No niektórzy twierdzą, że nad ranem na przykład się lepiej obserwuje.
17: No, jest taka możliwość, że w tych późnych godzinach nocnych będzie można tych zjawisk zobaczyć nieco więcej. A to dlatego, że sama nazwa Perseidy pochodzi stąd, że radiant roju meteorów, czyli to miejsce, z którego jakby te wszystkie drobinki materii wypadają, znajduje się w gwiazdozbiorze Perseusza. Stąd właśnie Perseidy. A Perseusz teraz wschodzi, jest wyżej nad horyzontem właśnie w późnych godzinach nocnych. To jest gwiazdozbiór, który od wczesnych godzin po zachodzie słońca można oglądać jesienią, czyli jesienny, tak? Natomiast, ale można obserwować we wcześniejszych godzinach też. W przypadku Perseidów, takich w ogóle rojów, meteorów, nie trzeba wpatrywać się w konkretny punkt na niebie. Możemy, najlepiej jest objąć wzrokiem jak największą część nieba. No ale rzeczywiście tak w późnych godzinach można się spodziewać, że tych obiektów będzie więcej.
16: W późnych albo wczesnych, zależy jak kto na to spojrzy.
17: Tak, to zależy, czy ktoś wcześniej chodzi spać, czy późno.
16: Czy późno, właśnie tak. To przechodzenie roju Perseidów, to jest, co to jest za kosmiczny moment w ogóle? Jakbyśmy spróbowały to wyjaśnić.
17: No właśnie, skąd się biorą roje? One są związane z kometami, choć nie wszystkie, bo jest taki rój meteorów, który jest związany z planetoidą akurat, czyli zupełnie innym ciałem niebieskim, ale generalnie one są związane z kometami. Taka kometa to jest bryła zamarzniętych różnego rodzaju gazów, wody, dwutlenku węgla, amoniaku i tak dalej. I w to wtopione są okruchy materii skalnej. Kiedy kometa zbliża się do Słońca, to oczywiście na skutek ciepła słonecznego te gazy odparowują, uwalniają tą materię skalną i ona pozostaje na tej orbicie komety. I teraz, kiedy Ziemia w swojej drodze wokół Słońca przechodzi przez taki obszar, wtedy więcej tej materii wpada do naszej atmosfery, w niej się spala i no właśnie mamy takie wrażenie, że z jednego miejsca one wypadają. I stąd ta nazwa radiant. Takich rojów meteorów jest naprawdę bardzo dużo. To nie jest jedyny rój.
16: Ale może ten się po prostu najlepiej obserwuje? To jest taki dobry moment w roku?
17: Tak, no bo po pierwsze to jest dobra pora. Letnie noce sprzyjają obserwacjom, bo ciepło, prawda? Wygodniej nam niż na przykład obserwowanie geminidów w połowie grudnia. To już jest troszkę trudniej
16: się
17: zmobilizować,
16: tak,
17: żeby przez kilka godzin poświęcić na obserwacje. Nie da się wtedy już położyć na leżaczku, tylko trzeba stać, a to jest niewygodna pozycja. Z taką głową do góry podniesioną. No, ale jest tych rojów dużo i no, Perseidy są też takim dość obfitym rojem. Oblicza się, że na tak kilkadziesiąt do stu tych meteorów można zobaczyć.

0: dużo tego materiału, żebyśmy co rok mieli taki efektowne zjawisko, jak te tak zwane spadające gwiazdy popularne.
1: Tak, popularne spadające gwiazdy. A te drobiny spadają w ziemską atmosferę z jaką prędkością? Chyba bardzo dużą, ogólnie rzecz biorąc.
0: No tak jak dla nas to jest dużo, tak? Bo to jest około 60 km na sekundę, więc no jest to
1: no szybko.
0: Taka imponująca. Nie są najszybsze, ale szybkie zjawisko. Także jak szybko przelatują przez atmosferę, to się bardzo silnie rozgrzewają i zostawiają po sobie tą jasną smugę.
1: Właśnie.
0: No i efektownie to wygląda. Mhm.
1: Każda zostawia smugę?
0: Tak, każda zostawia smugę, no bo jednak rozgrzewa tę atmosferę do naprawdę, jonizuje ją wokół siebie do wysokiej temperatury. To jest, to tarcie jest ogromne podczas przelotu przez atmosferę z taką prędkością.
1: No jasne. I jak trochę utrzymamy wzrok, bo nasz wzrok to często tak troszeczkę skacze, bo my widzimy, tu coś spadło, to my zaraz patrzymy, a tutaj to w drugą stronę, to jeszcze może tu, może tu, może tu, a może warto na tej smudze na chwilę ten wzrok zatrzymać, bo ona się też tak fajnie zmienia. Troszeczkę blednie, a potem się trochę rozszerza. Czasem
0: no,
1: warto też zwrócić uwagę.
0: To zależy od tego, jak duży jest taki okruszek tej materii. Najczęściej są to drobniutkie pyłki, ale jeśli bryłka jest troszeczkę większa, to rzeczywiście czasem kolor można zobaczyć. Jeśli jest to troszkę większy obiekt, takie obiekty nazywamy bolidami na przykład, no to może to się wiązać również z efektami dźwiękowymi. Czasem dochodzi do jakiegoś rozpadu, no ale w przypadku Perseidów no to jest rzadkie zjawisko. Mhm. Ale wygląda to wszystko bardzo efektownie, te smugi pojawiające
1: tak,
0: się na niebie w różnych miejscach.
1: Tak jest. A czy takie meteory mogą być dla nas zagrożeniem? Dla nas tutaj, mieszkańców Ziemi. No bo spadają z dużą prędkością.
0: W tym przypadku nie, bo to są drobinki, okruszki maleńkie, które się całkowicie spalają. Więc na Ziemi...
1: Zanim spadną,
0: tak,
1: to
0: tak,
1: już
0: tak,
1: nic
0: tak,
1: nie
0: tak,
1: ma.
0: Tak, tak, to już jest taki pył, tak popiół właściwie można byłoby powiedzieć. Odparowują właściwie w takiej
1: wysokiej temperaturze. No ale ludzie znajdują kawałki meteorytów czasem.
0: Znajdują pod warunkiem, że no właśnie taka bryłka, która wpadnie do atmosfery jest większa i nie spali się całkowicie w atmosferze.
1: No to by znaczyło, że może jednak jest jakieś zagrożenie, bo jeśli taka bryłka by spadła, a ona z taką prędkością nadciąga do nas.
0: No, na szczęście nie są to zazwyczaj duże okruchy, ale zdarzało się, że na przykład spadł meteoryt na dach samochodu, no i oczywiście go uszkodził, tak? Była taka sytuacja, że wpadł przez okno do mieszkania również. No, nie stało się nic na szczęście tej osobie, która akurat w mieszkaniu przebywała. No, ale rzeczywiście, jeśli jest to większy okruch i może się zdarzyć, że no, jakieś tam szkody wyrządzi.
1: Jasne, że tak. Ja sobie pomyślałam, że w ogóle to jest taki fajny moment. My mówimy o tym, że my jesteśmy przebodźcowani, że cały czas tacy nastawieni na takie newsy, informacje takie, siakie. I gdzieś te noce Perseidów trochę nas zatrzymują też, że jesteśmy w stanie się zatrzymać, przyjrzeć, gdzieś poobserwować, tak się skupić. Nie ma pani wrażenia?
0: No ja akurat mam
1: że
0: tak,
1: to
0: ale...
1: jest... Ale... Że to jest taki coś takiego innego w ciągu całego roku zapewne.
0: No tak, nasuwać to może i mam nadzieję, że nasuwa takie skojarzenia czy takie refleksje na przykład, prawda? No bo patrzymy na coś, co przybywa do nas w przestrzeni kosmicznej. Mhm. Co znajdowało się tam od miliardów lat, bo przecież komety są pozostałością z okresu formowania się naszego układu planetarnego, więc są bardzo starymi obiektami. Obiektami, które nie są zmienione przez te kilka miliardów lat, bo na przykład nasza planeta czy inne planety, gdzie zachodzą różnego rodzaju procesy, są zmieniane. Natomiast ta materia, no tak jak to się mówi, często to są takie kapsuły czasu, dają astronomom wgląd właśnie w te początki Układu Słonecznego, o których tak naprawdę bardzo niewiele wiemy. Więc no, czasem warto tak pomyśleć troszeczkę i sobie to uświadomić.
1: No tak.
0: z czym mamy do czynienia tak naprawdę, spoglądając

0: niebo.
1: Czyli taki meteor, który staje się meteorytem później, tak? To ile on może mieć? Milionów lat?
0: No mniej więcej 4,5 miliarda.
1: Miliarda.
0: Miliarda, tak. Tak jak stary jest Układ Słoneczny.
1: No to ja bym chciała, żebyśmy jeszcze skupiły się na nieco innych też obserwacjach, bo zanim mieliśmy okazję obserwować Perseidy, czy nadal mamy obserwacje, tylko może już troszeczkę mniejszy rój teraz, to wcześniej mogliśmy jeszcze podziwiać zaćmienie Słońca. U nas to zaćmienie Słońca nie było całkowite, ale jeżeli ktoś był na przykład w okolicach Hiszpanii, no to już miał szansę na przykład na całkowite zaćmienie.
0: Tak, ale północna, wschodnia Hiszpania, nie cała.
1: No i tam gdzieś Islandia, coś.
0: Tak, Islandia, Grenlandia, jeśli tak się cofamy, bo rozpoczęło się na półwyspie Tajmyr, a potem ten pas cienia Księżyca przemieszczał się przez właśnie Grenlandię, Islandię, nie całą, tylko bodajże wschodnie wybrzeże Islandii. No i tutaj potem Atlantyk i Europa, fragment Portugalii, Hiszpania północno-wschodnia i kończyło się na Morzu Śródziemnym w okolicach Balearów. To zjawisko, więc rzeczywiście to było
1: spektakularne na pewno.
0: Spektakularne, całkowite zaćmienie Słońca.
1: No i w Polsce zdarzają się też takie całkowite, chyba rzadko
0: tak,
1: bardzo.
0: Tak, no, całkowite zaćmienie widać tylko w takim wąskim pasie, gdzie przebiega na powierzchni Ziemi cień Księżyca. On ma tam około 200 km średnicy, więc tylko w takim wąskim pasie można zobaczyć. I rzadko się zdarza, żeby ten pas przebiegał przez ten sam obszar kuli ziemskiej. Generalnie rzecz biorąc, całkowite zaćmienia Słońca są częstym zjawiskiem. Przeważnie raz w roku, czasem nawet i dwa razy w roku. Gdzieś
1: całkowite?
0: Na Ziemi. Tak, całkowite. Aha. Jest na Ziemi widoczne. No ale to tak się składało, że w ostatnich latach to było z dala od Europy, z dala od Polski. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, no to niestety nie mamy tutaj szczęścia, jeśli chodzi o całkowite zaćmienie, bo częściowe rzecz jasna można zobaczyć. Ostatnie całkowite zaćmienie w Polsce, też nie całej oczywiście, tylko tam północno-wschodni fragment. To był 30 czerwca 1954 rok.
1: No to dawno.
0: No właśnie. A najbliższe całkowite to będzie w październiku 2135 rok.
1: O, to takie terminy pani podaje nam.
0: No wcześniej,
1: nierealne.
0: Wcześniej w 2075 będzie obrączkowe, czyli taka obrączka starczy Księżyca będzie widoczna, nie będzie całe Słońce przesłonięte przez tarczę Księżyca.
1: 70 któryś?
0: 75.
1: Tak? 75. No dobrze, to też wydaje mi się przynajmniej na razie dość odległy termin. Takie częściowe zaćmienia to się w Polsce zdarzają.
0: Zdarzają się.
1: Dosyć często, tam chyba co kilka lat, prawda?
0: No tak,
1: mamy do czynienia.
0: Tak, mamy. No, było też takie, no mniejsza faza była w 2015 roku. Zdarzają się oczywiście i warto to zjawisko również oczywiście obserwować, bo wygląda naprawdę też bardzo efektownie. Natomiast w przypadku tego zaćmienia, które obserwowaliśmy, to była w Łodzi 84% tarczy Słońca zakryte przez Księżyc, więc to było głębokie, całkowite, częściowe zaćmienie Słońca.
1: A jak to się dzieje, że taki mały Księżyc potrafi zasłonić ogromne Słońce?
0: A no właśnie, czasem niektórzy się nad tym zastanawiają, że przecież Księżyc jest znacznie mniejszy od Słońca, nawet czterokrotnie mniejszy od Ziemi, a jednak zakrywa tarczę Słońca. Ale tak się składa wyjątkowo, że jest on 400 razy mniejszy niż Słońce, ale 400 razy bliżej Ziemi. Więc tarcza Księżyca i tarcza Słońca mają takie same kątowe rozmiary. Więc całkowicie może zostać zakryta tarcza słoneczna. No ale ponieważ Księżyc krąży po orbicie eliptycznej, Ziemia również porusza się po orbicie eliptycznej, więc czasem zdarza się tak, że ta tarcza jest nieco mniejsza i są na przykład obrączkowe zaćmienia Księżyca. A gdzieś tam w dalekiej przyszłości nie będzie całkowitych zaćmień Słońca, bo Księżyc się systematycznie od nas oddala.
1: O.
0: Co roku jest on prawie 4 centymetry dalej.
1: To spieszmy się obserwować.
0: No tak, no potrwa to długo jeszcze, kiedy będziemy mogli to zjawisko oglądać, no ale gdzieś tam w dalekiej przyszłości już niestety nie będzie całkowitych zaćmień.
1: No, szkoda. A to zaćmienie Słońca może nastąpić tylko podczas nowiu?
0: Tak, tak. No bo Księżyc musi się znaleźć między Ziemią a Słońcem, na tej samej linii, no i wtedy oczywiście oświetlona jest ta druga strona Księżyca, tak? Ta, której my z Ziemi nie widzimy. Ta zwrócona do nas jest ciemna, czyli Księżyc jest w nowiu.
1: Proponuję, żebyśmy jeszcze na koniec pozachęcały trochę do tych obserwacji letnich, bo być może dla niektórych z nas rzeczywiście może się tak wydawać, że noc Perseidów, no i już, i po obserwacjach. A tymczasem lato, tak jak powiedziałyśmy właściwie na początku, w ogóle sprzyja obserwacjom. Oprócz tego, że te tak zwane spadające gwiazdy w dalszym ciągu będą widoczne, czyli możemy dalej sobie troszeczkę nocy pozarywać i poobserwować, to jeszcze pewnie inne zjawiska też są do zaobserwowania.
0: No oczywiście, że tak. Możemy obserwować planety. No aktualnie w tej pierwszej części nocy Saturn jest widoczny. Jeśli ktoś dysponuje dobrą lornetką albo chociażby zwykłym amatorskim teleskopem, to może zobaczyć pierścienie Saturna, może zobaczyć największy księżyc Saturna, czyli Tytana. A jeśli nie, no to warto przecież też popatrzeć sobie gołym okiem i zlokalizować niektóre letnie gwiazdozbiory, zobaczyć te najjaśniejsze gwiazdy, które się w nich znajdują. Gołym okiem, no w dobrych warunkach, naprawdę w dobrych warunkach, można też no, przyjrzeć się przede wszystkim drodze mlecznej, prawda? Ale to właśnie niestety nie w mieście, tylko poza miastem.
1: No, ale wielu z nas odpoczywa,
0: no,
1: to
0: właśnie,
1: dajmy
0: jeszcze
1: sobie
0: mamy urlopy, wyjazdy, możemy znaleźć się w jakimś takim nieoświetlonym miejscu i no, mieć dużą frajdę, że można chociażby tę drogę mleczną też zobaczyć.
1: A letni trójkąt?
0: Letni trójkąt, tak. No to jest, są trzy gwiazdozbiory, Łabędź, Lutnia i Orzeł. Trzy najjaśniejsze gwiazdy w tych gwiazdozbiorach układają się właśnie w taki bardzo łatwy do odszukania na niebie trójkąt, więc każdy na pewno go znajdzie. No jeżeli pani pyta mnie o to, co możemy jeszcze zaobserwować, to jeśli ktoś nie ma dostatecznej wiedzy, a chciałby się dowiedzieć, to my mu zapraszamy serdecznie do naszego planetarium, gdzie no, chociażby mamy pokaz zatytułowany Gwiazdozbiory letniego nieba, gdzie opowiadamy o tym, co aktualnie widać. Pokazujemy obiekty, których nie da się zobaczyć bez teleskopów. Opowiadamy o nich oczywiście, także można się dowiedzieć, jak się na niebie orientować, co można zobaczyć za pomocą prostego sprzętu, lornetki, czy właśnie jakiego niewielkiego teleskopu. Serdecznie zapraszamy na ten pokaz i na wszystkie inne.
1: To zapraszała Agnieszka Włodarczyk, wicekierownik Planetarium EC1 w Łodzi. Bardzo dziękuję pani Agnieszko za spotkanie.
0: Ja również dziękuję i życzę wszystkim państwu jak najfajniejszych obserwacji.
1: Iza Berkowska, ja też do tych życzeń się dołączam, a jeszcze będę miała przyjemność spotkać się z państwem w programie Łódzkie Jestem Stąd. Do usłyszenia.

0: po dobrej stronie mocy.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. Dziś w programie będziemy rozmawiać o Fundacji Miasto Kultury, a w studiu są Sławek Fijałkowski, który koordynuje działania fundacji. Witaj.
2: Witam serdecznie Państwa.
1: A także Kamila Mikołajczyk, kierowniczka biura fundacji i koordynatorka projektów ekologicznych.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: To może zaczniemy od ciebie, Sławku, bo trochę właśnie o historii fundacji, która już za chwilę będzie miała swoje 15-lecie.
2: No tak, ten czas bardzo szybko leci. To był czas bardzo intensywnej pracy. Po drodze mieliśmy wiele fantastycznych wydarzeń, rocznic. Fundacja tak naprawdę Miasto Kultury z takim wielkim przytupem weszła w jubileusz roku Tuwima, to było w 2013 roku. I od tego momentu tak naprawdę bardzo intensywnie pracujemy nad różnymi wydarzeniami, wcześniej festiwalami filmowymi, stronami internetowymi poświęconymi chociażby kulturze zrzuty, łódzkiej awangardzie. Teraz aktualnie bardzo dużo przeprowadziliśmy projektów wystawienniczych, ale cały czas pracujemy nad projektami festiwalowymi i edukacją filmową, w tym edukacją ekologiczną.
1: No właśnie, to tak potroszę, żebyśmy się pochylili nad tymi najważniejszymi działaniami. To które, można by było powiedzieć, są takie sztandarowe? Z tych bardziej odległych, bo za chwilę też chciałam się skupić na tych ostatnich.
2: Z tych najbardziej takich spektakularnych, myślę o takim działaniu, które zorganizowaliśmy w roku jubileuszu Tuwima, to była szydełkowana lokomotywa, która stanęła na rynku w manufakturze, którą obejrzało 2,5 miliona widzów, która była niezwykłą atrakcją turystyczną. To było przedsięwzięcie niezwykle trudne, ponieważ my sobie za cel obraliśmy połączenie tradycji włókienniczej łodzi, połączenie wątków związanych z Julianem Tuwimem, słynną lokomotywę, i połączenie tego z łodzią filmową i awangardową. I tutaj ten pomysł, który się narodził wśród członków fundacji, no, był dosyć spektakularny, ale od zamysłu do wykonania było bardzo ciężko, ponieważ po pierwsze musieliśmy najpierw znaleźć lokomotywę, na tą lokomotywę przetransportować, znaleźć artystkę, i tą artystkę znaleźliśmy w Nowym Jorku, Agatę Olek, która nam zaszydełkowała, wymyśliła całą kreację dla tej lokomotywy, no i oczywiście zrealizować to, a to było przedsięwzięcie, które tak naprawdę było niezwykle ciężkie, trudne.
1: Agata też nie robiła tego sama, bo tutaj było zaangażowanych sporo osób, tak,
2: Agata, szydełkowanie, tak naprawdę my żeśmy wspólnie zatrudnili blisko 80 osób, w tym wolontariuszy, ale też i pensjonariuszy z różnych ośrodków, chociażby z resocjalizacji dla kobiet, które nam pomagały, szydełkowały fragmenty wymyślone przez Agatę, które potem przez blisko 2 tygodnie były zszywane przez kolejną grupę animatorów, wolontariuszy, no, czego efektem była fantastyczna szydełkowana lokomotywa, która stanęła na rynku w manufakturze, którą fotografowało tysiące, dziesiątki tysięcy osób, przy której stawały pary ślubne, które sobie robiły sesje zdjęciowe, ale także dzieci, które po prostu oblegały tą lokomotywę, i w trakcie chociażby tego działania musieliśmy ją kilka razy zszywać, ponieważ była tak wyeksploatowana przez odbiorców, widzów, a ponieważ to było działanie otwarte, więc dopuszczaliśmy do niej, do wchodzenia, do bawienia się tą lokomotywą, każdego, kto tylko miał na to ochotę.
1: A dzisiaj jest takie małe wspomnienie we wnętrzu, prawda, kina Charlie, pozostałość, takie zaszydełkowane siedzisko, tak?
2: Tak, Agata Olek stwierdziła, że to było jej największe działanie. Przypomnę, lokomotywa miała 60 metrów, ważyła kilkadziesiąt ton, stanęła na wąskich torach, które były specjalnie zamontowane na rynku w manufakturze, i fragment tych dzieł został potem rozczłonkowany do kolejnych jej prac. Część zostali obdarowani sponsorzy, ale w ramach jakby takiej współpracy i takiej miłości też do naszego kina i naszej bardzo udanej współpracy, ponieważ uważa, że to było jej największe dzieło, które zrobiła w swoim życiu, zaszydełkowała nam z okazji 30-lecia 2 fotele w kinie Charlie.
1: A, czyli to nawet 2 są, tak? I można z nich korzystać?
2: Absolutnie, tak. Podobnie jak w przypadku lokomotywy, na tych fotelach można siadać, można oglądać filmy. To są dzieła sztuki, które są dla każdego dostępne i tutaj nie ma żadnych barier, ograniczeń. To, że one już wytrzymały wiele lat, świadczy o tym, że widzowie bardzo dbają o te zaszydełkowane fotele, robią sobie z nimi zdjęcia, no i często po prostu te fotele można oglądać w różnych relacjach na social mediach.
1: Sławku, to z czego jesteś tak szczególnie jeszcze dumny, jeśli chodzi o działania Fundacji Miasto Kultury?
2: Oj, tych działań to jest cała masa. Ja myślę, że tutaj chociażby współpraca przy Forum Kina Europejskiego, osobne sekcje, które my żeśmy jako fundacja tworzyli dla potrzeby festiwalu, takiego największego łódzkiego festiwalu. Także działania związane z obszarem muzyki, które realizowaliśmy na pewno w ostatnim czasie. To są te rzeczy, które dotyczą tak naprawdę dużej trwałości, o którą zabiegamy, czyli tworzenie hubu kultury Kina Czali. To jest ta przestrzeń, która dzięki modernizacji, dzięki środkom ministerialnym, unijnym żyje w pełnym jakby swoim wymiarze, realizując nie tylko działania wystawiennicze, chociażby przypomnę tutaj dwie ostatnie wystawy Bogdana Dziworskiego, mistrza kina i fotografii, ale też i działania chociażby w obszarze polskiej grafiki. Znakomita wystawa Grafika Polska w mieście awangardy, gdzie zgromadziliśmy ponad 120 prac najwybitniejszych twórców ever polskiej kreski, grafiki. Wielu naszych gości, którzy byli, odwiedzali, czy wręcz się przyczynili, tak jak Józef Rubakowski czy Piotr Dumała, do tej wystawy, ale można tam było zobaczyć prace sprzed 200-300 lat, od Grotgera tak naprawdę, po Beksińskiego, Dwórnika, Czeczota. Więc no, to było wyjątkowe wydarzenie. Myślę, że też nie miało sobie równych w tym obszarze, które też jakby dosyć synergicznie połączyło współpracę fundacji z Kinem Czarli, ale też i z Muzeum Sztuki w Łodzi, ale z Miejską Galerią Sztuki i z prywatnymi kolekcjonerami. To było wydarzenie naprawdę na miarę, myślę, no, takiego roku wystawienniczego i to się znakomicie jakby w tej korelacji, w nowej przestrzeni sprawdza.
1: Rzeczywiście ta wystawa była bardzo duża i wiele osób ją obejrzało i na takie wystawy przyjeżdża się też z innych miast, żeby obcować właśnie z tą sztuką w takiej ilości i też w takiej jakości. To Sławku, chciałam cię zapytać o te właśnie wszystkie inicjatywy. Czy to jest tak, że to jest jakby wysiłek wielu ludzi? Czy ty, nie wiem, masz jakąś wizję, coś wymyślasz i do tego dążysz? Czy czasami jest tak, że ktoś przychodzi do ciebie z jakąś propozycją?
2: Wiele tych propozycji realizacji, chociażby w obszarze wystaw, tak było w przypadku Marty Piotrowskiej, wystawy poświęconej Wajdzie, przychodzi jakby z zewnątrz do nas, na zasadzie chcemy współpracować, mamy gdzieś pozamykane drzwi, albo ktoś nam daje bardzo odległe terminy, albo w ogóle nie rozumie naszej pracy. My często jesteśmy, po pierwsze, znamy się na tym, po pierwsze, bardzo szybko reagujemy. U nas system decyzyjny no, wygląda, można powiedzieć, w mgnieniu oka w przypadku takich działań instytucjonalnych. To jest bardzo znacznie wydłużone. Bardzo chętnie wspieramy młodych, debiutujących twórców, animatorów, różne inne pomysły. Często jakby w te pomysły wchodzimy, dajemy energię, dajemy pieniądze. Często to są też takie rzeczy, które nas absolutnie wciągają i tak było chociażby z pomysłem, który narodził się gdzieś wspólnie na styku filmowców, animatorów i twórców analogowych, stworzenie Światłoczołego Dnia Analogowego. To było coś nieprawdopodobnego i sposób, w jaki został przeprowadzony tutaj przez Kamilę i odbiór tego wydarzenia był dla nas zaskakująco pozytywny z jednej strony, a potem okazało się w trakcie, że tak naprawdę my wyprzedzamy pewne decyzje, działania związane chociażby z projektami Filmoteki Narodowej, która chce reaktywować sieć kin analogowych pod nazwą Kino Światłoczułe. Jakby nasz projekt, nie wiedząc o sobie, nagle się idealnie wpisuje w różne takie nowoczesne
1: trendy.
2: Czyli
1: to był dobry moment.
2: To był dobry moment, tak. Czy Maciek Drygas, który mówi, fantastyczne wydarzenie, róbcie tak dalej, połączmy siły ze Centrum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, mam tam, tworzę archiwum filmów domowych, zróbmy to wspólnie razem, rozbudujemy program. No i tak troszeczkę burza mózgów i wizja i praca nad wszystkich no, działa bardzo praktycznie i pozytywnie, czego możecie Państwo doświadczyć poprzez efekty naszej pracy, które są widoczne, słyszalne. Ilość gości, która nas odwiedza w ramach różnych naszych działań, myślę, że jest tutaj no, też nieprawdopodobna. Przyjaciół, których fundacja ma, chociażby Adama Woronowicza, Zbyszka Zamachowskiego, czy Olafa Lubaszenkę, no i masę innych. No, to nam absolutnie pomaga w pracy. Ta synergia, współpraca, ale wiarygodność zbudowana przez już wiele lat.
1: Kamilo, jak wyglądała twoja praca nad tym wydarzeniem, o którym wspominał właśnie Sławek?
3: Światłoczuły dzień tak. Analogowy. Tak, mnie ciągnie w stronę wszelkich tkanek organicznych, bo nie tylko projektów ekologicznych, edukacyjnych, ale edukacji takiej filmu, który możemy wziąć dosłownie w rękę, poczuć i powąchać. I takiego spotkania się ludzi, jak w rodzinie, analizy obrazu, zachwytu nad chwilą, którą daje kontakt z takim kinem. No to był wybór przede wszystkim tytułów tych filmów już historycznych, ale ciągle ciekawych dla różnych pokoleń odbiorców. To były spotkania z twórcami, z filmowcami. To była debata, którą obejrzało już w tym świecie wirtualnym też w Sławku. Nie pamiętam już dokładnie, ile
2: około
3: osób.
2: Około 6 tysięcy osób.
3: Podczas której specjaliści kina analizowali, czy taśma filmowa ma jeszcze przed sobą przyszłość. I co jeszcze? Warsztaty dla dzieci z montażu takiej taśmy, z projektowania obrazu latarkami na wielki ekran malutkich obrazków z kolejnych klatek, żeby mogły zapoznać się, co to jest, od czego zaczęło się kino. Marzy nam się, żeby tego typu projekt kontynuować cyklicznie, również jako spotkanie międzypokoleniowe tych najstarszych i najmłodszych widzów.
1: W takim razie, no właśnie, skoro jesteśmy przy tych projektach takich międzypokoleniowych, projektach dla dzieci, to ty zajmujesz się właśnie tymi projektami ekologicznymi. One też często są dedykowane dla młodych, dla małych. Czy to bywa rozmaicie?
3: Tak, ja dołączyłam do Fundacji Miasto Kultury, prowadząc swoją fundację, tu wspomnę, bo nie mogłabym nie, bo to jakby wszystko się łączy, Fundację Leśna Mama, która jest moja, przez te 6 lat nabierając doświadczenia w pracy z dziećmi w terenie leśnym. I tutaj widzę taki potencjał dla Fundacji Miasto Kultury rozwinięcia tego spektrum działań ekologicznych i środowiskowych, bo przyroda jest nie tylko w lesie, ale mamy ją tutaj w tkance miejskiej i świetne tutaj widzę możliwości połączenia sił. I jest taki projekt Akademia Eko, którą fundacja jako pilotażowy program robiła rok temu wspólnie z Kinem Charlie. Powtarzamy w tym roku. Jest to program dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, na który składają się seanse filmów ekologicznych. Tutaj wybrałam 9 tytułów dla 3 grup wiekowych, które mają poszerzyć tą tematykę. Może nie tyle w tym roku skupiamy się na jakby wewnątrzśrodowiskowych aspektach czy życiu konkretnych gatunków zwierząt, roślin, ale na relacji bohaterów filmowych z otoczeniem przyrodniczym, czyli w jaki sposób
1: to też
3: ich
1: ciekawe.
3: Indywidualny los jest połączony i wpływa zwrotnie z losem przyrody. I to mamy taką grupę 6, 11 lat, 12, 15, 16, 18 i nauczyciele z klasami mogą sobie przeanalizować z opisów, co tutaj będzie ciekawe.
1: A to fajnie, to jest też okazja dla szkół, żeby wyjść właśnie poza budynek, tak?
3: Tak, i zapraszamy tak, na filmy. Można sobie wybrać, którą z części chce szkoła zrealizować, ale polecamy taką kolejność. Obejrzeć film. Te projekcje będą w bardzo przystępnych cenach biletów. I następnie obejrzeć prelekcje wideo, czy też postlekcje, bo to zależy, na temat tego jakiegoś wątku, który jest poruszany w filmie, a jest rozwijany przez naprawdę świetnie opowiadających ludzi, którzy żyją lasem, żyją przyrodą, ochroną środowiska. To są ekolog, edukator, czy ktoś, kto oczyszcza las ze śmieci na własną rękę. Ludzi, którzy, takich bohaterów dnia codziennego, których udało mi się przez ostatnie lata spotkać na tej ścieżce edukacji leśnej. I oni będą pokazywać się, że rzeczywiście istnieją i ich codzienne działanie to jest ochrona przyrody i kontakt, ta bardzo bliska relacja z otoczeniem przyrodniczym. Może to być jeden owad. Nie musi być cały wielki region. Następnie nasi artyści współpracujący z nami, filmowcy, twórcy filmów animowanych, producenci, operatorzy będą prowadzić warsztaty animacji poklatkowej, też dla różnych grup wiekowych. Będzie taki element tworzenia filmów i zapoznawania się z tym narzędziem często spornym jak AI, które też może nam pomóc.
1: No, tak, nie da się uniknąć teraz.
3: Tak, w jaki sposób ono tworzy filmy, w jaki sposób może nam pomóc, jaki jest aspekt tutaj ekologiczny, zużycia wody, jeśli chodzi o korzystanie z tego narzędzia, o czym też chcemy uświadamiać. Ale żeby to nie było bezrefleksyjne korzystanie, tylko też, żeby ci uczestnicy Akademii Eko też mogli poszerzyć świadomość w tej dziedzinie, czyli te najstarsze dzieci będą mogły taką animację stworzyć razem z tym narzędziem oraz poświęcić trochę na analizę. I później filmy będą mogły być zgłaszane do konkursu filmowego Czysta Natura, który też odbył się rok temu. I on jest dla szkół, ale
1: i teraz też będzie, tak?
3: Tak. Mhm. I kończymy piękną galą uroczystą w kinie Charlie, gdzie wyłonimy zwycięzców, będziemy oczywiście wyróżniać ciekawe prace, czyli animacja poklatkowa. Jest taki film, który spośród 9 tytułów pokazujemy. To jest Tajemnica śpiewających ptaków, który bardzo polecamy obejrzeć, bo jest właśnie w tej samej technice animacji wycinankowej, wydzierankowej, cały tworzony i dotyczy środowiska. I temat tego konkursu filmowego to jest Czysta Natura. I będziemy też zachęcać, żeby po obejrzeniu filmu, po posłuchaniu wypowiedzi ekologów, przedstawić jakiś fragment natury i zobrazować we własny sposób to pojęcie, czym jest dla nas czysta natura.
1: Brzmi bardzo ciekawie. Kiedy ten projekt, wiecie, już ruszy? Tak mniej więcej?
3: Od października do grudnia będzie można brać udział w warsztatach i seansach. Konkurs rozwiązujemy pod koniec grudnia. Natomiast już ruszamy do szkół z wizytami w sierpniu,
1: żeby
3: zapoznawać tak. Z programem. Mhm. Cały wrzesień przyjmujemy zapisy.
1: Sławku, ale czy w przestrzeni wystawienniczej coś w najbliższym czasie będzie się działo?
2: Tak, absolutnie. W najbliższym czasie chcemy zaprezentować po raz pierwszy tak naprawdę szerokiej publiczności pracę Wojtka Żogały, znakomitego scenografa wielu filmów, chociażby Sztuka Kochania. Film twórcy, który po prostu jest po pierwsze fantastycznym człowiekiem, znanym ze swojej pracy filmowej, ale nieznanym ze swojej pracy takiej artystycznej i chcemy go po prostu przedstawić. Ta wystawa po raz pierwszy zadebiutowała w tym roku na festiwalu w Koszalinie. U nas będzie po raz drugi, czy po raz pierwszy u nas w naszej przestrzeni Hubu Kultury pokazywana. Bardzo się cieszymy na tą okoliczność, ponieważ Wojtek Żogała jest nam niezwykle bliskim człowiekiem i fantastycznym facetem.
1: Sławku, to na koniec chciałabym cię jeszcze zapytać o to, bo deklarujecie taką współpracę właśnie jako Hub Kultury, który cały czas podkreślasz, że to jest współpraca między twórcami, organizacjami, firmami, instytucjami, tak naprawdę widzami, ale też chcecie zaktywizować mniejsze ośrodki w regionie.
2: Tak, no właśnie chciałem nawiązać do tego, co mówiła Kamila, ponieważ w ubiegłym roku, ale też i w tym roku realizujemy szereg projektów takich i społecznych, i edukacyjnych, chociażby w gminie Dobroń, czy w Konstantynowie Łódzkim, czy w Aleksandrowie Łódzkim. Natomiast w ubiegłym roku warsztaty animacji poklatkowej plus prezentacje filmów w ramach Kina Letniego dla Klimatu zgromadziły naprawdę tysiące osób w tych małych gminach. Byliśmy zaskoczeni, kiedy na warsztaty animacji poklatkowej zgłosiło się 100 osób, więc musieliśmy dobrać kolejnych animatorów, którzy mogliby rozdzielić te grupy i pracować w mniejszych grupkach, bo nie da się realizować jednego filmu, mając jednego edukatora i mając taką dużą rzeszę młodych ludzi. To się oczywiście fantastycznie udało. W tym roku już też mieliśmy zapytania z poszczególnych kolejnych gmin województwa łódzkiego właśnie, czy byśmy mogli ich odwiedzić. W tym roku zamykamy się troszeczkę w Łodzi, ponieważ środki nam nie pozwalają na wyjście na zewnątrz, ale mamy nadzieję, że rozrastający się projekt Akademii Eko i konkursu Czysta Natura w przyszłym roku pozwoli nam na tak naprawdę bardzo szerokie działania, ponieważ zapytań, które do nas spływają z okolicznych gmin, jest więcej, coraz więcej. I wynika to troszeczkę nie tylko z trendu i popularności ekologii, ale też wynika z tego, żeby po prostu zainteresować, no można tak troszeczkę powiedzieć, ręcznymi robótkami młodzież, która siedzi w smartfonach. Więc tutaj na pierwszym miejscu stawiamy jakby taką budowanie relacji między mistrz a uczeń i taką pracę ręczną, która dotyczy chociażby animacji poklatkowej, wymyślania, kreowania i jakby stwarzania na oczach swoich pomysłów filtrowanych przez swoją wyobraźnię. Myślę, że to jest rzecz niezwykła, która jest absolutnie potrzebna. Tak samo jak czytanie książek. Odchodzimy coraz częściej od scrollowania telefonów na rzecz właśnie budowania takiej relacji wewnątrz. Również mamy propozycje dla seniorów, mamy propozycje i zresztą współpracujemy bardzo szeroko z różnymi innymi NGO-sami, animatorami. W najbliższym czasie chociażby mamy już wiele projektów wspólnie, chociażby Sound Edit, które będą realizowane na obszarze hubu kultury, więc tych projektów jest więcej i myślę, że za moment Państwo je zobaczycie, w tym też również w takim dużym wymiarze międzynarodowym, ponieważ mamy nadzieję na jubileusz Fundacji Miasta Kultury, który będzie w grudniu, być może połączony z galą konkursu Czysta Natura, zaprosimy gości no, takiej rangi międzynarodowej.
1: Brzmi przepięknie, to nam pozostaje tylko czekać w takim razie do grudnia, a chciałabym jeszcze tylko na momencik zatrzymać się przy tych seniorach. Czy to, co proponujecie dla nich, to też ma związek przede wszystkim z kulturą filmową, czy nie tylko?
2: Nie tylko. To znaczy generalnie hub kultury, który jest jakby przestrzenią w kinie Charlie, czy przy kinie Charlie, no jest bardzo mocno jakby oznaczony jako miejsce z jednej strony przyjazne, przystępne, mamy dostępność pełną, chociażby mamy windę dla niepełnosprawnych, właśnie dla seniorów. Z kimkolwiek Państwo w Łodzi nie porozmawiacie 50+, oni znają nasze projekty kina Charlie, chociażby Środa czy Niedziela Seniora, biorą udział w naszych projektach związanych chociażby z wykładami o oszczędzaniu energii w ramach Akademii Eko, ale tworzymy też bardzo szereg projektów takich międzypokoleniowych, też poświęconych rocznicy, wciągając to i współpracując z innymi organizacjami, chociażby ze Stowarzyszeniem Księży Młyn, tak? Gdzie wspólnie organizowaliśmy obchody rocznicy Wojciecha Jerzego Hasa. Także tych projektów i tutaj chociażby przy tej wystawie mieliśmy znakomitą wystawę Roberta Glińskiego i z pokazem filmów z jego udziałem i pokaz jego prac artystycznych, które mało kto zna, bo poza tym, że robi filmy, również jest znakomitym artystą, plastykiem.
3: Zachęcamy również inne fundacje, instytucje, organizacje do tego, żeby się do nas zgłaszały, jeżeli szukają przestrzeni na tymczasowe realizacje swoich działań. Mamy nie tylko tą dużą przestrzeń wystawową, ale też mniejszą salę białą spotkań, która oprócz wystawy może służyć też różnym innym akcjom. I ja obiecuję, że do końca sierpnia będzie już przygotowana tak, żeby od września ruszyć z salą zieloną. I to jest sala warsztatów, przestrzeni wyżycia się twórczego, jeśli chodzi o sztuki plastyczne, publiczne, dobrze oświetlona, dobrze przygotowana. Także zapraszamy jak najbardziej, bo jest tutaj z czego korzystać przestrzennie u nas.
1: To cieszę się, że tak dużo macie planów i dużo takich rzeczywiście ciekawych wydarzeń, tak naprawdę dla każdego, niezależnie od wieku, czy nawet od wykształcenia. Bardzo wam dziękuję w takim razie za rozmowę, za wizytę w radiu. Moimi gośćmi byli Kamila Mikołajczyk, kierownik Biura Fundacji Miasto Kultury, także koordynatorka projektów ekologicznych, i Sławek Fiałkowski, który koordynuje działania Fundacji Miasto Kultury. Dzięki.
2: Dziękujemy.
3: Dziękuję.
1: A za uwagę dziękuję państwu. Agata Zielińska.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
8: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź na zegarach 20. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Znamy wstępną przyczynę śmierci siedmiolatka z Łódzkiej Fali. Są wyniki sekcji zwłok. Złotówka mniej za litr paliwa. Program CPN wraca na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Urzędowe utrudnienia przed długim weekendem. Jutro nie załatwimy wielu spraw w Łodzi i regionie. Wieczorem zachmurzenie małe, noc chłodna, ale bez deszczu. Znamy wstępną przyczynę śmierci siedmiolatka, który utonął w łódzkim akwaparku. Są wyniki sekcji zwłok chłopca. Przypomnijmy, do tragedii doszło pod koniec lipca podczas wakacyjnej szkoły pływania. Chłopiec zaczął się topić, a z wody wyciągnął go dopiero mężczyzna płynący sąsiednim torem. Siedmiolatek po 2 tygodniach wczoraj zmarł w szpitalu. Jak przekazała prokurator Emila Michałowska-Marchewka z prokuratury okręgowej w Łodzi, chłopiec zmarł w wyniku uszkodzenia mózgu spowodowanego niedotlenieniem.
10: Biegli wstępnie ustalili, że przyczyną zgonu było niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego w wyniku zanurzenia i tonięcia. Ostateczna opinia zostanie wydana po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną przez biegłych.
9: Po śmierci siedmioletniego Nikodema śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Na razie nie wiadomo, kto odpowie za wypadek. Kurs pływania na fali prowadziła zewnętrzna firma, a ratownicy również byli zatrudnieni przez zewnętrzny podmiot. Rodzice zdecydowali się przekazać organy chłopca do przeszczepu, żeby pomóc innym dzieciom. Od poniedziałku ceny paliw będą niższe, wraca rządowy program CPN. Premier Donald Tusk mówi, że dzięki obniżce podatku VAT paliwo będzie tańsze o mniej więcej złotówkę na litrze.
11: Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
9: Program ma obowiązywać od 17 do 31 sierpnia. Wcześniejszy, wygaszony z końcem czerwca program CPN sprawił, że po wzroście światowych cen paliw w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie ceny na polskich stacjach były jednymi z najniższych w Europie.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Jutro wiele urzędów będzie zamkniętych. W Łodzi i regionie warto sprawdzić godziny pracy placówek. W Łodzi nieczynny będzie Łódzki Urząd Wojewódzki. Zamknięte będą również urzędy skarbowe w województwie łódzkim oraz Izba Administracji Skarbowej. Przypadające w tę sobotę święto daje pracownikom możliwość odebrania dodatkowego dnia wolnego. Decyzję o tym wydał premier, mówi Agnieszka Majchrzak z Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
13: Decyzja ta wynika z zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyznaczenia członkom Korpusu Służby Cywilnej dni wolnych od pracy.
9: Nieczynne będą także wszystkie placówki ZUS, a także Narodowy Fundusz Zdrowia. Pomoc można uzyskać na infolinii, mówi Magdalena Guralczyk z Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
14: Wszystkie oddziały wojewódzkie NFZ, w tym Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, będą nieczynne. Pomimo długiego weekendu, przez całą dobę do Państwa dyspozycji pozostaje bezpłatna, całodobowa infolinia NFZ.
9: Także w innych miejscowościach województwa łódzkiego mieszkańcy mogą natrafić na zamknięte drzwi administracji rządowej i innych instytucji. Urząd Miasta Łodzi będzie otwarty i tam można załatwić naglące sprawy. Kiernozi w powiecie łowickim powstał żłobek. Ma ułatwić życie młodym rodzicom i zachęcić ich do pozostania w mieście. To ważne, bo Kiernozia z roku na rok ma coraz mniej mieszkańców. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
15: W nowym żłobku będą 24 miejsca. Zachętą do zapisania malucha mają być niskie koszty, bo rodzice zapłacą tylko za wyżywienie. Co roku w Kiernozi spada liczba ludności. Być może otwarcie żłobka zahamuje ten proces. Mieszkańcy wskazują, że w mieście potrzebne są zmiany.
16: Tutaj ludzie stąd wyjeżdżają do pracy, Łowicz, Warszawa, Łódź.
17: Ja jako mieszkaniec w Kiernozi chciałbym mieszkać na przykład w sypialni Łowicza, w sypialni Sochaczewa, w sypialni Płocka, Gąbina czy Żychlina.
15: Nowy żłobek w Kiernozi nosi nazwę Kiernozik. Otwarcie zaplanowano na 1 września.
9: Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do nowego żłobka w Kiernozi, będą mogli zapoznać się z warunkami w placówce jutro. Będzie też można porozmawiać z jej pracownikami. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 21, a teraz czas na wiadomości sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
18: Natalia Bukowiecka awansowała do finału biegu na 400 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham w Anglii. Obrończyni tytułu z Rzymu sprzed 2 lat wygrała drugą serię, uzyskując swój najlepszy czas w tym sezonie, czyli 49 sekund i 57 setnych. A bieg o medale odbędzie się w sobotę. Także Maria Żodzik powalczy o medale, tyle że w skoku wzwyż w Birmingham. Pochodząca z Białorusi reprezentantka Polski w eliminacjach była bezbłędna, awans zapewniła sobie, pokonując poprzeczkę zawieszoną na wysokości 191 cm. Skoczkinie wzwyż o medale także będą walczyć w sobotę. A Maksymilian Szwed był najmłodszym uczestnikiem wczorajszego wieczornego finału w rywalizacji na 400 metrów. Polak ruszył ambitnie, ale na dystansie musiał uznać wyższość bardziej doświadczonych rywali. Zawodnik AZS-u Łódź po dobrym biegu finiszował 6 z drugim czasem w karierze 45 sekund i 6 setnych. Podopieczny trenera Krzysztofa Węglarskiego nie krył satysfakcji z osiągniętego rezultatu i mimo zmęczenia czeka jeszcze na występ w sztafecie 4x400 metrów.
19: Jest pełna satysfakcja. Jednak czuję, że to jest czwarty bieg, już jestem zmęczony, już czuję, że jestem w dobrej formie. Teraz tylko odpocząć i jeszcze na sztafetę. Jeszcze mam przed sobą 2 starty indywidualnie na diamentowej lidze i jeszcze później po 3 dniach w Szczecinie, więc myślę, że naprawdę jest szansa. Tutaj czułem, że mógłbym to 45 złamać, ale no na czwartym biegu, trzecim się nie da po prostu.
18: Rywalizacja sztafet to medale 4x400 metrów oczywiście w niedzielę. Koszykarki Beniaminka Ekstraklasy MUKS Widzew rozpoczęły przygotowania do nowego sezonu, choć jeszcze w niepełnym składzie. Zespół będzie nadal prowadzony przez Małgorzatę Misiuk, a w drużynie pojawią się też 3 zawodniczki zagraniczne. Z poprzedniej drużyny grającej w pierwszej lidze pozostały tylko 2 koszykarki. Jedną z nich jest Marta Stawicka, która z optymizmem rozpoczęła treningi.
20: Szczerze mówiąc, na razie nie mam oczekiwań. Zobaczę, jak to będzie wyglądało na sparingach, jak cała drużyna będzie się prezentować, jak się zgramy. Jak trenerka też nas jakby ogólnie przygotuje, jak będziemy w pełnym składzie, więc na razie bez oczekiwań, mam nadzieję, że będą fajne emocje, dobra atmosfera i dużo, dużo uśmiechów.
18: W najbliższych tygodniach koszykarki Widzewa będą trenować w hali Parkowa, a pod koniec sierpnia czeka je pierwszy mecz kontrolny. Rywalem będzie zespół MKS-u Pruszków. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 22.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Oczywiście czas na prognozę pogody na wieczór i noc w Łodzi. Aktualnie 20 stopni na termometrach, jest spokojniej bez deszczu. Wieczorem będzie ta sytuacja dokładnie taka sama. Niebo z czasem pozostanie też pogodne. Około 22 temperatura wyniesie 18 stopni. W nocy spadnie nawet do 11. Wiatr słaby, momentami trochę mocniejszy. Zapowiada się na razie całkiem przyjemny wieczór, ale noc będzie dość chłodna jak na sierpień. Jeśli wychodzicie Państwo z domu, warto tylko pamiętać, że po zachodzie słońca właśnie będzie chłodniej i warto wziąć ze sobą jakąś kurtkę.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Łódzkie. Jestem stąd.
1: Powoli, ale systematycznie powiększa się nasze grono wyjątkowych ludzi z naszego regionu. Mamy wielu pasjonatów, ludzi wyjątkowych talentów, niezwykłych zainteresowań. I dzisiaj będziemy mieli taką nie lada przeplatankę, bo pojawia się u nas jednocześnie artysta, socjolog, archiwista, miłośnik popkultury, kibic, obserwator relacji kibicowskich i twórczości kibicowskiej, czyli nie inaczej, Maciej Cholewiński. Witam cię, Macieju.
21: Dzień dobry.
1: Pewnie, jak znam życie, powiedziałam trochę za mało.
21: Nie, nic dodać, nic ująć. Ja myślałem...
1: Myślałeś właściwie, jak
21: słyszałem tę wyliczankę, to właśnie słyszałem, przypomniała mi się taka rzecz, której się nauczyłem na socjologii, bo skończyłem socjologię. To jest takie bardzo ciekawe pytanie otwarte. Kim jesteś?
1: Aha.
21: Prawda? Człowiek zapytany w ten sposób zazwyczaj mówi szczerze, no bo właściwie dlaczego ma udawać? Aha. I to jest taki prawie idealny wskaźnik tego, jaki jest najważniejszy składnik jego tożsamości, że na przykład kim jestem? Jestem Polakiem i wiadomo, że jest aha. dla niego ta tożsamość patriotyczna jest ważna. Jestem mężczyzną, no bo tam jestem ojcem, mężem.
1: Jasne.
21: I tak dalej, i tak dalej. Także to jest trudne pytanie w ogóle, kim się jest. Ale ta wyliczanka zasadniczo...
1: Zupełnie była taka sympatyczna.
21: Geniusz możesz dodać.
1: No mogłabym.
21: Ale nie przesadzajmy. Mhm. Nie przesadzajmy.
1: Ale jeśli sobie życzysz, to oczywiście mogę. Ja tutaj tak jeszcze tylko wspomnę, że ja się nazywam Iza Berkowska, żeby też nie było wątpliwości, choć to oczywiście ty jesteś bohaterem. Jesteś, jak powiedzieliśmy, człowiekiem wielu talentów i tak się zastanawiam, skoro właściwie ty zacząłeś ten temat, kim jesteś, to kim ty jesteś tak najbardziej, gdybyś tak miał ocenić? Bo wiem, że ty lubisz tam na przykład tą pracę w archiwum, to jest dziwne, ale lubisz taką
21: Uwielbiam.
1: Pracę. No właśnie.
21: Uwielbiam.
1: Że gdzieś te śledzenie tych napisów na murach też uwielbiasz na przykład.
21: Tak, myślałem o tym kiedyś. I odpowiedź jest dosyć jednoznaczna, że jestem twórcą i kolekcjonerem. Mhm. Tak ogólnie rzecz biorąc. No bo oczywiście zostawiam te wszystkie inne tożsamości swoje na boku. Natomiast właśnie chodzi o to, że takim czymś, co mnie pochłania bez reszty, to jest kolekcjonowanie różnych rzeczy i reagowanie na to, czyli tworzenie. Aha. To kolekcjonowanie nie należy rozumieć jako to, że jestem posiadaczem zbioru obrazów niezwykle cennych, chociaż mam Strzemińskiego na ścianie za 9,20 znaczek pocztowy zaprojektowany przez Strzemińskiego w 1948 roku, ale jest Strzemiński.
1: No jest.
21: W każdym razie nie mam tego typu zbiorów, nie mam nic cennego, no tak z punktu widzenia pieniężnego, prawda? Natomiast moje kolekcje, które tworzę od kilkudziesięciu lat, są olbrzymie, wielkie, ciągle uzupełniane i sprawiają mi wielką satysfakcję i radość. Więc właśnie, to jest to moje kolekcjonerstwo, a to tworzenie to jest to, co tworzę na podstawie tych kolekcji, zebranych przedmiotów, czy faktów raczej, czy
1: czyli
21: historii.
1: Czyli to cię w jakiś sposób inspiruje, tak?
21: Tak, no jedni zbierają znaczki, motyle, a ja zbieram... Biogram artystów, zbieram fakty z historii Łodzi, z historii naszego muzeum, z historii mojego ukochanego klubu i tak dalej, i tak dalej. I na podstawie tego buduję sobie jakieś swoje takie wieloletnie, przez kilkanaście, może nawet już kilkadziesiąt lat trwające projekty, jak na przykład odtworzenie Kto mieszkał przy ulicy Nawrót i przy ulicy Przejazd. Dom po domu, mieszkanie po mieszkaniu, odtwarzałem
1: od samego
21: początku.
1: Ja myślę, że trochę
21: początku.
1: Nam tutaj opowiadasz tak. dzisiaj.
21: Z przyjemnością.
1: O, no właśnie, skoro już ci się udało to odtworzyć. No dobrze, ale mówisz nie kolekcjonerstwo takie z wyższej półki, jakby to można nie. było ująć, ale też nie zbieractwo.
21: Właśnie tutaj zdania mogą być podzielone. Raczej taki majsterkowicz jestem. Tak. Nie, no bo kolekcjoner to, no ja znam paru kolekcjonerów, znam ludzi, którzy kolekcjonują
1: no tak.
21: dzieła sztuki i to jest wielka pasja, wielkie pieniądze, wielka odpowiedzialność i wielka też obawa, no bo wiadomo, ktoś ma jakąś ładną rzeźbę, po czym ktoś inny przychodzi i tej ładnej rzeźby już nie ma. Ja nigdy nie miałem jakiegoś
1: takiego... No bo może
21: takiego...
1: ten ktoś też chciałby mieć ładną rzeźbę. No,
21: a to też jest możliwe, takie historie też są znane. Natomiast mi nigdy posiadanie przedmiotów nie sprawiało jakiejś wielkiej satysfakcji. Bardziej mnie interesowało posiadanie kolekcji zdarzeń i oglądanie ciekawych fotografii albo słuchanie ciekawych historii. albo opowiadanie ciekawych historii. To jest to, co mnie pasjonuje. Natomiast samo posiadanie przedmiotu, że mam obraz na ścianie, mam obrazów na ścianie, wszystkie mi się podobają, ale nie unosiłbym się, że to jest Van Gogh.
1: Tak. A co cię ciągnie do kultury kibicowskiej?
21: O, to długa historia. No to, że...
1: Mamy czas.
21: Tak, 48 lat chodzę na stadion jednego klubu. Widziałem na żywo Zbigniewa Bońka i Józefa Mędarczyka i Żmudę i Tłukińskiego, Smolarka, Rozborskiego.

0: tym, jak wyglądali piłkarze, tak samo wyglądali kibice. Stroje z lat 90. Jest jeszcze paru takich kolegów, którzy na przykład przynoszą na stadion szaliczki, nie wiem, jak to się mówi, szydełkowane, czy nowe, na drutach robione przez babcie czy mamy. I to są takie, no, takie rękodzieło artystyczne. Mhm. Natomiast dzisiejsze szaliki to są zaprojektowane przez specjalne pracownie na Akademii Sztuk Pięknych, przez profesjonalnych plastyków i to widać. I to widać po prostu. Koszulki, tak jak kiedyś...
1: Poważnie? Ja myślałam, że to gdzieś z Chin albo z Indii jest przywożone.
0: To znaczy, to być może one są produkowane w Chinach. Mam oczywiście na ten temat historię, ale nie, dobra, zostawię. O produkcji pamiątek klubowych, nieważne. W każdym razie to się bardzo zmienia. Po prostu jeżeli obserwuję zdjęcia, a jestem też, jak to powiedzieć, człowiekiem, który maczał palce w założeniu Muzeum Klubu Sportowego Widzew, więc miałem dostęp do zdjęć z lat na przykład, nie wiem, 70. czy drugiej połowy lat 70., kiedy widać pierwsze zaczątki klubu kibica. Jeżeli zobaczy się na trybunę, jak wyglądali ludzie, zwłaszcza jesienią, to były takie ponure, ciężkie płaszcze, wielkie czapy albo czapki maciejówki. Wszyscy nosili wąsy, wszyscy nosili takie kłujące, nie wiem z czego to było, czy to, nie mocher, to nie, chyba nie mocher, szaliki, takie bardzo charakterystyczne. Też miałem taki szalik i go nienawidziłem po prostu, bo miałem na niego uczulenie. I wszyscy wyglądają, jakby mieli minimum 38 lat. Teraz, jeżeli się pójdzie na stadion, i to nie chodzi teraz o ten klub Nawu, tylko w ogóle na wszystkie inne stadiony. Teraz, jak się chodzi na stadion, to ludzie wyglądają jak z Korei Północnej. Wszyscy są ubrani w takie same stroje, wszyscy są w kolorze swojej ukochanej drużyny. Oczywiście modele tych koszulek są różne, natomiast wszyscy wyglądają tak samo. To się tak sprofesjonalizowało. Do tego nie było kiedyś czegoś takiego, że na przykład, nie wiem, ktoś przyjeżdżał z Hojen i miał na sobie, na tym właśnie tym płaszczu ciężkim, miał na przykład odznakę, że jestem kibicem tego, a tego klubu z Hojen. Nie ma czegoś takiego. Teraz jest, są fan kluby, grupy przyjaciół, którzy pochodzą z jednej miejscowości, z jednej dzielnicy, mają swoje szaliki, swoje odznaki, swoje graffiti, swoje wszystko. Innymi słowy, poszło to tak do przodu, że obserwowanie właśnie tych zmian, same śpiewy, to jest warte. Albo może
1: no,
0: nie
1: zacytować
0: warte.
1: Się nie da.
0: Nie, cytać raczej. Nie. Mamy też piosenki, które są bardzo ładne. Prawda? I sympatycznym. Oczywiście.
1: Takie nadające się do powtórzenia.
0: Tak, no, zaśpiewać, ale nie za bardzo umiem śpiewać, ale mamy takie parę pieśni, które nikogo nie lżą, nie nawołują do żadnych ekscesów, a są afirmacją, ale też mam piosenki, które są, no, nie są
1: tak
0: afirmacją.
1: Zwane mocne.
0: Punkrockowe teksty. Aha. Tak by można było powiedzieć, czy hip-hopowe. W każdym razie, jak mówię, każda z tych składowych części, z których składa się widowisko sportowe, bo to piłka nożna, kogo to interesuje? Ja już widziałem Bońka i ja już nie wierzę, że zobaczę coś lepszego w życiu na boisku, przynajmniej na żywo, bo na mecze w ogóle inne nie chodzę poza moimi. Więc jak gdyby ta piłka nożna to jest taka trochę drugorzędna sprawa. Mnie bardziej interesuje nastrój. To wszystko, co jest dookoła, te zachowania ludzkie, właśnie ta dziwna sytuacja, w której ktoś jak za dotknięciem jakiejś czarodziejskiej różdżki, zaczyna na komendę nienawidzić kogoś. Bo jakaś grupa kibiców dogadała się z inną grupą kibiców i uskudniła, że od jutra się nienawidzimy na przykład, prawda? I widziałem ten proces na żywo i człowiek, który podczas jednej połowy meczu mówisz, o, ta drużyna jest fajna, po przerwie, kiedy się okazało, że stosunki towarzyskie zostały zerwane, wylał z siebie potok soczystych wyrażeń, które deprecjonowały honor i cześć tej drugiej drużyny. I to było jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Więc zastanawia mnie właśnie, jak to się dzieje, że człowiek, który jest miły, sympatyczny, chodzi do pracy i tak dalej, tak jest wykształcony.
1: Wiesz co, bo ja mam wrażenie, że ci kibice, tacy zaangażowani w taką subkulturę kibicowską, to trochę nie mają dystansu w ogóle do sytuacji, że
0: no, bo to jest
1: właściwie tylko no dobrze, no ale no wiesz, w miłości też można jakoś to wyśrodkować, a nie, że tylko wylewać frustrację.
0: Nie, no to piłka nożna.
1: A przecież
0: to jest...
1: tutaj o to chodzi w gruncie rzeczy, tak?
0: Nie, tu raczej chodzi o to, słyszałem taką teorię, że to jest po prostu, że człowiek młodnieje na stadionie. Że na stadionie nie ma śmierci. Na stadionie jest pełna afirmacja życia, bachanalia. palenie papierosów, zażywanie różnych substancji, płynów i tak dalej, i tak dalej. I nikomu się z tego powodu nic złego nie dzieje.

0: ponieważ jest to taki moment, w którym każdy mówi, a tam palenie szkodzi, no bez przesady. A picie szkodzi, ech, bez przesady tam. Aha. 8 piw to nie jest picie, prawda? I to jest właśnie coś takiego, taki moment, w którym nie trzeba się nikogo słuchać, w którym można się wywrzeszczeć, a przy okazji też można przeżyć taką huśtawkę nastroju w ciągu 90 minut z dogrywką czasami. Od skrajnej nienawiści przez skrajną beznadzieję po skrajną euforię. Nigdzie indziej, no chyba, że ktoś skacze na bungee, ale to nie, to zły przykład. Nie ma takiego miejsca, w którym w tak krótkim czasie można doświadczyć takiej huśtawki nastrojów. A jeżeli jeszcze coś się skończy szczęśliwie, triumfem, zwycięstwem i tak dalej, no to człowiek ma później przez tydzień zadowolony, szczęśliwy, wesoły.
1: Aha, ale jak się nie skończy,
0: no to jest
1: przez
0: tydzień
1: sfrustrowany.
0: Na przykład ja byłem przez cały ubiegły rok sfrustrowany do ostatniej kolejki. To dziwne jest. Wiem, to zdaję sobie sprawę, że to jest dziwne, ale
1: jest
0: jak się
1: to
0: w to
1: dziwne.
0: Wejdzie do środka, to jest może
1: no, ale
0: ciekawe.
1: Wiesz, ta subkultura kibicowska to nie jest tylko to, co się dzieje na trybunach, to jest też to, z czym mamy do czynienia na murach, prawda? To
0: no pewnie.
1: W jaki sposób te przestrzenie są znaczone.
0: No są. Mam przebogatą kolekcję oczywiście. Mam kolekcję wszystkiego.
1: Oczywiście.
0: Jestem taki mały internet. Albo duży internet. Tak, od nawet już nie wiem ilu, od 2000, powiedzmy, że 2000 roku, kiedy już były dostępne aparaty, były w miarę tanie, cyfrowe, czyli można było robić dużo zdjęć. Prawda? Po prostu kolekcjonuję murale, bardzo mnie to ciekawi. Ciekawi mnie forma komunikowania się z tym drugim, tym obcym, tym wrogiem, nieprzyjacielem, rywalem. I obserwowanie takich zmian, na przykład, no nie wiem, jakie epitety na przykład są najbardziej upokarzające. Kiedyś były takie, dzisiaj są takie, odwołują się do takich stereotypów, albo do takich, albo do takich. I to się zmienia na przestrzeni lat w sposób bardzo zauważalny. Prawda? Ewentualnie na przykład bardzo mnie ciekawi forma plastyczna tego, no bo w końcu robię w sztuce, prawda? Więc te wszystkie sposoby wypowiedzi na początku, no to były jakieś skromne szablony, skromne grafity wykonywane za pomocą kredy, jak Józek kocha Alinkę na przykład, no obok był napisany tam ktoś tam, że jakiś klub jest królem, prawda?
1: Aha.
0: Nagle się pojawiły spreje, farby. No i to już się zaczęło mazanie takie na serio, aż tu nagle doszliśmy do sytuacji, w których są profesjonalne murale wykonywane za zgodą spółdzielni mieszkaniowych albo właścicieli budynków, ewentualnie dzikie murale, które są no, tolerowane i akceptowane w okolicy, bo jeżeli kibice się pójdzie na wojnę z kibicami, no to zwłaszcza taką, jeśli chodzi o graffiti, to jest duża szansa na przegraną. Także to jest bardzo ciekawe oglądanie właśnie tego zjawiska też plastycznie, jak się rozwijają ludzie niektórzy, jak się rozwijają na przykład uprawy meczowe. To jest to, co robi Legia Warszawa. Wiem, że nie powinienem mówić tego jako widzewiak, ale to, co robi Legia Warszawa jest po prostu zdumiająco dobre. No ale...
1: No nie, ale nie będziemy teraz
0: tak,
1: akurat...
0: Może zostawmy.
1: Są jakieś granice,
0: tak, nie drążmy.
1: Nie powinniśmy przekraczać, oczywiście.
0: W każdym razie kolekcja murali no, liczy około tysiąca mniej więcej graffiti. Także to jest... poważna
1: kolekcja taka.
0: Tak, i to jest, nie chodzi tylko o Łódź, ale też chodzi o wszystkie miasta, do których żeśmy dotarli jako my. Bo po prostu w tym momencie musiałem się ograniczyć, jeżeli jakiś inny klub tutaj zrobi coś naprawdę wyjątkowego, no to oczywiście z czystej, zawodowej, artystycznej.
1: Ja ci prześlę w takim razie zdjęcie muralu, który znalazłam w Poznaniu, a który dotyczy właśnie łódzkich drużyn sportowych.
0: Chyba nawet wiem, jakie są wektory sympatii i antypatii w Poznaniu.
1: No właśnie. Dobrze. W każdym razie ja sobie pomyślałam, że w tym nie ma specjalnie ducha takiego prawdziwego sportu. Trochę tu jest taki brak ogłady, trochę takie nieokrzesanie, a mimo to by się to podoba, tak?
0: No pewnie. Przecież to jest z najważniejszych, z najmniej ważnych rzeczy na świecie, najważniejsza jest piłka. Jest takie powiedzenie.
1: No tak.
0: Ale
1: jest
0: na szczęście...
1: okrągła jak świat.
0: Tak, na szczęście... nie interesuję się wyłącznie piłką, bo to by była przesada jednak.
1: Wiesz, ja cię podpytywałam o tą piłkę, dlatego że ty jednak, jak sam mówisz, robisz w sztuce, prawda?
0: Oczywiście.
1: I to w takiej sztuce przez duże S.
0: Bardzo duże.
1: No właśnie, kultura wyższa. Pracujesz w Muzeum Sztuki, to nie czujesz takiego trochę dysonansu poznawczego, kiedy gdzieś wchodzisz w tą subkulturę kibicowską?
0: Wręcz przeciwnie. U nas na trybunie doczekaliśmy się już pierwszego profesora. Mamy kilku sędziów. No, tam tytuł doktora to jest całkiem normalna sprawa. Już o magistrach to już w ogóle ja nawet nie chcę wspominać. Jest oczywiście też paru robotnicze towarzystwa sportowe, kolegów, którzy po prostu są robotnikami. Nie, wręcz przeciwnie. Ja na przykład bardzo lubię chodzić do pracy w koszulce Widzewa. No bo dlaczego nie? W końcu...
1: Do radia też
0: przychodzisz. Do radia na przykład, tak. Ale to akurat sam zaprojektowałem tę koszulkę. Szkoda, że państwo tego nie widzą.
1: Ale to zrobimy zdjęcie.
0: A bardzo proszę. W każdym razie tak, to jest projekt autorski zrobiony z reklamy radia przedwojennej właśnie. Kolejna pasja przedwojenne gazety. W każdym razie nie odczuwam w ogóle najmniejszego konfliktu właśnie między piłką a...
1: Sztuką z prawdziwego zdarzenia.
0: W ogóle, ponieważ jest między nami dosyć dużo artystów, którzy robią naprawdę artystów w sensie takim, nie wiem, profesjonalnym, w sensie wystawią w galeriach, udzielają wywiadów, mieszkają na strychach, malują, prawda. Jest sporo wśród kibiców naszego klubu artystów, którzy, no, którzy się pasjonują tak samo jak ja. I co więcej, ja ich poznałem nie w galeriach, tylko ich poznałem na stadionie. To już jest w ogóle taka... A później się okazało na przykład, że mamy wspólne zainteresowania, bo lubimy tam Wilhelma Sasnala. Takie nazwisko mi przyszło. Pierwsze lepsze z brzegu.
1: Pozostańmy w Łodzi, dobrze? Bo wiem, że ty lubisz Łódź. No. Kiedyś mieliśmy okazję rozmawiać. Ty to tak jakoś ładnie opisałeś, że Łódź jest jak tak... Jakby olbrzym zrzucił chyba jakieś takie pudełka, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale i że to było takie trochę bez ładu i składu, prawda? Jakby tak, mu się bardziej wysypało i tak jak się patrzy na Łódź, to trochę to tak wygląda.
0: Tak, to jest jedna z takich rzeczy, która w Łodzi mnie bez wątpienia fascynuje. Trochę to znika niestety, bo ten ład przestrzenny zaczyna być no, taki odczuwalny, ale też nie do końca. To o tych pudełkach to kiedyś pozwoliłem sobie napisać książkę, rozprawę.
1: Jeszcze i to.
0: Wzorowaną, tak, jeszcze i tak, tego było mało. Wzorowaną zresztą na narkotykach Witkacego. To książka mnie bawi, po prostu bawi, ponieważ ona sprawia wrażenie traktatu, poważnego traktatu filozoficzno-naukowego, a chyba jest zgrywą, tak mi się wydaje. Bo to jest taki napuszony gest, pełen jakichś takich dziwacznych spostrzeżeń, dziwolągów słownych, językowych i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie pomyślałem, że kiedyś napiszę taką książkę o fenomenie domów trapezów, to się nazywało. Bo w Łodzi takim najpopularniejszym kształtem domów to był dom w kształcie trapezu. To zazwyczaj są boczne oficyny, bo od frontu stała jakaś taka lichutka piętrowa kamieniczka, która została wyburzona i właśnie te takie trapezy zostały po boku, po jednej, drugiej stronie. Tego było mnóstwo. Ja kiedyś nawet zinwentaryzowałem ilość tych domów trapezów. No wyszło mi bardzo, bardzo dużo. No a później zacząłem się bawić właśnie, napisałem taki traktat filozoficzny o fenomenie domów trapezów. I innych fenomenach architektury miasta Łodzi. I jednym z tych właśnie fenomenów to właśnie było to, że jak się chodzi po centrum czasami i w innych miastach te ulice są prostopadłe, proste, uporządkowane, ta linia horyzontu miejskiego wyznaczona przez dachy jest no, prosta po prostu. A w Łodzi, jak się tak czasami idzie, to masz takie wrażenie, że stoi komórka, po czym druga komórka, trzecia komórka, przybudówka. Dom trapez, olbrzymia wielka kamienica, mała fabryczka. I nagle, czy mówię, kto to zaprojektował? Kto się zgodził na to?
1: Jeszcze.
0: A teraz to jeszcze się właśnie wpychają te nowoczesności wszystkie. I to mnie właśnie tak zastanowiło, kto to wymyślił sobie taki sposób budowania, który znamionuje totalny chaos, który zresztą mi się podobał. To właśnie takie porozrzucane klocki. No ale jak mówię, to niestety znika, bo ktoś tam na górze się wziął za ten bałagan.
1: No i może trochę szkoda, prawda?
0: No może
1: bo
0: szkoda,
1: tam tracimy
0: no może,
1: trochę charakteru, a może tak trzeba, no nie wiem, możemy, tak. Może trzeba iść w kierunku cywilizacji jednak.
0: No tak, to trzeba, no. Trzeba, ale ja mam to wszystko na zdjęciach, jakby coś, także no zawsze dobrze. Mogę sobie powspominać.
1: No dobrze, a teraz o tym twoim ulubionym fragmencie Łodzi, dobrze? Ja bym chciała, bo zdaje się, że tu ruszymy na Stare Polesie. Ruszymy w okolice Muzeum Sztuki.
0: No,
1: czy nie?
0: No nie.
1: No nie?
0: No nie. Właśnie to jest taka dziwna sytuacja, ponieważ miejscami właśnie to Stare Polesie, i to, broń Boże, nie ma nic wspólnego z tym, o czym żeśmy rozmawiali parę minut temu, ale to Stare Polesie jest takie dziwne dla mnie, bo miejscami jest bardzo takie duszne, miejscami jest fascynujące. Ale ja chyba najbardziej to lubię Chojny. Albo Śródmieście, albo Widzew. Nie, właściwie chyba nie mam takiego. Gdybym miał wymienić jakąś jedną dzielnicę Łodzi, która jest taka najlepsza, najwspanialsza, najpiękniejsza, to nie wiem. Polesie ma duże zadatki. Ma mnóstwo pięknych ulic, jak na przykład Kopernika, którą uwielbiam.
1: Tak. Ale to mówisz bardziej to stare Polesie.
0: Tak, a jest jeszcze jakieś inne?
1: No,
0: przepraszam,
1: tak.
0: Ja nie jestem z Łodzi, ja się obudziłem
1: w Opocznie. Masz całą tą Redkinię na przykład, prawda? Redkinia, która jest Redkinia... nowoczesnym już takim okay. osiedlem.
0: Nie, Polesie jest super, bo jest, zresztą tak jak każda dzielnica Łodzi jest niejednorodna, bo nie można powiedzieć, że jedna dzielnica ma jakiś swój styl, charakter, nawet te bałuty zmitologizowane, które się mówi, że o, bałuty to jest... Nie ma jednych bałut.
1: No,
0: czym innym
1: ma.
0: Jest Julianów, a czym innym jest Stare Miasto. No. To jest dopiero duża sprawa, prawda? Także Widzew tak samo, czy to jest na przykład, nie wiem, Widzew Wschód, czy Stary Widzew, czy Szlezyng na przykład, prawda? Część Księże Gumyna. To są zupełnie różne nastroje i estetyki architektonicznej, w ogóle każde inne, prawda? I tak samo jest z Polesiem, że są takie miejsca, które przypominają Berlin. Są takie miejsca, które są, no tak jak osiedle Motwiła Mireckiego. Fantastyczna sprawa po prostu, prawda?
1: Nie wiem, no, czy to starego... takie dosyć wyjątkowe osiedle.
0: No, to jest. Akurat jest wyjątkowe, prawda? Ale czy na przykład, nie wiem, czy Koziny to jest Polesie jeszcze? Bo Koziny na przykład bardzo ciekawe osiedle. Rzadko bywam, prawdaż? Mhm. Przemykam raczej. No nie, no bez przesady. Ale zacząłem doceniać właśnie takie socjalistyczny sposób budowania osiedli. Nie wiem jeszcze do końca, co to znaczy, ale może
1: ale
0: to,
1: już
0: że
1: to
0: tam,
1: doceniasz.
0: Tak, że tam się jakaś taka nostalgia czai. Nie wiem za czym, ale bardzo jest to ciekawe. Ale co jest ciekawe, na przykład niespecjalnie cieszy mnie, czy wciąga mnie atmosfera Żubardzia na przykład. To, że jest taki soc, którego niespecjalnie jak gdyby... No właśnie, nie wiem, Żubardź, a Koziny, myślę, że to było tak mniej więcej budowane w tym samym czasie, plus minus. A się jednak bardzo różnią od siebie i to żubarskie, jak i właśnie takie blokowisko ma zupełnie inny nastrój niż blokowisko na Kozinach, prawda? I to też jest dla mnie ciekawe, bo teraz mieszkam na Bałutach, przejeżdżam przez osiedle Jagiełły. Niby są takie same bloki, jak na moim Widzewie Wschodzie, na którym się wychowałem, a jest zupełnie inna atmosfera. No nie muszę mówić, że na Widzewie Wschodzie jest najfajniejsza. Ale zastanawia mnie to, dlaczego tak jest właśnie, że blok, prawda? Teofilów jest zupełnie innym czymś niż Redkinia na przykład.
1: Jasne.
0: Bo to są zupełnie też...
1: Inna atmosfera, no, rzeczywiście.
0: Inna atmosfera, prawda? Mhm. Widzew Wschód jest chyba taki bliższy Redkini, tak mi się wydaje. Ale właśnie, to zaskoczyło mnie to, dlaczego osiedle Jagiełły nie ma takiego czegoś, co ma Widzew Wschód na przykład. Nie wiem, to może za krótko na Bałtach mieszkam.
1: No właśnie.
0: Ledwie 8 lat.
1: Ledwie 8. Nawet. Nie, to jeszcze się musisz tak, lepiej to jeszcze, troszeczkę
0: tak, to muszę,
1: rozpostrzeć tam.
0: Tak, oczywiście, ale to już nie są te bałuty, o których ja słyszałem w dzieciństwie. No i, że w ogóle, że to bałuty, że to jest w ogóle...
1: No,
0: mam oczywiście okolicznościową koszulkę
1: w ogóle.
0: Tak, bałuty, mhm. która robi furorę za granicą Łodzi, na przykład w Warszawie. ale nie, już zaczynam lubić bałuty, bo tak przez pierwsze 7 lat czułem się bardzo obco. Natomiast... No właśnie, no ale Bałty, no, Julianów, Marysi.
1: Ale mówisz obco, ale bezpiecznie, czy nie?
0: Tak, jeżdżę rowerem, więc zasadniczo...
1: Jesteś szybki po prostu.
0: Tak, jestem szybki i no, parę razy przyznaję, wracałem z Łodzi. Bałuć to nie Bałty. Parę razy wracałem w Łodzi późno i już nie jechałem z pewnych przyczyn rowerem, tylko brałem taksówkę. Jechałem, jadąc tą taksówką, parę razy widziałem takie różne, prawda, gonitwy. Mhm. Nie chciałbym w nich uczestniczyć, ani tym bardziej być gonionym. Natomiast czy Bałty są... Nie czuję się niebezpiecznie na Bałtach. Raczej nie mam takiego poczucia, w każdym razie nie tak, jak parę razy w młodości byłem na Bałtach. Bardzo rzadko bywałem. Parę razy w młodości po zmroku byłem na Bałtach i autentycznie się bałem. To, że tam brama... Co brama stała taka, jak to Jacek Bieleński śpiewał o braminach, mhm. bramini stali, właśnie Wojska Polskiego, Młynarska, Marysińska, Zgierska, no już nie mówię jakiś tam Limanowskiego i tak dalej, no to po prostu przejść tamtędy, to naprawdę był strach, mimo że ja dzieciństwo spędziłem na Abramowskiego, więc też sroce spod ogona nie wypadłem, prawda, i pewnych rzeczy też widziałem. Natomiast Bałty mnie przerażały, po prostu przerażały. Natomiast teraz... Nie, w ogóle nie mam czegoś takiego, że... No na pewno jest to... Fragmentami jest to ciężka dzielnica, ale nie czuję niebezpieczeństwa. O, może tak. odpukać oczywiście, bo to nigdy nie wiadomo.
1: W niemalowane.
0: Tak.
1: Tutaj masz takie studio zabytkowe, co można odpukiwać.
0: Piękne.
1: Ale ty wspomniałeś na początku naszej rozmowy, że ty opisałeś jakiś fragment Łodzi, tak? I zrobiłeś rozpoznanie jednego fragmentu troszeczkę lepiej i wydawało mi się, że chodziło właśnie o te stare bałty. Przepraszam, nie, o stare Polesie.
0: Nie, to właśnie to jest ulica Nawrot i ulica Przejazd raczej. No, mieszkałem przy tych ulicach. Właśnie to jest takie ciekawe, bo wychowałem się na Abramowskiego. Później, jak to mówią w Łodzi, mieszkałem na Orla. Nie na Orlej, tylko na Orla. Nie mieszkałem, ale mieszkałem na Głównej. Czy przy Głównej. Obecnie chyba to jest Mickiewicza. Później mieszkałem przy Nawrocie, później mieszkałem przy ulicy Przejazd, czyli Tuwima, później na Narutowicza i to już zacząłem być nieufny, że tak za bardzo na południe mnie ciągnie i w końcu mnie wywiało na bałty, na których nigdy nie chciałem mieszkać. Ale teraz jest okej, okay, żeby było jasne. Natomiast Nawrot i Tuwima, czyli Przejazd, to są takie dwie ulice, które, w których po prostu się zakochałem, bo no, spędziłem tam kupę czasu, naprawdę. I to było po prostu czasy studenckie i niestudenckie. Centrum miasta miałem po prostu na wyciągnięcie ręki. To jest zupełnie inne doświadczenie, jak się mieszka na obrzeżach, kiedy widać las w odległości kilometra. A czym innym jest to, jak się wychodzi ze swojej bramy i można sobie pójść do knajpki na kawę rano, a nie do popularnej sieci sklepów, jak teraz. Albo, że można sobie siedzieć do trzeciej w nocy i do domu ma się 10 minut, a nie przeprawy przez jakieś czeluście miasta. Także to było niesamowite, a poza tym, jak mówię, no, mieszkanie przy ulicy Nawrot, w którym mieszkałem, było tak inspirujące, no bo mieszkałem w mieszkaniu rodziny Jana Karskiego, Kozielewskiego, słynnej postaci, zresztą jego meble mam u siebie w domu teraz, bo dostałem, jestem obdarowany przez rodzinę, a mieszkałem w takiej małej, właśnie w domu trapezie mieszkałem. I od tego właśnie się zaczęła ta cała moja fascynacja
1: domami, trapezami,
0: architekturami łódzkimi i wszystkimi właśnie historiami, które, bo jak się dowiedziałem właśnie, że w tym mieszkaniu był Jan Karski, że w tym mieszkaniu była przechowywana część broni, która była użyta podczas wspólnego napadu na carski konwój ze złotem w Rogowie, prawda, bo tam tato, pani, która mi wynajmowała to mieszkanie, był bojowcem PPS-u. Jak się tam zacząłem dowiadywać, co było tutaj, tutaj, no to po prostu mówię, no nie, no przecież te historie to trzeba razem zebrać. No jak zacząłem zbierać, no to ze 30 lat opisywałem ulicę Nawrot i ulicę Przejazd, właśnie jak mówiłem, mieszkanie po mieszkaniu, za pomocą gazet, artykułów, archiwaliów, ksiąg adresowych. Wszystkie źródła, jakie mi wpadały w ręce, umieszczałem w tym, no to jest wszystko dostępne, ulicanawrot.pl.
1: No ale coś byś nam mógł zdradzić jeszcze, oprócz tego, że mieszkasz w tak wyjątkowym mieszkaniu. Czy no, mieszkałeś?
0: Tak, mieszkałem właśnie w mieszkaniu Jana Karskiego, a teraz mieszkam w mieszkaniu, w którym poznałem Marka Edelmana. Tylko poznałem, to już opowiadałem te historie, ale to
1: jakoś specjalnie szukasz tych miejsc?
0: Nie, to ja po prostu...
1: Czy one same na ciebie czekają?
0: Ja po prostu przyciągam.
1: Zdumiewające.
0: To jest, wiem, że to jest oksymoron, ale to jest kontrolowany dryf z mojej strony. Gdzieś dryfuję, nie wiem gdzie, ale mniej więcej nadaję kierunek, albo przynajmniej sposób tego dryfowania i jakoś mnie tak znosi na takie różne rafy. W każdym razie to jest ciekawe, bo w sypialni, które teraz mam w sypialni, to tam poznałem Marka Edelmana. I to było nieprawdopodobne spotkanie, w którym po prostu stanąłem twarzą w twarz z człowiekiem, który widział całą historię XX wieku, w tym te chyba, najgorszą część historii. Rozmowa była krótka, ale bardzo rzeczowa. Wypaliliśmy po papierosie pewnej francuskiej marki. No tak, także tu Karski, tu Edelman. Mam jeszcze parę takich hasów w zanadrzu, ale już nie przesadzajmy z tym chwaleniem się. Nie, no takie ciekawe historie. Także, jak mówię, kolekcjonowanie takiej historii to jest coś, co uwielbiam, a grzechem byłoby się tym nie dzielić w różnej formie, za pomocą, nie wiem, słowa pisanego, obrazków, jakie tworzę, czy tam tego typu rzeczy. Po prostu to trzeba oddać, bo to są za ciekawe rzeczy, żeby po prostu o nich zapomnieć, że się nie wydarzyły, bo...
1: No ale wiesz, to są trochę takie impresje. Zastanawiam się, czasem to trudno coś takiego. No może poprzez sztukę rzeczywiście można coś próbować wyrazić, bo...
0: No pewnie, sztuka jest tutaj najwspanialszą rzeczą, która jest, bo dzięki niej człowiek zaczyna być otwarty na bodźce. Sztuka umożliwia człowiekowi prowadzenie pięknego życia, dostrzegania różnych rzeczy. No oczywiście też można być artystą ponurym, jak Ian Curtis z Joy Division, Były takie smutne gatunki muzyki popularnej. Ale ja w te klimaty to ja nie chcę wydąć. Ja raczej afirmacja. Afirmacja, piękno, harmonia to jest coś takiego. Jeżeli się żyje w świecie sztuki i się właśnie skupia na takim rodzaju sztuki, no to wtedy jest super. No bo jeżeli człowiek się skupia właśnie na, zamyka się w ciemnym pokoju i słucha Joy Division, no to nic z tego, nic dobrego nie będzie. No.
1: Czego ty szukasz w archiwach? Bo dosyć dużo przeglądasz również prasy takiej archiwalnej.
0: No tych historii właśnie, które ja je zdobywam.
1: Czyli znajdujesz jakieś miejsce na przykład, to miejsce cię fascynuje, zaczynasz szukać jakichś historii, które też mogą się z tym miejscem wiązać.
0: Ja w dwie strony to działa. Albo znajduję jakieś miejsce, albo... Nie wiem, jaka jest druga strona. W każdym razie czytam.
1: Albo znajdujesz historię.
0: Tak, czytam mnóstwo i znajduję właśnie historię powiązaną z jakimś miejscem, ale jakąś osobą i to jeżeli mi to zaczyna fascynować, no to drążę temat, prawda? I na przykład i najśmieszniejsze jest to, że nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie. Jak u mnie w muzeum kiedyś pojawiło się takie hasło pod tytułem sztuka ma zawsze swoje konsekwencje. No trochę nadęte, ale ciekawe. I faktycznie jest tak, no bo prosty przykład. Znalazłem kiedyś, bardzo lubię historię z pogranicza groteski i surrealizmu i takiego czegoś, że człowiek, jak działania Cezarego Bodzianowskiego, że człowiek na to patrzy i mówi, kurde, ale o co chodzi? Co to było w ogóle? Czy to jest jakaś, czy są żarty, czy poważnie, żeby to ktoś mi powiedział, o co chodzi? Bardzo lubię takie niejednoznaczności. I zacząłem wynajdywać takie różne historie właśnie w gazetach przedwojennych, które były fantastycznym źródłem tego typu rzeczy, zdarzeń takich. No, dzisiaj się już nie pisze takich historii. Dzisiaj się straszy tam klimatem czy czymś. A wtedy się po prostu straszyło różnymi innymi rzeczami, a przy okazji pisało się takie kawałki. No właśnie, to moja ulubiona historia, jak na dworcu Łódź Kaliska podjechał pociąg z wyładowanym małpami. I jakiś ciekawski facet chciał zobaczyć tę mapę, otworzył ten pociąg i małpy rozbiegły się po całej Łodzi Kaliskiej. Genialna historia. Nie wiem, czy prawdziwa, ona została opisana w prasie. Mam print screen zrobiony. Opisałem sobie tę historię, zatrzymałem i zastanawiam się, po co mi ta historia jest właściwie. Po wielu, wielu latach zajęliśmy się z moją żoną takimi komiksami o wpływie języka jidysz na polski i polski na jidysz. I postanowiliśmy zrobić komiks z moim kolegą Michałem Markusińskim, fantastycznym rysownikiem. I ja te historie właśnie takie surrealistyczne mówię, ty stary, przecież ja mam takie historie od groma, bo chodziło o to, że w każdej historii trzeba było wkleić słowo zidisz, które jest bardzo przeszło do polskiego, albo na odwrót. No i myślałem sobie, że właśnie, że te historie bawiąc uczą, będą łatwiej zapamiętywane i właśnie te historie z małpami pokazałem. Mówi, stary, no, piękna sprawa, robimy to. No i zrobiliśmy komiks o Morycu Goldschmidcie, łodzianinie, trochę wymyślonym, bo tak naprawdę pochodzi z Warszawy, który właśnie przy te wszystkie historie...
1: Czyli postać w ogóle istniała, tylko ty ją umiejscowiłeś po prostu
0: tak,
1: tutaj.
0: Jak najbardziej istniał i właśnie te wszystkie historie, o których mówię, w rodzaju właśnie tych małp na dworcu Łódź Kaliska, go wplątałem w te wszystkie rzeczy. Także nigdy nie wiadomo właśnie, do czego mi się to przyda. Natomiast ostatnio takim głównym źródłem tego, co szukam w tych gazetach, czy w ogóle w archiwaliach, to są biogramy, czy biografie artystów. Bo je kolekcjonuję, każdemu o tym opowiadam, nikt tego nie widział na oczy. Ja trochę żartuję. Nie, bo ludzie, którzy przychodzą do muzeum, z tego bardzo korzystają. Kolekcjonuję biogramy artystów polskich. Mam taką bazę, że jestem z siebie dumny. 48 tysięcy biogramów. Tylu jest artystów w Polsce od 1800 roku mniej więcej tworzy. Myślę, że przed 2000 rokiem to chyba mam wszystkich, którzy tworzyli i wystawiali w Polsce cokolwiek.
1: Ale wiesz
0: się
1: co,
0: nie pokazało.
1: W tobie są takie sprzeczności, bo ty z jednej strony jesteś nastawiony na jakieś takie niuanse, wyłapywanie jakichś takich trochę od czapy, powiedzielibyśmy, w historii, a z drugiej strony jesteś taki ułożony, wszystko posegregowane.
0: Są pozory.
1: Szufladki.
0: Nie, to znaczy...
1: Zdumiewające.
0: Ale w tych szufladkach jest bałagan. Bo gdybym ja to musiał robić profesjonalnie, znaczy muszę to robić profesjonalnie, bo no bardzo często...
1: No też masz trochę taką pracę.
0: Nie, no korzystam również z tego po prostu, no i muszę, jeżeli ktoś się mnie pyta, kiedy tam się Władysław Strzemiński urodził, no to muszę podać prawdziwą datę, więc nie mogę zmyślać za bardzo. Natomiast, jak mówię, no tak, no to wymaga pewnej żelaznej dyscypliny, ponieważ dziennie myślę, że tak poświęcam temu przedsięwzięciu dużo. Praca sprzyja takiej aktywności, a jak przychodzę do domu, to ją kontynuuję. Moja praca, moje hobby. I co najważniejsze, to jest ważne dla kultury narodowej. Żeby nie było, że ja się tam gdzieś obijam.
1: No to teraz, żeby tylko zostało to docenione, no, oczywiście. No, wiesz, jak to jest.
0: Nie mówię o jakimś tam orderze czy czymś. Ja się nie pcham. Ale jeżeli ktoś by słuchał... Mam już zresztą jeden order. Ale nie pamiętam jaki. Znaczy order jakiś zasłużony dla... Kurde. Nie, mam jakiś. Dostałem, pamiętam, w teatrze, w Filharmonii Łódzkiej. Wyszedłem na scenę.
1: I dostałeś order.
0: Wypiąłem pierś w klapę i ten...
1: Czyli zasłużony pewnie dla kultury.
0: Chyba tak.
1: Łódzkiej.
0: Ładny polski. Zabawne. Nie, łódzkiej, nie.
1: Ogólnopolskiej.
0: Chyba nawet ogólnopolskiej. Nie to, że mnie deprecjonował to odznaczenie, bo bardzo się ucieszyłem, ale teraz po prostu już zapomniałem. Taką mam głowę zajętą w orderach. Nie mam czasu myśleć.
1: Być może trzeba odnowić jeszcze jakimś orderem dodatkowym,
0: bardzo
1: żeby
0: proszę.
1: Też człowiek, żeby... jak ma kolekcję, ja wiem, że ty jak masz kolekcję, tak. To bardziej się wtedy skupiasz na analizie, prawda?
0: Oczywiście.
1: Bo jak jest jedna sztuka, to może trudniej jest się po prostu zorientować.
0: Oczywiście. Poza tym jeżdżenie za darmo komunikacją miejską też by było miłe. No.
1: Jasne, że tak. Pracując w Muzeum Sztuki, które ma już prawie że 100 lat.
0: Prawie 100 lat, tak.
1: No, to chyba też raz trochę duma, myślę, bo to jednak jest wyjątkowe miejsce.
0: Wyjątkowe. Naprawdę, bez przymrużenia oka i bez
1: żadnych... Tak, bez żadnej, żarcików w tym przypadku.
0: Sprawy. To jest wyjątkowe miejsce. Mm-hmm.
1: I myślę, że historię tej placówki też tak w miarę przyswoiłeś, prawda?
0: No, przynajmniej pierwsze 50 lat. Aha. Albo 60. To tak, przegryzłem się na wylot, no już książka... Już ma nawet recenzję, że fajna jest ta książka, jest napisana w recenzji. Trzeba coś tam zmienić, ale będziemy negocjować. W każdym razie zdecydowano, że ta książka się ukaże. Może już nawet w przyszłym roku. To jest pierwsze 50 lat historii Muzeum Sztuki. Od czasów, kiedy Muzeum Sztuki jeszcze nie było. Mhm. Narodziło się w 1910 pierwsze łódzkie muzeum. Do czasu, kiedy zmarł dyrektor Minich. I nastał dyrektor Stanisławski, ale on jest tylko już wspomniany, że po prostu on nastał dyrektor Stanisławski. Natomiast, jak mówię, to jest to 50 lat, 1910-1960 mniej więcej. To jest dopiero kopalnia historii. I to takich po prostu z dreszczykiem, z przymrużeniem oka, z grozą, bo...
1: No, że jakąś dykteryjkę, anegdotkę byś nam opowiedział?
0: No, to anegdotką bym tego nie nazwał, ale na przykład w gmachu Muzeum Sztuki w Łodzi mieszkał wicekomendant Auschwitz. To jest taka anegdotka, czy historia, która jak usłyszałem od Niemca, potomka Niemca, który mieszkał właśnie w tym gmachu w czasie wojny, to się zrobiło na dziedzińcu, mi to powiedział muzeum, żeśmy tak sobie oglądali ten piękny gmach i jak właśnie padło to słowo, no to się zrobiło zimno wręcz. Nie, no to jest akurat taka groza trochę, wie. Natomiast... Odkrywanie na przykład, nie wiem, wiem, że ze stalinizmu to był bardzo ponury okres, natomiast teraz, kiedy człowiek jest bezpieczny, bo nie musi żyć w tym ustroju, ani w tamtym czasie, więc z tej perspektywy dopiero widać niezmierzony idiotyzm tego systemu. Niezmierzone pokłady surrealizmu, które tkwiły w tym systemie, w tych wszystkich pochodach, w tych wszystkich zebraniach, w tych wszystkich nasiadówkach, w tych protokołach. Proszę sobie wyobrazić, że nikt tego nie napisał jeszcze nigdzie, że historię podstawowej organizacji partyjnej w Muzeum Sztuki w Łodzi, POP tak zwany, to myślę, że niektórzy wiedzą, pamiętają, co to było. W każdym razie dotarłem do różnych dokumentów, protokoły z zebrań. Przepiękne rzeczy. Jak zobaczyłem, że załoga muzeum zapragnęła uczcić rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej za pomocą różnych zobowiązań. Na przykład zobowiązania były takie, że tam ktoś uporządkuje katalogi, a ktoś inny napisze jakąś recenzję. No po prostu coś niebywałego po prostu. Ale przy okazji też była taka, no śmieszne, bo to dyrektor Minich opisywał woźnego Szmyta.
1: Czyli takie trochę praca społeczna, nie?
0: Tak, praca społeczna. I opisywał właśnie woźnego Szmyta, postać, która walczyła w rewolucji 5 roku. Bałciarz. Legendarna rzecz. No, nie będę zdradzał wszystkiego. W każdym razie o surrealizmie tej całej sytuacji było to, że właśnie najpierw dyskutowano to temat referatu jakiegoś Stalina czy jakiegoś innego wybitnego człowieka. Później podejmowano te przedziwne zobowiązania produkcyjne, a dyrektor Minik właśnie opisał, że jedno z takich zebrań zakończył towarzysz Schmidt, czyli właśnie ten rewolucjonista, zdaniem, no to szczęść wam Boże, towarzysze. Więc generalnie tak, natomiast też zdarzało się, pasjonujące było dla mnie na przykład odkrywanie, co działo się podczas wojny w muzeum, że w Muzeum Łódzkim odbyła się wystawa sztuki zdegenerowanej, czyli Entartete Kunst. Niesamowita historia, mało znana. No właśnie, no nie mogę odkryć wszystkich kart. No, książka będzie fantastyczna. Będzie to wielki sukces albo wielka klęska.
1: Czas będzie nas gonił, niestety, ale ewentualnie może, gdybyś chciał, to może miałbyś szansę na okraszenie programu jakąś muzyką, która najlepiej będzie do rozmowy, do ciebie pasować. Co byś proponował?
0: Matko. To jest pytanie.
1: No, ja wiem. Wiedziałam, że jakieś przecież trudne pytanie wreszcie uda mi się
0: to
1: zadać.
0: To jest pytanie, które praktycznie jest niemożliwe, ale no. Czy państwo mają w swojej płytotece zespół Element of Crime z Niemiec? Ale Wir Minuten się nazywa taka piosenka. Optymistyczna, wesoła, przepiękna. Facet siedzi w metrze i sobie patrzy, jak metro przepływa. Tak.
1: Także, Maciej Holewiński, tak, artysta, socjolog, pisarz, jak słyszeliśmy, archiwista, miłośnik popkultury, kibic.
0: Łodzianin.
1: Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję. Czysta przyjemność opowiadać różne historie.
1: I Iza Berkowska, dziękuję tak. Również.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 21. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Kilkadziesiąt zabytkowych drzew wyciętych bez zgody konserwatora w Nakielnicy. Sprawę bada prokuratura. 38 posłów i dwóch senatorów poza PiS-em. Partia formalnie wykluczyła polityków Rozwoju Plus. Nowa gwiazda na Piotrkowskiej. Łódź upamiętnia jednego z najwybitniejszych polskich operatorów filmowych. Wieczorem zachmurzenie małe, noc chłodna, ale bez deszczu. Wycinką zabytkowych drzew w Nakielnicy zajmuje się prokuratura. Pod koniec lipca na terenie zabytkowego parku przy XIX-wiecznym dworze w Nakielnicy w powiecie zgierskim wycięto kilkadziesiąt drzew. Właścicielka nieruchomości podjęła decyzję o wycince samowolnie, mimo że cały zespół parkowo-dworski jest objęty ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków, informuje prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z prokuratury okręgowej w Łodzi.
6: Ze wstępnych ustaleń wynika, że wycinka drzew została zlecona przez córkę 90-latki, która przejęła własność dworu po matce.
5: Postępowanie prowadzi prokuratura rejonowa w Zgierzu. Zniszczenie zabytkowych drzew może być zagrożone karą do 8 lat więzienia.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
5: PiS formalnie wykluczył 38 posłów i dwóch senatorów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Sąd koleżeński PiS stwierdził, że członkami partii według statusu ugrupowania nie mogą być politycy, którzy wystąpili z klubu PiS i założyli własny, powiedział rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski.
8: Koleżyński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości decydował w sprawie osób, no, które dokonały ciężkiego naruszenia obowiązków statutowych członka Prawa i Sprawiedliwości, tym samym postawiły się poza naszym ugrupowaniem, czyli po prostu będąc członkami PiS-u, wystąpili z klubu PiS-u i utworzyli inny klub parlamentarny. No, takiego szpagatu nie daje się utrzymać. Coś tam po prostu w końcu pęka.
5: Nie zajęto się też sprawą trzech europosłów, którzy są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus. Chodzi o Piotra Müllera, Waldemara Budę z Łódzkiego i Michała Dworczyka. W przypadku tych europosłów nie jest wykluczone, że decyzja może być podjęta w przyszłości. Po wielkim wycieku danych Polacy zastrzegają numer PESEL. Wczoraj wyciekły dane prawie 19 milionów pacjentów znajdujących się w rejestrach MyDoktor, jednej z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zalecał zastrzeżenie numeru PESEL. Wiele osób z tej rady skorzystało, a o szczegółach Krzysztof Polasik.
9: Tylko w środę do godziny 18 dokładnie 96 800 osób zastrzegło numer PESEL. To prawie tyle samo, co przez cały lipiec.
10: Wzrost ilości zastrzeżonego numeru PESEL na pewno należy ocenić pozytywnie.
9: Komentuje Tomasz Izydorczyk ze Stowarzyszenia Inspektorów Danych Osobowych.
10: Nawet jeśli jest to wynik ostatnich incydentów, które obiegły media.
9: Procedura jest prosta, przypomina specjalistka NASK Iwona Pruszyńska.
11: Przy pomocy aplikacji mObywatel wystarczy kilka kliknięć, żeby taką czynność wykonać, ale oczywiście są dostępne też takie stacjonarne, standardowe formy, na przykład w urzędzie.
9: Do tej pory swój PESEL zabezpieczyło 8,5 miliona Polaków. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
5: Zastrzeżonym PESEL-em nie można wziąć kredytu, pożyczki, kupić czegoś na raty, czy wypłacić z banku gotówki w kwicie wyższej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. Łódzka Aleja Gwiazd wzbogaca się dziś o kolejne ważne nazwisko. Przy ulicy Piotrkowskiej 64 odsłonięta została gwiazda Krzysztofa Ptaka. To jeden z najbardziej cenionych polskich operatorów filmowych. Dzisiejsza uroczystość odbywa się dokładnie 10 lat po śmierci operatora. Łódź przypomina więc o artyście, który z miastem był związany nie tylko zawodowo, ale również poprzez łódzką szkołę filmową i środowisko filmowe. Świetnie współpracował z reżyserem, mówi Piotr Trzaskowski, reżyser filmu Eddie.
12: Dzisiejsza ceremonia jest wyrazem uznania dla dorobku jednego z najwybitniejszych autorów zdjęć filmowych w historii polskiego kina.
13: Krzysiek zostawił ogromne pole do działania reżyserowi, jeśli reżyser miał coś do powiedzenia. Zauważył, że ja mam, więc zostawił mi sporo miejsca. Resztę wypełnił sobą i to w sposób przepiękny. Styl Krzyśka polegał na tym, że umiejętnie przejmował styl reżysera i go podkręcał, jak wzmacniacz.
14: Tych zwieńczeń było już sporo, bo Krzysztof dostał tyle nagród, że no ale ta nagroda mu się po prostu należała. Tym bardziej, że Krzysztof od urodzenia do śmierci był łodzianinem. On tu mieszkał, on nigdzie nie wyjechał, także tym bardziej ta gwiazda w Łodzi mu się należy.
5: Dodaje producent filmowy Piotr Dzięcioł. Krzysztof Ptak był absolwentem łódzkiej szkoły filmowej i przez lata pozostawał mocno związany z miastem. Studiował tu, pracował i wykładał. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22:00.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Na termometrach 18 stopni. Jeśli chodzi o sytuację na zewnątrz, to na szczęście zachmurzenie małe, bez deszczu, wieje z północy, ale dość spokojnie, tylko 11 km na godzinę. W kolejnych godzinach ta temperatura będzie spadać i przed północą może zejść nawet do 14 stopni, a w nocy tylko do 11. Na razie całkiem spokojny wieczór, a potem sucha, ale chłodna noc przed nami.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.
15: Dobry wieczór, witam bardzo, bardzo gorąco w naszym megafonicznym spotkaniu, które zrealizuje Rafał Tyluś do 23:00. Dziś czeka nas niezwykła muzyczna podróż. Powiedziałbym, że nawet momentami nietypowa jak na nasze muzyczne spotkania właśnie w czwartek między 21:00 a 23:00, bo powędrujemy w takie rejony, w których rzadko bywamy właśnie w czasie tych spotkań, ale zapewniam, że będzie bardzo ciekawie. Niektóre wątki będą się ze sobą splatać, niekiedy nawet w zaskakujący sposób. Sięgniemy do takich dwóch płyt, które dziś przyniosłem po to, aby przypomnieć, że w ogóle są. No i będą delikatne reminiscencje również związane z festiwalem OFF, w którym uczestniczyłem fragmentarycznie, ale na tyle intensywnie, żeby zainspirować się do zaprezentowania kilku utworów konkretnego zespołu dziś w naszym programie, co powinno się już wydarzyć jakiś czas temu, no ale zawsze jest dobrze mieć jakiś taki silny pretekst i impuls, żeby wreszcie to uczynić. Ale nim rozwieje się ta mgła niedopowiedzeń, po prostu zacznijmy dziś od płyty, która ukazała się w roku 2004. Zespół nosił nazwę The Polyphonic Spree.

Section 12 pod tytule Hold Me Now to jest fragment płyty zespołu The Polyphonic Spree, który prowadził Tim DeLoyter, płyty wydanej w roku 2004. Jeżeli czas pozwoli, to być może jeszcze sięgniemy po jedno nagranie z tego albumu. No, a na razie posłuchajmy najnowszego singla Irlandczyków z grupy Guerriers. Już wcześniej dwóch utworów słuchaliśmy, między innymi kapitalnego Nobody's Coming to Save You. To jest zarazem tytułowe nagranie płyty, która ukaże się 25 września tego roku nakładem wytwórni Play It Again Sam. No i posłuchajmy, co też w dalszym ciągu prezentuje zespół, chcąc no, w jakiś sposób zachęcić nas do tego, żebyśmy sięgnęli po ich nową płytę. Muszę przyznać, że to nagranie tytułowe, które prezentowałem parę tygodni temu, naprawdę jest znakomite. I dlatego teraz czym prędzej sięgam po ten najnowszy singiel, który nosi tytuł Nothing Happens Twice.

Nothing Happens Twice, nic dwa razy się nie zdarza. To był zespół Garriers z ich płyty, która ukaże się 25 września. To będzie druga płyta zespołu z Dublina i zawierać będzie 10 zupełnie nowych premierowych kompozycji, z których niektóre już znamy. Zdaje się, że zespół do tej pory opublikował 3 kompozycje. To jest właśnie 3 singiel zapowiadający tę nową płytę. Nic dwa razy się nie zdarza. Chciałoby się też powiedzieć przy okazji wizyty na OFF Festiwalu, po to przede wszystkim, żeby po raz drugi po 16 latach zobaczyć w tym miejscu właśnie jeden z najważniejszych zespołów dla mnie ostatnich 20 paru lat, czyli The Flaming Lips. No i siła tego koncertu sprzed 16 lat okazała się tak potężna, że Flaming Lips Anno Domini 2026 nie był w stanie niejako tego wrażenia przykryć. Nie był w stanie uczynić czegoś więcej, czegoś tak niesamowitego, żebym zapomniał o tym koncercie z roku 2010 i zupełnie żył tym, co wydarzyło się dosłownie parę dni temu. Niestety, trochę mówię, że niestety, ale faktycznie delikatnie rozczarował mnie ten koncert. Ale nie o nim chciałem mówić przede wszystkim, bo a nawet w ogóle w zasadzie, ponieważ tego samego dnia, tyle tylko, że mniej więcej 2-2,5 godziny wcześniej na tej samej scenie pojawił się brytyjski zespół Black Country New Road. O ile The Flaming Lips i ich lider Wayne Coyne jest kimś w rodzaju psychodelicznego wodzireja, który nieustannie chce zabawiać publiczność, nieustannie utrzymywać jej zainteresowanie, utrzymywać publiczność w jakimś stanie euforycznego uniesienia, o tyle Black Country New Road są gdzieś na drugim biegunie. Wchodzą na scenę przy dźwiękach utworu Barracuda grupy Heart i chwytają za instrumenty, po czym przede wszystkim skoncentrowani są na sobie, wzajemnie, na słuchaniu się nawzajem i dbaniu o to, aby wszystkie dźwięki zostały należycie zagrane i wszystkie nuty w wokalach też wzięte w sposób niemal idealny. Nie są to rzeczy łatwe do wykonania, ale grupa radzi sobie świetnie. Biorąc jeszcze pod uwagę tę historię bardzo trudną, nie chcę jej teraz opowiadać, bo ci, którzy chcą, oczywiście sięgną do źródeł. Ci, którzy znają zespół, doskonale wiedzą, o co chodzi. Lider, człowiek, który nadawał kierunek tej grupie na przestrzeni 2 pierwszych płyt, tuż przed wydaniem 2. albumu, zresztą entuzjastycznie przyjętego, było to w roku 2022, opuścił zespół, w związku z czym pozostali muzycy porzucili pomysł grania utworów napisanych wspólnie z Isaaciem Woodem i od razu zaczęli pracować nad nowym repertuarem, który oczywiście musiał różnić się od tego, co robili wcześniej. Obronili się, bo w tamtym roku wydali premierowy album Forever How Long i on jest bardzo piękną płytą, mimo że już właśnie zupełnie inną niż ta, którą nagrywali z Isaaciem Woodsem. W największym skrócie to, jak tylko mogłem, ująłem. A teraz posłuchajmy zespołu Black Country New Road, utwór z kompilacji Help 2, która

Strangers to jest to najnowsze wcielenie zespołu Black Country New Road. Trzy niezwykle zdolne panie i trzech mężczyzn tworzą ten sextet, który dziś dość mocno odwołuje się, czy też nawiązuje do brzmień folkowych, do takich celtyckich, do też klimatów, które znamy z płyt Johnny Newsom na przykład, czy Sufjana Stevensa, ale to bogactwo tej muzyki ma różne źródła i można długo szukać różnego rodzaju skojarzeń właśnie podróżując z muzyką zespołu Black Country New Road z ich najnowszej płyty wydanej w roku ubiegłym zatytułowanej Forever How Long. I do tej płyty sięgniemy dziś, ale to będzie już w drugiej części naszego spotkania, natomiast chcąc chociaż w takim telegraficznym skrócie, chociaż piosenki są dosyć długie, tę drogę nomen omen zespołu Black Country New Road prześledzić, sięgnijmy teraz do płyty pierwszej zatytułowanej For the First Time, nagranej właśnie jeszcze z Isaaciem Woodem. To będzie kompozycja Athens, France.

just got in every room. Main line to the UE boom. They ask me.

Athens, France, płyty debiutanckiej zespół Black Country New Road. Dziś do tego zespołu powracam i będę powracać. Jeszcze na koniec pierwszej części naszego spotkania pojawi się nagranie z drugiej płyty Black Country New Road, a w części drugiej naszego programu po 22 po serwisie informacyjnym sięgniemy do tego najnowszego krążka wydanego w roku 2025. I właśnie to jest ten album, którego materiał w tej chwili zespół ogrywa koncertowo, między innymi tak właśnie zdarzyło się na festiwalu w Katowicach, na OFF festiwalu. Dziś niewiele jest rzeczy nowych, ale kilka mamy. Mieliśmy zespół Guerriers, teraz posłuchamy walijskiego duetu braci Russellów, czyli Over Mono. Ich najnowsza płyta ukazała się kilka dni temu, z niej nagranie After the Rain.

0: Pure Devotion, taki tytuł nosi najnowszy album duetu Over Mono i z tego krążka słuchaliśmy nagrania, które zamyka album, nosi tytuł After the Rain, ale jeszcze jedno nagranie z tej płyty zdążymy zagrać, tyle tylko, że już po godzinie 22, w drugiej części naszego spotkania, kiedy też wrócimy do Black Country New Road, chociaż ich nagranie jeszcze w tej części też powinno zabrzmieć. Pojawi się w drugiej części James Ellis Ford ze swoimi nagraniami autorskimi, a przecież James Ellis Ford jest znany przede wszystkim jako znakomity producent, który między innymi pracował nad tą najnowszą płytą zespołu Black Country New Road. Mówiłem, że pewne wątki będą się splatać. Mówiłem o festiwalu OFF w Katowicach. Do Katowic przyjedzie w tym roku Erika Badu. To będzie miało miejsce 25 października, ale wcześniej, bo 28 sierpnia wyda swój najnowszy album. Po 11 latach tak naprawdę od poprzedniego takiego konkretnego wydawnictwa Erika Badu powraca tym razem w towarzystwie The Alchemista, czyli nowojorskiego producenta, DJ-a, aranżera. Wspólnie pracowali nad swoją płytą i promują ją nagraniem, między innymi utworem, który za chwilę zabrzmi, to jest kompozycja Witch Doctor. Ja zostawię teraz wszystkich, którzy są z nami, na 12 minut z muzyką przepiękną, bowiem zaraz po utworze Witch Doctor, który jest fragmentem najnowszej płyty Eriki Badu i The Alchemista, pojawi się legendarna kompozycja Wojciecha Karolaka, naszego znakomitego hamondzisty, Goodbye, bowiem jest to utwór, który zainspirował szczególnie The Alchemista, ale również Erika Badu do tego, żeby tak, a nie inaczej zabrzmiał ich utwór Witch Doctor. Idąc dalej, należy oczywiście powiedzieć, że wykorzystano nawet elementy utworu Wojciecha Karolaka, budując tę niezwykłą, też przepiękną strukturę kompozycji Witch Doctor. Zatem posłuchajmy jednego utworu, a potem tego, który był inspiracją, czyli kompozycji Goodbye Wojciecha Karolaka. Przed nami teraz 12 minut z niezwykłymi dźwiękami.
1: No es una bruja. Es una doctora de brujas. Brujas.

No es una bruja, es una curandera.

Goodbye, to był temat Wojciecha Karolaka, a wcześniej słuchaliśmy kompozycji Witch Doctor, Eriki Badu i The Alchemista z płyty, która ukaże się 28 sierpnia. Tam wykorzystano elementy właśnie z utworu Wojciecha Karolaka. I dodam jeszcze, przypomnę, że Erika Badu powraca do Polski, bo występowała w roku ubiegłym, jeśli dobrze pamiętam, a teraz w tym roku jesienią powróci i zagra w Katowicach. A my wrócimy na koniec pierwszej części naszego spotkania do zespołu Black Country New Road i posłuchamy utworu z ich drugiego krążka, czyli z tej płyty, kiedy jeszcze w składzie był Isaac Wood, który zdążył napisać piosenki, zaśpiewać i wziąć udział w sesjach nagraniowych, natomiast tuż przed wydaniem płyty opuścił grupę. Czyli z krążka Ends From Up There posłuchajmy nagrania Concord. Wracamy po serwisie informacyjnym.

You're on Atkins as well. I was made to love you. Can't you tell?

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
8: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
9: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
8: Tak wcześnie?
9: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
8: I co powiedzieli?
9: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
8: Bezcenne.
9: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 22. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Duże utrudnienia dla pasażerów MPK w Łodzi. Rusza remont torowiska na Piotrkowskiej i placu Rejmonta. Dziewczynka, która spadła z jednego z łomżyńskich bloków, trafi do pieczy zastępczej. Perseidy nadal na sierpniowym niebie. Najlepsze warunki do obserwacji są późną nocą i nad ranem. Wieczorem zachmurzenie małe, noc chłodna, ale bez deszczu. Szykują się zmiany dla pasażerów łódzkiego MPK. W najbliższy poniedziałek rozpocznie się remont torowiska tramwajowego na ulicy Piotrkowskiej i placu Rejmonta, a już z soboty na niedzielę tramwaje przestaną kursować Piotrkowską. O szczegółach reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
11: Remont będzie podzielony na dwa etapy, tłumaczy Agnieszka Kowalska-Wójcik, dyrektor Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami.
12: Będziemy pracować przy wymianie łuków na placu Rejmonta. Będziemy również pracować na odcinku od placu Rejmonta do placu Niepodległości.
11: Możemy spodziewać się sporych utrudnień, mówi Konrad Kulawiak, dyrektor Biura Inżyniera Miasta.
13: Wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na ulicy Piotrkowskiej. Uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza, która będzie kursowała co 5 minut. Objazdy zostaną poprowadzone na ulicą Kilińskiego i ulicą Zarzewską.
11: Wprowadzone zostaną autobusy zastępcze Z2 i Z11. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
10: Zmienią się trasy tramwajów linii 1, 2, 3, 6, 7 i 11 i autobusów nocnych N5 A i B. Prace na placu Rejmonta mają się zakończyć we wrześniu, na Piotrkowskiej potrwają do listopada.
14: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Dziewczynka, która spadła kilka dni temu z balkonu z 5. piętra jednego z łomżyńskich bloków, trafi do pieczy zastępczej. Chodzi o wydarzenia, do których doszło w niedzielę. Matka dziecka była pod wpływem alkoholu i spała, a ojciec był wówczas za granicą. Czterolatka wyszła na balkon i wspięła się na barierkę, spadła z 5. piętra. Decyzję o odebraniu jej rodzicom podjął Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Łomży. To jednak nie przesądza jednocześnie o dalszych losach dziewczynki, mówi rzecznik Sądu Okręgowego, sędzia Jan Leszczewski.
15: Jest to rozstrzygnięcie tymczasowe na czas prowadzonego postępowania. Postanowienie te podlega natychmiastowej wykonalności, to znaczy się nie czeka na uprawomocnienie się postanowienia, tylko z chwilą jego wydania musi być wykonane. Postanowienie jest nieprawomocne, przysługuje od niego zażalenie.
10: Dziecko uratowali sąsiedzi, którzy na dole rozciągnęli koc. Pluskwy na łódzkim Radogoszczu. Mieszkańcy mają wątpliwości co do reakcji spółdzielni. Insekty miały pojawić się w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Motylowej. Spółdzielnia Radogoszcz Zachód zaplanowała dezynsekcję, ale tylko w tych mieszkaniach, które zostaną zgłoszone przez lokatorów. Zdaniem mieszkańców takie podejście może okazać się nieskuteczne, bo pluskwy mogą się przemieszczać. Te obawy potwierdza technik dezynsekcji Łukasz Macender.
16: Znaczy, obawy mają słuszne, bo jeżeli kilka lokali jest zainfekowanych pluskwami, no to należałoby przeprowadzić dezynsekcję we wszystkich lokalach, tak? Ale z reguły jest tak, że ludzie się nie godzą na to i nie chcą wpuszczać nas do lokali.
10: Ekspert dodaje, że w Łodzi najwięcej problemów z pluskwami mają mieszkańcy Górnej, Widzewa i Bałut. Zarząd lokali miejskich natomiast nie odnotował żadnych zgłoszeń dotyczących pluskiew od początku wakacji. Choć noc spadających gwiazd już za nami, nadal warto spojrzeć w nocy w niebo. Eksperci przypominają, że Perseidy można jeszcze oglądać do 24 sierpnia. Warunki do obserwacji wciąż są bardzo dobre. Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik radzi, by w tym celu udać się poza miasto.
5: Najlepiej wybrać się gdzieś poza miasto, tam gdzie nie przeszkadza nam zanieczyszczenie światłem, sztuczne światła, i warto ze sobą zabrać koc albo inny sprzęt do leżenia, bo gdy patrzymy na niebo leżąc, wtedy pole widzenia jest największe i można dzięki temu zobaczyć najwięcej spadających gwiazd.
10: Najlepsze warunki do oglądania są w późnych godzinach nocnych i nad ranem. Teraz to wszystko. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 23:00, ale jeszcze zapraszam Państwa na wiadomości sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
17: Magdalena Frank wygrała z Chorwatką Antonią Ruzic 6-2, 7-5 i awansowała do drugiej rundy turnieju w Cincinnati. Zajmująca 45. miejsce w światowym rankingu Frank z 56. w tym zestawieniu Ruzic mierzyła się po raz pierwszy. Kolejną rywalką Polki będzie rozstawiona z numerem 26. młotyszka Jelena Ostapenko, z którą od niedawna współpracuje były trener Igi Świątek Piotr Sierzputowski. Odpadła inna polska tenisistka Magda Linet, która przegrała z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę. A w Cincinnati tytułu wywalczonego przed rokiem bronić będzie Iga Świątek. Rozstawiona z numerem 7 Polka, podobnie jak Maja Chwalińska, do gry przystąpi od drugiej rundy. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa przebywa jeszcze w Toronto, gdzie o północy zagra w finale z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Impreza w Cincinnati to praktycznie ostatni sprawdzian światowej czołówki przed wielkoszlemowym US Open, który w Nowym Jorku rozpoczyna się 30 sierpnia. Reprezentacja Polski siatkarek przegrała z Włoszkami 0-3 w meczu memoriału Agaty Mrozolszewskiej o puchar prezydenta Koszalina. Obie drużyny do tej pory były niepokonane, a zwycięstwo pozwoliło ekipie z Italii na końcowy sukces w turnieju. Memoriał w Koszalinie to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy, które rozpoczynają się 21 sierpnia. Dzień później w swoim pierwszym spotkaniu fazy grupowej Polki zagrają w Stambule z Węgierkami. W piątek w czeskim Żlinie rozpoczyna się Ride Barum, piąta runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Europy. Wśród 123 załóg pojawi się 6 z Polski. Będą oczywiście obrońcy tytułu Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk w Skodzie Fabii. Marczyk wie, że o zwycięstwo nie będzie łatwo, ale jest pozytywnie nastawiony do startu.
18: Jesteśmy po udanych testach na podbijającej drodze, w której ta linia, którą jedziemy, jest bardzo przyczepna, natomiast wszystko dookoła niej to pokruszony stary asfalt, bardzo dużo takich pułapek, które trzeba rozczytać, natomiast mamy doświadczenie na tym rajdzie i postaramy się je wykorzystać najlepiej, jak potrafimy. Mam nadzieję, że pokażemy się tutaj z dobrej strony.
17: Ride Barum będzie liczył 13 odcinków specjalnych o łącznej długości ponad 205 km. Początek rywalizacji w piątek wieczorem, zakończenie w niedzielę po południu. A żużlowcy Orła Łódź zakończyli rywalizację w fazie zasadniczej Metalklas drugiej Ekstraligi w tym sezonie. Łodzianie w meczu ostatniej kolejki rywalizowali w Ostrowie Wielkopolskim. No i po ciekawym i emocjonującym pojedynku łódzki zespół przegrał jednak 43-47. A więc o tym, czy Orzeł pojedzie w fazie play-off, zdecydują wyniki innych spotkań ostatniej kolejki drugiej Ekstraligi żużlowej. A następne wiadomości jutro rano po 7:00.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Na termometrach mamy aktualnie w Łodzi 16 stopni. Ta temperatura w ciągu nocy będzie spadać i spadnie nawet do 11 w niektórych miejscach naszego regionu. Jeśli chodzi o zachmurzenie, niewielkie. Na szczęście dzisiaj wieczór i noc bez deszczu. Wiatr wieje z północy, ale dość spokojnie, tylko około 11 km na godzinę. Zapowiada się spokojna, sucha, całkiem przyjemna, tylko chłodna noc, ale jutro na termometrach zobaczymy 27 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.

Druga część audycji Megafonia. Dziś sporo długich utworów, ale tak się jakoś złożyło. Kłaniam się raz jeszcze przed mikrofonem, Marcin Tercjak. And a Certain Smile to oczywiście DD, czyli Matt Johnson, jego muzyczny wehikuł i płyta, która właściwie rozpoczęła historię fonograficzną projektu DD, chociaż Matt Johnson wcześniej wydał pod swoim nazwiskiem płytę Burning Blue Soul. Na ogół ta kolejność jest odwrotna. Najpierw na ogół zespoły wydają płyty, a potem muzycy tych grup, liderzy,

I dla tych, którzy znają i słuchają brytyjskiej muzyki lat 80. i 90., no postacią pewnie doskonale znaną i ma na swoim koncie jako DD właśnie kilka fenomenalnych płyt. Gdybym miał teraz sięgać pamięcią, jakie było moje pierwsze spotkanie jako nastoletniego, początkującego fana muzyki z muzyką Matta Johnsona, to myślę, że to było nagranie Heartland z drugiej płyty zatytułowanej Infected, bowiem to był już taki czas, kiedy do naszych, za żelazną kurtynę przebijały się również wideoklipy, pojawiały się jakieś takie programy telewizyjne, które prezentowały teledyski jako no, coś takiego zupełnie nowego, takie zjawisko, które służy promocji muzyki i były w programie drugim Telewizji Polskiej jakieś takie właśnie programy, które pokazywały, prezentowały. Oczywiście jakiś wybór, bardzo zresztą ograniczony wideoklipów, ale wśród nich też pojawił się utwór Heartland i to był jakiś początek mojej znajomości z tą grupą. Słuchałem też tych nagrań w radiu, bo oczywiście w radiach zdecydowanie więcej muzyki można było nawet w tamtych czasach usłyszeć. Myślę przede wszystkim o trzecim programie Polskiego Radia w tamtych czasach. No i po latach, kiedy zacząłem kompletować też swoją kolekcję muzyczną, oczywiście musiały w niej znaleźć się płyty Matta Johnsona i zespołu DD. Do tego krążka, czyli do krążka Soul Mining, wydanego w roku 1983 wrócimy, ale to będzie już finał naszej audycji. Natomiast do tego czasu jeszcze zdarzy się kilka rzeczy, mam nadzieję, niezwykłych. Teraz na przykład wrócimy do najnowszej płyty duetu Over Mono. Tutaj z gościnnym udziałem Johna Josepha Holta, kompozycja Night in Shining Prada.

Mam takie wrażenie, że jedna wielka nostalgia za latami 90. wybrzmiewa z muzyki duetu braci Russell, czyli duetu Over Mono. To fragmencik, jeszcze jeden dzisiaj z ich najnowszej płyty. Płyty wydanej dosłownie kilka dni temu, 7 sierpnia ukazał się krążek Pure Devotion. No a niektórzy pewnie pamiętają, że 2 lata temu Over Mono wystąpili na festiwalu Audio River. To był pierwszy festiwal, który zorganizowano w Łodzi po tym, jak przeprowadził się do nas z Płocka. Na razie nie mamy, z tego co widzę, w planach kolejnego koncertu w Polsce duetu Over Mono, ale gdyby ktoś chciał wybrać się, to całkiem niedaleko w listopadzie będzie można zobaczyć grupę w Berlinie. Teraz James Ellis Ford pojawi się. Liczyłem, że być może czasu wystarczy na to, żeby sięgnąć też do pierwszej płyty autorskiej Jamesa Ellisa Forda, tej, którą nagrał sam, zamykając się w studio ze wszystkimi instrumentami, nagrywając kolejne partie tych instrumentów, potem dokładając wokale i realizując to wszystko w dodatku na taśmę magnetofonową, taką wielośladową. Dokonał niezwykle takiego benedyktyńskiego wysiłku, żeby zarejestrować piękną płytę zatytułowaną The Hum. Natomiast jeżeli mówimy o tym, że w niezwykły sposób powstawał pierwszy album Jamesa Ellisa Forda, to co powiedzieć o płycie drugiej, którą nagrał w szpitalu na początku 2025 roku, poddany chemioterapii w łóżku szpitalnym na niezbyt wyszukanym modelu mikrofonu z laptopem i potem jeszcze na takim małym stoliku, który przyniosła do szpitala jego małżonka, postawiono kilka urządzeń i James Ellis Ford w ten sposób nagrywał piosenki, co tu dużo mówić, w kiepskim stanie fizycznym, ale też w niezwykłym, można powiedzieć, przejmującym stanie emocjonalnym. Powstawał krążek zatytułowany Lost in Another World. Jak wiemy, wszystko skończyło się dobrze i James Ellis Ford już od tamtego czasu zdążył wyprodukować kilka płyt znakomitym, najróżniejszym artystom, między innymi też pracować nad tym cudownym, kompilacyjnym, podwójnym albumem Help Two różnych artystów, wydanym przez organizację War Child. No i też pracował w 2025 roku nad muzyką zespołu Black Country New Road, do którego sięgniemy niebawem. No a teraz wychodzi ta właśnie szpitalna płyta Jamesa Ellisa Forda. Jutro ma swoją premierę, a my dziś posłuchamy 2 utworów. Najpierw The Ever After, a potem Overtones.

James Ellis Ford, moim zdaniem jeden z najciekawszych w tej chwili producentów muzycznych, człowiek o niezwykłej muzycznej wyobraźni i ta płyta, choć jak wspomniałem, nagrywana w no, niezwykłych warunkach, też naprawdę brzmi fantastycznie i przynajmniej te dwa nagrania, które do tej pory, które zabrzmiały przed chwilą i które znamy, bo premiera tej płyty dokładnie jutro, czyli za, można powiedzieć, godzinę i 27 minut już w całości powinna pojawić się we wszelkich tych miejscach, gdzie mamy do czynienia ze streamingiem, więc będzie można już w całości tej płyty posłuchać, ale te dwa utwory, które właśnie zabrzmiały, no doskonale moim zdaniem, prognozują, jeśli chodzi o całość tego wydawnictwa. Ja jestem fanem pierwszej płyty Jamesa Ellisa Forda. Po latach z zakurzonej półki zdjąłem też płytę jego zespołu, w którym grał no już niemal 20 lat temu, czyli Simian Mobile Disco. Jak nie ma przypadków. Okazuje się nagle, że gdzieś już dawno temu to, co robi James Ellis Ford, zafrapowało mnie, zwróciło moją uwagę. Lubię płyty, które produkuje różnych artystów. Pewnie jednych lubię bardziej, innych mniej, ale doceniam też producencką pracę właśnie Jamesa Ellisa Forda. No a jego solowe działania również są niezwykłe. Ta poprzednia płyta The Hum sprzed 4 lat już prawie i ta najnowsza, mam nadzieję, też w całości zachwyci ten krążek. Przypomnę, nosi tytuł Lost in Another World. Malutko już mamy bardzo czasu na słowo, a muzyki całkiem dużo. Wrócimy do Black Country New Road, tym razem z tej płyty wydanej w roku 2025, już po odejściu Isaaca Wooda. Zupełnie nowy materiał i płyta zatytułowana Forever How Long, z niej kompozycja Happy Birthday.

Black Country, New Road z płyty Forever How Long, nagranie Happy Birthday, nie ostatnie dziś z tej płyty, ale teraz Phoebe Bridgers, bo jej najnowszy krążek zatytułowany Lost Weekend również będzie miał swoją premierę dosłownie po północy. Na razie mamy tylko to jedno nagranie, ale już za moment będzie można posłuchać całej płyty. Na dodatek jeszcze jedna rzecz przy tej okazji się wyjaśniła, bo niektórzy zastanawiali się, jakie są losy Isaaca Wooda, dawnego lidera grupy Black Country New Road, czy jeszcze powróci, czy jego załamanie emocjonalne, które spowodowało, że odszedł z macierzystej grupy, nie pozwoli mu już działać artystycznie. Okazuje się, że wraca i na trasie koncertowej Phoebe Bridgers na tej części brytyjskiej i chyba też europejskiej będzie po prostu otwierał koncerty Phoebe Bridgers. A my tuż przed premierą nowej płyty Phoebe posłuchajmy bardzo pięknego singla zapowiadającego całość Lost Boys.

Phoebe Bridgers z płyty Last Weekend, premiera tego albumu tuż po północy. Słuchaliśmy nagrania Lost Boys, a teraz niemal na koniec naszego spotkania jeszcze raz Black Country New Road, raz jeszcze z płyty Forever How Long, czyli z krążka wydanego w roku 2025, z którego większość repertuaru zabrzmiała podczas koncertu na festiwalu OFF i który został przez zespół nagrany przy producenckim udziale Jamesa Ellisa Forda, który również miał dziś kilka minut jakże istotnych w naszym programie. Posłuchajmy, to jedno z moich ukochanych nagrań z płyty Forever How Long, Two Horses.

Georgia Ellery, jedna z trzech wspaniałych kobiet, które znajdują się w składzie zespołu Black Country New Road, obok trzech też fantastycznych muzyków. Śpiewa Georgia, gra na mandolinie, na gitarze, na skrzypcach, komponuje. Niezwykle zdolni ludzie. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Megafonia, oczywiście powracając do płyty Soul Mining zespołu DD. Kończymy nasze spotkanie utworem Jant, wspaniałym. Dziękuję bardzo gorąco za uwagę i do usłyszenia, mówił Marcin Tercjak.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Zderzenie samochodu osobowego z busem. Jedna osoba trafiła do szpitala. Znamy wstępną przyczynę śmierci 7-latka, który utonął na fali. Prokuratura podała wyniki sekcji. Od rodzinnych atrakcji do Malika Montany. Niżgowa z nietypowym zestawieniem artystów. Wieczorem i w nocy zachmurzenie małe, noc chłodna, ale bez deszczu. Wypadek pod Pajęcznem. Osobówka zderzyła się z busem. Jedna osoba trafiła do szpitala. Do zdarzenia doszło w miejscowości Dylów Rzędowy w powiecie pajęczańskim. Samochód osobowy zderzył się z busem, a na miejscu pracuje policja, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
1: Jedna osoba w tym wypadku została poszkodowana. Została ona przewieziona do szpitala. Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo. Policjanci wyjaśniają teraz dokładne okoliczności tego wypadku.
0: W miejscu wypadku nadal mogą tworzyć się problemy z przejazdem. O utrudnieniach na drogach i wypadkach stale informujemy na naszej antenie.
2: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Znamy wstępną przyczynę śmierci 7-latka, który utonął w łódzkim akwaparku. Są wyniki sekcji zwłok chłopca. Przypomnijmy, do tragedii doszło pod koniec lipca podczas wakacyjnej szkoły pływania. Chłopiec zaczął się topić, a z wody wyciągnął go dopiero mężczyzna płynący sąsiednim torem. 7-latek po 2 tygodniach wczoraj zmarł w szpitalu. Jak przekazała prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z prokuratury okręgowej w Łodzi, chłopiec zmarł w wyniku uszkodzenia mózgu spowodowanego niedotlenieniem.
3: Biegli wstępnie ustalili, że przyczyną zgonu było niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego w wyniku zanurzenia i tonięcia. Ostateczna opinia zostanie wydana po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną przez biegłych.
0: Po śmierci 7-letniego Nikodema śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Na razie nie wiadomo, kto odpowie za wypadek. Kurs pływania na fali prowadziła zewnętrzna firma, a ratownicy również byli zatrudnieni przez zewnętrzny podmiot. Rodzice zdecydowali się przekazać organy chłopca do przeszczepu, żeby pomóc innym dzieciom. Od poniedziałku ceny paliw na stacjach będą niższe, wraca rządowy program CPN, ale tylko w części. Bez zmian ustawowych można obniżyć VAT, na co zgodę wyraził minister finansów. Nie można obniżyć akcyzy. Dzięki obniżce podatku VAT paliwo będzie tańsze od 90 groszy do nieco powyżej 1 zł za litr, w zależności od paliwa. Tak jak w poprzednim programie, maksymalne ceny paliw na stacjach będą ustalane przez ministra energii. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex jest przekonana, że obniżkę da się zauważyć.
4: Spodziewamy się, że wprowadzenie pakietu CPN, nawet w tej okrojonej postaci, a więc bez obniżania podatku akcyzowego, spowoduje, że ceny benzyny Euro Super 95 spadną w okolice poniżej 6,50 zł za litr.
0: W przypadku oleju napędowego można spodziewać się spadku ceny do około 7,20 zł za litr. Nowa odsłona programu CPN ma obowiązywać do końca sierpnia. Malik Montana na Dniach Żgowa. Odważny wybór organizatorów. Dni Żgowa mają być imprezą dla całych rodzin, jak zapowiadają organizatorzy, także dla młodzieży. W programie znalazł się jednak artysta, którego obecność może wywołać niemałą dyskusję. To Malik Montana. Dlaczego może wywołać to oburzenie? O tym Weronika Skibińska.
5: Raper ma być jedną z gwiazd tegorocznej imprezy. Problem w tym, że jego twórczość trudno zaliczyć do repertuaru rodzinnego. W tekstach pojawiają się liczne przekleństwa i treści zdecydowanie kierowane do dorosłego odbiorcy. Wybór Malika Montany nie jest przypadkowy. Ma on ogromną popularność wśród młodych słuchaczy. Dzisiaj to, co kontrowersyjne, sprzedaje się najlepiej, tłumaczy Bartosz Florczak, dziennikarz muzyczny Radia Łódź.
6: Czy treści poruszane w piosenkach Malika Montany są odpowiednie dla młodych ludzi? Pewnie nie, ale świat tak przyspieszył, że już nie mamy nad tym, wydaje się, kontroli, liczy się ekonomiczny wynik, a najlepiej sprzedaje się to, co kontrowersyjne.
5: Jak podaje Urząd Miasta Żgowa, nie było ustaleń o ocenzurowaniu niektórych utworów. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
0: Organizatorzy stawiają więc na różnorodność, ale tym razem ta różnorodność może być naprawdę mocno widoczna. A Dni Żgowa odbędą się 29 i 30 sierpnia. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź jutro o 6 rano.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Spadła nam ta temperatura dość drastycznie, można powiedzieć, bo tylko 15 stopni aktualnie na naszych termometrach. W nocy będzie jeszcze chłodniej, bo minimum 11 i wiatr będzie słaby w nocy. Warunki zapowiadają się naprawdę spokojnie, ale dość chłodno jak na sierpień. Można jeszcze z tego wieczoru korzystać, ale trzeba pamiętać, że za chwilę będziemy mieć obniżenie tej temperatury, ale wszystko pod kontrolą i spokojnie. Jutro wracają upały i będzie 27 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

wierzę wszystkim na styk. Potrzebuję wyjaśnienia, potem mi wstyd. Już mnie wkurza poważnie ten stan. Gdy się robi niefajnie, nie liczę do trzech.

i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.